Wysłuchaliśmy poematu symfonicznego Epizod na maskaradzie Mieczysława Karłowicza. Grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita. I tak jak zapowiadałem na samym początku naszego spotkania, dziś w Fantazji Polskiej w Dwójce posłuchamy muzyki z gier komputerowych. I być może warto tutaj postawić sobie pytanie, dlaczego właściwie muzyka z gier coraz częściej pojawia się w salach koncertowych, na płytach i w programach muzycznych? Przez lata gry komputerowe traktowano przede wszystkim jako rozrywkę. Dziś coraz częściej mówi się o nich jako o jednej z nowych dziedzin sztuki, choć oczywiście nie wszyscy z takim określeniem się zgodzą. Gry łączą przecież obraz, opowieść, architekturę, aktorstwo, no i muzykę, a przy tym dodają coś, czego nie ma kino, czyli obecność i decyzję samego gracza. To my wchodzimy w ten świat i spędzamy w nim czas, czasem dziesiątki, a nawet setki godzin, i to my decydujemy o losach naszej postaci. Być może właśnie dlatego muzyka z gier potrafi tak mocno zapisywać się w naszej pamięci. Nie słyszymy jej przez 2 godziny filmu, bo towarzyszy ona nam podczas odkrywania miejsc, podejmowania decyzji, w trakcie odnoszenia zwycięstwa, także porażek. A jednocześnie coraz częściej okazuje się, że może funkcjonować zupełnie samodzielnie na koncertach i na płytach, już bez ekranu, bez kontrolera, bez joysticka, no i całej interaktywnej opowieści. Jednym z najbardziej spektakularnych polskich przykładów muzyki napisanej do gier jest Cyberpunk 2077 studia CD Projekt Red. Za ścieżkę dźwiękową do tej gry odpowiedzialni są m.in. Marcin Przybyłowicz i P.T. Adamczyk. Fragmentów tej ścieżki dźwiękowej posłuchamy już za chwilę w audycji Fantazja Polska w Dwójce. To będzie muzyka, która współtworzy dźwiękowy obraz Night City, futurystycznej, ogromnej i nie zawsze przyjaznej metropolii. Ale sięgniemy też po inne oblicze muzyki z cyberpunka, bo 5 lat po premierze gry ukazał się właśnie 3-płytowy album zatytułowany The Future Sound of Night City. To nagrania polskich producentów muzyki elektronicznej, które w grze słyszymy m.in. w radiowych stacjach Night City. Ich twórcy otrzymali nowe pseudonimy muzyczne, alter ego, i na chwilę stali się artystami świata gry. Dziś więc nie tylko posłuchamy muzyki napisanej do cyberpunka, ale spróbujemy też sprawdzić, co dzieje się z nią wtedy, kiedy wyłączymy ekran, czy nadal spełnia ona swoją funkcję i czy może żyć własnym życiem. Za chwilę przekonamy się o tym w Fantazji Polskiej. Na początek kompozycję Marcina Przybyłowicza ze ścieżki oryginalnej z gry Cyberpunk, między innymi kompozycja pod tytułem V, czyli V jak imię głównego bohatera tej gry.

a następnie utwory polskich twórców sceny elektronicznej. Retro Genesis duetu Private Press, Ice Maddox Justyny Banaszczyk, znanej pod pseudonimem Fool, Ashes and Diamonds Piotra Kalińskiego, znanego jako Hatti Watti, i dwa utwory Bartosza Kruczyńskiego, znanego jako Earth Tracks, utwory pod tytułami The Other Room i Midnight Eye. A więc zanurzmy się w atmosferze Night City z gry Cyberpunk 2077.

Na kilkadziesiąt minut zanurzyliśmy się w świecie Night City, czyli w uniwersum gry Cyberpunk 2077, jednej z najsłynniejszych polskich gier ostatnich lat. A muzyka, która wybrzmiewała przed chwilą na naszej antenie, to dzieła polskich twórców sceny elektronicznej, a także kompozytora Marcina Przybyłowicza, który jest autorem oryginalnej ścieżki dźwiękowej do gry Cyberpunk 2077. I skoro mówimy dziś o muzyce z gier i o tym, że coraz częściej opuszcza ona ekran, warto sięgnąć po płytę Miłosza Pękali zatytułowaną 8 Pieces in Different Tempos, 8 utworów w różnym tempie. Bo tutaj historia zatacza jeszcze inne koło, można powiedzieć. Album otwiera utwór International Karate, czyli kompozycja Roba Hubbarda, jednego z najważniejszych twórców muzyki do gier ery komputerów 8-bitowych. Oryginalnie była to muzyka stworzona dla gry na Commodore 64, a trzeba pamiętać, że ówczesni kompozytorzy mieli do dyspozycji bardzo ograniczone możliwości sprzętowe. Zaledwie kilka kanałów dźwięku, charakterystyczne brzmienie układu SID i właśnie w tych ograniczeniach potrafili tworzyć muzykę, która po 40 latach nadal inspiruje kolejnych artystów. Miłosz Pękala bierze kompozycję Hubbarda i przenosi ją do własnego świata, świata perkusji, elektroniki, rytmu i współczesnego języka muzycznego. Posłuchamy tej kompozycji, a następnie utworów Game 1, Game 3 i na koniec tego spotkania z 8-bitowymi brzmieniami utwór Feliksa Kubina, Renaissance Game Boy 2 w wykonaniu duetu Miłosz Pękala, Magdalena Kordyl-Asińska-Pękala.

muzyka z gier nie musi być dziś wyłącznie nostalgicznym powrotem do dzieciństwa. Może stać się punktem wyjścia, cytatem, inspiracją, materiałem do dalszej pracy. I chyba właśnie to jest jeden z najlepszych dowodów na to, jak daleko wyszła już poza samą konsolę czy komputer. Za nami wybrane nagrania Miłosza Pękali, inspirowane brzmieniem 8-bitowym. Przed chwilą zabrzmiała kompozycja Feliksa Kubina, Renaissance Game Boy, w wykonaniu duetu Miłosz Pękala, Magdalena Kordylasińska-Pękala. A wcześniej słuchaliśmy kompozycji Game One, Game Three, a także International Karate Roba Hubbarda w opracowaniu na perkusję i elektronikę wspomnianego Miłosza Pękali. I na zamknięcie dzisiejszego growego wątku w fantazji polskiej wracamy do muzyki pisanej już bezpośrednio z myślą o świecie gry. No i jednocześnie wracamy do kolejnego polskiego tytułu, który odniósł ogromny sukces na całym świecie. Wiedźmin 3 to oczywiście zupełnie inne uniwersum niż futurystyczne Night City cyberpunka. Zamiast neonów, elektroniki i wielopoziomowych autostrad mamy tutaj lasy, bagna, wsie, średniowieczne miasta, no i świat, który wyrósł z literatury Andrzeja Sapkowskiego. Ale także tutaj muzyka stała się jednym z najważniejszych elementów budujących tożsamość gry.

Otoczkę dźwiękową stworzyli Marcin Przybyłowicz i Mikołaj Stroiński, a ważną częścią jej brzmienia stała się również muzyka zespołu Percival. I chyba właśnie w Wiedźminie szczególnie dobrze słychać, że muzyka do gry nie musi być jedynie ilustracją do akcji. Może właściwie współtworzyć cały świat, podpowiadać nam jego geografię, kulturę, historię, a nawet wyobrażenie o tym, jak ten świat mógłby brzmieć. Posłuchajmy fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin 3.

Naszą podróż przez muzykę z gier rozpoczęliśmy od wizyty w Night City, w cyberpunkowej estetyce gry Cyberpunk 2077. Później cofnęliśmy się do 8-bitowego świata International Karate, no a przed chwilą trafiliśmy na wiedźmiński szlak. To były fragmenty ścieżki dźwiękowej z gry Wiedźmin 3 z muzyką Mikołaja Stroińskiego, Marcina Przybyłowicza i grupy Percival. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i audycji Fantazja Polska, w której przechodzimy teraz do muzyki Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. A wysłuchamy ukończonej w 1831 roku drugiej symfonii C-moll charakterystycznej tego kompozytora. Część pierwsza, Andante sostenuto allegro.

Allegro vivace, druga Elegia Andante Doloroso Manon Tanto, trzecia Minuetto alla Mazowienz i finale alla Krakowien. Vivace assai. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Łukasz Borowicz.

Wysłuchaliśmy drugiej symfonii C-moll, charakterystycznej Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Łukasza Borowicza. W Fantazji Polskiej cofamy się teraz do epoki baroku. A posłuchamy muzyki Kaspara Fürstera Młodszego, kompozytora, którego życie upływało pod znakiem wielu podróży, a także służby na dworach polskim i duńskim. Swoje dzieciństwo Fürster spędził w Rzymie, gdzie dołączył do uczniów Giacomo Carissimiego. Ten włoski twórca wywarł wielki wpływ na gdańskiego kompozytora, który miał okazję zapoznać się z tak zwanymi motetami, dialogami włoskiego mistrza. Będąc już dojrzałym twórcą, Fürster stworzył własne kompozycje należące do tego właśnie gatunku. Posłuchamy jednej z nich, zatytułowanej Dialogi Davidis cum Filisteo, odwołującej się do starotestamentowego pojedynku Dawida z Goliatem. Śpiewają Marta Boberska, sopran, Kai Wessel, alt, Krzysztof Schmidt, tenor, Dirk Snerings, bas. Śpiewakom towarzyszy zespół Il Tempo pod kierownictwem Agaty Sapiechy.

Wysłuchaliśmy dialogu biblijnego Davidiscum Filisteo, kompozycji Kaspara Fürstera Młodszego. Śpiewali soliści Marta Boberska, Kai Wessel, Krzysztof Schmidt i Dirk Snellings. Śpiewakom towarzyszył zespół Il Tempo kierowany przez Agatę Sapiehę. Sięgam teraz po jeszcze jedno barokowe dzieło, a będzie nim koncert kościelny Veni Sancte Spiritus Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Jest to jedna z tylko dwóch kompozycji, które zachowały się w rękopisie z epoki. A był on przechowywany w klasztorze panien benedyktynek w Sandomierzu. Obecnie znajduje się w bibliotece Sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Kompozycja Veni Sancte Spiritus Szarzyńskiego przeznaczona została na sopran, dwoje skrzypiec i basso continuo. Partię sopranu wykona Marta Boberska, a towarzyszyć jej będą muzycy zespołu instrumentów dawnych Muzyce Antique Collegium Warsowienze. Dyryguje Władysław Kłosiewicz.

To był koncert kościelny Veni Sancte Spiritus Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Śpiewała Marta Boberska, której towarzyszyli muzycy zespołu instrumentów dawnych Muzyce Antique Collegium Varsovienze, prowadzeni przez Władysława Kłosiewicza. Teraz przeniesiemy się w czasie do wieku XIX, ale pozostaniemy przy interpretacjach zespołów specjalizujących się w muzyce dawnej. Wysłuchamy zachowanej w archiwum na Jasnej Górze mszy w tonacji F-dur Józefa Elsnera. Śpiewają Marzena Lubaszka, sopran, Joanna Dobrakowska, alt, Piotr Szewczyk, tenor i Jacek Ziomkowski, bas. Towarzyszy im zespół muzyki dawnej Kapela Jasnogórska pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa.

To była Msza F. Dur Józefa Elsnera, dzieło zachowane w archiwum na Jasnej Górze. A grała tamtejsza kapela, zespół muzyki dawnej kierowany przez Jana Tomasza Adamusa, śpiewali Marzena Lubaszka, sopran, Joanna Dobrakowska, alt, Piotr Szewczyk, tenor i Jacek Ziomkowski, bas. I proponuję teraz pozostać przy muzyce wokalnej, choć przeniesiemy się teraz do początku XX stulecia. W czasie międzywojnia powstał cykl pieśni morskich Feliksa Nowowiejskiego. Cykl napisany na zamówienie Ligi Morskiej i Kolonialnej. Śpiewa chór Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wysłuchaliśmy wybranych pieśni morskich Feliksa Nowowiejskiego. Śpiewał chór Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I teraz z nad polskiego wybrzeża udamy się do teatru. Oto przed nami pantomima pod tytułem Mandragora. Dzieło Karola Szymanowskiego napisane na zamówienie Teatru Polskiego w Warszawie. Autorami scenariusza Mandragory byli Leon Schiller i Ryszard Bolesławski, a kompozycja miała pełnić funkcję wstawki do trzeciego aktu komedii Moliera Mieszczanin Szlachcicem. Po raz pierwszy Mandragora Szymanowskiego wykonana została 15 czerwca 1920 roku. Całość składa się z trzech członów nazwanych sprawami. Każda ze spraw opowiada historię miłosną Kolombiny i Arlekina, a także króla Sindbada, zakochanego w Kolombinie, a także jego zazdrosnej żony. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze tytułowa mandragora, czyli eliksir, który doprowadzi do szczęśliwego zakończenia wszystkich miłosnych perypetii. Posłuchajmy. Pantomima Mandragora, opus 43 Karola Szymanowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Karola Stryi w partii tenoru Stanisław Meus.

słuchaliśmy pantomimy Mandragora Karola Szymanowskiego. Grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Karola Stryi, a w nagraniu usłyszeliśmy także głos Stanisława Meusa, który wykonał arię Arlekina. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania muzyka Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Przypomnę, że nie tak dawno słuchaliśmy jego drugiej symfonii charakterystycznej, a na zakończenie dziś jego słynny koncert fortepianowy As-Dur op. 2. W partii solowej Howard Shelley, który od fortepianu poprowadzi zespół Concerto Köln.

0: Wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego As-Dur op. 2 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Dzieła, które, jak sami Państwo słyszeli, zainspirowało koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina. No, w końcu Dobrzyński był dobrym przyjacielem samego Fryderyka. A my słuchaliśmy nagrania Howarda Shelleya, który od fortepianu poprowadził zespół Concerto Köln. I tak kończymy sobotnią fantazję polską w programie drugim Polskiego Radia. Dziękuję Państwu, kłaniam się. Do usłyszenia jeszcze dziś o godzinie 17 w audycji Sala Kameralna. Krzysztof Dziuba.
1: Słowo na dzień.
2: Jezus bardzo ma skomplikowaną sytuację, część go chwali, słucha, chodzi za nim, bo uzdrawia, część chodzi za nim, bo mówi piękne rzeczy, część mówi za nim, bo chce iść za nim i go naśladować, a więc można powiedzieć, bardzo różne osoby chodzą za Jezusem, no w sumie tak jak i dzisiaj. Ale są też tacy, którzy wcale nie chcą, żeby nauczał i generalnie je denerwuje, irytuje. No, takie sytuacje też mamy. I mamy bardzo ciekawe podsumowanie zachowania Jezusa na podstawie cytatu z proroka Izajasza. Myślę, że to bardzo piękny tekst. Oto mój sługa, którego wybrałem. Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. No, kiedy słyszymy słowo sługa, nam to się kojarzy tak trochę, no, służący XIX wiek czy XVIII i tak dalej. Fajnie jest pamiętać, że w Biblii to wygląda trochę inaczej. No, na przykład sługa Judyty zarządzała całym jej majątkiem. Albo na przykład przychodzi sługa od króla i wszyscy przed nim padają na twarz, bo jest sługą króla, też sługami są prorocy. Więc sługa oznaczał często, różnie, ale też często właśnie bardzo zaufaną osobę, która miała moc swojego pana w jakimś decydowaniu. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. No i teraz bardzo ciekawy sposób realizacji tego prawa. Nie będzie się spierał ani krzyczał. Czyli mamy kogoś z absolutnym autorytetem, kto nie wchodzi w jakąś dyskusję i przerzucanie się słowami, tylko po prostu mówi jak jest. Tak? Ktoś, kto przychodzi i to słowo, które on mówi, jest najważniejsze. Nie wchodzi w jakieś tutaj niepotrzebne dyskusje. Psalm nas zapewnia, że Pan widzi i trud, i cierpienie, i patrzy, by je wziąć w swe ręce. Czyli to, co kiedyś raczej ukrywalibyśmy przed kimś, tak? Raczej chowamy to, że cierpimy, że nas coś boli, że coś nam nie wyszło, że mamy z czymś kłopoty. Tu natomiast można złożyć w ręce Pana. Można złożyć jak w ręce kogoś, kto wiemy, że no nie wykpi, nie dołamie, nie zniszczy, tylko pomoże i wesprze. I jednocześnie bardzo ciekawa wiadomość dla nas. Myślę, że możemy się poczuć wsparci i pokrzepieni. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlającego nie dogasi. Czyli to nie jest tak, że o, można powiedzieć, tego zostawi, bo nie rokuje, ten się źle zapowiada i wybierze same najlepsze, najzdrowsze

0: sadzonki ze sklepu ogrodniczego, żeby je wsadzić do swojego ogrodu. Tu wręcz przeciwnie, można powiedzieć, to jest ktoś, kto będzie umiał wyleczyć, podnieść, rozpalić, ktoś, kto będzie umiał wykrzesać z nas coś ciekawego. Bardzo ciekawy sąd. Trzciny zgniecionej nie złamie, knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. No bardzo rewelacyjny sąd. Ktoś, patrząc na naszą sytuację, osądza, jak nas wzmocnić, jak nas uleczyć. Trochę jak lekarz na SOR-ze, patrzy, jak ratować. Bardzo ciekawy sąd, bardzo ciekawy i bardzo skuteczny. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą. No to myślę, my też w tym jesteśmy.
1: Mówiła doktor habilitowana Monika Waluś, wykładowca teologii dogmatycznej i duchowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

0: Reklame.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: Jest siódma. Dziś sobota, 18 dzień lipca, to 199 dzień roku. Imieniny obchodzą Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz i Maryna. Składamy Państwu najlepsze życzenia. I mówimy Państwu dzień dobry. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, program wydaje Monika Góral, a utwory, których wspólnie posłuchamy, przygotowała Aleksandra Tykarska. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac, a teraz głos oddajemy Katarzynie Sowińskiej, która przedstawi Państwu wiadomości kulturalne.
1: Witam Państwa i zapraszam. Zaczynamy od nieoczekiwanej decyzji w sprawie archiwów wołyńskich. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram.

0: Telegram. Prezydent Ukrainy, jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Minister kultury Marta Cienkowska z zadowoleniem przyjęła zapowiedzi prezydenta Ukrainy. Jeśli za tymi słowami pójdą decyzje, zrobimy kolejny krok w przywracaniu ofiarom imion, nazwisk i godnego miejsca pamięci, napisała Marta Cienkowska. A przypomnijmy też, że wczoraj Sejm jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na Mazowszu rozpoczyna się 11. Triennale Młodych. Na wystawie This Party is Over – Porządki zaprezentowane zostaną prace 24 artystów młodego pokolenia. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do tekstu Rosalind Krauss Rzeźba w poszerzonym polu i stawia pytanie o miejsce rzeźby we współczesnej sztuce. Jak podkreślają organizatorzy, młodzi twórcy redefiniują tę dziedzinę, łącząc ją z instalacją, performansem i nowymi mediami. Wystawę będzie można oglądać do 30 sierpnia w galeriach oraz w Parku Rzeźby w Orońsku. W Świnoujściu rozpoczęła się trzecia odsłona EFKI, czyli Europejskiego Festiwalu Kultury Alternatywnej. To wydarzenie dla publiczności, która lubi eksperymentalne brzmienia i spotkania z artystami spoza głównego nurtu. Wśród zaproszonych w tym roku gości są Barbara Draskow-Nanga czy Mitch & Mitch. Jak podkreśla dyrektor festiwalu EFKA, Paweł Wdziękoński, wydarzenie ma być miejscem budowania społeczności kulturalnej, ale także wymiany doznań artystycznych.
2: Jednym z ważniejszych filarów tego przedsięwzięcia jest to, że po prostu znam się z Jarosławem Koziarą, jednym z najlepszych polskich scenografów, i on znajduje czas, żeby znaleźć chwilę dla naszego festiwalu, i za każdym razem są to piękne scenografie, o których ludzie mówią długo po tym, jak muzyka wybrzmi.
1: Tegoroczny festiwal EFKA potrwa w Świnoujściu do niedzieli, a program drugi Polskiego Radia zaprasza Państwa dziś o 15 do wysłuchania audycji z cyklu Jesteśmy na wczasach, właśnie ze Świnoujścia, z Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Tematem tego spotkania będzie historia uzdrowiska. W ten weekend, 8, międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej pod hasłem Ojce i Dziadki gości w Sopocie i w Gdyni. W programie są spotkania z autorami, warsztaty, gry terenowe oraz ostry dyżur literacki, czyli festiwalowy happening, którego celem jest zachęcenie dzieci do odkrywania świata książek, mówi dyrektorka festiwalu Agnieszka Karp-Szymańska.
3: Eksperci literatury dziecięcej przebierają się w kitle lekarskie, mają słuchawki, mają tabletki mądrości, mają recepty i sprawdzamy, drodzy Państwo, czy dzieci nie są uczulone na czytanie, bo my troszkę nie wierzymy, że istnieją dzieci, które nie lubią książek tak po prostu. Natomiast wiemy, że jest spora ilość dzieci, która po prostu nie znalazła książek, które do nich pasują.
1: Wydarzenia odbywają się w sopockiej Minitece oraz w Klubie Marynarki Wojennej i w Muzeum Emigracji w Gdyni. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują internetowe rezerwacje. I jeszcze jedna przykra informacja. W wieku 81 lat zmarła irlandzka aktorka Brenda Fricker. W 1990 roku jako pierwsza Irlandka zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę matki w filmie Moja lewa stopa w reżyserii Jima Sheridana. To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9:00.
4: Pogoda. Pogoda nie zapowiada się spokojnie i w wielu miejscach będzie nie tylko mocno grzmieć, ale też mocno padać. Jednocześnie rozpocznie się powolny spadek temperatury, choć nie odczujemy go jeszcze zbyt mocno.

0: Już od rana w wielu miejscach ma się chmurzyć, padać i grzmieć, choć burze nie będą tak silne jak w pełni dnia, mogą im towarzyszyć ulewne opady i silniejszy wiatr. Termometry w większości kraju pokażą od 15 do 20 stopni, a dalsza część dnia przyniesie uspokojenie aury, szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie przewiduje się sporo rozpogodzeń, a deszcz zaniknie.
1: Reklama.
2: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
0: 8 minut po 7, a dzisiejszy sobotni poranek dwójki rozpoczynamy wraz z zespołem Weselili, duńskim trio.

Lato w pełni, dzisiaj deszczowe, ale mapa letnich festiwali w Polsce jest pomimo deszczu pełna miejsc, gdzie prezentowana jest muzyka folkowa i ta tradycyjna. Tak jest między innymi w Nowym Sączu, gdzie rusza Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór, o czym opowiemy Państwu w dzisiejszym poranku. Będzie także herbarium poświęcone dziś roślinom łąkowym. Radiowy przewodnik po letnich i jesiennych, bo to już całkiem niedaleko, wydarzeniach, to będzie także opowieść o festiwalu Podlasie Slow Fest, etnofestiwalu Czeremszyna i taborze kaliskim, a także jesiennym festiwalu Zanim opadną liście. Będziemy także na Festiwalu Kultur Świata Globaltica, skąd połączymy się na żywo z Aleksandrą Tykarską. W malowniczym parku Kolibki, położonym nad samym morzem, wystąpi m.in. Rokia Traore. Urodzona w 1974 roku w Mali wokalistka i kompozytorka, gitarzystka, od lat buduje swój własny muzyczny język, który doceniany jest także nad Wisłą.

0: Rokia Traore, która wystąpi już niebawem na festiwalu Globaltica.
1: Kalendarium.
0: To 56 lat temu, 18 lipca 1870 roku, na Litwie urodził się Emil Młynarski, dyrygent, skrzypek i kompozytor, dyrektor opery

0: warszawskiej w latach 1919-1929. Dzień urodzin dzieli z Emilem Młynarskim profesor Lidia Grychtołówna, która dzisiaj kończy 98 lat. Pianistka, pedagog i jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej pianistyki klasycznej, uznawana za nestorkę polskiej sceny muzycznej. Pani Lidio, wszystkiego najlepszego. Z kolei 89 lat temu przyszedł na świat Jacek Fedorowicz, satyryk, aktor, współtwórca telewizyjnych programów rozrywkowych, takich jak Poznajmy się, Małżeństwo doskonałe. Występował również w filmach, między innymi Kochajmy syrenki, Poszukiwany, poszukiwana, Do widzenia, do jutra i Nie ma róży bez ognia. A w latach 70. był współautorem magazynu satyrycznego 60 minut na godzinę. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek nie zacznie przeglądania kartek kalendarza od fanfar, tak na urodziny odpowiednich.
1: Dziś w kalendarium pojawią się nieoczywiści bohaterowie. Uwaga, na początek będzie drastycznie. 375 lat temu, 18 lipca 1651 roku w Krakowie, został wbity na pal Aleksander Kostka-Napierski, przywódca zdławionego powstania chłopskiego na Podhalu. Jest to postać mocno niejednoznaczna. Najpewniej sprzymierzona z Bohdanem Chmielnickim i węgierskim dworem Rakoczych przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi. Profesor Janusz Tasbir tak mówił o nim w 2007 roku.
2: Sława Kostki wyrosła po pierwsze na legendzie literackiej podhalańskiej z przełomu XIX i XX, a po drugie na chęci Polski Ludowej znalezienia prekursorów swoich dążeń, że my też jesteśmy wpisani w narodową historię. Może niekoniecznie na te karty, na których byśmy się chcieli znaleźć, ale jesteśmy.
1: Co ciekawe, Aleksander Kostka-Napierski jest też wspominany przez Henryka Sienkiewicza w Potopie, kiedy Janusz Radziwiłł rozmyśla już niemal na łożu śmierci, że tu cytat: jako opryszka Kostkę Napierskiego oblegano niegdyś w Czorsztynie, tak jego Radziwiła oblegano teraz w Zamku Tykocińskim. A skoro jesteśmy przy Potopie, 99 lat temu urodził się Tadeusz Łomnicki, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, także reżyser i pedagog. Zagrał wiele znakomitych ról teatralnych i filmowych, ale może najlepiej zapamiętana została kreacja Michała Wołodyjowskiego – Potopie właśnie oraz panu Wołodyjowskim Jerzego Hoffmana. Tak mówił o tej roli sam Tadeusz Łomnicki.
3: Ja postanowiłem go jednak nie tylko zagrać tak, jak on jest opisany, ale w tym, co zrobię, chciałem uzyskać taką szczerość i takie prawdziwe odruchy oraz skromność, co jest rzeczą ważną, by każdy mógł zobaczyć troszeczkę siebie. Wówczas wydawało mi się, przebaczą mi, że nie jestem tak bardzo podobny do tej postaci, która jest inaczej troszeczkę, ta igła złośliwa opisana.
1: Wiele igieł złośliwych, choć używających innej zgoła broni, było zapewne w oddziałach II Korpusu Polskiego. Wojsko dowodzone przez generała Władysława Andersa 82 lata temu wyzwoliło portowe miasto Ancona nad Morzem Adriatyckim. W bitwie pod Anconą zginął Adolf Boheński, pisarz i publicysta, którego tak Stefan Kisielewski wspominał w swoim Alfabecie.
4: Był wybitnie zdolnym człowiekiem. Uchodził za olbrzymi talent polityczny. Ale jego książka Między Niemcami a Rosją zaczyna się od założenia, że w Europie przez 30 lat nie będzie wojny. No, założenie w 1938 roku dosyć zabawne. Poczuwał się do winy, że tego nie przewidział i chyba dlatego zginął. Szedł na najniebezpieczniejsze miejsca. To był wielki charakter.
1: Fragment Alfabetu czytał Henryk Talar. I jeszcze jedno wydarzenie, które łączy niejako stare i nowsze wojny. 18 lipca 1946 roku, czyli 80 lat temu, w Przemyślu doszło do przekazania stronie polskiej części zbiorów lwowskiego Ossolineum oraz Panoramy Racławickiej. Zbiory przewieziono następnie do Wrocławia, jednak nieprędko publiczność mogła Panoramę Racławicką oglądać, jak opowiadała kustoszka Beata Stragierowicz.
5: Ta cała epopeja 40 lat, kiedy to bardzo wiele sprzecznych ze sobą decyzji, no nie pozwalało na to, żeby Panorama była eksponowana. No dopiero wstrząs sierpnia 1980 roku spowodował, że we Wrocławiu i w całej Polsce bardzo wiele środowisk zaczęło się upominać o Panoramę, no i zapadła decyzja, żeby Panoramę konserwować. No i w roku 1985 Panoramę

0: przywrócono publiczności.
1: Zakończmy wspomnieniem muzyka, który zdecydowanie przedwcześnie zakończył spotkania z publicznością. Rok temu zmarł Rafał Zapała, kompozytor, pianista, perkusista, muzyk Live Electronics. Profesor sztuk muzycznych, był dydaktykiem i naukowcem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Naukowo i artystycznie interesowały go m.in. instalacje i akcje dźwiękowe wpisane w przestrzeń miejską. My posłuchajmy, jak dialogował z muzyką tradycyjną.

Kalendarium przygotowała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. 22 minuty po siódmej, a przed nami spotkanie z duetem Ibrahim Maluf i Gonzalo Rubalcaba.

Trębacz Ibrahim Malouf, urodzony w Libanie, i Gonzalo Rubalcaba, kubański pianista jazzowy, w utworze zatytułowanym Tak, zgadzam się. Temperatura tego lata w Polsce bywa tak wysoka, że nawet muzyka z Ameryki Południowej ma odpowiednią temperaturę także do słuchania nad Wisłą. Tak jest w przypadku i tego utworu, który jest kołysanką.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 30 minut po siódmej, czas na poezję ze wschodu.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Posłuchamy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej, czyta Łukasz Lewandowski.
2: Olaf Clemensen, bez tytułu. Ten kielich gniewu po kropelce spływa, jak sople wiosenne kapią, roztopione na słońcu. Na słońcu gniewu.

gniewu, twardym jak bruk. Bruk, który leci jak szary ptak. Nie szare ptaki wróciły do miasta. Bruku tabuny, ptaki Majdanów.

0: Jan Sebastian Bach w sobotnim poranku dwójki i trio, w którego skład wchodzą Mark Kodl, Marek Toporowski i Irmina Obońska. 36 minut po siódmej to czas przed nami. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią, przygotowana we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Przed mikrofonem diakon Aleksandra Błachut-Kowalczyk.
1: Moi drodzy, dziś przeżywamy Światowy Dzień Słuchania. Kogo słucham? Czego słucham? Jak bliski jest mi człowiek, który wciąż mówi, wzywa słuchaczy i nie załamuje się gorzką reakcją, brakiem posłuchu? To prorok Jeremiasz, powołany przecież w tak odległej epoce, a jednak jego samotność, odwaga życia przeciwko bezbożnej władzy, 40-letnie nawoływanie do nawrócenia, które nie przynosi skutku, wciąż mnie czegoś uczy. Jak bliski jest mi w swej mocy i niemocy. Kto bowiem do kogo mówi? Jak pisze Marie-France Fortin, Bóg nie mówi o człowieku, on mówi do człowieka. Bóg nie jest wznoszącą się nad ziemią anonimową wszechwładzą. Jest osobą, która wchodzi w relacje. Moi drodzy, poświęcony jeszcze zanim narodził się, Jeremiasz zostaje wyznaczony przez Pana na proroka, którego powołaniem jest głoszenie Słowa Bożego. Jednak dziś do głębokiej refleksji skłania mnie słowo Zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Bóg mówi do Jeremiasza, że jego życie pochodzi od Niego. W psalmie 139 to samo wyznanie staje się wyznaniem wiary psalmisty. Cytuję, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Wdzięczność za Jeremiasza, wdzięczność za życie. Wdzięczność za własne istnienie to modlitwa na nasze tu i teraz, to otwarte uszy i serca na Słowo Boże. Bo czego uczy nas burzliwa historia Izraela wtedy i dziś i posłuszny Bogu Jeremiasz? Tuż przed kolejną niedzielą, siódmą po Trójcy Świętej, gdy nie milknie słowo Starego i Nowego Testamentu, co wezmę dla siebie? Swoich bliskich? W jakim momencie życia to słowo mnie dotknie? W czasie beztroskiej letniej wyprawy? Zasłużonego urlopu? W czasie choroby i bólu, smutku i żałoby? Nie wiem. Wiem jednak, że powołanie Jeremiasza i jego wieloletnie próby dotarcia do słuchacza nie idą na marne. Wciąż na nowo mogę słyszeć słowa listu, który Jeremiasz pisze do wygnańców judzkich w Babilonii. Zdumiewająca treść. Koniec tego tekstu naznaczony jest nadejściem Cyrusa Perskiego, który w 539 roku przed naszą erą zwycięża potęgę babilońską i wydaje edykt zezwalający Żydom na powrót do ziemi ojczystej. Tymczasem deportowani Izraelici mają na obczyźnie budować domy i zakładać ogrody. Praca Boga nie dokonuje się jednokrotnie, zauważa André Neher. Historia nie spełnia się w ułamku sekundy. To znaczy, że potrzeba czasu, by zinterpretować wydarzenia i wyrobić sobie o nich zdanie. Jeremiasz ma odwagę, by iść pod prąd. Jaka z tego wypływa nauka dziś?
0: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, a usłyszeliśmy rozważanie diakon Aleksandry Błachut-Kowalczyk. Przed nami spotkanie z kolejnym duetem Guillaume Latil, francuski wiolonczelista i kompozytor, w muzycznym spotkaniu z Mateuszem Donato, grającym na tradycyjnym brazylijskim instrumencie strunowym, przypominającym nieco okulele.

0: Guillaume Latil na wiolonczeli i Mateusz Donato grający na cavaquinho. To utwór zarejestrowany na płycie w ubiegłym roku, a my sięgamy do historii muzyki. Na historię polskiego folku zaprasza Wojciech Ossowski.
1: Mówiliśmy o folk-klubie w remoncie działającym w latach 1980-81. Wspomniałem, że jego twórcą była malownicza postać i obiecałem do niej powrócić. Spełniając zatem obietnicę, dziś bohaterem naszej opowieści czynię Andrzeja Amoka Turczynowicza. Urodzony 2 kwietnia 1947 roku w Szczecinie, ale wychowujący się w Krakowie, gdzie związał się z artystycznym środowiskiem i rodzącym się wówczas kolorowym ruchem hipisowskim. W połowie lat 60. uczęszczał do Państwowego Liceum Plastycznego, które wówczas mieściło się w Krakowie przy dawnej ulicy Dzierżyńskiego, obecnie ulica Lea. To właśnie tam i w tamtym okresie rodziły się zręby polskiego ruchu Dzieci Kwiatów, w którym artysta był mocno związany. Starałem się żyć normalnie, mówi w jednym z wywiadów. Próbowałem realizować różne swoje pomysły, co nie było łatwe. Miałem artystyczne ciągoty. Malowałem, rysowałem. Z tamtego okresu sporo prac się zachowało. Tamten czas wpłynął.

na moją twórczość. Tych artystycznych wątków było co niemiara. Kraków wręcz kipiał sztuką. Działało tam całe pokolenie ludzi, którzy zapiszą się złotymi zgłoskami w historii nauki, sztuki, działań społecznych. A że jak to w Krakowie wszyscy mieszkali obok siebie, nie dziwi nas, że młodego Turczynowicza odnajdziemy na przykład w kręgu znajomych Kory, ale też i kantora, u którego brał udział w happeningach. Trudno jednak artystę opisywać jako plastykę czy miłośnika teatru oraz łączyć go wyłącznie z krakowskim środowiskiem. Na pierwsze próby muzyczne trafiłem w podwarszawskim Ożarowie. O tej grupie już mówiliśmy przy okazji opowieści o Milo Curtisie, awangardowy skład, który stał się preludium do Osiana. Grupa w składzie, założona w 1972 roku. Współpracował z nią właśnie nasz bohater w charakterze gitarzysty. Jak wspomina, muzyka stała się ważna dopiero w warszawskim okresie. Wtedy też istotnym doświadczeniem muzycznym było słuchanie płyt niedostępnych w kraju. Repertuar był różny, od uznanych legend psychodelicznego rocka po folkrockowe Jefferson Airplane czy indyjską klasykę Raviego Shankara. Wspólnym mianownikiem tych propozycji było to, że nijak nie pasowały do szarej rzeczywistości PRL-u, były czymś nowym, poszerzały horyzonty i uruchamiały wyobraźnię. W 1977 roku zakłada własną grupę. Grupę swobodnej improwizacji, która nie doczekała się żadnych nagrań, ale jej występy obrosły legendą. Na prestiżowym konkursie Mokotowska Jesień grupa dostała wyróżnienie, ale była na tyle awangardowa, że nie wyszła z muzycznego podziemia. Rozwijała twórczo myśl, że wydarzenie muzyczne staje się podczas realizacji i jest krańcowo różnym zjawiskiem od muzyki odtwarzanej z nut. Muzyką się jest, a nie się ją gra. Doświadczenia muzyczne, współpraca z teatrem, wykształcenie plastyczne otworzyło Turczynowicza na różne sposoby ekspresji, na różne formy twórczości. Już w klubie folkowym nie przywiązuje znaczenia do etykietek. Miesza bluesa z folkiem, muzykę eksperymentalną i jazz. To właśnie na scenie folk klubu Turczynowicza tworzą się zręby pol.

Następny odcinek historii polskiego folku już za tydzień. 8 minut pozostaje do godziny 8. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. A przypomnę, że dziś opowiemy Państwu także o festiwalu Globaltica. Połączymy się z Olą Tykarską. Dziś koncert Rocky Traore, do której twórczości powrócimy w dwójce, także w audycji Za Słońcem w niedzielę o 17.00. Nasza redakcja w wakacje sporo podróżuje. Od początku lata zapraszamy Państwa do spotkań z audycją Jesteśmy na wczasach. Podróżujemy śladem uzdrowisk, za nami już Busko-Zdrój i Ciechocinek, a przed nami Świnoujście. Dziś audycja od 15.00. Podróżujemy także palcem po mapie, podróżujemy także z literaturą, bo dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu Ludzie i świat śródziemia. To audycja Doroty Gacek, a dziś rozmowa z Markiem Węcowskim zatytułowana Wędrówki Odyseusza. Ta audycja w samo południe.

0: Autopromocja.
1: Niewielkie położone na 44 wyspach miasto.
2: Słynące z najszerszej plaży w Polsce.
1: I najdłużej świecącej już latarni morskiej na naszym bałtyckim wybrzeżu.
2: Świnoujście, bo o nim mowa, to także miejscowość uzdrowiskowa.
1: To uzdrowisko odwiedzimy w czasie letniej odsłony audycji Dwójka na miejscu.
2: Opowiemy o historii, przyrodzie i kulturze Świnoujścia.
1: To najdalej wysunięte na północny zachód miasto Polski leży w jednej linii z niemieckimi kurortami, takimi jak Albeck i Heringsdorf. Zbadamy, co łączy je z sąsiadami i sąsiadkami.
2: O tym wszystkim już dziś o 15. Aldona Łaniewska-Wołk
1: i Jan Kantyzienko.
0: Autopromocja.
3: A na zegarach wybiła 8.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maciej Szajkowski.
3: Dziś sobota, to już 18 dzień lipca, a dzisiejszy dzień będzie trwał 16 godzin i 10 minut. Jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 36 minut. Od wczoraj ubyło nam 2 minuty dnia. Słońce zajdzie kwadrans przed 21. Teraz czas na wiadomości ze świata kultury tradycyjnej i folkloru, a przedstawi je Monika Gigier.
5: Etnowieści.
6: Dzień dobry. Etnowieści rozpoczynamy od apelu. Muzeum w Łowiczu prosi mieszkańców regionu o pomoc w zachowaniu dziedzictwa muzycznego księżaków. Instytucja szuka standardowych instrumentów, których używały tamtejsze kapele. O jakie instrumenty chodzi? O tradycjach muzycznych regionu mówi kustosz Muzeum w Łowiczu Marianna Monika.
7: Tradycje muzyczne regionu łowickiego były i nadal są ważnym elementem kultury ludowej dawnego księstwa łowickiego. Muzyka ludowa, tańce, pieśni i przyśpiewki to nieodłączna część zwyczajów oraz obrzędów dorocznych, a także tradycji i obyczajów rodzinnych praktykowanych wśród mieszkańców. Księstwo łowickie słynie z oberka, kujona, chodzonego, walczyków. Tworzy je kapela złożona ze skrzypiec, dawniej z basów, współcześnie z harmonii bądź akordeonu. Jest również bęben ze stalką i klarnet. Muzeum w Łowiczu pragnie zachować te tradycje, dlatego poszukujemy instrumentów, które mogłyby stać się częścią naszych zbiorów. Nie muszą być to instrumenty grające, chodzi o takie instrumenty, na podstawie których można pokazać, jak skrzypce czy bęben wyglądają.
6: Dawne księżackie instrumentarium.

0: Arium ma wzbogacić wystawę o muzykantach w Skansenie w Małżycach. Jeśli mogą dołożyć Państwo cegiełkę do tego pomysłu, muzeum prosi o kontakt. Szczegóły na stronie muzeumlowicz.pl. Z Łowicza przenosimy się na południe do Skansenu w Kolbuszowej, w którym jutro odbędzie się finał 6. Festiwalu Kultury Lasowiackiej.
1: To wydarzenie, które w jednym miejscu, w Skansenie w Kolbuszowej, łączy wszystkie najważniejsze tradycje regionu. 19 lipca spotkamy tu rękodzielników prezentujących charakterystyczne dla Puszczy Sandomierskiej rzemiosła. Będzie to także okazja do zapoznania się z lasowiackim wzornictwem podczas warsztatów malowanki czy wycinanki, do samodzielnego wykonania świecy z węzy, czy nawet wypróbowania swoich umiejętności w grze na skrzypcach. Na scenie zaprezentują się laureaci tegorocznych konkursów stanowiących ważne wydarzenia festiwalowe. Gwarowego konkursu żywego słowa, a także przeglądu muzycznego w Grodzisku Miasteczku. Cmolaskie chłopoki zapewnią oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej w zabytkowym kościele z Żochowa. Po stawie będzie można popływać razem z flisakami. Na koniec odbędzie się potańcówka, którą poprzedzą otwarte warsztaty taneczne.
0: O szczegółach wydarzenia mówiła Agata Front z kolbuszowskiego skansenu. Wstęp na jutrzejsze wydarzenie jest darmowy. Jutro na warszawskim skwerze Dobrego Maharadży odbędzie się coroczny sąsiedzki piknik Heca na Ochocie. Tym razem Ośrodek Kultury Ochoty Oko zaprasza na polsko-indyjski Dzień Dobrego Maharadży. A oto szczegóły.
2: Od 15 do 21 skwer Dobrego Maharadży zamienimy w najbardziej klimatyczne miejsce w Warszawie. Dlaczego akurat tam? Bo ten skwer ma niesamowitą historię, którą warto znać. To tutaj upamiętniamy indyjskiego maharadżę Digvijay Singhiego. W czasie wojny ten człowiek zrobił coś absolutnie pięknego. Stworzył dom dla ponad 1000 polskich dzieci, które uciekły z Syberii. Dziś w tym samym miejscu chcemy celebrować tę gościnność i przyjaźń w najlepszy możliwy sposób. Przez sztukę i wspólny czas. Szykujemy dla Was widowiskowy taniec indyjski w wykonaniu Trai Dance, spektakl Wyspy Szczęśliwości Grupy Wielbłądy, a wieczorem o 20:00 koncert narracyjny A Kiedy Wędrujesz? Katarzyny Jackowskiej NMUO. To idealny moment, żeby usiąść na trawie i po prostu odpocząć przy świetnej muzyce i opowieściach. Do tego mamy strefę warsztatową, gdzie eksperci z Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii Rehabilitacji podpowiedzą, jak zachować ochotę na życie i formę na lata. Do zobaczenia!
0: Wstęp na Dzień Dobrego Maharadży jest wolny i otwarty dla każdego. Start o 15:00, szczegółowy plan wydarzenia na stronie oko.com.pl. To wszystkie etnowieści na dzisiaj, kolejne za tydzień.
3: Monika Gigier, bardzo dziękujemy. 8:05, jak Państwo doskonale wiedzą, to czas, kiedy rozdajemy Państwu nasze płyty. Płytę tygodnia i płytę dodatkową, od której zaczniemy. To krążek, album koncertowy pakistańskich mistrzów muzyki kawali Farid Ayaz i Abu Muhammad z zespołem Bros. To mistyczna muzyka suficka. Ten krążek może powędrować do Państwa, a bohaterem naszej płyty tygodnia jest saksofon. Płyta Saksofobia przypomina lata 20. i ich brzmienie, a głównym wykonawcą na naszej płycie tygodnia jest Chad Smith, wybitny wirtuoz saksofonu. Soliście towarzyszy niewielki zespół i Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Ostatnia szansa na zdobycie naszej płyty tygodnia przed Państwem już teraz. Proszę pisać poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Płyta Saksofobia i ostatni moment, by zdobyć naszą płytę tygodnia w dwójce. 9 minut po 8 dzwonimy teraz na Podlasie, a telefon odbierze pani Barbara Kuzup-Samosiuk, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze, kierująca festiwalem Czeremcha i założycielka folkowego zespołu Czeremszyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaka pogoda w Czeremsze?
1: Pochmurnie dzisiaj. Myślę, że będzie chyba troszeczkę padało.
0: I taka pogoda byłaby dobra na festiwal?
1: Chyba nie. Mamy bardzo dużo działań plenerowych, więc pochmurnie może być. Temperatura 20 parę stopni, tak, ale 21, ale zdecydowanie bez deszczu.
0: Oby nie padało i nie było za dużego upału od 24 do 26 lipca, bo Czeremcha już po raz 31 będzie gościem festiwalu, na który przyjeżdżają muzycy z całego świata, ale festiwal otworzy kapela Fedaków i oczywiście zespół Czeremszyna.
1: Tak, to jest piątek, kapela Fedaków na początku, ale też mamy cygański zespół Terno tego dnia i naszą, że też tak powiem, rodzimą artystkę Oliczkę z Maksimem, czyli troszeczkę połączenia bitów bardzo współczesnych z tradycyjnym śpiewem. Oliczka jest wychowanką Czeremchy, śpiewaczką tradycyjną, zresztą znaną w kręgach śpiewaczych. Później będzie Razm, Amazon i na koniec Czeremszyna tego dnia na dużej scenie. Ale jeszcze będziemy mieli małą scenę, bo mamy zawsze dwie sceny na festiwalu od jakiegoś czasu. To jest scena w namiocie, trochę mniejsza, i tam już będziemy grali takie bardziej DJ-skie stawy do potańczenia jeszcze takiego późnonocnego.
0: Ale będzie także bardzo tradycyjnie, DJ-e oczywiście, ale państwo łączą to między innymi z pokazem tego, co obrzędowe. Będzie obrzędowe zbieranie jagód w wykonaniu zespołu Choryna z Ukrainy.
1: Tak, tak. To będą pieśni, które towarzyszą temu procesowi. Akurat jest sezon na jagody. Troszeczkę już może końcówka, ale właśnie zespół Choryna z Ukrainy, tradycyjny zespół wykonujący tradycyjne pieśni, właśnie zaprezentuje te pieśni.

0: pieśni, które oni śpiewają tam na Polesiu przy okazji zbierania jagód.
1: Być może będzie czas, by między koncertami z Czeremchy wybrać się do lasu właśnie na zbieranie jagód i zastosować to śpiewanie obrzędowe w praktyce.
0: No tak, no jest czas rano. Rano jest najlepiej zbierać jagody, więc myślę, że będzie to można zrobić. Choć rano od 10 też zapraszamy na wiele warsztatów, które zaproponowaliśmy już dużo wcześniej, już były zapisy. I warsztaty muzyczne, i rękodzielnicze, i taneczne, więc ten czas można też podzielić między byciem na festiwalu, a też można sobie bardzo blisko pójść do lasu, bo tak naprawdę las jest dookoła i można tych jagód nazbierać.
1: Myślę, że narobiłyśmy apetytu naszym słuchaczom na i zbieranie jagód, i wizytę w lesie, szczególnie w taki deszczowy poranek. To musi być bardzo przyjemna wizyta. Ale państwo na festiwalu zapraszają także muzyków do konkursów i przeglądów. Między innymi do przeglądu tych, którzy grają na harmonijkach ustnych. To spotkanie już po raz 12.
0: Tak, po raz 12. Tak, to jest w ogóle to jest fantastyczne. Robimy to po raz 12 i przyjeżdżają harmonikarze z całej Polski po to, żeby zaprezentować się na scenie. To jest w formie konkursu, ale myślę, że też tak naprawdę liczy się spotkanie. Wspólne muzykowanie, bo zawsze kończymy jednym utworem na scenie wspólnym, oprócz takich prezentacji indywidualnych. Jest jury, w tym roku przewodniczy temu jury Bartek Łęczycki, znany bardzo harmonijszkarz polski. I no wiek zazwyczaj jest troszeczkę już taki bardziej zaawansowany, jeśli chodzi o muzykujących, choć zdarzały się też osoby młode. Ale to naprawdę wspaniała jest, wspaniała część festiwalu. Mnóstwo ludzi temu kibicuje i bo też to się równorzędnie odbywa z konkursem kulinarnym Smaki Tradycji, więc ten namiot taki duży, który jest też wcześniej namiotem koncertowym, zamienia się właśnie w taki bardziej tradycyjny namiot, gdzie właśnie są harmonikarze, jest kuchnia. To jest takie niedzielne właściwie południe, bo od 11 wszystkie te działania się odbywają.
1: Las, jagody, muzycy, harmonijkarze, a także konkurs na potrawę regionalną Smaki Tradycji z udziałem polskich kucharzy. To brzmi naprawdę dobrze. Ale przyjadą także do państwa muzycy z dalekich regionów, między innymi Moonlight Benjamin, która urodzona na Haiti, koncertuje w Polsce, występuje właśnie na festiwalu Globaltica, a później przyjedzie do państwa.
0: Tak, tak, tak. To w ubiegłym roku próbowaliśmy się jakoś zakolegować i żeby przyjechali do nas i udało się w tym roku, w tamtym roku mieli jakąś inną trasę. Też wokalistka miała chyba problem jakiś zdrowotny, ale w tym roku udało nam się, także przylatują do nas w sobotę, zagrają koncert i szybciutko wracają z powrotem do Francji.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie to jest wydarzenie dla mieszkańców Czeremchy, którzy są chyba już od tylu lat współorganizatorami, chcąc, nie chcąc, tego festiwalu. No bo to takie wydarzenie, które przecież dla tej niewielkiej miejscowości jest takim wstrząsem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: No tak, tak. No osoby angażują się. Część osób wystawia się na jarmarku rękodzieła, pokazując to, co robi. Nie mamy tak zwanego zaplecza gastronomicznego w postaci jakichś firm, tylko koła gospodyń wiejskich, lokalne serwują swoje smakołyki przez cały festiwal, więc naprawdę można przesmacznie zjeść coś regionalnego i prawdziwego. Ludzie goszczą też u siebie na polach namiotowych osoby. No oczywiście przychodzą na warsztaty, więc jakby jest to wspólne świętowanie, ale też wspólna praca nas wszystkich po to, żeby jak najlepiej ugościć tych, którzy przyjadą do nas z Polski, też z zagranicy.
1: A rozmawiałyśmy o festiwalu Etno Festival w Czeremsze. Pani Barbara Kuzup Samosiuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czaremsze, była naszą rozmówczynią. Bardzo dziękuję.
0: Jeszcze tylko chciałabym dodać, że mamy bezpłatny pociąg z Warszawy, który dowiezie uczestników, więc zapraszam.

0: serdecznie.
1: To proszę tylko podać peron, czas i chyba wszyscy tutaj zabieramy się na te jagody i koncerty.
0: Już podaję. Zaraz. On odjeżdżał 24 lipca, to są Koleje Mazowieckie, Warszawa Wschodnia, 14:49, peron 4, tor numer 3.
1: Proszę się nie spóźnić. Zapisaliśmy, tak, o której ten pociąg odjeżdża i to na pewno będzie bardzo wesoła podróż. Bardzo dziękuję za to połączenie. A my posłuchamy teraz Moonlight Benjamin, która wystąpi 25 lipca w Czeremszach.

0: Moonlight Benjamin, którą posłyszą Państwo na festiwalu Globaltica, a 25 lipca na festiwalu w Czeremsze. Podążamy między kolejnymi festiwalami i z Czeremchy przenosimy się na 33. już Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. Piotr Gąsienica jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu i po raz kolejny Nowy Sącz zapełni się dziećmi z całego świata i to śpiewającymi dziećmi.
1: No tak, już się zapełnia, już pierwszy zespół dotarł nawet jeden dzień wcześniej z Panamy, ale się nie dziwimy, bo Panama jest ponad 11 tysięcy kilometrów od nas, więc trudno
0: dobrze było przyjechać
1: lot.
0: Wcześniej.
1: Tak, trzeba było przyjechać tak, jak były loty. Także mamy już pierwsze przyjazdy. Dzisiaj nad ranem dotarł Meksyk, a dzisiaj po południu dotrą wszystkie pozostałe zespoły.
0: W niedzielę rozpoczyna się festiwal, rozpoczyna się mszą, a później korowodem festiwalowym, który przez Nowy Sącz wyrusza. I to jest taki moment sojuszu gości i mieszkańców, bo Nowy Sącz, trzeba przyznać, że wtedy żyje tempem tego korowodu, no ale to wydarzenie, które wpisuje się już chyba w historię miasta.
1: Tak, jestem tutaj bardzo wdzięczny.

0: mieszkańcom za tą ogromną życzliwość. Nigdy nie spotkałem się z jakimkolwiek narzekaniem, że blokujemy część miasta. Mieszkańcy wylegają bardzo tłumnie wzdłuż korowodu, machają, witają dzieci. Dzieci odpowiadają machaniem, tańcem, śpiewem. Jest to naprawdę urocza chwila. Jest to taka chwila powitania się festiwalu z mieszkańcami.
1: Festiwal to Dni Narodowe, Dzień Panamsko-Lachowski, we wtorek Słowacko-Żywiecki, w środę Gruzińsko-Podhalański, później Chorwacko-Spiski, w piątek już wybitnie ciekawe połączenie Meksykańsko-Orawski. Proszę powiedzieć, czy w świecie, kiedy wszyscy narzekamy, że młodzi, dzieci spędzają czas z nosem w telefonie, to ten festiwal naprawdę także dla dzieci jest czasem analogowym i czasem zawierania przyjaźni międzynarodowych.
0: Może to będzie górnolotne, co powiem, ale ten festiwal jest naprawdę przestrzenią wolności z wielu względów. I tego względu cyfrowego, odpoczynku, bo te dzieci naprawdę się ze sobą przyjaźnią, uczą się siebie nawzajem, otwierają się na siebie, tańczą razem, mieszkają razem, dwie pary, polski zespół i zespół zagraniczny, uczą się swoich tańców, uczą się swojej kultury. Więc jest to przestrzeń wolności w wielu wymiarach i jest to też przestrzeń, w której dzieci zdobywają taką podstawową ludzką wiedzę, że warto się przyjaźnić, warto się na siebie otwierać, że różnorodność to nic złego, że inny kolor skóry to nic złego, że inna kultura to nie zagrożenie. W dzisiejszym świecie ten festiwal urasta do rangi naprawdę ważnej przestrzeni. Też cieszymy się z tego, że w CIOF-ie międzynarodowym, takiej organizacji zajmującej się folklorem, jesteśmy z tym festiwalem na najwyższych miejscach i jesteśmy przedstawiani światu jako festiwal dobrych praktyk. Jest on różny od pozostałych festiwali dziecięcych właśnie poprzez ten rdzeń kamracenia zespołów, przyjaźnienia. Te przyjaźnie pozostają na całe życie. Czasami prywatnie powstają małżeństwa, a wiele, wiele lat trwają przyjaźnie między zespołami, więc mamy dowód na to, że ta magia festiwalu, ta przyjaźń po prostu działa.
1: A to, co zaczyna się dziać między tymi dziećmi, początki tej przyjaźni, potem kiełkuje także w czasie zakończenia festiwalu, kiedy zespoły dziecięce występują razem na jednej scenie w sobotę. Wszyscy wędrują z powrotem na Nowosądecki Rynek na koncert finałowy o godzinie 18. Dobra pora na koncert dla dzieci, bo nie za późno, jeszcze wszyscy zdążą się wyspać.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale to, co dzieje się pomiędzy, też już trzeba powiedzieć, my te dzieci wozimy po Małopolsce, zwiedzają Kraków, Kogiteon, zwiedzają Górę Parkową w Krynicy, mają zabawy tam na Górze Parkowej w Krynicy, mają występy na terenie Małopolski, w Krynicy, Szczawnicy, Piwnicznej, Limanowej, Ludźmierzu. Tych scen festiwalowych jest kilka, więc te dzieci przebywają ze sobą non-stop. I naprawdę proszę mi wierzyć, że tak pozytywnie serce się ściska, jak patrzymy na pożegnania, bo te pożegnania są oczywiście łzawe i takie bardzo, bardzo budujące.
1: Zdarzyło się, że ktoś kiedyś zapomniał pluszaka w czasie Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych i trzeba było go z Nowego Sącza odesłać gdzieś daleko.
0: Ale oczywiście, że tak. Różne rzeczy się zdarzają. Mamy też co roku te inne kraje, coraz to ciekawsze. W tamtym roku Tanzania po raz pierwszy, w tym roku Panama po raz pierwszy na festiwalu. Dbamy też o to, żeby był ten przekrój kulturowy świata, żeby były różne kontynenty reprezentowane. I na różne kontynenty potem trzeba różne rzeczy odsyłać, to prawda.
1: Mam nadzieję, że tym razem nikt nie zapomni niczego ukochanego z Nowego Sącza, że kolejne przyjaźnie i miłości, jak pan powiedział, będą miały początek w Nowym Sączu. Przede wszystkim miłość do muzyki i tego bycia razem, czego tak bardzo nam wszystkim dzisiaj brakuje. Panie Piotrze, trzymamy kciuki mocno za festiwal. Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że opowiadaliśmy o 33. Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu od 20 do 24 lipca. Energia młodości w Nowym Sączu. Piotr Gąsienica był naszym gościem.
0: Dziękuję państwu i zapraszam albo osobiście, albo

Arsis Saxophon Quartet i Jan Sebastian Bach w dwójce. 8:30 na zegarze. Za kilka minut połączymy się z Olą Tykarską, która dotarła już na festiwal Globaltica w Gdyni. A tam zagra jedna z największych gwiazd malijskiej muzyki, doskonale znana również polskiej publiczności, Rokia Traore. A wczoraj wystąpił nietuzinkowy japoński zespół punkowy Turtle Island. Płyta zespołu zatytułowana przewrotnie Hell Paradise to nasza sobotnia płyta poranka. Ale nasza zagadka, by otrzymać tę płytę, dotyczy głównej gwiazdy festiwalu Globaltica, Roki Traore właśnie. Kto trzymał pieczę nad debiutanckim albumem Malijki, debiutanckim albumem wydanym w 1996 roku? Podpowiemy, że to także artysta z Mali. Czekamy na Państwa maile poranek dwójki @maupopolskieradio.pl. A przed nami Rokia Traore.

0: To Rokia Traore, gwiazda festiwalu Globaltica, który od wczoraj aż do 19 lipca w Gdyni w Parku Kolibki będzie rozgrzewał publiczność tych wszystkich, którzy przybędą na koncerty, a także inne wydarzenia festiwalu, między innymi spotkania z podróżnikami. Jest już w Gdyni Ola Tykarska. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Olu, twój entuzjastyczny głos mówi jedno, że festiwal ma się dobrze.
1: Tak, myślę, że to dobrze, że to słychać. Rzeczywiście po wczorajszym pierwszym dniu otwarcia wszyscy, myślę, jesteśmy naładowani energią. Wczoraj to się jeszcze wzmocniło, mimo tego, że oczywiście jak to w Gdyni pogoda w różnych momentach zaskakuje. Oczywiście tradycyjnie na Globaltice spadł deszcz. Dzisiaj też trochę prognozują opady, ale publiczność absolutnie nie bierze tego do siebie. Wszyscy dzielnie i dobrze się bawią, a wczoraj było ku temu wiele, wiele okazji ze względu na to, że właśnie rozpoczęła się 21. odsłona

0: tego bardzo ważnego na polskiej scenie festiwalu, dlatego że Globaltica, jak mało który festiwal, po raz pierwszy zaprasza artystów do Polski po to, żeby przedstawiać ich polskiej publiczności. Ten szeroki wachlarz zaczął się co prawda wczoraj od polskiego mocnego akcentu, od zespołu polsko-białoruskiego, a także łączącego motywy ukraińskie. Oczywiście dobrze Państwo znają ten zespół, to jest zespół Hajda Banda. On tutaj się nieprzypadkowo pojawił na festiwalu, bo według organizatorów jest to jeden z najlepszych polskich zespołów. Świetna płyta, między innymi też folkowego fonogramu roku, a także ten polski akcent, na którym organizatorom bardzo zależy. Ważna rzecz, to też taka ciekawa, a propos nagród, to, że zespół Hajda Banda właśnie tutaj na scenie przy okazji swojego koncertu odebrał nagrodę Wirtualne Gęśle, którą otrzymał w wirtualnym głosowaniu słuchaczy. Także
1: za album bardzo... Nieprawdziwa Ja, który tak. Bardzo często w sobotnich porankach naszym słuchaczom gramy.
0: Tak, to też album, który zajął egzekwo trzecie miejsce w folkowym fonogramie roku. Także ewidentnie jest to płyta, która zrobiła wrażenie na słuchaczach, na krytykach i będzie robić to wrażenie dalej i niesie się dalej razem ze słuchaczami z innych krajów, których też tutaj jest sporo. Ale na początek właśnie skąd ten wachlarz różnorodności? Jak zawsze jest tu dużo propozycji afrykańskich, ale nie tylko. A skąd te propozycje się biorą i na czym przede wszystkim zależy dyrektorowi artystycznemu Piotrowi Pucyle, to teraz właśnie posłuchamy i się dowiemy.
2: Zawsze staramy się pokazywać na Globalce różnorodność świata, także chcemy pokazać jak najszerzej, zarówno pod kątem geograficznym, jak też pod kątem takiego podejścia muzyków do tradycji. To znaczy od artystów, którzy trochę głębiej sięgają do tych tradycji i są bliżsi jakby temu, co przez lata się grało u nich w kraju, jak i tych, którzy po prostu traktują tą tradycję jako inspirację do czegoś zupełnie nowego. Na pewno warto zwrócić uwagę na grupę Turtle Island z Japonii, bo akurat Daleki Wschód, no może Korea Południowa, ze względu na to, że oni bardzo dbają o promocję swojej kultury, mają na to budżet i artyści z tego kraju dość często pojawiają się w Europie, natomiast inne kraje tej dalszej Azji za często się w Europie nie pojawiają, w związku z czym no bardzo się cieszymy z tego, że muzycy z Japonii grają u nas, bo no akurat na Globaltice zbyt często ten rejon świata się nie pojawia.
0: Właśnie Turtle Island zakończył wczoraj wieczór festiwalowy. To też jest zespół, którego płyta czeka na Państwa dzisiaj w poranku do zdobycia. Turtle Island, połączenie muzyki japońskiej minio z wyjątkowo energicznym, szalonym, wręcz można powiedzieć, bębnieniem i muzyką punkową. Pojawiły się tutaj bębny Taiko, Buk, Yanggu, Ta Piękso, instrumenty koreańskie, także to był bardzo żywiołowy, bardzo punkowy w energii koncert. Czekają nas dwa następne dni, z których dzisiaj ten wieczór sobotni wyróżnia się tym, że Festiwal Globaltica kontynuuje zapoczątkowaną w tamtym roku tradycję przyznawania specjalnych nagród honorowych dla wyjątkowych, ważnych artystów. No i Piotr Pucyło tłumaczy, kto jest laureatem tegorocznej nagrody.
2: W ubiegłym roku mieliśmy swoje 20-lecie i tak sobie pomyśleliśmy, że te 20 lat też jakby no, zobowiązuje do tego, żeby w jakiś sposób uhonorować artystów, którzy są dla nas ważni, czy uważamy, że są ważni też dla rozwoju tej muzyki, dla promocji tradycji. Także od ubiegłego roku przyznajemy taką nagrodę za wyjątkową działalność, która ma na celu promowanie kultury z różnych stron świata. W ubiegłym roku jako pierwszą edycję tej nagrody otrzymał Boban Markowicz, natomiast w tym roku postanowiliśmy przyznać tę nagrodę Roki Traore, która no jest taką artystką, która myślę trochę też zdefiniowała zupełnie inne myślenie na temat muzyki afrykańskiej przez swoją twórczość, przez to, co robiła przez lata. Z drugiej strony jest to też osoba, która no przez ostatnie kilka lat przechodziła bardzo trudny okres w swoim życiu, związany z problemami rodzinnymi, nazwijmy to tak krótko, nie wyjaśniając już szczegółowo o co chodzi. Natomiast

0: No, wydaje nam się, że to jest naprawdę jedna z tych wyjątkowych postaci, które zasługują na tego typu wyróżnienie.
1: Piotr Pucyło opowiadał o festiwalu Globaltika, a przypomnę, że my słyszymy się jeszcze z Olą Tykarską, która w Gdyni w Parku Kolibki jest. Dziś wieczorem wielki koncert gwiazdy festiwalu Rocky Traore.

0: Można zdobyć najnowszą książkę Roki Traore, Je suis né libre, w której artystka pisze o tych trudnych ostatnich latach, które wymusiły na niej też przerwę od muzyki. Także serdecznie zapraszam na tę audycję w imieniu swoim oraz Magdy Teichmy.
1: Olu, bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że audycja, o której Ola Tykarska opowiadała, to Za słońcem w niedzielę o 17. Bardzo dziękuję za to połączenie i trzymamy kciuki za dzisiejszy wieczór nad Bałtykiem. Przede wszystkim by dopisała pogoda, a reszta to już oczywiste. Wszystko na pewno się uda. Do usłyszenia.

0: Madalico Band, zespół, który wystąpi w Parku Kolibki w Gdyni jutro o 19:00. Z Mali przenosimy się teraz na polskie łąki.
1: Herbarium ludowe.
0: Łąka, pole czy las oferowały i na szczęście nadal oferują ludziom bogactwo roślin, nie tylko leczniczych, ale także jadalnych. Dziki, bez czy pokrzywę znajdziemy na pogórzu, nizinach i nad morzem, natomiast inne gatunki są dostępne tylko na niewielkich obszarach. Do takich roślin należą kocanki piaskowe, które rosną głównie na piaszczystych terenach Pomorza. A opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska.

0: Rośliny łąkowe, karmiące ludzi. W dawnych czasach, gdy nie było sklepów z jedzeniem, ludzie posiadali ogromną wiedzę dotyczącą natury, która umożliwiała im czytanie krajobrazu. A łąki były bogatą księgą pełną smaków. Na wsiach z latem zaczynał się czas obfitości. Pojawiały się pierwsze plony, a także owoce w sadach. Nie był to jednak wcale czas, kiedy zapominano o darach dzikiej natury. Rośliny łąkowe nadal stanowiły ważną część źródeł pokarmu, były cennym i istotnym uzupełnieniem diety. Zbieractwo dzikich roślin jadalnych w tej chwili przechodzi renesans, jednakże jeszcze 100 lat temu było najnormalniejszą codzienną czynnością każdego mieszkańca terenów wiejskich. Łąki były kiedyś powszechne, umożliwiały nieograniczony dostęp do zasobów roślinnych, których pozyskiwanie było na dodatek całkowicie bezkosztowe, co miało duże znaczenie dla raczej biednej ludności.
1: Łąki stawały się bardzo ważnym źródłem pożywienia, zwłaszcza na przednówku i w okresach głodu, kiedy kończyły się zapasy tego, co udało się wyhodować w gospodarstwie czy zebrać na roli. I rośliny, które były spożywane, a rosły na łąkach, były spożywane na wiele różnych sposobów. Niektóre rośliny zbierano dla liści, niektóre rośliny zbierano dla ich kłącz i korzeni, bo kłącze to podziemna łodyga, to coś innego niż korzeń. Są gatunki roślin łąkowych, które mają bogate w różne substancje odżywcze, zwłaszcza w cukry, korzenia, a są takie, które mają właśnie podziemne łodygi, więc takie rośliny też zbierano. Część z tych roślin było też ważnymi przyprawami, które dodawano do potraw, czy też były istotne jako dodatek do kiszonek. Te rośliny łąkowe na różne sposoby też udawało się przechowywać, właśnie najczęściej w postaci kiszonek czy jakichś nalewek, więc spożywano co się dało i na takie sposoby, na jakie się dało.

0: Lipcowe łąki miały ogromne znaczenie, szczególnie dla dzieci. Można by je porównać do odpustowych straganów ze słodyczami. Słodki smak zawsze był ceniony, nie tylko przez najmłodszych, a jego dostępność była znacznie ograniczona. Najpopularniejszy był oczywiście miód, lecz on był cenny i wykorzystywany również w medycynie, więc nie był codziennym produktem spożywczym. I tu z pomocą przychodziła natura. W wiejskich pamiętnikach z XIX wieku, a nawet czasami z XX, pojawiają się zapisy o wysysaniu słodkiego nektaru z koniczyny. Część z nas jeszcze pamięta, no to ze swojego dzieciństwa. W trakcie wypasu bydła czy ptactwa dzieci, bo przecież to one się zajmowały tymi mniej odpowiedzialnymi pracami, żuły również niedojrzałe ziarna niektórych traw. Nie były one wcale smaczne, jednak miały słodkawy sok, a to wystarczyło, żeby stawały się deserem. Jadano również słodkie i bardzo aromatyczne kwiaty bzu czarnego.
1: Bardzo ważną rodziną roślin, które rosną na polskich łąkach, a były wykorzystywane kulinarnie na różne sposoby, jest rodzina baldaszkowatych. Wszystkie te rośliny na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie, natomiast udawało się je rozróżnić po aromacie i wiele z tych roślin było spożywanych. Zresztą nawet sama dzika marchew, która jest przodkiem naszej obecnie uprawianej marchwi, rośnie na łąkach. Jest to też pasternak, kminek. Kminek jako roślina przyprawowa był zbierany na łąkach jeszcze w połowie XX wieku, więc no dopiero niedawno zaczęto kminek kupować w sklepie. Niegdyś bardzo ważna roślina, w zasadzie podstawowe warzywo na polskiej wsi, barszcz zwyczajny. Łodygi i liście tej rośliny kiszono i ta kiszonka stanowiła później podstawę zupy, od której pochodzi nazwa barszcz. My obecnie barszcz robimy z kiszonych buraków, natomiast pierwotnie barszcz był właśnie z kiszonego barszczu zwyczajnego. I to jest botaniczna nazwa tej rośliny, barszcz zwyczajny. To jest również roślina łąkowa. Podobnie jak barszcz wykorzystywano też podagrycznik, więc wszystkie te rośliny, o których tutaj powiedziałam, to są rośliny z rodziny baldaszkowatych. I one mają dużo różnych olejków eterycznych, stąd przyprawowe właściwości kminku, czy na przykład dzika marchew, która jest bogata też w olejki, które dają taki charakter.

0: charakterystyczny marchwiany zapach. I tak jak tutaj Gosia powiedziała, teraz właśnie jest taki renesans na zbieranie dzikich roślin. Chciałam też tutaj przestrzec, ponieważ w tej rodzinie baldaszkowatych są też dwa gatunki, które są mocno trujące. I to jest tak zwana cykuta, czyli szalej jadowity, i jest też trująca roślina blekot. I one wyglądają podobnie, więc jeśli nie chcemy się pomylić i zebrać faktycznie dziką marchew, to wystarczy rozetrzeć w rękach liście tej rośliny, bo one bardzo charakterystycznie pachną, no jak marchewka. Więc jeśli czujemy taki wyraźnie marchwiany zapach, to wtedy możemy mieć pewność, że jest to dzika marchew. Sam korzeń tej dzikiej marchwi, która jest przodkiem naszej marchewki, nie jest pomarańczowy, on jest biały. Wygląda bardziej jak pietruszka, więc nie może nas to zaskoczyć, że to nie jest pomarańczowy kolor. Ważny jest właśnie ten marchwiany zapach.
1: Pożądanym smakiem był również smak kwaśny, który wcale nie był tak łatwo dostępny i popularny. Na łąkach na szczęście można było znaleźć szczaw, a dzieci nierzadko raczyły się szczawikiem zajęczym, który można z powodzeniem nazwać substytutem dzisiejszych kwaśnych żelek.
0: Część roślin łąkowych było znakomitym źródłem przypraw ze względu na właśnie zawartość różnych olejków eterycznych, które nadawały pikantnego czy korzennego smaku. I część tych gatunków była używana jako przyprawy ze względu na liście, takie na przykład liście, które dodawały aromatu potrawom. To były liście krwawnika pospolitego czy bluszczyka kurdybanka, to jest taka też obecnie modna roślina. Ona jest jadalna, w zasadzie wszystkie jej części są jadalne, i kwiaty, i liście, i właśnie on ma taki charakterystyczny gorzkawo-korzenny smak, więc dodaje pikanterii różnym potrawom. Również chrzan pospolity jest pierwotnie dziką rośliną właśnie rosnącą na łąkach, i chrzan był znakomitą przyprawą i był też używany jako dodatek do kiszonek, zwłaszcza do kiszenia ogórków. I chrzan ma też bardzo takie przeciwzapalne, rozgrzewające i takie antyseptyczne działanie, więc był no ważną rośliną taką przyprawową. No i wspomniany już przeze mnie kminek, który również był zbierany na łąkach, zwłaszcza jako przyprawa.
1: Dawni mieszkańcy wsi wiedzieli, że łąka ma swój smak. Wystarczyła garść ziół, kilka poziomek i znajomość tego miejsca, aby poczuć jego bogactwo. Życzymy słuchaczom, aby ten letni roślinny przepych towarzyszył Wam przy następnych odcinkach Herbarium Ludowego.
2: Za tydzień posłuchamy o roślinach i ich symbolice wokół postaci Matki Boskiej Bolesnej, a cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz. O roślinach łąkowych, jadalnych opowiadały dziś Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej.

0: Autopromocja.
1: Odys nawet po powrocie do domu, kiedy już rozpoznała go żona, kiedy przywrócił swoją władzę, Mabel jest targany, i to przez wyższą konieczność z woli bogów, chęcią dalszej podróży. To nie jest ostateczny powrót Odysa.
2: Na opowieść profesora Marka Węcowskiego o Odyseuszu zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Minęła 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maniucha Bikont.

0: A na miejscu Monika Góral, Zofia Kruszewska, Aleksandra Tykarska i Małgorzata Nieciecka-Mac. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Lipca, 199 dzień roku i dzień imienin Kamili, Szymona, Emiliana, Karoliny, Fryderyka i Fryderyki, a także Maryny składamy Państwu najlepsze życzenia. A wiadomości kulturalne przedstawi teraz Katarzyna Sowińska.
1: Ponad 30 koncertów znalazło się w programie 27. Festiwalu Bachowskiego, który rozpoczyna się w Świdnicy. Zabrzmią oczywiście utwory Jana Sebastiana Bacha, a także Schuberta, Vivaldiego, Mozarta i Ludwiga van Beethovena. Jednym z głównych wydarzeń będzie występ kontratenora Filipa Żaruskiego. A festiwal otworzy sobotni koncert Meditation Marka Antoine'a Charpentiera w wykonaniu zespołu Le Poème Harmonique pod dyrekcją Vincenta Dumont. Mestra zapraszała na naszej antenie dyrektorka festiwalu Marzena Lubaszka.
2: Vincent Dumestre, Le Poème Harmonique, oni wracają, bo paręnaście lat temu zadebiutowali na festiwalu bachowskim. Théotime Langlois de Sfart też wraca i też mamy już z tymi artystami plany na przyszłość. Debiutantką tegoroczną jest niewątpliwie Julia Leżnewa. Masa powrotów, masa przyjaźni rzeczywiście. Wim Becky, który no, wydaje mi się jest z nami od początku trwania festiwalu.
1: Koncert inauguracyjny odbędzie się we wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kościele Pokoju w Świdnicy, początek o 18. W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie zostanie otwarta wystawa Kitsushima – Wyspa Ważek. Japońskie zbroje z kolekcji Wiktorii i Adama Jurgielewiczów. Tytuł ekspozycji nawiązuje do najstarszej nazwy kraju kwitnącej wiśni. Na wystawie zaprezentowano kolekcję japońskich zbroi i militariów, których wspólnym motywem jest ważka, symbol odwagi

0: i zwycięstwa w japońskiej kulturze. Ekspozycję uzupełniają drzeworyty, malowidła i grafiki, tłumaczy dyrektorka muzeum Katarzyna Nowak.
1: Japończycy wierzyli, głównie samurajowie, że ważka jest takim owadem, który nie cofa się. Jest odważna, idzie naprzód, jest waleczna i myślę, że w naszej tradycji ta ważka też nie jest takim płochym owadem. Ale przede wszystkim oczywiście opowiadamy o ważce na japońskich zbrojach, hełmach kabuto, na akcesoriach związanych właśnie z wyposażeniem samuraja.
0: Wernisaż dziś o 18:00. Wystawa będzie czynna do 11 listopada. Na Dolnym Śląsku dobiega końca 12. Festiwal Góry Literatury. Dziś na Zamku Sarny zaplanowano m.in. dyskusję o polskiej emigracji. To będzie rozmowa o kulturze paryskiej i o Jerzym Giedroyciu, zapowiada dyrektor programowy festiwalu i redaktor naczelny Notatnika Literackiego Irek Green.
2: Ten notatnik literacki, ten numer został w całości poświęcony emigracji, literaturze emigracyjnej, a otwiera go mój wywiad z Adamem Michnikiem. I to właśnie z Adamem Michnikiem będziemy rozmawiać o Giedroyciu, w roku Giedroycia, o kulturze paryskiej, o polskiej emigracji i o roli literatury emigracyjnej w kształtowaniu polskiej świadomości, że zarówno intelektualnej, jak i artystycznej, a także o wzajemnych zależnościach pomiędzy literaturą, która w czasach PRL-u powstawała w Polsce, a tą, która powstawała na obczyźnie.
0: Festiwal, który zakończy się wieczorem, odbywał się w tym roku pod hasłem Terytoria. W wydarzeniach w Kotlinie Kłodzkiej biorą udział co roku tysiące miłośników literatury. A na koniec jeszcze raz przeniesiemy się do dalekiej Azji. Wystawa Rytuały Przejścia zostanie pokazana w pawilonie polskim w trakcie 16. Gwangju Biennale w Korei Południowej. Ekspozycję przygotował Instytut Adama Mickiewicza. Opowie ona o zmianach zachodzących w życiu jednostek i całych społeczeństw. Inspiracją dla projektu jest książka Biała Elegia koreańskiej noblistki Han Gang, napisana podczas jej pobytu w Warszawie. Wystawa połączy pracę artystów z Polski i Korei. Jej przestrzeń ma symbolicznie prowadzić widzów przez kolejne etapy przemiany. Tegoroczne biennale w Gwangju odbędzie się od 5 września do 15 listopada pod hasłem Musisz zmienić swoje życie. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Pogoda nie zapowiada się spokojnie i w wielu miejscach będzie mocno grzmieć i padać. W wielu miejscach będzie pochmurnie, będzie padać deszcz i zagrzmi. Choć burze nie będą tak silne jak w ciągu dnia, mogą im towarzyszyć ulewne opady i silniejszy wiatr. Podążając za miejscowościami, o których słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach kulturalnych, to pogoda przedstawia się tak. W Świdnicy dzisiaj 24 stopnie, w Krakowie 29 stopni, a w Kłodzku tylko 21.
5: Reklama.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa!
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Reklama. 7 minut po 9, lato w pełni. Dzisiaj sporo mówimy o letnich festiwalach, od Nowego Sącza po Gdynię, a za chwilę Piotr Domagała opowie

0: Poranka Dwójki.
1: Podlasie Slow Fest 2026 za pasem startuje za moment, a z nami jest Piotr Domagała, organizator tego festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Co ma w sobie Supraśl, że przyciąga kolejnych chcących organizować festiwal, który opowiada o tym powolnym, ale dobrym życiu na Podlasiu?
2: Supraśl ma w sobie jakiś magnetyzm. To jest absolutnie wyjątkowe miejsce położone na skraju puszczy, jednocześnie jest to miasto, jest to miejsce, gdzie dużo może się dziać i no to już w naszej historii to już 10 lat, bo zaczynaliśmy w 2017 roku, to już jest 10 lat naszej przygody z Supraślem, Podlasie Slow Fest. A wydarzyło się to tak w ogóle, nie wiem czy tutaj może przybliżę widzom, że miejsce jako tą miejscówkę do działań artystycznych to jest pomysł Romana Gutka, który właśnie te 10 lat temu, czy nawet więcej chyba, zwiedzał różne zakątki Polski i znalazł właśnie taką perełkę, w której możemy po prostu no, działać a jednocześnie ze sztuką, a jednocześnie być blisko natury i gdzieś to połączenie próbować przekazywać innym.
1: Zanim opowiemy o programie, który w tym roku proponują państwo uczestnikom festiwalu, to chciałabym, żeby pan opowiedział o ulubionym miejscu w Supraślu albo jakiejś takiej pocztówce, którą możemy sobie teraz wyobrazić. Poranne mgły, spokój wieczorny. Jaki moment dnia w Supraślu to jest ten pana ukochany?
2: No mój ukochany moment to jest, kiedy po całym dniu działań wieczorem można przejść się promenadą nad rzeką. Dokładnie tak, jak pani powiedziała. Mgły, szuwary, spokojnie płynąca woda, widok na monastyr, gdzieś w oddali puszcza, ptaki.

0: i pojedynczy przechodnie. No to jest to domknięcie dnia, to jest to uwolnienie energii, a jednocześnie naładowanie akumulatorów na kolejny czas. Absolutnie wyjątkowe, wyjątkowe miejsce i praktycznie zawsze codziennie gdzieś nad tą rzekę trafiamy po wydarzeniach.
1: Zapraszają Państwo do Supraśla nie tylko artystów związanych ze Ścianą Wschodnią, ale także artystów wykonujących pieśni fado.
0: Tak, zapraszam artystów z całego świata. Jeśli spojrzeć na nasz program właśnie z tej perspektywy wielu, wielu lat, praktycznie artystów z wszystkich kontynentów zapraszaliśmy. W tym roku zaczynamy wieczorem z fado. Nazwaliśmy to wydarzenie Fado Night i będzie to koncert w wykonaniu Kingi Rataj, ale nie tylko koncert, bo Kinga od wielu, wielu lat już jest zatopiona w muzyce fado i ona zna doskonale też historię, stylistykę, no wszystko wie o fado. Ona opowie też na przybliżeniu naszej publiczności meandry, czy szczegóły tej sztuki wykonawczej, tej kultury, a po koncercie film o największej królowej fado, o Amalii Rodriguez, także takie wielogodzinne spotkanie z fado, myślę, że to będzie interesujący początek.
1: A szukając geograficznie bliżej tych brzmień, to w programie wyróżnia się między innymi spotkanie wokół Sopiłki.
0: Tutaj bardzo się cieszę i jeśli mogę podziękować z tego miejsca Centrum Mieroszewskiego, które wsparło nasze działania na rzecz wymiany kulturalnej tej z krajami, z którymi jesteśmy najbliżej, bo mamy specjalny program w tym roku, wiele wydarzeń, rezydencja, warsztaty, związane właśnie z promocją kultury muzycznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I między innymi będzie spotkanie z Bożeną Korczyńską na Sopiłce, wybitną, absolutnie wybitną sopiłkistką, która przyjedzie do nas z warsztatami, z wykładem, ale będzie też uczestniczyć w koncercie niedzielnym. No a oprócz Bożeny będzie też Dariusz Kliszy z Litwy, który z kolei przybliży nam muzykę litewską, a w szczególności jego koronny instrument, czyli birbinę, i też weźmie udział w koncercie. No będą warsztaty śpiewu tradycyjnego, śpiewu białego, i tutaj nastanie Krasawa z dwudniowymi warsztatami. Wspólny koncert finałowy. Myślę, że ta kultura naszego regionu w bardzo mocny sposób odciśnie się na tegorocznej edycji.
1: Zastanawiam się, kto bierze udział w tych warsztatach. Czy to są mieszkańcy Podlasia, czy ci, którzy przyjeżdżają na Podlasie na Państwa festiwal?
0: Nasza publiczność właśnie to jest ten miks, bo mamy już bardzo wielu gości, którzy regularnie do nas przyjeżdżają i wiedzą, nawet już jeszcze przed publikacją programu już wiedzą, że do nas przyjadą, bo wiedzą, co będzie. I te osoby rzeczywiście przyjeżdżają też czasami szczególne, bardzo konkretne wydarzenia, tak jakby chociażby warsztaty, ale już przez te lata naszej obecności w Supraślu zdobyliśmy zaufanie miejscowej publiczności i oni też regularnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, także staramy się być festiwalem wakacyjnym. Festiwal wakacyjny to jest festiwal otwarty. Szukamy wszystkich tych osób, które pragną kontaktu ze sztuką i jeśli chodzi na przykład o warsztaty, to i dla profesjonalistów, ale również dla osób niezwiązanych zawodowo z muzyką absolutnie będzie interesująca. Tak staramy się to wszystko przedstawiać, żeby było to w formie przystępnej, lekkiej, ale jednocześnie pogłębionej i z refleksją.
1: Gdzie na Podlasiu chodzi się do kina, gdzie w Supraślu ogląda się filmy?
0: W Domu Ludowym. Mówię to z takim od razu emocją, bo jest to fantastyczne miejsce. To jest dom, drewniany dom kultury zbudowany jeszcze przed wojną, który przeszedł remont całkiem niedawno i w tej chwili jest absolutnie wyjątkowym, piękno. To jest perła architektury. Tam organizujemy prawdziwe zawodowe kino. To zresztą też tutaj był wymóg Romana Gutka, żeby te filmy, które on wybiera, żeby były pokazywane absolutnie w takiej topowej jakości. Także wspiera nas Cinema Lumière, rozstawiamy profesjonalny sprzęt, DCP, widownia kinowa. No i w tym właśnie pięknym Domu Ludowym będziemy przeżywać wzruszenia ze slow cinema.
1: To proszę powiedzieć, jakie filmy zaproponowali Państwo w tym roku, bo to filmy, które choć opowiadają o wydarzeniach, bo także to filmy dokumentalne, które mają miejsce na całym świecie, to tą siłą spokoju, która z tych filmów bije, nawiązują do Państwa idei, by zwolnić nie tylko na Podlasiu.
0: Tak, to jest kino slow cinema. To jest nurt już od wielu lat obecny. Czy on jeszcze wcześniej, kiedy był już obecny w kinematografii, jeszcze nie miał tej swojej nazwy, ale to kino, które szuka spokojnej narracji, które szuka kontemplacji, kontaktu z widzem w tej dłuższej perspektywie, ono zawsze było obecne i cały

0: czas jest, myślę, się rozwija. To jest to kino w pewnym sensie międzygatunkowe, bo tak jak pani wspomniała, są i filmy dokumentalne, i filmy fabularne. Myślę, że tutaj całego programu nie będzie czasu wymienić, ale oczywiście no, mogę tu wspomnieć o takich filmach, które w bezpośredni sposób też łączą się chociażby z przyrodą, która w Supraślu jest wszechobecna i to jest absolutnie wyjątkowy film w tej chwili, Milcząca przyjaciółka Illico e Niedi. Mamy też kino z Dalekiego Wschodu, film w zeszłym roku nagrodzony nagrodą specjalną w Cannes. Pilcka, monumentalna historia dotycząca wyobraźni gdzieś, kreacji sztuki we współczesnym świecie. No będą też filmy społeczne w tym sensie relacji człowieka z drugim człowiekiem, ale też człowieka ze światem. Takie pogłębione, refleksyjne filmy. Jeśli chodzi na przykład o tu relacje rodzinne, no to myślę, że warto powiedzieć o Father, Mother, Sister, Brother, Jima Jarmusza, czy Miłość, która zostaje, Hlinura Palmasona.
1: No a także Wilhelma Janki Sasnalu.
0: Tak, oczywiście.
1: Człowiek
0: tak,
1: do wszystkiego.
0: I tutaj finał. Absolutnie bardzo się cieszymy też, że możemy pokazać Człowieka do wszystkiego. Kino polskie jest też tutaj, zawsze staramy się pokazywać, tu dzięki też wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ogóle możemy przeprowadzić te działania, więc tu bardzo też serdecznie dziękuję. To też zawsze jest obecne. No niestety w tym roku nie mamy gości filmowych, ale regularnie staramy się też organizować wokół filmów wydarzenia.
1: Czy łatwiej jest Państwu szukać filmów na festiwal, czy organizować koncerty?
0: Myślę, że powiedziałbym, że z jednakową przyjemnością robimy i jedno, i drugie. Ja kiedy przeglądam program filmowy i opisy filmów, zresztą część filmów też znam, no jestem podekscytowany tym czasem, który nadchodzi, bo już w przyszłym tygodniu będziemy wspólnie z publicznością je oglądać. Koncerty, z racji tego, że jestem muzykiem, może mam więcej tej muzyki na co dzień, ale zawsze też w innych okolicznościach to też będą inne emocje. No myślę, że generalnie ten wyjazd, bo my nie jesteśmy jako organizatorzy z Supraśla, ten wyjazd do Supraśla dla nas to jest też takie przeżycie emocjonalne.
1: No rozumiem, że w Supraślu też musi być jakaś siła napędowa ludzka, bo festiwal zorganizowany przez przyjezdnych pewnie nie udałby się, gdyby nie akceptacja, oczekiwania spełnione i pomoc także tych, którzy w Supraślu mieszkają.
0: Absolutnie tak i z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, organizatorom, współorganizatorom. Jest kilka ośrodków, które nas bardzo mocno wspiera. To Centrum Kultury i Rekreacji, to Akademia Supraska. Od wielu, wielu lat już wspólnie pracujemy. Zresztą może powiem też od siebie, że ja jako muzyk też poza festiwalem też bywam w Supraślu, bo te więzy są i my cały czas pracujemy też na innych polach. Także myślę, że już tak stajemy się trochę rodziną. No, to znaczy ja bardzo przyjeżdżam do Supraśla, to czuję się troszkę jak u siebie, bo po prostu idąc z ulicą ciągle mówię dzień dobry, bo się naprawdę znamy już od lat.
1: Państwu towarzyszyło kiedyś takie hasło sztuka, kulinaria, natura. Czy to hasło jest nadal aktualne?
0: Tak, to było hasło pierwszej edycji i pierwsza edycja, ona miała w sobie jeszcze ten bardzo duży, jak to powiedzieć, tą dużą rozpiętość związaną z różnymi rodzajami sztuk i też był ten silny element kulinarny. No, życie zweryfikowało nas w pewnym sensie. Przyszła pandemia, przyszły problemy związane z dostępnością organizacyjną pewnych rzeczy, także musieliśmy niejako delikatnie przeformatować festiwal, ale nie chcę zdradzać, bo to będzie tajemnica, natomiast szykujemy jakąś niespodziankę związaną z kulinariami też na tegoroczną edycję.
1: To zazdroszczę teraz jeszcze bardziej tym, którzy przybędą na Podlasie Slow Fest. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że spotkamy się właśnie na Podlasiu. Na pewno wielu z naszych słuchaczy planuje tam wybrać się. Proszę podać jeszcze daty, by nikt z naszych słuchaczy nie przegapił Podlasie Slow Fest Festival.
0: Podlasie Slow Fest, edycja roku 26, startuje 21 lipca we wtorek i potrwa do 26 lipca do niedzieli w Supraślu.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Domagała był naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.

Słuchaliśmy kompozycji François Couperena, to druga suita A-dur. Lisa Terry, amerykańska wiolonczelistka i gambistka, a także Webb Wiggins na klawesynie. Tu dwójka, 27 minut, już prawie po dziewiątej. Czas na oberki.

0: Miłość do tradycji i spotkanie z tym, co w muzyce nowe i zaskakujące, utwór zatytułowany Bogusz i to oczywiście Oberkastrawel.
1: Gość poranka dwójki.
0: Mateusz Raszewski, Kulturalny Ruch Oporu i Kaliska Szkoła Tradycji dojechał do nas, proszę państwa, na hulajnodze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim państwu.
0: Trasa na hulajnodze przez Warszawę, ale opowiadać będziemy o taborze Lewandowskie Melodie, który od 6 do 9 sierpnia zaplanowany jest przez państwa, a także o festiwalu w Poznaniu, który co prawda jesienią, w październiku, ale niedługo połowa wakacji, więc chyba już niestety nasze myśli zaczynają krążyć coraz mocniej wokół jesieni, bo powiemy także o muzycznym spotkaniu wokół tradycji zatytułowanym Zanim opadną liście, ale na razie Tabor Kaliski, czyli początek sierpnia, wielka przygoda.
2: Tak, ja tutaj się nie dziwię, że ujmujemy to razem, te dwa wydarzenia jesienne i to letnie, dlatego że mamy przed sobą gazetkę tegoroczną, która
0: jest
2: naszą tradycją coroczną. Tak się ułożyło i już powtarza co roku, że ją wydajemy z wielką radością. I w niej są obydwa wydarzenia, czyli ona ma po prostu dwa końce jak kij. Z jednej strony mamy o jesieni, z drugiej o sierpniu. I oczywiście przygoda. Dlatego przygoda, że nasze spotkanie taborowe nie jest nastawione na silną, intensywną naukę i zakuwanie oberków i różnych innych umiejętności, tylko przede wszystkim spotkanie. Dbamy o smak.
0: I ten smak, jak państwo zaraz posłyszą, jest bardzo intensywny. Tabor jedzie po raz ósmy, ale jedzie trochę z planem, trochę bez planu, bo państwo pokazują, że spontaniczność jest niezwykle cenna, szczególnie przy takich spotkaniach, gdzie muzyka tradycyjna przekazywana jest pewnie często także przypadkowym widzom i słuchaczom, którzy pojawią się na drodze taboru. Atmosfera jest niemal rodzinna, dosyć kameralna, a festiwal robiony jest, może nie wiem, czy rozmach to dobre słowo, ale

0: może powiedzielibyśmy z ułańską fantazją.
1: Tak. Jest w tym taka nonszalancja, która uważam jest potrzebna wszystkim badaczom podszewki wsi, bo bez tego się nie da. Ja szukając tych muzykantów po prostu wyszedłem z domu w kapciach przysłowiowych, bo bym w przeciwnym razie nigdy nie wyszedł. I zabrałem skrzypce, rejestrator, wsiadłem na motorek i jechałem. Jechałem i szukałem i to było prawie że skazane na niepowodzenie, bo słyszałem, że tutaj nie ma już czego szukać, że to Wielkopolska, wszystko jest o pokolenie bardziej gospodarczo rozwinięte, muzykanci pomarli, byli niepotrzebni wcześniej niż w innych regionach. I to była prawda, ale znalazłem i na podstawie tego, i to nie jednego muzykanta, świetnych muzykantów, tutaj mamy teraz edycję Lewandowskie Melodie, odszedł 4 lata temu, możemy ukuć bardzo ładne wydarzenie i ważne wydarzenie na podstawie tych mistrzów i tych jeszcze żyjących. A dlaczego taki smak jest ułański czy nonszalancki? Dlatego, że taką miałem wizję i ideę, żeby zaprosić ludzi na spotkanie z wsią, jakiego spotkania sam doświadczyłem. Czyli żeby to była wędrówka po wsi, żeby to było odkrywcze, żeby to było poszukujące, żeby to było bez zegarka, z patrzeniem w chmury, w płynący czas, nastawione na kontakt z ludźmi, na zadzierzgnięcie z nimi więzi. Nie na nauczenie się teraz szybko, dzisiaj w jeden dzień, bo to jest absolutnie niemożliwe, nawet gdybyśmy mieli 5 lat. To nie jest to możliwe. To jest projekt na całe życie, zadanie. A żeby to rozpocząć, to warto się zaprzyjaźnić z tymi mistrzami i o to chodzi w naszym spotkaniu.
0: Jednym z takich mistrzów, których przypominają państwo właśnie na Taborze Kaliskim Lewandowskie Melodie, jest Leon Lewandowski, który był także związany z tym, o czym mówimy w Radiowym Centrum Kultury Ludowej, czyli z nauczaniem kolejnych pokoleń tego, co w muzyce ludowej ważne. W grze na skrzypcach był samoukiem, uczył się grać, słuchając także od innych muzykantów, a jak grał, możemy posłuchać już teraz.

0: Trzeba się śpieszyć, powiedział Leon Lewandowski, skrzypek znad Prosny, którego setną rocznicę urodzin świętujemy w tym roku, a przypominać będzie o tym Tabor Kaliski. Naszym gościem jest Mateusz Raszewski, Kulturalny Ruch Oporu i Kaliska Szkoła Tradycji. Rozmawiamy o taborze, który od 6 do 9 sierpnia jeździć będzie nad Prosną, a nawet do tej rzeki dosłownie wjedzie.
1: Tak. Rzeka Prosna jest osią tych wydarzeń, dlatego że też jest osią regionu kaliskiego. Ona przepływa przez środek, tak samo jak przepływa przez środek Taboru i wsi, w której jest zlokalizowany, czyli przystajnia. My traktujemy tą rzekę bardzo poważnie, bo ona dyktowała warunki w Kaliskie.

0: przez minione stulecia. I dużo wydarzeń organizujemy po prostu w rzece, czyli tam będą potańcówki, niedzielna potańcówka, tam będzie próba inauguracja w ogóle orkiestry Lewandowskiej, wszystkie instrumenty dozwolone, czyli wszystkich zapraszamy. Będziemy tam, urządzimy tam próbę. Po prostu popas w rzece, nazwaliśmy ją. Próba orkiestry Lewandowskiej. Kiedy mówimy o nas jako organizatorach, czyli Kulturalnym Ruchu Oporu, trzeba wspomnieć również o muzyce odnalezionej, bo...
1: No właśnie, profesor Andrzej Bieńkowski to taki gość honorowy.
0: Tak, i już nie pierwszy raz zresztą bardzo lubi naszą inicjatywę. Jej smak jest mu bliski i pokrewny. Tak samo gazetkę, którą mamy przed sobą, realizowaliśmy z dziką pasją, z Małgosią Bieńkowską. No dlatego ona tak wygląda cudownie. I będziemy faktycznie mieli drugiego dnia taboru, czyli w piątek, spotkanie z Andrzejem Bieńkowskim. To będzie kino taborowe i to będą opowieści o wsi nieoczywistej. Takiej, jakiej być może wcale sobie nie wyobrażamy. Mamy inne skojarzenia. I będą filmy, będą opowieści i zaraz od razu będzie potańcówka, która będzie kontynuowała opowieść Andrzeja Bieńkowskiego.
1: I spotkania śpiewacze oczywiście także mocnym punktem programu są. Czy to będzie także śpiewanie popas w rzece?
0: Nie. Dla komfortu pani nie będziemy pani śpiewających wprowadzać do rzeki. Natomiast w ubiegłym roku w Bindudze Rzecznej śpiewaliśmy. Teraz nie wiem, gdzie będziemy śpiewać, ale żeby było pięknie i sympatycznie. Natomiast panie śpiewające, tutaj mamy dosyć dużo w Kaliskiem, bo tu mamy i Janinę Plichtę cudowną, i Helenę Szych, śpiewaczki ze wsi obok. Mamy też panie Tomczyk i Lipińską, które przyjeżdżają całą rodziną muzykancką z Józefem Tomczykiem i jego kapelą. Także tego śpiewu będzie dużo, rzeki będzie dużo, jazdy wozami również po wsiach i muzykowania na tych wozach, muzykowania po podwórkach. Hej, przygodo.
1: Panie Mateuszu, tak się składa, że ten czas letni w Polsce właściwie trudno jest znaleźć jakąś miejscowość w sobotę albo w niedzielę, gdzie nie odbywają się huczne nadal polskie wesela. Jak się ma taki tabor do tego, czym dzisiaj żyje polska wieś, która niekoniecznie chce spoglądać w stronę muzyki tradycyjnej? Jak są państwo witani? Czy są często takie spotkania, kiedy ktoś ze łzą w oku mówi, że dziękuję, bo być może przegapiłby coś, co jeszcze istnieje na polskiej wsi, a jest już coraz mniej dostrzegalne, czyli właśnie muzyka tradycyjna?
0: Tak, tak właśnie to, ten czynnik jest bardzo obecny i tutaj jak wizytujemy podwórka po muzykantach, ich dzieci, wnuków, to właśnie to nam towarzyszy, ta łza w oku, ale ta radość, że po prostu wywołujemy ich z powrotem do życia, bo my gramy ich melodię. My przejeżdżamy przez Pieczyska, to my gramy melodię Józefa Antczaka z Pieczysk. Przejeżdżamy przez Przystajnię, gramy tamtejsze melodie, przejeżdżamy przez Czempisz, gramy tamtejsze melodie. Przez Jagodziniec gramy melodię Leona Lewandowskiego. Jako, że 100 lat mija od urodzenia Leona Lewandowskiego, to właśnie teraz się skupimy na tych melodiach lewandowskich. Ale jadąc wozami dopasowujemy ten repertuar do miejsc i ludzie to czują. Zwłaszcza jeżeli mieli kontakt z muzyką. A jeśli nie mieli kontaktu z muzyką, to przecierają oczy, że naprawdę można się bawić teraz przy tym, co właściwie zapomnieli albo chcieli zapomnieć. I widzę, że czują, że to jednak było dobre. Bo to było ich naturalnym językiem komunikacji. To nie było to, co później przyszło i co nie umożliwiło im takiego zespolenia wspólnotowego.
1: Ponad dekadę temu zrekonstruował pan w domowej pracowni basy z przystajni. Brzmienie tych basów można było słyszeć podczas występów Leona Lewandowskiego. czy młodzi

0: ze wsi, z Kaliskiego, faktycznie chcą grać, uczyć się, czy to temat tak powszechnie znany, że to młodzież miejska bardzo często sięga po muzykę polskiej wsi.
1: Oczywiście i to jest tak, że to jest wielka broń, czyli młodzież z miasta przyjeżdża i pokazuje, że ich to interesuje. Na miasta są skierowane oczy wsi, więc jeżeli młodzież z miasta przyjeżdża i to robi,

0: pełni i zaczynają grać. I już grają na naszym taborze w Potańcówkach jako samodzielne kapele.
1: To skoro już wspomnieliśmy o mieście, to może to jest teraz dobry moment, by powiedzieć o tym, co w Poznaniu zaplanowali państwo w październiku, w drugim tygodniu października. To spotkanie nazywa się Zanim opadną liście. Od razu wielu naszym słuchaczom ten tytuł skojarzy się z filmem dokumentalnym Władysława Ślesickiego, reportażem z życia Romów w Polsce. A o czym chcą przypominać państwo?
0: No właśnie mniej więcej o tym samym, tylko w kontekście tej wsi i tych muzykantów. Bardzo piękny jest ten film, bardzo inspirujący i on przypomina, że trzeba się śpieszyć, zanim te liście opadną. Nasze liście już opadają, właściwie w większości opadły, ale doprowadzamy w tym ostatnim momencie do spotkania między mistrzami ze wsi, a taką młodą, eksperymentującą alternatywą muzyków miejskich, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, po to, żeby zobaczyli, co jest warte pochylenia się i gdzie jest naprawdę żywioł. Czym można zastąpić jam session? Mianowicie przegrywaniem się muzykantów. I to jest żywe, to jest komunikacja, to jest prawdziwe. Tutaj nie ma nic na siłę zrobionego. To jest autentyczna rozmowa i dialog instrumentów. I do czegoś takiego próbujemy doprowadzić, zapraszając mistrzów ze wsi w środek miasta, w centrum miejskie i to miasta takiego jak Poznań. I powstaje coś nowego, mianowicie ferment w mieście. Co to w ogóle jest?
1: Piotr Zgorzelski, Piotr Piszczatowski, a także panie Mateuszu, będą opowiadać w Wielkopolsce, jak tańczyć między innymi oberki.
0: Tak. Będą przede wszystkim zajęcia związane z tańcem. Będą warsztaty instrumentalne. Będą potańcówki, kluby festiwalowe. Najważniejsze właściwie, bo w tych klubach festiwalowych właśnie ten ferment się odbywa. Będzie śpiewanie z mistrzyniami, będzie happening w mieście, no i będzie też ważne znowuż spotkanie z Andrzejem Bieńkowskim w zupełnie innym kontekście, czyli w kontekście miasta. I ludzie jeszcze inaczej się zachowują, jak obserwują te filmy i opowieści. Dobrze wiemy, że wszyscyśmy tutaj dzięki muzyce odnalezionej. Ja, mając to na uwadze, dalej to kultywuję. Pamiętam, jak pierwszy raz obejrzałem filmy Andrzeja Bieńkowskiego i mnie telepnęło, więc ja bym chciał, żeby telepnęło też innych.
1: Tak, ja też pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Andrzejem Bieńkowskim, a przywiodła mnie do niego Agnieszka Matecka z chatki Żaka Lubelskiej. To było bardzo dawno temu i do tej pory wspominam to spotkanie z rozrzewnieniem i myślę, że to jedna z takich postaci polskiej kultury, która wielu pokazała, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, także z wielką miłością.
0: Tak.
1: Andrzej Bieńkowski, do spotkania między innymi w Poznaniu, ale to jesienią, a wcześniej zapraszamy państwa na tabor w okolice Kalisza, wzdłuż rzeki Prosny, a nawet jak państwo słyszeli, w nurcie rzeki Prosny, a o tym wszystkim opowiadał państwu Mateusz Raszewski, Kulturalny Ruch Oporu i Kaliska Szkoła Tradycji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, serdecznie zapraszam wszystkich.
1: Trzymamy kciuki teraz za szczęśliwy powrót na hulajnodze pod odpowiedni adres w Warszawie, a państwo słuchają Poranka Dwójki. 13 minut pozostaje do godziny 10:00.

Dziś sporo podróżujemy po Polsce i to była właśnie Polka podróżna, a grała kompania Janusza Prusinowskiego. To utwór z płyty zatytułowanej Słuchaj uchem z 2010 roku. Czas na garść ogłoszeń, bo dziś dużo płyt dla Państwa. Płyta Saksofobia, czyli dwójkowa płyta tygodnia, powędruje do pani Teresy z Koszalina. Płyta dodatkowa Farid Ayus i Abu Muhammad z zespołem Bros do pani Anny z Olecka, a płyta Turtle Island Hell Paradise, nasza sobotnia płyta poranka, powędruje do tego, kto udzielił nam dobrej odpowiedzi, a pytaliśmy o gwiazdę festiwalu Globaltica Rokie Traore. Kto był wsparciem przy jej pierwszej płycie, to Ali Farka Tour, a odpowiedź przysłał nam pan Sebastian z Warszawy i to do pana wysyłamy w poniedziałek, skoro świt, tę płytę.

No i tak, zapaliło się czerwone światełko, to znaczy, że jesteśmy na antenie, a ja skrupulatnie sprawdzałam, co jeszcze czeka Państwa dziś w naszym programie. Polecamy Państwu oczywiście sobotnie spotkanie ze Świnoujścia, dwójka na miejscu, czyli jesteśmy na wczasach. A my powoli dobiegamy do końca sobotniego poranka dwójki. Zofia Kruszewska, Aleksandra Tykarska, Monika Góral, Małgorzata Niedziecka-Mac. Dziękujemy i życzymy Państwu dobrej soboty.

0: Autopromocja.
1: Kastaniety, gitara, flamenco, zarzuele. Do tego wyraziste rytmy i melodie pełne uczuć. Brzmi jak muzyka hiszpańska. Ale kompozytorzy z Półwyspu Iberyjskiego nie zawsze byli tak pewni swojej muzycznej tożsamości. Szczególnie gdy w hiszpańskim stylu zaczęli komponować ich francuscy koledzy. Jak sobie z tym poradzili? Przekonamy się w niedzielę podczas letniego festiwalu muzycznego. O 20:00 czeka nas kolejna transmisja z festiwalu BBC Proms. Narodową Orkiestrę Hiszpanii poprowadzi Dawid Afkam, na gitarze zagra Rafael Aguirre. Do usłyszenia, Michał Dębski.
0: Autopromocja. Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. W to trzecie sobotnie przedpołudnie w lipcu chciałem Państwu przypomnieć o interpretacjach dzieł Ludwika van Beethovena, jakie pozostawił po sobie jeden z najbardziej rozpoznawalnych pianistów drugiej połowy XX i początku XXI wieku, czyli Maurizio Pollini. Jego legenda rozpoczęła się właściwie w roku 1960, kiedy został zwycięzcą szóstego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Był wówczas dość świeżo po dyplomie w konserwatorium w Mediolanie. Dyplom uzyskał w roku 1959. Ale to ciekawe, że chociaż jego muzyczny talent dał o sobie znać we wczesnym dzieciństwie, to systematyczna nauka gry na fortepianie rozpoczęła się dopiero, kiedy Maurizio Pollini miał 11 lat, a więc no, na dzisiejsze standardy dość późno. To by jeszcze słowo padło o drodze Polliniego do warszawskiego triumfu. Podczas nauki w konserwatorium uczestniczył w kilku międzynarodowych konkursach pianistycznych. W 1957 roku został laureatem konkursu wykonawstwa muzycznego w Genewie. To była druga nagroda. Rok później na tym samym konkursie otrzymał również drugą nagrodę ex aequo z Ronaldo Turinim, ale pierwszej nie przyznano. W 1959 roku stał się zwycięzcą konkursu imienia Ettore Pazzoliego w Serenio. No i nie można nie pominąć i nie przypomnieć słynnych słów Artura Rubinsteina, które zostały wypowiedziane w Warszawie. Po pierwszym konkursowym wystąpieniu na konkursie chopinowskim Polliniego Artur Rubinstein powiedział: on już teraz gra lepiej od kogokolwiek z nas, jurorów. No dobrze, ale to przecież audycja poświęcona twórczości Ludwika van Beethovena, więc przypomnę tylko, że kiedy wygrywał w Warszawie, Pollini miał lat 18, może niespełna 19. Po powrocie do Mediolanu zaczął się nowy etap w jego życiu. Nawiązał kontakt z Arturem Benedettim Michelangelim, aby dalej pod jego kierunkiem rozwijać swój talent. Michelangeli postawił jednak warunek, że zgodzi się go uczyć, jeśli Pollini na kilka lat zawiesi aktywność koncertową. To chyba było bardzo mądre. Współpraca trwała 6 miesięcy i uwaga, podczas tych 6 miesięcy Pollini odbył ze swym mistrzem zaledwie 6 lekcji. Ale po wielu latach, wspominając tamten czas, pianista powiedział: Michelangeli nauczył mnie wielu pożytecznych rzeczy. Jednak aktywność koncertową przerwał na ponad 6 lat Maurizio Pollini, no bo na drodze zawodowej stanęła choroba, która wymagała długotrwałego leczenia. Koncerty wznowił w roku 1966. Na przełomie stycznia i lutego dał wtedy w Warszawie 3 recitale. W trzecim z nich znalazło się miejsce dla muzyki Ludwika van Beethovena. Bagatela. W programie znalazła się wielka sonata, arcydzieło, czyli sonata B-dur, opus 106, Hammerklavier. O jej interpretacji jeden z krytyków napisał, że, cytuję, najbardziej niezwykła była fuga, z której młody artysta wyeliminował niemal zupełnie element pianistycznego popisu, nadając jej klimat niemal mistyczny i prowadząc do impresjonistycznego zgoła zakończenia tam, gdzie u większości wykonawców dominuje już

tylko brawura i brutalna siła. Ale ponieważ sonaty Hammerklavier słuchaliśmy dość niedawno w wykonaniu Ani Fischer, to ja dzisiaj chciałem kontynuować wątek koncertów fortepianowych Beethovena. Tydzień temu Lang Lang grał pierwszy koncert C-dur op. 15, więc dzisiaj z dyskografii Maurizia Polliniego drugi koncert fortepianowy B-dur op. 19 Beethovena. Fragment kompletu tych dzieł, które Pollini nagrał z Berlińczykami pod dyrekcją Claudia Abbado na przełomie grudnia 1992 i stycznia 1993 roku. Był wówczas tuż po 50, w apogeum swoich sił twórczych i artystycznej aktywności, a są to rejestracje koncertów na żywo. I nie trzeba podkreślać, że dzieła Ludwika van Beethovena zajmowały fundamentalne miejsce w repertuarze Maurizia Polliniego. W ciągu swojej kariery koncerty fortepianowe zarejestrował dwukrotnie. Udało mu się także zrealizować nagranie kompletu sonat fortepianowych, ale pracował nad nimi przez ponad 40 lat. Pollini słynął z intelektualnego podejścia, technicznej perfekcji oraz żelaznej dyscypliny rytmicznej, więc to te warunki brzegowe, które trzeba spełnić, by myśleć o wartościowych interpretacjach dzieł Beethovena. I nic dziwnego, że teraz, kiedy już od ponad 2 lat Polliniego nie ma wśród nas, te jego dokonania zaliczane są do kanonu fonografii. Krytyka podkreślała, że ten cykl koncertów zdradzał bardzo bliską współpracę i głębokie zrozumienie między Maurizio Pollinim i Claudio Abbado. Richard Osborne w Gramophone określił ich współpracę mianem idealnego współgrania, a w nagraniu koncertowym kunszt techniczny Polliniego uwidocznił się chyba jeszcze wyraźniej, bo cały ten komplet stanowi również doskonały przykład kluczowych cech interpretacji Beethovena w ujęciu także dyrygenta Claudia Abbado, czyli sposobu kształtowania frazy i czytelnego ukazywania jej znaczenia w obrębie całej struktury muzycznej. Tych samych walorów, które czynią interpretacje muzyki Debussy'ego, które wychodziły spod ręki Abbado, tak porywającymi. No i to wszystko przeniesione na grunt klasycyzmu wiedeńskiego, chciałoby się powiedzieć, zupełnie coś oczywistego. Warto podkreślić, że artyści nie forsują tutaj tempa, właściwie w żadnym z koncertów, ale to przecież niemal banalne stwierdzenie. Po prostu nie muszą. Klarowność i elegancja to jest na pierwszym planie. I pamiętajmy, że są to rejestracje koncertów. Zapraszam więc Państwa do wysłuchania drugiego koncertu fortepianowego B-dur op. 19 Ludwika van Beethovena, Allegro con Brio, kadencja Beethovena z roku 1809 tutaj, potem Adagio i Rondo molto Allegro. Maurizio Pollini, fortepian, filharmonicy berlińscy, dyryguje Claudio Abbado.

Filharmonia Berlińska, czyli Cyrk Karajana, grudzień 1992 roku. To był drugi koncert fortepianowy B-dur, opus 19 Ludwika van Beethovena. Nagranie koncertowe, a wykonawcy Maurizio Pollini, fortepian, i filharmonicy berlińscy dyrygował Claudio Abbado. Fragment albumu, który ukazał się w pierwszej połowie lat 90. minionego stulecia, ponad 30 lat temu. No to dzisiaj jeszcze jedna z sonat fortepianowych Beethovena w interpretacji Maurizia Polliniego, i jeśli słuchaliśmy muzyki, którą Beethoven ukończył pisać w 1795 roku, to coś z tamtego czasu. Sonata C-dur opus 2, numer 3. Ten tryptyk również w 1795 roku Beethoven zamknął, a wydał drukiem rok później. Ta interpretacja u Polliniego to jest późny czas. Wspominałem, że rejestracja kompletu zajęła mu prawie 40 lat. Powstała 14 lat później, nagranie studyjne z Hercules Sal w Monachium, wrzesień 2006 roku. I jak się Państwo zorientują, krystalicznej czystości, szczególnie w niektórych pasażach w części pierwszej, jakby nieco brakowało. Za to ujmująca jest przejrzystość, z którą Pollini całość układa, bo można by wręcz na bieżąco dogłębnie analizować formę tej sonaty. Sonata C-dur opus 2, numer 3, Allegro con brio, Adagio, Scherzo allegro i Allegro assai. Maurizio Pollini.

0: Sonata fortepianową C-dur op. 2 numer 3 Ludwika van Beethovena grał Maurizio Pollini. To była 75. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Bartek Machajewski i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Zdunik.

0: Wakacyjna playlista.
1: Dzień dobry. Dziś w wakacyjnej playliście gościem, a właściwie autorem jest Paweł Kapuła. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Formuła tej audycji polega na tym, że to ty jako gość wybierasz muzykę dla nas, dla słuchaczy, poniekąd także trochę dla dwójki. Ale ja myślę, że twoja playlista to już właściwie jest ułożona. Henze, Elkanich, Schubert niedokończona, Mahler w układzie Britena, What the Wildflowers Tell Me i Richard Strauss Four Last Songs. To taka playlista na wakacje Pawła Kapuły. Sam ją układałeś?
2: Nie. To playlista, którą ułożył dla mnie festiwal BBC Proms, na który dostałem zaproszenie i na którym we wrześniu zadebiutuję razem z BBC Scottish Symphony Orchestra. I to jest program zaproponowany przez orkiestrę, zarówno orkiestrę, jak i festiwal. To myślę, że jest jeden z tych programów, który nie zostałby odrzucony przez żadnego dyrygenta. Po prostu każdy utwór jest doskonały. No, zaczyna się od genialnego niemieckiego kompozytora, współczesnego, oczywiście już nieżyjącego, Henzego. Świetny, świetny pięciominutowy utwór, potem niedokończona symfonia Schuberta, a więc klasyka. Po przerwie ta jedna część z trzeciej symfonii Mahlera, wyjątkowo w opracowaniu Britena, ponieważ to jest coś, co w ogóle w Wielkiej Brytanii jest bardzo często grane, oni to uwielbiają, chociaż...
1: No to jest rok Britena.
2: To też oczywiście miało znaczenie. No i na koniec cztery ostatnie pieśni Straussa, które notabene w Royal Albert Hall były prawykonane.
1: No i to jest ten punkt wspólny twojej playlisty, którą jednak przygotowałeś dla nas,
2: tak,
1: do tej audycji,
2: tak,
1: na to spotkanie, no a tym, co wybrało szefostwo BBC Proms. Dodajmy jeszcze, że staniesz na czele BBC Scottish Symphony Orchestra. Twoje doświadczenia z tą orkiestrą, no to oczywiście nie będzie debiut. Jak długie one są?
2: Tak, to nie będzie debiut, ale ja z tą orkiestrą wystąpiłem tylko raz w styczniu. Dyrygowałem wtedy na festiwalu Celtic Festivals i dyrygowałem trzecią symfonią Góreckiego. No i właściwie natychmiast po tym festiwalu przyszło zaproszenie od BBC Proms, więc to też dla mnie duże wyróżnienie, jakiś kredyt zaufania, ale ta orkiestra też już zaprosiła mnie na kolejne sezony. Już mamy wspólne plany na przykład na rok 2027, więc jakoś tak dobrze się to układa.
1: Pytałeś się Rzego Maksymiuka, jak się obchodzić z tym zespołem? Bo to przecież jego orkiestra.
2: Tak, to jego orkiestra z maestro, z którym się, myślę, że mogę tak powiedzieć, przyjaźnie bardzo często rozmawiamy. Często na temat tej orkiestry rozmawiałem i co ciekawe, nadal tej orkiestrze gra kilku muzyków, którzy pamiętają dyrektora Maksymiuka, to do dzisiaj ubóstwiają dyrektora Maksymiuka. Zresztą to było takie wzruszające doświadczenie dla mnie, bo wchodzi się do sali koncertowej, widzi się mnóstwo plakatów z Maksymiukiem jako dyrygentem i dyrektor Maksymiuk bardzo mnie wspiera i wiem, że jest bardzo szczęśliwy, że z tą orkiestrą właśnie zadebiutuje na Promsach i bardzo mi kibicuje, za co jestem mu bardzo wdzięczny.
1: No to teraz poszukajmy tego punktu wspólnego. Twoja playlista na lato obejmuje 7 pozycji. Będziemy teraz już za chwilę po kolei słuchać. Zastanawiam się, czy to są wybory dyrygenta, czy to są wybory wczasowicza?
2: To są wybory jednak dyrygenta. Trudno byłoby mi oddzielić swoją dyrygencką osobowość od tego, kim jestem na co dzień. Ja żyję muzyką, kocham muzykę, kocham dyrygowanie i otaczam się muzyką klasyczną właściwie cały czas. Słucham też innych gatunków muzycznych, ale jednak to jest playlista zdecydowanie dyrygenta.
1: To posłuchajmy w takim razie, zacznijmy od tego punktu wspólnego, od Violette the Leader, to będzie pierwsza z tych czterech, czyli Frühling, René Fleming, orkiestra monachińska i Christian Tilleman.
2: Wybrałem to wykonanie

0: Miałem ku temu powód, a mianowicie taki, uważam, że akurat ten cykl pieśni René Fleming wykonuje znakomicie. Tutaj są trochę inne tempa niż zazwyczaj są na nagraniach. One są czasami wolniejsze, czasami szybsze. Tileman no, jest genialnym dyrygentem, jeśli chodzi o
1: zarządzanie czasem.
0: Zarządzanie czasem i szczególnie kompozytorów postromantycznych, Straussa, Wagnera. To jest to, co on robi moim zdaniem najlepiej. Ja zresztą miałem okazję go poznać w Berlinie. 2 albo 3 lata temu i mamy ze sobą kontakt. Pamiętam, że o tym nagraniu wypowiadał się niezwykle dobrze, ciepło. Powiedział, że Fleming ma genialny akcent i wymowę, a on jest, powiedziałbym, purystą językowym, szczególnie jeśli chodzi o niemiecki, to jest dla niego niezwykle ważne, więc no też powiedzmy, że rekomendacja samego mistrza skłoniła mnie do wyboru akurat tego nagrania.

0: René Fleming, Orkiestra Monachijska i Christian Thielemann. Frühling, pierwsza z czterech ostatnich pieśni Ryszarda Straussa i pierwszy z twoich wyborów do wakacyjnej playlisty. Na tej playliście znalazła się Hania Rani i Glas. To zanim przejdziemy do Hani Rani, to ja cię chciałem zapytać o twoje doświadczenia z pianistkami.
1: Ja może
0: ostatnio się coś zdarzyło. No.
1: Tak, ostatnio i to całkiem niedawno, bo 2 miesiące temu miałem koncert w Hamburgu, podczas którego solistką była Marta Argerich, którą ja uwielbiam, uwielbiają chyba wszyscy.
0: A ona ciebie?
1: Podobno tak. Podobno była zadowolona. Dobiegły mnie słuchy po jakimś czasie po tym koncercie, że spotkała się z pewną grupą osób i wspominała ten koncert i mówiła, że było całkiem okej. Okay. Chociaż naprawdę zadowolić Martę Argerich jest niezwykle trudno, ponieważ ona na jakąkolwiek próbę nawet małego komplementu zazwyczaj przewraca oczyma i mówi, że oczywiście ona nie potrafi grać i tak dalej. Ona jest niezwykle skromna.

0: cudowną osobą. To był zupełnie niezwykły koncert pod wieloma względami. Ona wykonała podczas tego wieczoru trzeci koncert fortepianowy Prokofiewa. I ten utwór nie istnieje bez niej właściwie. To jest chyba jedyna pianistka, którą można całkowicie identyfikować z tym dziełem. No więc to było piękne, genialne doświadczenie, niełatwe. Trzeba było być bardzo czujnym, trzeba było bardzo szybko reagować, ale też coś, co zapamiętam chyba do końca życia i myślę, że może kiedyś będę jeszcze mógł czegoś takiego doświadczyć, to była atmosfera tego koncertu i samo wyjście na estradę. Orkiestra się nastroiła i bardzo długo musiała na nas czekać, ponieważ okazało się, że Marta Erchert jeszcze miała bardzo dużo rzeczy do zrobienia tuż przed wyjściem na estradę i nagle jej się przypominały wszystkie te istotne rzeczy, więc trochę to trwało i atmosfera była rzeczywiście bardzo, bardzo taka intensywna i gęsta wśród publiczności i orkiestry i w momencie, kiedy otworzyły się drzwi i ludzie prawie, że nas wypchnęli, bo już naprawdę musieliśmy zaczynać. Fala oklasków przewinęła się prawie jak burza. Te drzwi się otworzyły i tak jakbyśmy nagle usłyszeli startujący samochód i taką salwę okrzyków. Niektórzy ludzie wstali. Ona nie mogła usiąść do fortepianu, ona siadła, ludzie dalej bili brawo, więc musiała powtórnie wstać, się ukłonić. Także no, to było rzeczywiście coś specjalnego pod każdym względem.
1: Warto coś takiego przeżyć. Przejdźmy teraz do tej pianistki kompozytorki, którą umieściłeś na swojej liście, czyli Hania Rani. A z nią miałeś jakiś kontakt?
0: Nie.
1: Bo skąd ten wybór?
0: Dlatego, że po pierwsze kocham fortepian. Po drugie to jest jedna, myślę, że można tak powiedzieć, z nielicznych kompozytorek i pianistek polskich ostatnich lat, która naprawdę uzyskała wielki międzynarodowy rozgłos. I wydaje mi się, że ona stoi pomiędzy światem muzyki klasycznej, a światem muzyki alternatywnej, nieklasycznej, jakkolwiek by ją nazwać, ponieważ ona sama mówiła o tym, że odwołuje się i do klasyków, do Bacha i tak dalej, a na przykład ten utwór, który ja wybrałem, który jest zatytułowany Glass, oczywiście nawiązuje do Filipa Glassa, to jest jakiś pejzaż dźwiękowy, powtarzające się pewne elementy i bardzo lubię słuchać tego utworu i myślę, że jest w nim coś takiego, co w jakiś może chłodniejszy letni, wakacyjny wieczór również do Państwa przemówi.

0: Hania Rani Glas to kolejny wybór Pawła Kopuły, który układa dziś dla Państwa wakacyjną playlistę. Jeszcze nawiązując do Hani Rani, mówi, że jest taką twórczynią, kompozytorką, pianistką z pogranicza między światami. No ale kiedy wskazujesz Anwara Brahema i Al Birwe, to wydaje mi się, że ty też tak trochę starasz się schodzić z utartych ścieżek tego klasycznie wykształconego dyrygenta.
1: Rzeczywiście tak troszkę jest, ale powiedziałbym, że zawdzięczam to w sporej, albo może nawet głównej mierze moim znajomym, którzy często podsuwają mi albo rekomendują różne utwory, różnych muzyków, kompozytorów, których ja nie znam, a których lubię odkrywać. Ten kompozytor, Anwar Brahem i ten utwór jest też bardzo ciekawy, ponieważ on jest związany z kulturą Bliskiego Wschodu, której właściwie nie znam zbyt dobrze, ale ona od zawsze mnie fascynowała. To jest bardzo znany tunezyjski kompozytor i oudzista. To jest muzyka, która przywodzi na myśl i klimat północnej Afryki, Bliskiego Wschodu. Jest w niej trochę melancholii, zadumy.
0: Trochę tęsknoty?
1: Tak, też trochę tęsknoty i którą warto znać, a myślę, że ona nie jest szczególnie w Polsce aż tak popularna.
0: To spopularyzujmy ją. Anwar Brahem, Al Birwa.

0: O Hani Rani powiedziałeś, że to jest muzyka na niezbyt ciepły, letni, wakacyjny wieczór.
1: Ten utwór konkretny.
0: Ten utwór konkretny, czyli Glas.
1: Tak.
0: A Albirwa, jaka pora, jaka pogoda, gdzie byśmy tego słuchali?
1: Ciepły, późny wieczór i zachodzące słońce, tak. Takie już pomarańczowe, o ciepłej barwie.
0: No tak, to ja już też oczami wyobraźni widzę to północne, malgierskie wybrzeże i słońce chowające się gdzieś za Morzem Śródziemnym. To co teraz wybieramy?
1: Myślę, że teraz możemy skierować się w stronę koncertu na orkiestrę Bei Bartoka. Zdecydowanie i finału.
0: I to jest też wykonanie, o którym warto chyba powiedzieć słów kilka, bo orkiestra chicagowska i Pierre Boulez.
1: Wydaje mi się, że to jest zarówno dla melomanów, jak i dyrygentów nagranie ikoniczne. Ono jest po prostu doskonałe, a Boulez słynął ze szczególnie dobrych interpretacji właśnie muzyki XX wieku. No to jest wielki popis orkiestry. Szczególnie ten finał niesie ze sobą ogromny ładunek energii. Jest w nim sporo elementów tanecznych. No oczywiście nawiązania do folkloru węgierskiego i to też jest na pewno utwór, który może się znaleźć na wakacyjnej liście, ponieważ jest w nim jakiś pęd życiowy, który się przewija od początku do końca, szczególnie w finale.

0: Słuchaj, ten finał koncertu na orkiestrę Bartoka jest rzeczywiście, to jest kwintesencja muzyki dynamicznej. Czy ty na dyrygenckim podejście tańczysz?
1: Zdarza mi się, tak. Wydaje mi się, że kiedyś robiłem trochę więcej tanecznych ruchów niż teraz. To jest chyba nie zawsze wskazane. Wydaje mi się, że to oczywiście zależy, znaczy jestem pewien, że to zależy od utworu, który się wykonuje, od orkiestry, przed którą się stoi. Oczywiście też od indywidualnego stylu dyrygenckiego. Już nawet nie technika, tylko pewien styl, bo są dyrygenci, którzy stoją jak prawie, że tak, jak posąg nieruchomo. Są tacy, którzy troszkę bardziej się generalnie ruszają. Ja na pewno należę do tej drugiej grupy. Tutaj w Bartoku wydaje mi się, że trzeba byłoby być trochę może bardziej powściągliwym, ponieważ tutaj się dzieje tak dużo w orkiestrze, tak wiele, faktura jest tak skomplikowana, i to jest po prostu bardzo trudny utwór, nie tylko do dyrygowania, ale również do wykonania. No ale jak już mówimy o La Valse Ravela, to już ten taneczny element może tylko pomóc.
0: Zanim przejdziemy do muzyki francuskiej, która jest na twojej playliście, a przypominam, że gościem audycji jest Paweł Kapuła, gościem, a właściwie autorem, to może jeszcze słowo o Tomasie Adesie.

0: Wybrałeś ze studiów z Couperena część drugą, Le Tour de Passe-Passe.
1: To nie jest bardzo popularna kompozycja, chociaż kompozytor jest niezwykle popularny. Też od kilku lat działa bardzo, bardzo prężnie jako dyrygent. Ja miałem okazję już dyrygować jego koncert skrzypcowy z Narodową Orkiestrą Opery Norweskiej w Oslo i od tego momentu zachwyciłem się tym kompozytorem. On jest, muszę powiedzieć, bardzo trudny na wielu poziomach, bo to jest muzyka, która łączy ogromną erudycję z ogromną wyobraźnią, ale równocześnie zawsze lubię podawać tego kompozytora jako przykład muzyki współcześnie komponowanej i równocześnie takiej, która naprawdę może zainteresować nawet nie muzyka. To znaczy, że ktoś, kto na przykład nie jest profesjonalnie wykształconym muzykiem, to nie musi się obawiać tego, że to będzie muzyka za trudna. Ja nie mówię przez to, że ona jest łatwa, ale ona ma coś tak niewytłumaczalnego, że właśnie z jednej strony ma ogromną erudycję, a z drugiej po prostu ta muzyka mówi. Te trzy studia z Couperin to jest po prostu przykład znakomitego warsztatu kompozytorskiego, po prostu dobra muzyka, która nawiązuje do tych dawnych styli. Ale oczywiście Ades wzbogaca stylizowane melodie o współczesną harmonię i myślę, że efekt jest bardzo, bardzo interesujący i taki bardzo spokojny. Myślę, że po tym Bartoku to jest dobre wyciszenie.

0: To był Thomas Hades, Three Studies from Couperin, część druga, L'Étude de Passe-Passe, Chamber Orchestra of Europe, dyrygował sam kompozytor. Zostały nam na twojej liście dwie kompozycje, kompozytorzy francuscy, Poulenc i Debussy. Którym kończymy?
1: Kończymy Debussy.
0: Kończymy Debussy. Tak. To finale Sinfoniety Francisa Poulenca pojawiło się na tej wakacyjnej liście, bo?
1: Niedawno wróciłem z Francji. To na pewno była inspiracja. Miałem tam koncerty z Narodową Orkiestrą w Lille. Solistą był właściwie można tak powiedzieć najwybitniejszy żyjący francuski organista, pierwszy organista katedry Notre Dame Thierry Esqueche. I jak wiemy, wielka fala upałów przyszła do Polski właśnie z Francji. Do
0: tego razem z tobą przyjechała.
1: Tak, razem ze mną. Niestety jeden z koncertów został odwołany, ponieważ było tak ciepło we Francji, że już stanowiło to niebezpieczeństwo zarówno dla publiczności, jak i orkiestry. Poza tym Francja, no kojarzy się, południe Francji kojarzy się z, na pewno z letnią, wakacyjną atmosferą. No i zawsze można liczyć w tym kraju na genialną muzykę i genialnych kompozytorów. Stąd wybrałem finał Sinfoniety. Nota bene, zaczęliśmy naszą rozmowę na temat promsów. Ten utwór został zamówiony przez BBC w 1947 roku, więc tutaj też
0: koło się zamyka.
1: Koło się zamyka. Bardzo, bardzo dobra muzyka, pełna ferii dźwiękowych i różnych barw. Oczywiście ona też nawiązuje, podobnie jak muzyka Hadesa, do starych form muzycznych, starych czy dawnych styli, ale ma ona w sobie pewien wdzięk, jest w niej coś tak prosto dusznego, powiedziałbym. To nie jest prosta muzyka, ale w niej jest, drzemie w niej taka piękna prostota, którą bardzo lubię.
0: Finale Sinfoniety Francisa Poulenca, Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Irlandzkiej, dyryguje Jean-Luc Tingaud.

0: Drogi Pawle, nasza godzina na twoją playlistę dobiega końca. Przed chwilą słuchaliśmy muzyki Francisa Poulenca, jego sinfonietta i finale z tejże. Pozostawiamy na koniec La Mer de Bussiego, ikona muzyki dwudziestowiecznej, tak zwanego impresjonizmu. A przy okazji chciałoby się powiedzieć wakacyjny temat.
1: Tak, może, po prostu może. Wspominaliśmy wcześniej maestro Jerzego Maksymiuka, który uwielbia Debussy'ego. Zawsze o nim rozmawiamy, ilekroć się spotykamy. Uważa ten utwór za jedną z największych kompozycji w ogóle w historii muzyki i nie sposób się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście Debussy robi w nim niesamowitą rzecz, czyli to, co robili malarze impresjonistyczni. Oni próbowali uchwycić chwilę. I to samo robi Debussy. To znaczy, on nie opisuje w tym utworze morza ani dialogu wiatru z morzem, tylko raczej pokazuje jego zmienność i również wykonanie. Z bardzo słynnego festiwalu w Lucernie, gdzie występowała pod batutą Abbado orkiestra złożona z muzyków z najlepszych orkiestr świata. I te nagrania cechuje jedna niezwykła rzecz, której chyba nigdy nie usłyszałem w żadnej orkiestrze. A mianowicie dlatego, że obok siebie siedzą muzycy, którzy na co dzień związani są z różnymi ośrodkami, z którymi grają na stałe. I tutaj na pewno Abbado wykonał ogromną pracę po prostu swoją osobowością, swoją charyzmą. Oni nie grają, oni po prostu muzykują. No słyszy się po prostu, jaka całość się tworzy. I to wykonanie La Mer uwielbiam. Ona jest takie bardzo dzikie. To wykonanie ma pazur. Ono jest po prostu piękne.

0: Lamerto Tryptyk, wybrałeś część ostatnią, a nie pierwszą lub drugą, bo?
1: Ponieważ ja lubię mocny finał. Ten utwór taki zdecydowanie ma.
0: No to właściwie postawiłeś kropkę. Credo dyrygenckie na koniec. Paweł Kapuła lubi mocne finały. Dialogue du vin et de la mer, trzecia część tryptyku Morze Claude'a Debussy'ego.

0: Orkiestra Festiwalowa z Lucerny, Claudio Abbado i finał, trzecia część tryptyku La Mer Debussy'ego, Dialogue Divin et de la Mer. Zaczęliśmy naszą rozmowę od spojrzenia w nieodległą przyszłość. 9 września to twój debiut na festiwalu BBC Proms. Powiedz jeszcze w dwóch słowach o planach niekoncertowych na te wakacje. Jest w ogóle jakieś miejsce na odpoczynek?
1: Jest, ale to będzie raczej bardzo spontaniczny odpoczynek, więc teraz mam swoją wakacyjną playlistę, od której zacząłeś, czyli cztery londyńskie utwory i na razie to jest mój plan na najbliższe tygodnie, ale myślę, że jakiś odpoczynek nomen omen nad morzem jeszcze przede mną.
0: To tego ci serdecznie życzę, odpoczynku, ale także następnych sukcesów. No i do usłyszenia w dwójce.
1: Dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia.
0: Państwa i moim gościem w audycji Wakacyjna Playlista był Paweł Kapuła, a ja nazywam się Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk.

0: To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza. Wesoły boski Odys rozpiął żagle. Siedząc przy rudlu sprawnie sterował, a sen nie padał na powieki. Patrzył w Plejady i w późno zachodzącego Wolarza i w Niedźwiedzicę, którą też zwą Wozem. Ona się w miejscu obraca i śledzi Oriona, a jedyna z gwiazd nie kąpie się w Okeanie. Nakazała mu Kalipso arcyboska, by prując morze Niedźwiedzicę miał po lewej ręce. Dni 17 płynął żłobiąc fale, a 18 ukazały się góry cieniste w ziemi Feaków, która była najbliżej i wyglądała jak puklerz na mglistym morzu.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek naszego śródziemnomorskiego cyklu poświęcimy bohaterowi kojarzącemu się bardzo ściśle z morzem i to właśnie z tą morską przestrzenią, po której w te wakacje w dwójce wędrujemy. To on poznał morze ciemne jak wino, jak mało kto, w jego różnych odsłonach. I jak czytamy, u Homera był zżarty słonym morzem. To oczywiście Odyseusz. A o tym morskim włóczędze porozmawiam dziś w dwójce z Markiem Węcowskim. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Bardzo miło, dziękuję za
1: zaproszenie. Historykiem starożytności z Uniwersytetu Warszawskiego, autorem m.in. książki Tu jest Grecja, antyk na nasze czasy i ukazującej się właśnie w lipcu nowej pana książki Homer na nasze czasy. Tu jest Grecja. No, Grecja jest na morzu. Chociaż Grecja kontynentalna też ma swoje piękne odsłony, ale chyba zamiast krwi Grecy mają słoną wodę w sobie. Czy musieli mieć takiego bohatera jak Odyseusz? Właśnie zżartego słonym morzem.
2: Tak, ale może zacząłbym od tego określenia, morze ciemne jak wino, które jest trochę nieporozumieniem w tłumaczeniach, zresztą na różne języki, nie tylko na język polski. Właściwe znaczenie tego określenia to tyle, co morze spienione jak wino. Tak twierdzą niektórzy językoznawcy.
1: Bo właśnie się zastanawiałam, przecież greckie morze jest dla nas świetliste, jasne.
2: Tak, to jest raczej obraz wina wlewanego do naczynia, w którym się będzie mieszać wino z wodą i ta spieniona fala wina jest tym, co się Grekom kojarzyło metaforycznie z morzem. Grecy potrzebowali bohaterów morskich, bo morze jest ich życiem, ich przede wszystkim głównym szlakiem komunikacyjnym, co oznacza także

0: taką bardzo specyficzną dla greckiej kultury, którą słusznie zresztą wyobrażamy sobie jako kulturę śródziemnomorską, geograficznie również, od Sycylii południowo-zachodniej, aż po, przez Morze Śródziemne, dodajmy od razu, historyk kultury ma zawsze na myśli Morze Śródziemne razem z Morzem Czarnym, bo Morze Czarne jest po prostu częścią tego akwenu z punktu widzenia kulturowego, a więc od Krymu i dzisiejszej Gruzji po zachodnią, południową Sycylię, Marsylię dzisiejszą, wybrzeże hiszpańskie, to są obszary, które Grecy uczynili w pewnym momencie swoim, można powiedzieć, wewnętrznym morzem, nieco po rzymsku. I w związku z tym właśnie morze musiało stać się dla nich podstawową arterią komunikacyjną, łączącą te wszystkie punkty i łączącą je na wiele sposobów, to znaczy również łączącą je w mniejsze sieci rozmaitych zależności, religijnych powiązań, politycznych, ekonomicznych, importów, eksportów i tak dalej. Ale cały ten świat był rzeczywiście połączony ze sobą, świat grecki, ale tylko przez pół roku. Ponieważ przez półrocze rozpoczynające się gdzieś w drugiej połowie września, a kończące w jakimś momencie w marcu, Morze Śródziemne dla ludzi o ówczesnych możliwościach technicznych i szkutniczych i umiejętnościach żeglugi, nawigacji po prostu, było zamknięte. Było wielkim ryzykiem wybrać się na morze poza sezonem tej połowy roku, kiedy pływać po morzu się da. W związku z tym morze jest jednocześnie dla Greków czymś bardzo swojskim, własnym, ale także czymś straszliwie obcym i bardzo niebezpiecznym. Ta ambiwalencja morza, które jest przez pół roku wrogiem, a przez pół roku przyjacielem, to jest może coś, co w sposób najciekawszy pokazuje nam również pewne aspekty greckiej kultury, ponieważ żeby wyobrażać sobie jakieś straszne potworności, jakieś straszne niebezpieczeństwa, które czyhają na żeglarzy, nie trzeba było myśleć od razu o jakichś krańcach ziemi, jak często w epokach późniejszych, kiedy też żegluga stoi na wyższym poziomie i nawigacja i statki są solidniejsze, nie budowane jak Grecy najczęściej z drewna sosnowego, czyli słabego, miękkiego drewna. W związku z tym Grecy potrafili sobie wyobrazić morze jako obszar niebezpieczny w domu, u siebie. Jednym z ulubionych tematów greckiej poezji jest utwór, epigram stanowiący fikcyjny albo prawdziwy nagrobek rozbitka. Bardzo piękne rozważania, zwłaszcza w poezji hellenistycznej po śmierci Aleksandra Wielkiego, bardzo piękne obrazy poetyckie, które ludzki los i jego kruchość przede wszystkim pokazują właśnie przez pryzmat bezimiennego, wyrzuconego na brzeg nagiego rozbitka, który gdzieś u siebie w domu był wielkim potentatem, a tutaj jest po prostu niczym. Przechodząc do Odysa...
1: No właśnie, bo mamy właśnie rozbitka, który ma imię, który doświadcza niebezpieczeństw morza we wszystkich przejawach.
0: Tak jest. Odyseusz jest figurą tej całości, tego morza, które łączy i morza, które dzieli. Figurą poznania obcych światów i figurą powrotu do siebie. W bardzo pięknym miejscu Boskiej Komedii, gdzie Dante wprowadza oczywiście smażącego się w piekle z kilku różnych ciekawych zresztą powodów Odysa, jego największą winą, czy jedną z jego win jest to, że chciał poznać to, co nieznane, czyli wedle średniowiecznych kryteriów to, co Bóg przed nami chciał schować. Ale całość tego pasusu kończy się jednak takim samego Odysa wezwaniem do swych towarzyszy, a może do nas, z którego wynikać ma to, że jest naszej ludzkości właściwe, naszego człowieczeństwa cechą to, że będziemy starali się to, co nieznane, odkrywać i tego odkrycia przedmiotem, przestrzenią jest właśnie morze. Odys więc nie tylko łączy różne epoki, wyobrażenie Odysa łączy różne kultury, ale przede wszystkim łączy Greków. I to łączy na kilka sposobów, przy czym trzeba sobie od razu powiedzieć, że Odys greckiej kultury i Odys Homera to są dwie różne postaci. Odys Homera jest na gruncie wyobrażeń samych Greków o Odysie i w ogóle o bohaterach, o herosach tak zwanej mitologii jest absolutnie wyjątkowy. Homer narysował go w taki sposób, żeby był on raczej zaskakujący niż swojski dla publiczności. Tak. Również jego

0: i moralne postawy, i działania, i właściwie jego zachowania w Odysei są bardzo dziwne, ale dziwna jest też jego geografia, geografia jego podróży. Bo trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Zapytała pani, czy Grecy potrzebowali kogoś takiego. Potrzebowali i wymyślili go sobie bardzo wcześnie. Pewien wielki izraelski historyk, Irat Malkin, wiele lat temu w książce poświęconej powrotom Odysa i takiej właśnie mitologii poznawania, eksploracji zachodniej części Morza Śródziemnego przez Greków, pokazał jednoznacznie, udowodnił bez żadnych wątpliwości, że Odys jest bohaterem, który musiał stać się popularny w greckiej tradycji na długo przedtem, jak Grecy zaczęli na stałe osiedlać się na zachodzie. Już pierwsze greckie ślady osadnictwa w południowej Italii, na Półwyspie Salentyńskim, pokazują nam szlaki komunikacyjne, których kluczowym punktem była Itaka. Na Itace rozpoznajemy pewną grotę, w której od bardzo dawna czczono być może właśnie Odysa jako patrona tych wypraw na zachód. Na razie jeszcze dość skromnych, może w głąb Adriatyku trochę, z Wysp Morza Jońskiego. No ale z czasem, już w czasach właśnie, gdy powstaje Odyseja, Itaka jest właściwie takim, no może z pewną przesadą powiedzieć, przystankiem autobusowym na drodze do tego, co Grecy już porządnie poznali. Od 30. lat VIII wieku przed naszą erą zaczyna się pokolenie wcześniej, ale wielka fala kolejnych miast greckich zakładanych na Sycylii. I kiedy mniej więcej w tym pokoleniu, albo trochę później zapewne, powstaje Odyseja, to Odys jest bohaterem obszaru, który Grecy już dobrze znają. Tymczasem to, co robi z nim Homer, to pomysł, by przenieść go w świat całkowicie baśniowy. Żaden z punktów wyprawy Odysa w Odysei nie da się pokazać na mapie. Ich po prostu na mapie świata, w którym wówczas Grecy już mieszkali, nie ma. Cały ten świat, cały ten zachód Homer przenosi w krainę mitu. I to również w jego wymiarze geograficznym. Pewien wielki uczony greckiej epoki hellenistycznej, Eratosthenes, żartował sobie z tych erudytów greckich, którzy próbowali, jak i my próbujemy, choćby w prasie niemal codziennej w wakacje, umieścić gdzieś na mapie cyklopów, wyspę Kirkę albo inne.
1: No właśnie, Gozo na przykład, gdy jesteśmy na Gozo, to mówią, że tu grota Kalipso, prawda, która więziła.
0: I te wszystkie miejsca, które próbujemy znaleźć na mapie, Eratosthenes radził ich szukać dopiero wtedy, kiedy znajdziemy rymarza, który uszył worek na wiatry Eolowi, ten, który towarzysze Odysa rozsupłali i skazali na ostatnią się i jego fazę tułaczki. Otóż geografia Odysa wędrówek u Homera jest, co dziwne, całkowicie nierealna. Dziwne dlatego, że i wcześniej, i później różni inni bohaterowie, ale i sam Odys, których opisywali inni poeci, inni pisarze, zawsze skwapliwie próbowali być wpisywani w rzeczywistą, istniejącą geografię. Stąd wyspy eolskie, liparyjskie, stąd dzisiaj nasze przekonanie o tym, na przykład, że Korfu, Korkyra ówczesna jest wyspą Feaków.
1: Wszystkie te miejsca... Scylla i Charybda, czyli Cieśnina Messyńska.
0: Rzekomo Cieśnina Messyńska. I te wszystkie punkty, które Grecy później identyfikowali, jakby wrzucając wędrówki Odysa Homerowego w realny świat, oczywiście często z powodów no, lokalnej dumy, polityki. Każdy chciał być, mieszkać w mieście rzekomo włożonym albo odwiedzonym przez Odysa. Tymczasem Odys pływa u Homera po świecie baśniowym, po świecie nigdzie i co ważne, nie zostawia w nim swoich śladów. Wielu takich jak on bohaterów, uciekinierów albo trojańskich, spod Troi albo bohaterów greckich, achajskich wojny trojańskiej, również pływało w greckiej tradycji na zachód. Diomedes, wielu innych. Ale właściwie wszyscy oni albo zostali na zachodzie, niektórym przypisywano założenie jakichś prażymów albo innych elementów legendarnej historii Italii, albo też wrócili do siebie, owszem, po długiej tułaczce, ale zostawiając na miejscu swoje geny, by tak rzec. Otóż niemal każdy z nich, małżeństwa, romanse i inne przygody erotyczne, każdego z nich uczyniły praojcem jakiegoś ludu, miasta, krainy na zachodzie. Odys Homera znowu niczego takiego nie robi. Nie ma po jego wędrówkach u Homera być żadnych

0: śladów. Jest to świat wzięty w nawias, całkowicie wypreparowany z greckiej wizji świata. Jest to niesamowicie ciekawy pomysł, bardzo oryginalny, rzadko też zauważany przez badaczy, ale przez to właśnie Odys Homera jest może najdziwniejszym Odysem, jakiego Grecy znali. Wszyscy inni Odysowie są w greckiej tradycji podobni do innych wędrujących herosów i greckiej i innych kultur. Mają swoje przygody, swoje dzieci, swoje klęski, swoje zwycięstwa. I ten Odys, który przychodzi po Homerze, z kolei będzie takim właśnie przedmiotem badań erudytów, którzy będą chcieli wszystko w jego tułaczkach i życiu ustalić dokładnie, skatalogować wszystkie jego potencjalne kochanki i ich możliwe dzieci, a nawet przypiszą śmierć Odysa rękom jednego z nierozpoznanych przez niego synów spłodzonych daleko za morzem.
1: Z nieba zeszła noc, spadł Euros i Notos, z nimi Zefir, gwałtowny i w eterze zrodzony Boreasz, który kłębił wielkie bałwany. Rozprzęgły się kolana i miłe serce Odyssa jęknął i rzekł do swej wzniosłej duszy: biada mi nędznemu, cóż mnie jeszcze spotka na ostatku? Boję się, że prawdą niechybną było wszystko, co mówiła bogini, że nim stanę w ziemi ojczystej, na morzu dopełnię miary swych cierpień. To wszystko teraz się iści. Jakimi to chmurami Zeus niebo szerokie przepasał, jak zmącił morze, wszystkie naraz wiatry pędzą na siebie burzą. Teraz już pewna moja zguba. Trzykroć i czterykroć szczęśliwi Danaowie, którzy wtedy zginęli na równinie trojańskiej w służbie Atrydów. I ja powinienem był umrzeć i dobiec kresu w onym dniu, kiedy ćma Trojan godziła we mnie spiżowymi włóczniami nad ciałem syna Peleusa. Byłbym miał wówczas pogrzeb uroczysty i Achajowie roznieśliby moją sławę. A teraz wypadło mi zginąć nędzną śmiercią. Gdy to mówił, wielka fala uderzyła nań z góry ze straszliwą siłą i przewróciła tratwę.
2: Odys żeglarz, który boryka się z morzem, to jest za drobne określenie, bo śmierć nieraz zagląda mu w oczy, no też spotykają go przygody nie tylko morskie, kiedy na przykład no, jego towarzysze są zjadani. Polifem przyrządza z nich sobie swoją ucztę. No też różne są przygody, że towarzyszy zamienia Kirkę w świnie, prawda? Czy jest też ten wątek, który pokazuje, że syreny mogą zawrócić w głowie żeglarzom, więc Odys każe się przywiązać do masztu, a swoim towarzyszom żeglarzom każe sobie woskiem uszy zatkać, żeby tych syren nie słuchali. Odys spryciarz. Odys, pan używa tego określenia w swojej książce, Metis, prawda? Spryt Odysa. Odys, taki Odys też był potrzebny Grekom. No też przecież to Odysowi zawdzięczają Achajowie pokonanie Trojan, bo to jego pomysł jest z tym koniem.
0: Tak, tego motywu oczywiście w Iliadzie u Homera nie ma, ale jest w Odysei wspomnianym i być może już w czasach, kiedy powstawała Iliada, motyw ten istniał, ale poeta uznał za stosowne, żeby go ukryć, skoro i tak tej sceny zdobycia, zniszczenia Troi nie zobaczymy w samej Iliadzie, która kończy się w akcji utworu dużo wcześniej. Otóż ten Odys sprytny, Odys jako figura, taki trickster niemal, figura sprytu, jest nie przypadkiem bliskim podopiecznym Ateny, bogini mądrości, ale przede wszystkim sama Atena, kiedy go spotyka kilkakrotnie w Odysei, dworuje sobie właśnie z jego przewrotności, której ostrożność idzie tak daleko, że jego ulubionym sposobem przetrwania na tym świecie jest ukrycie swojej tożsamości.
2: Atena też jest mistrzynią ukrywania tożsamości,
0: przebieranek różnego rodzaju, ale także pomaga Odysowi, by zmienić wygląd wtedy, kiedy trzeba, raz pos-

0: starza go, żeby nie wyglądał na Odysa, kiedy wchodzi pomiędzy zalotników. Innym razem, kiedy chodzi o to, żeby zrobił wspaniałe wrażenie na młodej królewnie Nauzykai, albo potem na swojej własnej żonie, nagle go odmładza cudownie. Odys jest tym bohaterem, który też ciągle się zmienia, ale właśnie gdy znowu wrócimy do tego, co z nim robi Homer, to zobaczymy, że ten Odys tradycji greckiej jest tutaj ponownie, tak jak sama jego wędrówka, niezwykle ciekawie przepoczwarzony. Jest on, przypuszczam, zdecydowanie inny niż ci Odysowie, o których zwykle poeci przed Homerem śpiewali, może nawet po Homerze, zaczynając od sprawy bardziej może egzystencjalnej, wyższego rzędu. No, jedną z cech Odysa Odysei i jednym z głównych problemów, który musi on pokonać, by wrócić do siebie, by objąć na powrót władzę w swoim domu i w swojej krainie, jest fakt, że on jest takim herosem ułomnym przez to, że jest po prostu za stary. Jest herosem starzejącym się, wracającym po długiej tułaczce i jego problem polega właśnie na tym, że on jest już stary. Może nie jest starcem, ale jest człowiekiem w wieku, w którym jego siła i jego moc, być może również moc jego umysłu, kto wie, nie są już takie jak kiedyś. On musi sam ze sobą walczyć, sam siebie i swoje ograniczenia pokonać, by wyjść cało z opresji, jakiemu Odyseja gotuje. To jest heros specyficzny, heros ograniczony, heros ułomny, heros niedoskonały. A ta jego niedoskonałość już na poziomie szczegółowym polega między innymi na tym, że ten heros wszechmądry, heros sprytu i przede wszystkim sprytu politycznego, ale także umiejętności politycznej wymowy. W moim ulubionym miejscu Iliady Priam wspomina razem z Heleną scenę, kiedy po raz pierwszy spotkał Odysa i Menelaosa. Przyszli oni dawno temu z poselstwem do Troi i mieli przemawiać, oczywiście gardłując za wydaniem Heleny i Parysa przed trojańskim zgromadzeniem. Wstał Menelaos, powiedział krótko i węzłowato, co miał powiedzieć. Tak trochę mówiąc żartobliwie, jako król Sparty miał prawo mówić lakonicznie. Ale zaraz po nim wstał Odys, który dopóki nie otworzył ust, wyglądał na ostatniego głupka. Nie dałbyś za niego grosza. Stanął taki, swoim berłem machał w tył i w przód, chyba nawet tam dłubał w ziemi nogą. Słowem, nikt. Ale kiedy usta otworzył, wyleciała zamieć słów taka, przed którą nikt nie potrafi wytrzymać. Jest to ktoś taki właśnie. Super polityk, super mówca.
1: Super gaduła. W Odysei jest mnóstwo jego opowieści.
0: Ale ten sam Odys, kiedy spojrzymy na jego ogólny rachunek, na bilans tego, co on w Odysei uzyskuje i co traci, to okazuje się on najgorszym z możliwych wodzów i najgorszym z możliwych polityków w tym wymiarze, że w drodze powrotnej do domu spod Troi wygubił całą swoją armię. Do ostatniego. A kiedy już wrócił do siebie, kiedy już wrócił do domu, oczywiście był w swoim prawie, ale wymordował też pozostałą część kwiatu swego królestwa, młodzieńców, którzy smalili cholewki do jego żony, a potem jeszcze chciał dorżnąć ich rodziny. Wszystko to jako król i opiekun Itaki. Gdyby nie interwencja bogów, wymordowałby także rodziny zalotników. To jest ktoś, kto w Odysei sprzeniewierza się temu wszystkiemu, tym wszystkim umiejętnościom i cechom i cnotom, które tradycja przypisywała normalnie Odysowi. To kolejny wielki paradoks. Kolejny wielki pomysł artystyczny poety Odysei na to, byśmy się nie nudzili mitologią. Byśmy widzieli Odysa za każdym razem innego, ale przede wszystkim byśmy zobaczyli w nim figurę człowieczeństwa. Na kim mamy się nauczyć ograniczeń ludzkiego umysłu w polityce, jak nie na tym, że pokażemy największego polityka, jak ponosi klęskę.
1: Gdyby nie Feakowie, to by wrócił z niczym, prawda?
0: Wróciłby z niczym. Oczywiście jest na tyle sprawny, sprytny i chciwy, że czeka nawet na ostatniej etapie podróży, zanim wróci do domu, aż go odpowiednio obdarują materialnie. Ale ważne jest to, że widzimy na jego przykładzie to, jak ludzkie kalkulacje, jak ludzkie umiejętności biorą w łeb w konfrontacji z tym, co my byśmy nazwali rzeczywistością, a tym, co Grecy nazywali losem czy też bogami.
1: Tenże Odys też zapuszcza się

0: do Krainy Umarłych. I tam Tejrezjasz mówi mu, a śmierć do ciebie z morza przyjdzie, bardzo łagodna, która ciebie zabije spętanego pogodną starością. Ludy dookoła ciebie będą szczęśliwe, tak Zygmunt Kubiak tłumaczy Homera. Ten Tejrezjasz przepowiada Odysseowi jakby załagodzenie gniewu Posejdona. I właśnie jeszcze jedną podróż, że dotrze do ludzi, którzy nie znają morza. Ani nie widzieli okrętów o dziobach szkarłatnych.
1: Tak, to jest ta scena, w której Odys kiedyś w przyszłości ma iść i złożyć ofiarę i ustanowić kult Posejdona, idąc w głąb lądu z wiosłem na ramieniu, aż do momentu, kiedy spotka ludzi, którzy zapytają go, co to jest, a jak spróbują z czymś skojarzyć ten przedmiot, jest takie staropolskie słowo, nie wiem, czy nadal się go używa, wiejidło albo wiejadło, czyli taka łopata, którą ziarno od plew oddzielamy i ta właśnie łopata miałaby być dla tych ludzi czymś, co najbardziej przypomina ten dziwny przedmiot, który niesie Odys. Ludzie, którzy nigdy nie widzieli wiosła, nigdy nie widzieli morza. I tam właśnie kult Posejdona miałby zaprowadzić Odys i przez to właśnie uzyskać przebaczenie od władcy mórz. To jest bardzo piękny obraz. Też dla nas dość trudno zrozumiały, dlatego że wyraźnie ta opowieść nawiązuje do jakiejś historii, której nam Odyseja nie opowiada. Albo już w czasach, kiedy powstawała Odyseja, istniała bardzo dobrze skanonizowana, że tak się wyrażę, legenda Odysa i każdy, kto to słyszał, właściwie wiedział, o co chodzi. A Odyseja tylko wybiera z tego jakieś wątki, jakiś kawałek historii. Albo też nasz poeta jest dużo swobodniejszy, dużo mniej systematyczny, dużo mniej pedantyczny. Pozwala sobie właśnie na takie rozmaite wątki wprowadzanie. Ja jestem raczej zwolennikiem tej drugiej interpretacji, ale ta scena, którą Tejrezjasz mu w Hadesie, w zaświatach, czy raczej u progu zaświatów, dokładnie biorąc, prorokuje, jest nie tylko sceną pojednania. To jest również scena, która w kulturze europejskiej również stała się figurą, stała się symbolem niepokoju. Odys nawet po powrocie do domu, kiedy już rozpoznała go żona, kiedy przywrócił swoją władzę, nadal jest targany, i to przez wyższą konieczność z woli bogów, chęcią, koniecznością dalszej podróży. W pewnym momencie rozmowy z Penelopą, już po rozpoznaniu w Odysei, Penelopa mówi coś takiego właśnie, że przecież będziemy tutaj mieli dużo czasu i będziemy razem i wszystko, ale wszystko stanie się kiedyś. To nie jest ostateczny powrót Odysa, to jest coś, co być może kiedyś będzie mu dane. Ten wątek tego niespokojnego tułacza występuje w samej Odysei. Odys, który przybiera różne fałszywe tożsamości, w pewnym miejscu mówi o sobie jako fikcyjnym wojowniku, który zdobył wielkie skarby pod Troją, wrócił do domu, ale nie mógł tam usiedzieć, ponieważ wstrętne mu były prace polowe i życie rodzinne i wybrał się na kolejną wyprawę, na której zresztą wygubić miał swoje wojsko i dostać się do niewoli. Ten niepokój, ta siła, która gna Odysa ciągle gdzieś i to właśnie tym razem najdalej już od jego zwyczajnego żywiołu, od morza, gdzieś no, w naszą stronę, gdzieś w głąb Bałkanów, może aż do nas, gdzie takich ludzi by spotkał, co to wiosła nie widzieli, na terenach dzisiejszej Polski, kto wie. Otóż ten właśnie motyw Odysa niespokojnego, nigdy niesytego, staje się w europejskiej kulturze po pierwsze obecny, a po drugie odwrotnie. Widzimy w niej bardzo piękne sposoby walki z tym motywem, jak chociaż w słynnym wierszu Itaka Kawafisa, który próbuje nam wytłumaczyć, że podróż była sensem naszym, ale też, że Itaka daje nam tyle, co może, dała nam podróż. Ten niespokojny tułacz ma się ukontentować tym, co już osiągnął, tym, co dostał, ma uniknąć rozczarowania swoją biedną ojczyzną. Oczywiście opowiadam tak, jakbym streszczał wiersz, co jest samo w sobie złym pomysłem, ale te motywy czynią z Odysa kogoś więcej niż tylko bohatera morskiej tułaczki, bohatera odkrywania obcych ludów. One po raz kolejny i w inny sposób niż u Homera czynią z niego figurę ludzkiego losu.
0: W filmie Christophera Nolana Ówże Odys ma twarz mata Damona. My rozmawiamy jeszcze przed obejrzeniem tego.

0: filmu Odysei na ekranach jest właśnie od połowy lipca. To nazwisko reżysera i też obsada aktorska, to zapowiedzi, że to jest wielkie widowisko. No jakoś może tę postać Odyseusza nam jakoś na nowo właśnie też pokaże. Może to jest właśnie tak jak Homer na nasze czasy, Odyseusz na nasze czasy. To jest
1: być
0: taka
1: może
0: postać.
1: Też nie widziałem jeszcze tego filmu. Być może uda mi się go zobaczyć nawet w Grecji.
0: A Grecy czekają na ten film?
1: Taki nie. Grecy są wściekli, że nie ma greckich aktorów w tym filmie. To jest bardzo ważny temat debat w prasie greckiej. Jakim prawem robi się film o Grekach bez Greków? Oni są bardzo źli. No ale jak już ten film się ukaże, to myślę, że jego los będzie podobny jak filmu Troja Wolfganga Petersena, który w Grecji wywoływał patriotyczne manifestacje, a w Turcji przeciwnie, wściekłość na zgniły Zachód, który znowu pokazuje Małą Azję, Turcję w ich przekonaniu, jako krainę, którą można pokonać.
0: Dobiega już końca nasz rejs po Śródziemnomorzu. Dziś w dwójce o Odysie i jego wędrówkach opowiadał państwu Marek Węcowski. Fragmenty Odysei w przekładzie Jana Parandowskiego przeczytał Andrzej Ferenc. Odys, Ulysses to postać, do której odwoływał się w swojej wielkiej powieści James Joyce, a jej fragmenty powstawały w Trieście. Za tydzień przeniesiemy się właśnie do tego niezwykłego punktu na mapie Śródziemnomorza. O swoim Trieście opowiedzą państwu Anna Piwkowska i Jan Maria Kłoczowski. Dziś żegnam już państwa, Dorota Gacek. Do usłyszenia.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Marku Bisli.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Zapraszam na kolejne spotkanie z dzikimi pszczołami. A jak dzikie pszczoły w Zielonej Dwójce, to również spotkanie z dr Justyną Kierat, badaczką dzikich pszczół i edukatorką przyrodniczą.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, witam Cię. Kolejne miejsca odwiedzamy na mapie Polski, bo też był Kraków, ale też Warszawy. Pszczele miejsca, w których Ty te swoje obserwacje prowadzisz. I dzisiaj mnie zaprosiłaś na chomiczówkę. Gdzie my dokładnie jesteśmy?
1: No, jesteśmy pośrodku osiedla w zasadzie, dlatego że koleżanka Beata, pozdrawiam Beatę, ma tutaj taką łączkę, opiekuje się nią. I ona jest takim chwastowiskiem, bardzo ładnym chwastowiskiem. Rosną tutaj różne dzikie rośliny, są ławki, można sobie posiedzieć. Zanim tutaj się spotkałyśmy, to ja też przeszłam tak kawałeczek. Są takie miejsca, wydaje mi się, że to są jakieś takie urządzenia do ćwiczenia agility z psem, jakichś takich właśnie ćwiczeń, więc można tutaj robić różne rzeczy i jest dużo pszczół. Właśnie dzięki tym różnorodnym, kwitnącym roślinom.
0: No właśnie, bo ta łąka jest prowadzona w taki sposób, jak wiele miejsc zieleni w Warszawie w tej chwili, to znaczy jest koszona miejscowo są te rośliny zostawione.
1: Ta łąka to nie jest takie miejsce, które jest puszczone na żywioł, że po prostu nie kosimy i tu się nic nie dzieje. Tutaj widać, że też są nasadzenia. Wydaje mi się, że tu były nawet siane te rośliny, chociaż to by się trzeba było zapytać Beaty, bo ona się tu orientuje najlepiej. Natomiast ogólnie ta roślinność jest, widać, że taka przyjazna pszczołom. Rośliny tutaj na skwerze to są różne dzikie gatunki, które ładnie kwitną i też karmią pszczoły. Na obrzeżach widziałam nasadzenia, które no, są ozdobne, ale jednocześnie też są takie, które pszczoły odwiedzają. Więc tutaj no, wydaje mi się, że to jest taki dobry przykład równowagi pomiędzy miejscem, które ma służyć ludziom do relaksu, do chodzenia z psem i które jednocześnie wspiera przyrodę.
0: Dziś bardzo wietrzny jest dzień. Zawsze jak się umawiamy kilka dni wcześniej, to nie wiemy, jaka pogoda nam się trafi, więc dziś wieje wiatr. Będą Państwo pewnie słyszeć czasem te podmuchy w mikrofonie. To dobry dzień na obserwację pszczół?
1: Tak i nie, bo pszczoły nie lubią takich podmuchów wiatru, czyli one nie będą jakoś bardzo chętnie latać. Z drugiej strony jest słonecznie, jest ciepło, więc

0: To nie jest tak, że tych pszczół w ogóle nie ma, a tak jak powiedziałam, to miejsce jest bardzo dobre dla zapylaczy, więc one ogólnie tutaj są. I dobre jest to, że one też, jak są takie porywy wiatru, mogą próbować przeczekać to na kwiatach. I w tym momencie my mamy szansę zaobserwować te osobniki, nawet te, które normalnie latają jak szalone i jest ciężko je zobaczyć, to one mogą sobie przysiadać na roślinach i po prostu w tym momencie mamy je z bliska, one się nie ruszają, możemy je sobie podziwiać.
1: Dziś będziemy rozmawiać o trzmielej, ale w ogóle też pszczelej inteligencji, tak jak Państwu obiecywałyśmy, ale również właśnie takie obserwacje prowadzić. No i Ty, zapraszając mnie tutaj, powiedziałaś, że będziemy może mogły zobaczyć rozrożkę chabrową. Co to jest za pszczoła?
0: Tak, to jest pszczoła samotnica. W sumie z wyglądu jest trochę podobna do trzmiela, bo jest taka okrąglutka i no, ma podobną sylwetkę, puchata. To jest gatunek, który jest pod ochroną. Jeden z bardzo niewielu samotnic, pszczół samotnic i w ogóle z niewielu pszczół, które w Polsce są pod ochroną. I faktycznie dość rzadki. W Warszawie te rozrożki są. Tutaj właśnie pierwszy raz w ogóle w życiu je widziałam. I na Chomiczówce one mają całkiem niezłą populację, więc tutaj, jeżeli chce się z taką rozrożką zobaczyć, no to jest duża szansa. Tak jak nazwa wskazuje, ten gatunek, rozrożka chabrowa, lubi chabry i inne rośliny z rodziny złożonych. Tutaj akurat chabry są, więc zobaczymy najprawdopodobniej rozrożkę chabrową na chabrze.
1: To zaraz będziemy jej szukały, ale powiedzmy trochę, właśnie zacznijmy od tego tematu badań dotyczących trzmieli i pszczół. Jeśli chodzi o trzmiele, to bardzo dużo się dzieje. Nawet w czerwcu jakaś fińska ekipa opublikowała swoje najnowsze badania. To jest chyba modne, tak? Badanie trzmielej inteligencji.
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tutaj mam wrażenie, że pionierem, a na pewno takim niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie tych badań jest Lars Čitka. On napisał książkę właśnie o inteligencji pszczół. Jest przetłumaczona na polski, więc można sobie też poczytać, bardzo polecam. I on tych badań rzeczywiście sporo robi, takich właśnie na temat tego, co pszczoły rozumieją, jak widzą świat, jakie zadania, powiedzmy, logiczne potrafią rozwiązać. On używa do tych badań trzmieli. No, wiadomo, że naukowcy, kiedy robią różne badania, to mają swoje organizmy modelowe. Trzmiele są takimi zwierzętami, które dość łatwo się hoduje spośród pszczół, więc one są takie dość fajne właśnie do tego typu badań. Natomiast myślę, że spokojnie te badania, które są robione na trzmielach, możemy przypuszczać, że umiejętności, które widzimy, że one mają, mogą też jak najbardziej występować u innych gatunków pszczół. Więc oczywiście nie możemy być pewni, dopóki nie zbadamy innych gatunków, ale myślę, że możemy tutaj te osiągnięcia jakby trzmieli w tych badaniach interpretować jako po prostu no, osiągnięcia przedstawicieli ogólnie tej grupy owadów.
1: Ale mówimy o społecznych pszczołach, prawda? Bo trzmiele też należą do grupy pszczół społecznych.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj w sumie trudno powiedzieć. Myślę, że część tych cech, tych właściwości trzmieli, które są teraz odkrywane, będą wspólne dla wszystkich pszczół, czyli społecznych, samotnych, pasożytniczych, bo takie pszczoły też mamy. Natomiast część rzeczywiście albo jest typowa dla pszczół społecznych, bo na przykład kwestie związane z komunikacją między osobnikami, to jest rzecz, którą robią tylko pszczoły społeczne, no bo samotnice, każda żyje na własny rachunek, więc nie ma interesu w tym, żeby na przykład komunikować innej samiczce o tym, gdzie jest pokarm. To robią tylko pszczoły społeczne. Z drugiej strony też społeczność może wpływać na wykształcenie pewnych właściwości, nazwijmy to umysłowych pszczoły, więc mogą być pomiędzy nimi też takie duże różnice, wynikające właśnie z tego, że one ewoluują po prostu w inny sposób.
1: Ten trzmieli mózg, pszczeli mózg jest chyba bardzo maluteńki. Do ziarnka sezamu ktoś go porównywał. Wokół czego się te badania toczą?
0: Wydaje mi się, że teraz tak naprawdę te różne ekipy badawcze biorą sobie za cel różne takie umiejętności, które wydawałoby nam się, że są albo tylko ludzkie, czy głównie ludzkie, albo że trzeba mieć super rozwinięty mózg i jakieś wielkie zdolności intelektualne, żeby pewne rzeczy zrobić. I po prostu próbują testować te granice, ile taki trzmiel czy inna pszczoła potrafi zrobić, ile potrafi zrozumieć. I tego efektem są właśnie co jakiś czas te nagłówki w gazetach, że o, trzmiele potrafiły zrobić to, albo trzmiele rozumieją to. Wydawałoby się, że nie jest to możliwe przy takim właśnie, tak jak mówisz, maleńkim mózgu, a jednak okazuje się, że no, trzmiele rozumieją, wiedzą więcej niż nam się wydawało. I właśnie chyba to jest teraz takim celem, takie łamanie jakby tych granic, które wydawało nam się, że trzmiele nie mają do czegoś jakby dostępu, nie są na tym.

0: tyle inteligentne, no, że ich nie docenialiśmy.
1: Szybko się uczą, rozpoznają, za jakimi bodźcami kryje się nagroda w postaci cukru.
0: Tak, tutaj większość tych badań, które są wykonywane, one polegają po prostu na dawaniu trzmielom nagrody w postaci właśnie roztworu cukru, który imituje nektar, i zmuszaniu ich, w cudzysłowie, do zrobienia czegoś za tą nagrodę. Czyli po prostu taki trening tych pszczół i jeżeli one chcą tę nagrodę uzyskać, no to muszą coś tam zrobić. I rzeczywiście one uczą się niesamowicie szybko. Taki przykład uczenia się kolorów, rozróżniania kolorów, kojarzenia różnych odcieni. Były takie badania, gdzie porównywano właśnie tą szybkość uczenia się i pszczoły były no, praktycznie na topie, były wyżej od niemowląt ludzkich. Także tutaj te badania, to też właśnie opisuje Czitka w swojej książce i skomentował, że w tych badaniach wyciągnięto taki wniosek, że nauka kolorów, znaczy rozróżniania kolorów nie powinna być takim predyktorem inteligencji. No i Czitka skomentował, że być może nie powinna, ale to, że ludzkie dzieci coś potrafią gorzej od pszczół, niekoniecznie jest takim argumentem, że tutaj, że nie powinno się tego tak traktować. W tym sensie, że my ludzie oczywiście uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi, najwspanialsi z całej przyrody i czasem może powinniśmy tak się zastanowić, czy jednak inne zwierzęta nie mają jakichś, powiedzmy, właściwości umysłowych lepszych od nas, czy w czymś jednak rzeczywiście nie są lepsze. I może powinniśmy to przyznać.
1: Tym bardziej, że kolory dla pszczół to jest coś niezbędnego, prawda? One po tych kolorach rozróżniają kwiaty.
0: Tak, zdecydowanie. I pszczoła, kiedy leci żerować, jeżeli oczywiście nie jest specjalistką pokarmową, no bo specjalistki, niektóre gatunki żerują konkretnie na konkretnych gatunkach roślin, więc one niespecjalnie muszą się jakby uczyć różnych gatunków, tak jak rozrożka. Ona leci na astrowaty, więc inne kwiaty zasadniczo ignoruje. Natomiast trzmiel, on i osobnik, i kolonia będzie żyć dosyć długo w sezonie, w związku z czym on będzie widział, jak kwiaty przekwitają, jedne przekwitają, inne zakwitają, ilość pokarmów w poszczególnych kwiatach się zmienia i on musi rozróżniać te różne kwiaty, musi też zapamiętywać w danym momencie, z którego kwiatu jest najlepiej zbierać pokarm, a z którego może niekoniecznie. I kolor kwiatu, oprócz oczywiście innych właściwości, takich jak zapach czy jak kształt, jest jednym z niesamowicie ważnych sygnałów, po których ten trzmiel będzie zapamiętywał, do którego kwiatu przylatywał, jakie on miał właściwości, czy warto, czy nie warto. Więc on musi po prostu te kolory rozpoznawać świetnie.
1: No też podobno pszczoły potrafią jakoś w czasie się odnajdywać, to znaczy wiedzą, kiedy po raz kolejny mogą odwiedzić te same kwiaty, czy te same miejsca, gdzie szukają pożywienia.
0: Tak, pszczoły ogólnie mają poczucie czasu, więc jak najbardziej. W takich sztucznych warunkach można na przykład pszczoły miodne nauczyć przylatywania do karmnika o określonych porach. Również pszczoły miodne potrafią, kiedy tańczą i pokazują względem słońca pozycję pokarmu, jakby pomiędzy słońcem a ulem, one potrafią sobie w ciemnym ulu tańczyć w ten sposób, żeby brać poprawkę na to, jak słońce przechodzi po niebie, więc jakby mają też taki swój zegar. Natomiast jeśli chodzi o czas, kiedy można odwiedzić kwiat, który... Bo to jest tak, kwiat produkuje nektar i on produkuje go zazwyczaj w sposób ciągły. Kiedy pszczoła go odwiedzi, no to tego nektaru przez chwilę nie ma, no bo został wypity, więc kwiat musi go wyprodukować. I tutaj rzeczywiście pszczoły wiedzą, kiedy można ponownie taki kwiat odwiedzić. Natomiast nie jest to do końca kwestia poczucia czasu, natomiast kwiat, kiedy został odwiedzony przez owada, owad go dotknął, on się rozładowuje, bo one są naładowane elektrostatycznie, i roślina, i pszczoła. I w tym momencie, kiedy on jest rozładowany, to kolejna pszczoła, która przylatuje, ona czuje, że tego ładunku elektrycznego nie ma i to jest dla niej sygnał, że ktoś ten kwiat odwiedził. I jest taka zależność, że przywrócenie tego ładunku to jest mniej więcej ten czas, którego roślina potrzebuje na odzyskanie swojego nektaru, na wyprodukowanie go na nowo. Więc no, dla pszczoły jest to sygnał, jeżeli kwiat jest naładowany, to wtedy warto na nim usiąść, bo prawdopodobnie coś w nim jest.
1: Przejdźmy szybko do tej łąki. Zacznijmy szukać tych pszczół, bo niestety pogoda nam się zmienia i zaczyna deszcz padać. To nie wiem, pewnie się pochowają zaraz.
0: Samce się nie chowają, bo nie mają gdzie, bo one nie są wpuszczane u dzikich pszczół, w sumie nawet u społecznych, do gniazda. Tutaj mamy akurat obrostkę letnią. To jest jeden samiec, tutaj jest drugi samiec. One za chwilę będą takie totalnie mokre, biedne. A tutaj mamy trzeciego samca. Zobacz, jak one się w ogóle różnią.
1: No właśnie, zupełnie bym nie powiedziała, że to jest to samo. Tak. Kolor zupełnie inny. Jedna szara taka, druga brązowawa.
0: Tak, kolor i wielkość. Ten kolor jest efektem po prostu zużycia się. Ten samiec jest

0: starszy i jest taki już wypłowiały, natomiast ten jest młodszy i jeszcze nie zdążył zblaknąć na słońcu.
1: To co, podchodzimy do tych chabrów?
0: Tak, i tutaj mamy dwa kolejne gatunki. Ta pszczoła, która jest taka okrąglutka z długimi czułkami, to w sumie się rzuca najbardziej w oczy, że te czułki są takie bardzo długie, to jest właśnie samczyk rozrożki chabrowej. Mamy w Polsce trzy gatunki rozrożki.

0: Nie będę mówić, ewentualnie może powiem, że na odwłoku ten samczyk, to jest ciężkie do zobaczenia tak gołym okiem, ale ma takie drobne ząbki. Ona się nazywa, ten gatunek nazywa się Tetralonia dentata, właśnie od tych ząbków.
1: Taki niemrawy ten samczyk, to przez pogodę pewnie.
0: Tak, zdecydowanie. One, ojej, tutaj się teraz kopią z samiczką smuklika sześciopasego. To też jest pszczoła i to jest pszczoła taka, no, tradycyjna. Myślę, że jakby komuś pokazać, to by rozpoznał, że to jest coś pszczołowatego. Wygląda jak w sumie pszczoła miodna w dużej mierze, bym powiedziała. On jest z rodziny smuklikowatych. Tam w tej rodzinie jest dosyć duża różnorodność właśnie sposobów życia, jeśli chodzi o społeczność, samotność. Część gatunków jest samotnych, część społecznych, część takie troszkę w rozkroku stoi. Są też gatunki pasożytnicze i to jest w zasadzie taki poligon doświadczalny dla naukowców, którzy badają ewolucję społeczności, właśnie ta rodzina.
1: Co robi ta pszczoła? Ona tak sobie te czułki myje, jakoś tak tymi odnóżami tutaj się głaszcze?
0: Ona się myje. Ona się myje jak najbardziej. Być może dlatego, że troszkę zmokła, być może dlatego, że trzymam ją na ręce, więc pszczoły generalnie chyba uważają, że my jesteśmy brudni, więc muszą się umyć, jak się je trzyma w rękach, ale no, generalnie ewidentnie zabrała się za toaletę. Zresztą pszczoły ogólnie dużo czasu spędzają myjąc się. O, zobacz, jak sobie w ogóle odwraca środkowe nóżki. Przed chwilą sobie obracała jakby od 180 stopni, żeby umyć sobie odwłok u góry. One mają niesamowicie mobilne te nogi, więc są w stanie umyć się w prawie każdym miejscu, ale nie w każdym. I to, że nie wszędzie są w stanie się umyć, wykorzystują na przykład rośliny i tam często zostawiają im pyłek, żeby po prostu przeniosły go, a nie zebrały go sobie do koszyczków, tylko zapyliły kolejną roślinę. I też czasem pasożyty, bo mogą się na przykład roztocze umiejscawiać w takich miejscach, gdzie pszczoła nie może się wyczyścić. Oczywiście jeszcze tak dodam, że roztocze nie zawsze są pasożytnicze, więc to, że widzimy jakąś pszczołę z roztoczem, to niekoniecznie znaczy, że coś jej dolega. Są też roztocze, które żyją symbiotycznie z pszczołami.
1: No tak, bo ty wzięłaś ją na rękę, mówisz, że czyści się być może z twojego brudu, ale tak naprawdę to z czego one się czyszczą? Z pyłku czy...
0: Tak, z pyłku. Jak się zobaczy pszczołę, która zbiera pyłek, to niektóre są totalnie całe upaćkane tym pyłkiem i one po prostu dopiero później zbierają go i wkładają sobie do szczoteczek czy koszyczków w zależności od tego, w czym dany gatunek taki pyłek zbiera. Oczywiście samice. Samce pyłku nie zbierają, więc one, no, czyszczą się tylko po to, żeby ten pyłek im nie przeszkadzał. Natomiast no, myślę, że też w czasie latania po pokarm, w czasie budowy gniazda, na przykład samice, jeżeli budują gniazdo w ziemi, no to one potrafią się ubrudzić, no, po prostu właśnie od kontaktu z ziemią, z różnymi, nie wiem, roślinami. No, ogólnie brudu jest w przyrodzie dosyć dużo, więc one potrafią się tam dość mocno zapewne opylić. O, teraz sobie czyści nóżkę o nóżkę tylną.
1: To jest samczyk czy samica?
0: To jest samica. To jest samica.
1: Ty podstawiłaś rękę, te pszczoły weszły ci na tę rękę i spacerują sobie. Nie boisz się?
0: No, czuję respekt przed samicą, bo przed samcem nie trzeba czuć respektu, samce nie mają żądła, więc nie mogą mi nic zrobić. Natomiast samica, gdybym ją na przykład ścisnęła, zdenerwowała, przestraszyła, ona mi może to żądło wbić i generalnie się nie zawaha, szczególnie, że u dzikich pszczół... O, a popatrz, jak teraz on mnie próbuje gryźć, nie wiem, co on mi robi, ten samczyk, tak mnie żuwaczkami, widzisz?
1: On ma śmieszne te czułki rzeczywiście.
0: Tak, tak, to wybitnie długie. Tylko u nich i u kornutek, u samców są takie długie czułki. Wszystkie inne pszczoły mają u samców. Te czułki są dłuższe niż u samic, ale no nie aż tak.
1: A po co pszczołom czułki?
0: To jest taki organ do czucia po prostu, czyli one mają tam receptory węchowe, mają receptory dotyku. Samce mogą mieć też gruczoły, które będą produkować jakieś substancje, feromony, którymi one będą się komunikowały z samicami. Więc no, to jest takie troszkę centrum zmysłów.
2: O, jaka biedna, a to jest wałczatka.
0: Mamy w Polsce dwa gatunki wałczatek. Wałczatkę dwuguskę, która jest najczęściej spotykana i najbardziej znana, i wałczatkę wieloguskę. I wałczatka wieloguska, no idź, nie urządl mnie, odstawiam tą samiczkę na kwiatka. Wałczatka wieloguska ma takie bardzo ładne, mieniące się oczy.
1: Jest malutka, czarna.
0: Ale zobacz, że ma te oczka takie jasne. Ona ma szczoteczkę w ogóle na spodzie odwłoka,
1: A to widać taką rzeczywiście, bo to różni się kolorem.
0: Tak,

0: tak. Ma w nią troszkę chyba już pyłku nawet zebranego i wałczatki, podobnie jak rozrożki chabrowe, są też specjalistkami na roślinach astrowatych, więc ona tutaj, to, że sobie siedzi na tym chabrze, to nie jest przypadek, ja ją tutaj odstawię z powrotem. Ona oczywiście jest mokra, bo nie zdążyła przed tym deszczem się schronić, nie zdążyłaby uciec do gniazda, więc po prostu musiała tutaj przeczekać, ale jak wyschnie, to podejmie pracę i będzie dalej żerowała.
1: Proszę Państwa, saćmy chabry, bo my tutaj stoimy obok tej rośliny i już i nas czmiele odwiedziły i właśnie te wszystkie pszczoły, o których mówiłyśmy.
0: I paść królowej, i tutaj mamy na przykład bzyga. Niestety nie wiem, jaki to jest bzyk, ale coś Syrfini, to jest taka grupa, która obejmuje bzygi podobne do os. Ogólnie widzimy teraz więcej samczyków niż samiczek. Mam wrażenie, że to dlatego, że po prostu samiczki no, mają się gdzie schować, więc te, które zdążyły przed tym deszczem, to uciekły do gniazd. No a samce nie mają takiej możliwości, więc siedzą tam, gdzie siedzą, jak jest gorsza pogoda.
1: One w ogóle gniazd nie budują?
0: Samce nie. Samce nie budują gniazd, w ogóle się nie angażują jakby zupełnie w kwestie związane z rozmnażaniem, poza dostarczaniem swojego nasienia. Jeden znany wyjątek to pewne rożyce. U nas też żyją rożyce, natomiast nie akurat tego gatunku, u którego to zjawisko zaobserwowano. Mianowicie tam samce pilnują gniazda. Kiedy samica wylatuje po pokarm, to taki samiec siedzi w wejściu i na przykład nie wpuszcza pasożytów czy jakichś innych samic, które mogłyby się pomylić. No po prostu tak stróżuje przy tym gnieździe. O, a tutaj trzmiel. To trzmiel kamiennik najprawdopodobniej. Ogólnie jest kilka gatunków z takim ubarwieniem, czyli cały czarny z pomarańczową końcówką. Natomiast te pozostałe gatunki są rzadsze, więc no większość tych trzmieli, które wyglądają w ten sposób, które widzimy gdzieś tam w miastach, to są właśnie kamienniki. Tu kolejny z... O, a tutaj mamy... Proszę bardzo, to jest samiczka rozrożki chabrowej.
1: O, rzeczywiście, trochę do trzmiela podobna, taka kuleczka,
0: tak,
1: piękna.
0: Tak, dokładnie i ona chyba, ojoj, ona też nie zdążyła najwyraźniej wrócić do gniazda, bo ewidentnie się nie rusza, siedzi sobie, przeczekuje, teraz się pewnie suszy. Ja nie wiem, czy ona nawet żuwaczkami się nie złapała za tutaj płatki, w ten sposób często pszczoły śpią. Łapią się żuwaczkami za jakiś płatek, listek i tak sobie wiszą.
1: One śpią w ciągu dnia?
0: Jeżeli jest taka pogoda jak teraz, no to po prostu zapadają w takie troszkę odrętwienie. Natomiast normalnie no to śpią w nocy, przy czym często się dość wcześnie kładą spać, więc koło jakiejś 18 godziny to ja już widywałam takie samczyki, które się kładły do snu gdzieś tam na roślinach.
1: Tak jej się rusza ten odwłok, tak jakby oddychała.
0: O tak, tak, tak, tak.
1: Co to takiego?
0: Oddycha, rzeczywiście, tak, bo owady mają przedchlinki, czyli takie rurki i one tam muszą jakby pompować powietrze i żeby zwiększyć to tempo przepływania powietrza, to one właśnie tak jak takim akordeonem sobie tym odwłokiem pompują. I teraz jeżeli pszczoła na przykład chce się gdzieś tam ogrzać albo jest zdenerwowana, to możemy widzieć, że ona będzie tym odwłokiem pompować głębiej i szybciej.
1: To może dlatego, że dotknęłaś tego kwiatu, to trochę się zestresowała.
0: Tak, może tak być. Może tak być, że się trochę tutaj zdenerwowała, albo po prostu chce się wysuszyć. Ja ją tutaj jeszcze troszkę podenerwuję i podstawię jej palca. O, teraz machnęła na mnie nóżką, czyli powiedziała odejdź. Ale ja mam ciepły palec, więc liczę na to, że jej się może on spodobać, bo pszczoły ogólnie jako owady są zmiennocieplne. Natomiast one... O, poleciała. Stwierdziła, że nie będzie ze mną się zadawać. One utrzymują swoją temperaturę też często na stałym poziomie, kiedy na przykład latają. I jeżeli jest taka pogoda jak teraz, że troszkę się ochłodziło, czy trochę ta pszczoła zmokła, to ona czasem chętnie wejdzie na rękę po to, żeby właśnie się ogrzać, żeby na przykład nie wydatkować energii na to, żeby ogrzewać się siłą swoich mięśni, czyli wibrować mięśniami skrzydeł bez lotu, czyli tak na sucho jakby. I wtedy tak jak my na przykład mamy dreszcze, kiedy jest nam zimno, no to pszczoła na takiej samej zasadzie się ogrzewa. Zobacz sobie na oczy tej rozrożki. One mają takie piękne, zielone oczy. O! Teraz to było próba kopulacji samca obrostki z samicą rozrożki. Ogólnie samce jak patrolują, szukają potencjalnej partnerki, to czasami łapią zupełnie kogoś, kto nie należy do ich gatunku. Zazwyczaj to właśnie wygląda tak jak teraz, że to jest bardzo krótkie, natomiast widziałam też sytuację, gdzie tam samiec coś próbował więcej, ale

0: ale oczywiście międzygatunkowo to się nie udaje.
1: Ale to samica też go szybko stara się pozbyć?
0: Tak, tak, tak, oczywiście. Ona nóżki do góry podnosi, próbuje się strząsnąć, znaczy jego strząsnąć, odwłok zagina do spodu, żeby samiec nie mógł tam kopulatorem czegoś próbować i generalnie tak to wygląda. Zazwyczaj to jest bardzo szybkie.
1: No tak, przyciągnęły nas te owady i dużo miejsca poświęciłyśmy innym pszczołom, a miałyśmy o tej inteligencji trzmielej porozmawiać.
0: Właśnie, bo ja sobie tutaj przed spotkaniem przygotowałam jakieś takie najbardziej sensacyjne kawałki z tych badań, żeby opowiedzieć o nich, bo naprawdę niektóre rzeczy, które trzmiele czy inne pszczoły rozumieją, które potrafią zrobić, to jest rzecz naprawdę niesamowita. O, jeszcze tutaj mi bzyk oczywiście próbuje rozproszyć, chciał na mnie siąść. I na przykład jedne z takich badań, które no, wydają mi się czymś naprawdę takim niezwykłym, to były badania, gdzie sprawdzano, jak trzmiele rozpoznają obiekty, takie, które widziały, a potem które muszą rozpoznać dotykiem albo odwrotnie. To jest taka umiejętność, jeżeli byśmy sobie porównali. Na przykład są takie zabawy czasem dla dzieci, że stawia się gdzieś pudełko z dziurką, dziecko ma tam włożyć rękę, coś tam wymacać i później ma powiedzieć, co to jest, prawda? I dla człowieka zasadniczo to jest dość prosta rzecz, jeżeli na przykład włożę rękę do takiego ciemnego pudełka i mam jakiś kształt, to później, nie patrząc na ten kształt, ja wiem, czy dotknęłam na przykład kuli czy sześcianu. Nie muszę tutaj sprawdzać tego, ja jestem w stanie później, patrząc na tą kulę i sześcian, powiedzieć, czego dotknęłam. I nam się to może wydawać rzeczą taką prostą, natomiast no, jest tutaj trochę tego takiego łączenia różnych informacji wzrokowych z dotykowymi i praktycznie to wymaga posiadania w umyśle takiego obrazu danego przedmiotu, złożonego z różnych cech, że ten przedmiot ma fakturę, ma kształt, ma kolor i my jesteśmy w stanie go rozpoznać, jakby wyciągając sobie te różne cechy. I było takie badanie, gdzie były karmniki kuliste i sześcienne. I one miały tam dziurkę, w tej dziurce był nektar, w jednym karmniku był, w drugim nie. I jedną część trzmieli uczono, że one mają rozpoznawać jeden z tych kształtów, ale te karmniki były za szybko, one je tylko widziały, nie mogły ich dotknąć. No i ta dziurka była przy tej szybce, więc one mogły sobie podejść, tam obejrzeć, który karmi, który nie i się nauczyć. No i one się nauczyły, że tam dajmy na to sześcian karmi, a kula nie karmi. I druga część trzmieli miała takie same karmniki, była tak samo uczona, tylko że w ciemności i one mogły ich dotknąć. Czyli one szły, wymacywały sobie ten karmnik, co jest kulą, co jest sześcianem i uczyły się. I teraz jak zamieniono te części eksperymentu, czyli trzmielom uczonym w ciemności dano te karmniki za szybą, a trzmielom uczonym na wzrok wpuszczono je do ciemnego pomieszczenia, to one były już nauczone, czyli one rozpoznawały te karmniki, nie musiały się tego na nowo uczyć. One miały w swoim umyśle cały jakby kształt tego karmnika i potrafiły to przełożyć na inny bodziec, którego się nie uczyły. No według mnie jest to bardzo taka no, zaskakująca umiejętność. W sensie dla nas może się wydawać nie zaskakująca, bo my to umiemy jako ludzie, ale że umie to takie małe zwierzątko z takim właśnie mózgiem jak ziarnko sezamu, no to jest to niesamowite.
1: Czy te badania mają też jakiś taki cel, który jest skierowany do tych dzikich pszczół? No bo to na pewno nas fascynuje, dla nas jest bardzo ciekawe, że są zwierzęta, które mają jakieś podobne do nas cechy, ale właśnie czy tutaj dobro tych zwierząt też gdzieś się pojawia?
0: Myślę, że te badania, takim głównym celem jest nasza ciekawość ludzka, więc to jest pewnie cel, który przyświeca badaczom. Troszkę też one są dla nas, pewnie w przyszłości będą korzystne, dlatego że te pszczoły mogą być też takim modelem pewnych zjawisk, które dotyczą też ludzi, a możemy badać na takich małych modelach. Natomiast rzeczą, która, no, nie wiem czy przyświeca badaczom, którzy akurat robią te badania, ale na pewno oni o tym myślą, bo to nawet Czitka opisywał w swojej książce i na pewno taki skutek dla tych pszczół też może przynieść, że my dzięki tym badaniom dowiadujemy się, że te pszczoły są zaskakująco podobne do nas i być może nabierzemy do nich takiego większego szacunku, że jeżeli będziemy mieli, nie wiem, zabetonować jakąś łąkę, albo skosić rośliny, albo nie wiem, nawet, nie wiem, zabić pszczołę, która nam wleci do domu. Jeżeli wiemy, że one mają tak niesamowite zdolności umysłowe, to może już nam troszkę ręka zadrży i może troszkę bardziej będziemy skłonni, żeby je chronić. Już nie tylko dlatego, że one są nam potrzebne, że są pożyteczne, że zapylają, ale też dlatego, że one są zaskakująco podobne do nas pod pewnymi względami.
1: Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Justyna Kierat, badaczka dzikich pszczół.

0: edukatorka przyrodnicza. O, właśnie tutaj już zbiera się grupa, która będzie chciała słuchać Twoich opowieści. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Być może największą mocą superbohaterów nie jest ani latanie, ani nadludzka siła, lecz możliwość działania bez proszenia kogokolwiek o zgodę. Właśnie od takiej władzy zaczynają się najciekawsze i najbardziej niewygodne pytania. Czy superheros jest obrońcą prawa, czy kimś, kto stawia się ponad nim? Jaka motywacja stoi za jego działaniami? A może intencje nie mają znaczenia, liczą się tylko konsekwencje superbohaterskich wyczynów? Odpowiedzi poszukamy w niedzielę o 14:30. Michał Nowak, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, minęła 13:00.

0: Duża Czarna, dziś wydanie 825. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami w dwójkowym studiu Mateusz Grochowski.
1: Dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu.
0: I Wojciech Barcikowski.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Spotykamy się w takiej obsadzie, aby przypomnieć Państwu sobie kilka płyt jednego z najciekawszych naszym zdaniem dyrygentów, Klaus Tennstedt. Klaus Tennstedt, który przyszedł na świat 100 lat temu, dokładnie 6 czerwca 1926 roku, którego nie ma już wśród nas od wielu, wielu lat. Zmarł przedwcześnie, zmarł w 98 roku, mając zaledwie 71 lat. Mówimy zaledwie, bo w przypadku wielkich mistrzów batuty to jest żaden wiek. Panowie, myślimy Klaus Tennstedt, mówimy Mahler. Znów mówimy Mahler, kolejny dyrygent, który pozostawił nam wybitny komplet symfonii Gustawa Mahlera, poparty głęboką wiedzą na temat symfoniki Mahlera, na temat całego kontekstu, epoki, czasów, kiedy te symfonie powstawały, ale Tennstedt to przecież także repertuar inny. To kilka zespołów, głównie europejskich, Berlin, Londyn, ale także orkiestry radiowe, także jego wizyty bardzo ważne w Stanach Zjednoczonych. Będziemy dziś o tym rozmawiać. Wybraliśmy kilka płyt, co wcale nie było łatwe. Mateusz, kilka miesięcy temu już korespondowaliśmy, pisaliśmy do siebie, że tego nazwiska, tego dorobku nie możemy pominąć w tym roku, kiedy obchodzimy setną rocznicę urodzin Klausa Tennstedta.
1: Tak, zdecydowanie, bo po pierwsze jest to rocznica, ale po drugie jest to też dyrygent, który prawdopodobnie zasłużył sobie na trochę więcej pamięci niż mu się po jego śmierci okazuje. Znaczy był to dyrygent bardzo znany za czasów swojego życia. Był to dyrygent, który bardzo dużo koncertował, relatywnie dużo nagrywał. No i który też miał opinię dyrygenta bardzo lubianego przez tych, którzy z nim współpracowali. To znaczy zarówno przez orkiestry, jak i przez solistów. Natomiast później wydaje się, że może trochę ze względu na to, jacy dyrygenci po nim przyszli,

0: Sleep też po to, jak, ze względu na to, jak się zmienił rynek fonograficzny, stał się on dyrygentem do pewnego stopnia zapomnianym. Oczywiście nie całkiem zapomnianym, ale na pewno dyrygentem, którego nagrania były wznawiane relatywnie rzadziej niż wielu innych współczesnych.
1: Mhm. Wojtku, Tenstedt to jest postać kultowa dla zbieraczy płyt winylowych. Mówi się nawet, że ten jego cykl malerowski, który powstawał w Londynie z London Philharmonic Orchestra, to jest ostatni wielki winylowy maler. Tenstedt bardzo lubił nośnik analogowy, lubił wyzwania, lubił niepokornych młodych solistów, co też dzisiaj pokażemy. Sam chciał być solistą, chciał być skrzypkiem. Karierę skrzypka przerwała kontuzja. Lubimy takich wyrazistych dyrygentów, którzy chodzili własnymi ścieżkami i kiedy po latach, prawda, spoglądamy na jego dorobek, spoglądamy na jego dyskografię, to widzimy, że miał rację. Podejmował te wyzwania, które go interesowały, no i przede wszystkim nagrywał to, co chciał.
2: Tak, z tym, że trzeba powiedzieć, że ogólnie nagrań studyjnych nie lubił. Jednak generalnie wizyty w studiu go stresowały, on sam nie był do końca pewny siebie i był taką, no, bardzo skomplikowaną postacią, to wszyscy o tym mówią. Oczywiście też palił, nadużywał też na trochę potęgę, alkoholu. Tak, tak. I był chyba w relacjach takich osobistych też nie zawsze łatwy. Żona Inge była takim, można powiedzieć, że menadżerem i osobą, która gdzieś tam na zewnątrz, ze światem zewnętrznym się kontaktowała. To jest dyrygent, który Mateusz słusznie zauważa, że sporo tych nagrań w ogóle nie wyszło potem na kompaktach. Natomiast on jest też dyrygentem, który zawsze był kultowy w podziemiu wymieniającym się taśmami radiowymi w Stanach Zjednoczonych. I ja pamiętam, no też gdzieś tam trochę towarzyszyłem temu podziemiu i pamiętam zawsze ekscytację, kiedy pojawiały się nowe właśnie taśmy z nagraniami Tenstedta z Bostonu, z Filadelfii, z Cleveland, z Nowego Jorku i to wszystko zawsze było szalenie ciekawe, bo to był rzeczywiście dyrygent, który ma tak naprawdę dwie dyskografie. Tą studyjną i tą nieoficjalną koncertową i on na koncertach czasami no, przechodził siebie, można powiedzieć, jeśli chodzi o to, co prezentował. To, co u Tenstedta też jest poniekąd nietypowe, no to jest rzeczywiście taka niezwykle w sumie krótka biografia, takżeśmy tutaj sobie to analizowali, że jeżeli policzymy ten jego sensacyjny debiut w Bostonie, to jest 74 rok i rezygnację z dyrygowania w 94, no to są tak naprawdę 20 lat, a jeszcze ostatnie lata tak naprawdę to tylko przerywanie tych występów i odwoływanie i coraz gorsze zdrowie. Czyli tak naprawdę mówimy o dyrygencie, który tak na szczycie jest przez lat kilkanaście, ale ten typ muzykalności, tego jak on się spalał jednak tworząc muzykę, może sugerować, że trochę jak Maria Callas, nie było szansy, żeby dłużej prezentował swoją sztukę w tak intensywnej formie.
1: Tak, świetne porównanie. I u Tenstedta jest właśnie ta siła w jakości, a nie w ilości nagrań. Proszę Państwa, zaczynamy. Jak zawsze bardzo liczymy na Państwa opinie, komentarze, refleksje. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Jesteśmy także na profilu facebookowym jako Duża Czarna.

0: Tak otwieramy dzisiejsze 825. wydanie Dużej Czarnej. Od wizyty w Metropolitan 7 stycznia 1984 roku. Wojtku, przygotowałeś tę introdukcję, to
1: tak,
0: otwarcie.
1: Pomyślałem, że jak omawiamy znanego niemieckiego dyrygenta, zazwyczaj oni zaczynają od pracy w teatrach operowych, więc to jest idealny początek. To jest siódme przedstawienie z wznowienia produkcji Otto Szenka w 83-84, właśnie 7 stycznia. Ostatni występ Klausa Tensztedta w Metropolitan. Były plany, żeby wracał co roku, no ale te powoli problemy zdrowotne spowodowały, że nic z tego nie wyszło. Jeden z takich nielicznych nagrań, gdzie utrwalających właśnie pracę Klausa Tensztedta w operze, w planach EMI miało nagrywanie Elektry, była mowa o Don Giovannim z Grindbell, natomiast to wszystko nie doszło do skutku. To zresztą historia z tą produkcją też jest charakterystyczna. On się pokłócił z Johnem Vickersem, czyli Florestanem. Potem John Vickers wrócił do tej produkcji, więc to też pokazuje, że rzeczywiście Klaus Tensztedt na pewno nie zawsze był łatwy we współpracy. No, świetne przedstawienie po prostu i też pokazujące, ile Tensztedt mógłby nam dać w operze, gdyby miał pewnie trochę więcej czasu i trochę lepsze zdrowie.
0: Tych tak zwanych łatwych dyrygentów, wielkich dyrygentów było niewielu. To trzeba też podkreślić. Tak, te wizyty w Ameryce niezwykle ważne, ale zacznijmy może od Niemiec, od początku, od Lipska, prawda? Od konserwatorium w Lipsku, bo tam rozwijał się, tam studiował Tensztedt, studiował grę na skrzypcach, studiował grę na fortepianie. W międzyczasie udało mu się uniknąć służby wojskowej i to było zupełnie, zwróciliśmy na to uwagę tutaj rozmawiając poza anteną, zupełnie inne podejście do życia, do kariery niż na przykład Kurta Mazura, który był jego kolegą po fachu i w zasadzie rówieśnikiem w Lipsku.
2: Tak, i trzeba pamiętać, bo tak jak mówiliśmy na początku audycji, Klaus Tensztedt miał dość krótką karierę, ale jednocześnie to była kariera, która tak naprawdę została w pewnym momencie przerwana i rozpoczęta na nowo. To znaczy pierwszy etap jego życia, tak jak mówiliśmy już wcześniej, przypadł w Lipsku, a więc w tej części Niemiec, która znalazła się w granicach NRD po II wojnie światowej. I tam Tensztedt, podobnie jak Mazur, który również był muzykiem z Niemiec Wschodnich, kształcił się, zaczynał karierę jako skrzypek, później próbował swoich sił jako dyrygent, ale czy to z powodów osobowościowych, czy z powodów różnych wyborów artystycznych, których dokonywał, ta kariera rzeczywiście rozwijała się nieco wolniej i nieco innymi drogami niż w przypadku Kurta Mazura, z którym zresztą pozostał Tensztedt zaprzyjaźniony przez całe swoje życie.
0: Mhm. Właśnie. Mazur, rocznik 1927, jak już Wojtku zauważyłeś, w przyszłym roku.
1: Stulecie za progiem, tak.
0: Stulecie, tak, na horyzoncie. Oj, będzie czego słuchać, będzie co grać, bo Mazur pozostawił nam, w przeciwieństwie do Tensztedta, kilometry taśm, płyt, kompletów. Mówimy dziś o Tensztedcie, o jego trudnym charakterze, o tych zerwanych niekiedy planach i tak myślę na gruncie tego wszystkiego, jak to dobrze, że udało mu się ukończyć ten cykl malerowski. To znaczy, że był dla niego niezwykle ważny. To był też zakontraktowany projekt.
1: No, właśnie chciałem powiedzieć, że tak naprawdę EMI kontraktowało go z myślą o tym, że ma stworzyć taki studyjny komplet malerowski, bo EMI swojego kompletu, jeżeli dobrze pamiętam, nie miało wtedy, a to wiadomo, że każda wytwórnia chciała pochwalić się takim boksem z własnymi interpretacjami Malera. Jeszcze wracając do tej kariery w NRD, no właśnie tak żeśmy rozmawiali o tym, że Mazur w

0: 1995 roku obejmuje lipski Gewandhaus, a w tym samym czasie gdzieś tam w Schwerinie jest Tennstedt, za chwilę w 1971 przez Göteborg dostanie się na zachód i to jest też ciekawe, że oni tak naprawdę gdzieś tam się spotykali, może w Halle, gdzie Mazur był repetytorem, zaczynał jako drugi dyrygent. Tennstedt też, potem był Karl Marx Stadt, potem Radebeul i właśnie ten Schwerin. No ale finalnie tak, ucieczka na zachód i też taka początkowo ten start do tej zachodniej kariery dosyć wolny, bo on znalazł bazę w Kilonii. Tam został szefem opery, czy też w ogóle muzycznym dyrektorem miasta. Ale no to jeszcze nie był jakiś taki wielki ośrodek muzyczny, ale już jakieś tam możliwości się otwierały. No i potem jest taki zbieg okoliczności. Nie tak dawno opowiadaliśmy o Zubinie Mejcie, który dzięki takim zbiegom okoliczności w ciągu kilku miesięcy stanął nagle na dyrygenckim świeczniku. I to jest podobnie tutaj, bo w 1974 roku Walter Homburger, menadżer orkiestry z Toronto, szukał kogoś, kto zastąpi Carla Ancella. No i trafił trochę przypadkowo właśnie do Kilonii, obserwował Tennstedta, zrozumiał, że to jest wielki talent, zaprosił go do Toronto. W Toronto podpisało kontrakt z nim Concert Artists, Columbia Artists, ta wielka agencja koncertowa, którą zakładał jeszcze Arthur Judson, czyli ten wielki wróg Artura Rodzińskiego. I ten Columbia Artist tak naprawdę rozpoczęło jego wielką, wielką karierę i te występy w Bostonie z Brahmsem, z Brucknerem. No one nagle z dnia na dzień spowodowały, że Tennstedt był na ustach całej Ameryki. Sam też się z tego śmiał, że to taki kraj, gdzie wystarczy w jednym miejscu zrobić karierę i wszyscy o nim wiedzą. I tak naprawdę od 1974 roku jest rzeczywiście dyrygentem rozchwytywanym. Najpierw w sumie w Stanach, a potem trochę bardziej w Europie. To jest też paradoks Tennstedta, o którym warto wspomnieć, że on, mam wrażenie, że jednak jest znacznie bardziej poważany i pamiętany w Londynie i w Stanach niż w Niemczech po prostu. Mhm. Jakoś w Niemczech ta kariera, mimo że zaraz będziemy słuchali współpracy z pewnie z najlepszą niemiecką orkiestrą, to jednak ta kariera aż tak się nie rozwijała, jak właśnie na przykład w Londynie. Londyn był jego rzeczywiście finalnie taką najważniejszą muzyczną bazą.
1: Tak, Londyn był takim jego drugim domem i w Londynie oczywiście spędzimy dziś sporo czasu, ale zanim Londyn to Berlin, o tym Bostonie myślę, że to musiało być niesamowite, bo Tennstedt od razu pokazał komplet symfonii Brahmsa, ósmą Brucknera właśnie
0: on
1: tam,
0: był zdziwiony, prawda? Że może grać to, co chce. Znaczy, tak, jego zapytano, tak, a jaki pan planuje tutaj program? I on był zaskoczony, że mam wolną rękę. No, miał rzeczywiście szczęście też trafić na dobry moment i współpracować w sumie w tamtym momencie ze świetnymi orkiestrami.
2: Tak, i też mówi się o tym, że jego wrażliwość artystyczna była bardziej pasowała do tego, czego oczekiwała publiczność w właśnie Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, a niekoniecznie publiczność niemiecka przyzwyczajona do takiego bardzo klasycznego kapelmeistra, jeszcze takiego wodzącego się z tradycji XIX-wiecznej. Jednak Tennstedt trochę stał w rozkroku między tą taką tradycyjną szkołą dyrygentury niemieckiej z jeszcze sięgającej gdzieś tam czasami, sięgającej korzeniami Karla Bema na przykład, i już takiego bardzo jakby afektywnego grania, które nie tylko było nastawione na precyzję, ale też na pokazanie pewnej indywidualności artystycznej dyrygenta.
1: Tak, ta nowoczesność u Tennstedta jest, zarysowuje się bardzo wyraźnie. Także w nagraniach studyjnych i mam wrażenie, że także w tych nagraniach berlińskich, po które teraz zamierzamy sięgnąć. Tu możemy się przyznać państwu, chcielibyśmy posłuchać wspólnie z państwem i symfonii włoskiej Mendelssohna, i czwartej, ostatniej Schumana, które ze sobą zderza, zestawia specjalnie, celowo te dwie czwarte na jednym longplayu, ale sięgniemy po debiut fonograficzny, jeśli idzie o zespół Berliner Philharmoniker. Sesja z 1978 roku, z października, kiedy to Tennstedt nagrywa symfonię trzecią, symfonię S-dur opus 97, reńską Roberta Schumana. Pierwsze dwa ogniwa tego dzieła, teraz z czarnej płyty oczywiście, Lebhaft oraz Scherzo, wytwórnia i

EMI i tutaj także pamiętajmy, wszystkie te nagrania ukazują się w Ameryce pod szyldem Angela, stąd Tenstedt jest znany także wśród melomanów, bo te jego europejskie sesje są dostępne, prawda? W sklepach duże nakłady EMI Angel. A my słuchamy trzeciej Schumana stłoczenia niemieckiego 29 10 69 1.

0: Trzecia symfonia Es-dur opus 97, Reńska Roberta Schumana, a dokładnie jej pierwsze dwa ogniwa. W nagraniu filharmoników berlińskich pod batutą Klausa Tensteda. Nagranie dokonane w październiku 1978 roku, a rok później w 79 dostępne już na czarnej płycie wytwórni EMI. Klaus Tensted dziś w dużej czarnej wspólnie z Mateuszem Grochowskim i Wojciechem Barcikowskim przypominamy Państwu życie, nagrania, spuściznę tego wspaniałego dyrygenta urodzonego 100 lat temu. Jesteśmy w Berlinie, filharmonicy berlińscy, którzy byli przecież wówczas zespołem, jeśli można tak powiedzieć, Herberta von Karajana.
1: No tak, zdecydowanie. I to, że Karajan się zgodził, zaprosił Tensteda, bo to tak wyglądało, że Peter Andrzej, producent, zgłosił się do Johna Willana, producenta EMI w Londynie, że tutaj jest taka propozycja ze strony Karajana. To musiało być bardzo prestiżowe, tak sądzę, dla Tensteda, bo Karajan, no nie każdego zapraszał, znaczy mało kogo zapraszał tak naprawdę, znaczy, a kogoś, kto by jeszcze prowadził repertuar jego, ten niemiecki repertuar, chociaż Dziewiąta Dworzaka też można powiedzieć, że jest repertuarem Karajana. A to wszystko Tensted nagrywał w Berlinie. I tam była sytuacja, że to wszystko wisiało na włosku, ponieważ Tensted powiedział, że on nie chce nagrywać z Michałem Glocem, z tymi producentami niemieckimi, tylko chce przyjechać ze swoją ekipą, właśnie z Johnem Willanem. A Karajan powiedział, nie ma problemu. Wszyscy byli pewni, że ten projekt upadnie, a Karajan nie widział żadnych tutaj problemów. Spotkali się panowie, rozmawiali długo. Jak donoszą kronikarze, że to wszystko przebiegało bardzo swobodnie i Tensted zarówno u Karajana, ale też trzeba powiedzieć, że Carlos Kleiber na przykład bardzo wysoko cenił Tenszteda, także koledzy po fachu widzieli w ten taki ogromny, naturalny talent, chociaż myślę sobie, że przy przypadku relacji Karajan-Tenszted może i Karajan też wyczuwał, że Tenszted finalnie nie jest dla niego jakimś zagrożeniem, takim rywalem, bo na przykład Bernsteina też postrzegał jako rywala i nie chciał go zapraszać, tak? Także tutaj też może miał świadomość, że Tensted jednak jest jakimś takim, no nie chcę powiedzieć ubogim krewnym, ale kimś, kto jednak finalnie nie będzie się gdzieś tam rozpychał w tym jego królestwie.
0: I myślę, że doceniał indywidualność Tenszteda.
1: Na pewno.
0: Czuł,
1: na
0: że pewno. Ma do czynienia z bardzo oryginalnym, wrażliwym artystą.
2: No tak, biograf Tenszteda twierdzi, że być może Karajan po prostu widział w Tenszteda to, czym lub kim sam mógłby być, gdyby nie wybrał takiej kariery, jaką wybrał. To znaczy kariery mniej nastawionej na pewne jakby pokazywanie się światu, a bardziej skupionej na takim kontemplacyjnym uprawianiu sztuki dyrygenckiej czy uprawianiu muzyki. Natomiast no, zdecydowanie i przykład Karajana, i przykład Carlosa Kleibera pokazują, że dyrygenci, którzy generalnie bardzo rzadko nawet nie tylko współpracowali, ale nawet chwalili, wypowiadali się wysoce o swoich kolegach po fachu, a akurat w przypadku Tenszteda no, mieli do niego bardzo dużo sentymentu, dużo sympatii. I była to prawdopodobnie sympatia odwzajemniona, to znaczy Tensted nigdy nie współpracował bezpośrednio z Kleiberem.

0: prawdopodobnie chyba nawet nigdy się nie spotkali, jeżeli spotkali się, to, to bardzo na krótko. Natomiast z Karajanem była to rzeczywiście, no, jeśli nie przyjaźń, to na pewno dobra, profesjonalna relacja dwóch niemieckich dyrygentów.
1: Pan Piotr napisał do nas tak. Klaus Tennstedt, pierwsze skojarzenie, oczywiście Mahler, ale zaraz w krok za nim Beethoven.

0: światowymi orkiestrami. Znakomity dyrygent, którego dziś słuchamy, kojarzy mi się także z fenomenalną interpretacją symfonii reńskiej Schumana, nagraną z Berlińczykami. Jej czwarta część to najbardziej dostojne Feierlich, jakie kiedykolwiek słyszałem. Co prawda dużo wolniejsze od mojego ulubionego nagrania Giuliniego, ale również arcyciekawe. Lubię porównywać interpretację Tensztyda z wykonaniami prowadzonymi przez Abbado i Scholtiego, pisze pan Piotr. Jesteśmy w teraz momencie kariery Tensztyda i w czasach lata 80. i czas, kiedy ci najwięksi dyrygenci, których tu wymieniamy, Abbado, Karajan, Mazur, Tensztyd właśnie, też dzielą się młodymi, bardzo zdolnymi solistami i nagrywając z nimi repertuar żelazny, nagrywając, skoncentrujemy się może teraz na koncertach skrzypcowych, tych kilka koncertów, prawda, które wciąż się powtarzają, każdy wielki dyrygent i oczywiście każdy wielki skrzypek chce mieć swojego Beethovena, chce mieć swojego Brahmsa, chce pozostawić nam swojego Sibeliusa. I tutaj ten podział sceny jest też bardzo ciekawy, kiedy po latach obserwujemy te płyty, które miały być też wielkimi przebojami, wielkimi hitami fonograficznymi. W przypadku niektórych udało się, inne jakoś trochę śmiercią naturalną zeszły z półek sklepowych. I Karajan w tym czasie, kiedy Tensztyd nagrywa płyty, o których powiemy, Karajan na przykład nagrywa z Anne Sophie Mutter.
1: No tak, bo to z jednej strony można powiedzieć, że się ci dyrygenci dzieli, ale ustalmy, no to też...
0: prawa rynku obowiązywały.
1: Otóż to decydenci mówili, o tutaj jest utalentowany skrzypek, skrzypaczka, tutaj jest doświadczony niemiecki dyrygent. Wiadomo, no to gramy Brahmsa czy Beethovena, więc to trochę też na tej zasadzie się odbywało, ale masz rację, że na pewno ci artyści, ci dyrygenci chcieli pozostawić po sobie te najważniejsze elementy repertuaru koncertowego. Tensztyd, tak jak wszyscy tutaj opisują, był bardzo dobrym akompaniatorem. Pewnie to też wynika z korzeni tych wokalnych, operowych, to, że on się nauczył po prostu towarzyszyć. I to jest ta wspaniała szkoła operowa niemiecka, którą większość tych kapelmeisterów przechodziła i to powoduje, że oni potem znakomicie rzeczywiście są w stanie towarzyszyć solistom, a jeszcze dodajmy, pamiętajmy o tym, że oczywiście Tensztyd był na początku skrzypkiem, więc też to porozumienie ze skrzypaczkami, czy też wiolonczelistami powinno być bardzo dobre.
0: Tak, i z nagrań Tensztyda z wybitnymi solistami moglibyśmy ułożyć całe spotkanie, koncert skrzypcowy Brahmsa nagrany z Ulfem Helscherem. Pierwszy koncert Brahmsa fortepianowy z Garrickiem Olsonem pod koniec lat 70. Tutaj oczywiście kontrakt dla wytwórni EMI. To wszystko się nam zgadza, tak jak powiedziałeś, Wojtku. No i docieramy do jeszcze jednego skrzypka, który w latach 80. dał się poznać jako wielki, wielki talent. Nagrywał wcześniej z tak znakomitymi dyrygentami jak Simon Rattle, jak André Previn. No i doszło do spotkania z naszym bohaterem. Spotkanie wyjątkowe, bo mówimy o Nigelu Kennedym, który wtedy już był gwiazdą. Taki czupurny, oryginalny, nieuczesany, charakterny skrzypek, wielki talent skrzypiec działający w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w Londynie, był takim pupilem publiczności londyńskiej. No i powstała idea, taki zamysł, projekt, aby panowie przystąpili do nagrania koncertu skrzypcowego Brahmsa. No to było takie ryzyko. To mogło się udać, prawda? Kennedy był też wtedy w takim momencie, kiedy po tych płytach wcześniejszych zarejestrował 4 pory roku Vivaldiego. To jedna z najpopularniejszych chyba w ogóle płyt, jeśli mówimy o muzyce tak zwanej poważnej, klasycznej w latach 80. ubiegłego stulecia.
2: Tak, ta płyta była wielkim hitem i to była płyta, która trafiła, można powiedzieć, pod strzechy. To znaczy, to była płyta, która zdecydowanie

0: była kupowana także przez tę część publiczności, która z reguły nie chodziłaby na przykład na koncerty Klasztorsztera. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, Przemku, no to zestawienie ze sobą w ramach koncertu Brahmsa, Tensztedta i Kennedy'ego, to był eksperyment. I to był eksperyment, którego sam Tensztedt trochę na początku się bał. To znaczy, mówiliśmy trochę o osobowości tego dyrygenta i tutaj wydaje mi się, że chyba wszyscy, którzy o nim piszą, jakoś tam nawiązują właśnie do jego cech osobowych, bo był to człowiek, no, z jednej strony bardzo ambitny, z drugiej strony człowiek bardzo sam siebie kwestionujący, o momentami mający takie ataki niewiary w samego siebie, we własne zdolności artystyczne. I to był też człowiek mimo wszystko dość introwertyczny, który w zderzeniu z taką bardzo, no, wybujałą osobowością Kennedy'ego, którą artystyczną, którą on wtedy demonstrował, no, czuł się lekko onieśmielony, mówiąc delikatnie tym spotkaniem. Natomiast później, za moment posłuchamy, jak to artystycznie wyszło w pierwszej części tego koncertu. Natomiast później zarówno Tensztedt, jak i Kennedy z tej współpracy byli bardzo zadowoleni.
1: To też może częściowo wynikać z tego, to, że się oni dobrze dogadywali, no, z pewnej jednak takiej buntowniczej natury w sumie obu. Bo Tensztedt też to nie jest kariera usłana różami, też osoba, która kwestionowała to, co mu dał los i musiała zmieniać tą karierę w sposób taki dosyć dramatyczny. I podejrzewam, że finalnie może panowie gdzieś tam właśnie w ten sposób znaleźli też wspólny język i obserwatorzy tych sesji też tak sugerują, że może właśnie wbrew pozorom, mimo że pokoleniowo to była pewna różnica, to
2: 30 lat to, dokładnie.
1: To jednak właśnie taki czupurny charakter Tensztedowi też finalnie gdzieś tam towarzyszy.
2: Pasował, a z kolei Kennedy, jak wiemy, no, z jednej strony kontestujący tradycje, odrzucający takie typowe autorytety, z drugiej strony szukający. Jak wiemy, taki wrażliwy artysta też szuka autorytetów wśród starszych ludzi, szczególnie wśród dyrygentów, i tutaj Tensztedt mu podpasował.
0: I wyszło bardzo ciekawie.
2: I wyszło bardzo ciekawie, a później pojawiły się jeszcze koncerty, w ramach których zarejestrowano następną wspaniałą płytę koncertową z koncertem skrzypcowym Beethovena. Płytę, na którą mamy już pomysł w dużej czarnej. Na razie powiemy tak. W niedalekiej przyszłości ona się pojawi. A dziś Brahms. Brahms, który powstał, to nagranie powstało w Londynie. Legendarne studio przy Abbey Road to pierwsze, 25-26 sierpnia 1990 roku. Filharmonicy londyńscy, David Nolan był wtedy prymariuszem tego zespołu pod batutą Tensztedta. I posłuchajmy pierwszej części Allegro non troppo z kadencją Nigella Kennedy'ego. Prosimy zwrócić uwagę na tę kadencję, skomentujemy ją po wysłuchaniu. Allegro non troppo, czyli oczywiście pierwsze ogniwo koncertu skrzypcowego D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa.

Allegro non troppo, czyli pierwsza część koncertu skrzypcowego D-dur Johannesa Brahmsa z kadencją Nigella Kennedy'ego. Kennedy, London Philharmonic Orchestra i Klaus Tennstedt w studiu przy Abbey Road, tym pierwszym w 1900.

0: 1990 roku. Zasłuchaliśmy się w tym nagraniu. Jedna z najdłużej poprowadzonych pierwszych części w tym koncercie, takich najbardziej onirycznych. I ta kadencja Kennedy'ego, którą tutaj panowie porównywaliście nawet do Alfreda Schnittkego.
1: No tak, oczywiście łatwo jest szukać takich analogii, ale rzeczywiście coś w tej kadencji było z takiego szaleństwa, z takiej jakby nieskrępowanej wyobraźni artystycznej, którą pamiętamy z tych słynnych kadencji Schnittkego do koncertu skrzypcowego Beethovena.
0: Tak.
1: No tak, zupełnie niesamowite nagranie. Chyba, no też tak mówiliśmy sobie tutaj, chyba jedno z najwolniejszych nagrań tego koncertu, jakie w ogóle słyszeliśmy kiedykolwiek. Bardzo refleksyjne, bardzo takie analityczne po stronie orkiestry, mhm. ale z drugiej strony orkiestra, która pozostawia dużo przestrzeni soliście, gdzie tak naprawdę te skrzypce Kennedy jest na pierwszym planie i może tutaj bardzo dużo swojej wrażliwości, swojego czytania tego koncertu pokazać.
0: Tak, wielka zasługa w tym Tensteda, że pozwala, zostawia przestrzeń skrzypkowi, jakby czekając, prawda, że Kennedy wyczarowuje nam ten świat, powstaje on tu i teraz. Takie nagranie, taka interpretacja w procesie powstająca. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej czujemy to, kiedy słuchamy ich w koncercie Beethovena, no bo tam to nagranie jest żywe. Tam Kennedy proponuje nam kadencję własną w rondzie, w trzeciej części koncertu.
2: Czy imponujące jest to, że rzeczywiście tempo było wolne, natomiast napięcie w żadnym momencie nie spadało. I to jest umiejętność, którą Tensztedt też potrafił pokazać w Malerze, który przed nami. Właśnie to, że nie bał się narzucić jakichś odważnych temp, ale nigdy ta narracja gdzieś tam nie uciekała i to było też w tej pierwszej części Brahmsa.
0: Właśnie, świetnie Wojtku, że podkreśliłeś to, bo mamy do czynienia właśnie, chodzi o to samo, mówiąc najkrócej, także w tych wolnych częściach malerowskich symfonii. Malera Tensztedt znał na wylot. Nagranie kompletu zajęło mu dekadę.
2: No tak, 77 rok, symfonia pierwsza, 86 oczywiście kończył symfonią busów, jak to zazwyczaj się kończy w przypadku...
0: Zostawia się ją na koniec.
2: Rejestrowania kompletów. Warto podkreślić, to mówiliśmy na samym początku, słusznie, że o tym mówiłeś. On został tak naprawdę zakontraktowany właśnie między innymi po to, żeby nagrać komplet Malera. I to jest też ciekawe, że pierwszy koncert w Londynie był z LSO, natomiast od 77 roku ta jego orkiestra to jest londyńska orkiestra filharmoniczna i tak szybko tak naprawdę właśnie efektem tej współpracy w 77 roku jest od razu sesje nagraniowe z pierwszą symfonią Malera, czyli on od razu wkracza w ten świat malerowski, wkracza, żeby zrealizować ten cykl studyjny. No to trzeba podkreślić, że tak naprawdę cykle są przynajmniej dwa w tym sensie, że jest oczywiście cykl studyjny, ale jest też właściwie wszystkie te symfonie mają swoje odpowiedniki żywe, częściowo wydawane przez EMI, a częściowo też wydawane przez różne niezależne wytwórnie, albo też po prostu niewydawane, tylko krążące gdzieś w podziemiu. Także tego Malera Tensztedowego jest bardzo dużo.
1: Tak, i Tensztedt zresztą poza tym cyklem dla EMI miał później ambicje, żeby nagrać jeszcze drugi równoległy cykl, czy jakby późniejszy cykl z symfoniami Malera nagrywanymi live. I tego już nie dokończył. Natomiast tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, to jest dyrygent, który funkcjonuje w fonografii tak naprawdę w dwóch równoległych obszarach, to znaczy nagrań studyjnych i bardzo szerokiej grupy nagrań koncertowych. I chyba nie ma przypadku w tym, że, tak jak powiedziałeś Wojtku, on bardzo wcześnie z LPO zaczął nagrywać Malera, dlatego że Maler był chyba jego ulubionym kompozytorem. Bardzo się wysoko wypowiadał o symfoniach Malera. Symfonia szósta jest uważana za taką jedną z jego najbliższych mu symfonii, ale też symfonia dziewiąta jest wspaniałe nagranie, której sobie za moment posłuchamy. W jednym z wywiadów Tensztedt twierdził, że tak naprawdę ma w sobie coś z Malera, że tutaj jest jakaś taka szczególna łączność między tym nim a tym kompozytorem, no co prawdopodobnie do pewnego stopnia, nawet gdyby to było wiedziane z pewną emfazą, w tych nagraniach słychać.
2: No wielu dyrygentów w ogóle dostrzegało Malera w sobie. To
1: co nie jest takie trudne też do pewnego stopnia.
2: No tak, ale no tak, mam wrażenie, że ta jego skomplikowana

0: wana biografia, to, że właśnie nie było to kariera usłana różami, też powodowała, że on się gdzieś tam z Malerem mógł identyfikować.
1: Tak, i ten jego Maler bardzo wyjątkowy, taki właśnie przeżyty przez niego, taki autorski, znakomicie nam się wpisuje w panoramę kompletów malerowskich właśnie z tamtych lat. Scholti, Abbado, Bernstein, ten drugi Bernstein dla wytwórni Deutsche Grammophon. Zresztą zwróciłeś, Mateuszu, uwagę na to, że on obejmuje LPO po Scholtim.
2: Tak, oni
1: czyli
2: w pewnym
1: zespół
2: momencie...
1: ma Malera w swoim krwiobiegu.
2: Tak, on w pewnym momencie tam się jakby równolegle funkcjonuje z Scholtim, znaczy kiedy Scholti jest kierownikiem LPO, Tenstedt zostaje rezydentem tej orkiestry i później rzeczywiście przejmuje dyrekcję filharmoników londyńskich.
1: Długo by można mówić o Malerze Tenstedta. Długo też wybieraliśmy płytę, bo każdy z nas miał trochę inny typ. Padło na dziewiątą, na ostatnie ogniwo dziewiątej, na słynne Adagio, którego posłuchamy teraz wspólnie z Państwem. Nagranie powstało w maju 1979 roku, czyli dziewiąta poszła też na ten pierwszy ogień.
0: Dosyć szybko, tak.
1: No i tutaj musimy wymienić nazwisko producenta Johna Willana, który który pracował nad Malerem z Tenstedtem, który też teraz w roku setnych obchodów urodzin udzielił ciekawego wywiadu.
0: No tak, on dla magazynu Gramofon opowiadał o współpracy z Tenstedtem, bo on najpierw był producentem EMI i współpracował z nim ściśle i od samego początku. Nawet Willan wspomina o tym, że na początku uważał, że to jakaś kara jest dla niego, że to jakiegoś nieznanego dyrygenta
1: z Kiloni
0: mu kazali tak z nim współpracować. Potem się okazało, że to jest jednak wspaniały artysta. I Willan potem był menadżerem londyńskiej orkiestry filharmonicznej, także też przedłużył jeszcze tą współpracę z Tenstedtem już niejako jako producent nagrań.
1: Tłoczenie brytyjskie, proszę Państwa, tym razem SLS 5188.

0: Tak właśnie zawiesza, zatrzymuje czas Klaus Tennstedt w Adagiu z 9. symfonii Gustawa Mahlera. Filharmonicy londyńscy pod batutą naszego bohatera, maj 1979 roku. A pani Irena napisała tak: ta dzisiejsza audycja przypomina mi dawne czasy, gdy po raz pierwszy usłyszałam muzykę Mahlera i od razu zostałam nią zauroczona. Program drugi telewizyjny nadawał wówczas cykl audycji The Young People's Concert, wspaniale prowadzonych przez Leonarda Bernsteina. Usłyszałam wtedy ostatnią część 4. symfonii śpiewaną przez młodziutką sopranistkę i stało się to początkiem szukania nagrań Mahlera, a po kilku latach wyjazdów do Berlina na kolejne symfonie tego kompozytora. Ta fascynacja Mahlerem trwa do dziś i cieszę się, że coraz częściej gości on w naszej filharmonii. Na zakończenie obecnego sezonu zaprezentowano symfonię trzecią, a dwukrotne wykonanie oglądał komplet słuchaczy. Serdeczne pozdrowienia ze Szczecina, stała słuchaczka Irena. Pani Ireno, pozdrawiamy, dziękując za list. Klaus Tennstedt i jego Mahler, jak podkreślaliśmy na początku, przepiękny, kanoniczny Mahler, jednocześnie taki, po którego sięgając po konkretne symfonie, wciąż w nich coś odkrywamy i o to przecież chodzi. Zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie z Klausem Tennstedtem. Temat oczywiście pozostaje, płyty są z nami. Na zakończenie, Wojtku, na zakończenie powracamy do Ameryki. Rozpoczęliśmy w Nowym Jorku, a skończymy
1: w Filadelfii. Krótki fragment Adagio Samuela Barbera, koncert z 21 listopada 1985 roku. Koncert, w czasie którego, i to wykonanie Adagia, w czasie którego podobno Klaus Tennstedt miał odczuć coś w gardle, co finalnie okazało się być śmiertelnym nowotworem. No, poniekąd też taka symboliczna scenka na pożegnanie.
0: Zmarł w styczniu 1998 roku w wieku 71 lat. Bardzo wam dziękuję. Mateusz Grochowski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wojciech Barcikowski.
1: Dziękuję pięknie.
0: Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, Przemek Psikut.

0: Autopromocja.
1: Kin, Gongo, Lokiniata zasłynęli z grania na instrumentach zrobionych z odpadków.
2: Nidia Gongora to legenda muzyki pacyficznej Kolumbii.
1: A malijska gwiazda Rokia Traore powraca na scenę po 7 latach milczenia.
2: Między innymi ci artyści wystąpią już w ten weekend na festiwalu Globaltica w Gdyni.
1: Do tego muzyka z Mauretanii, Japonii, Malawii czy Finlandii.
2: O tym w specjalnym wydaniu audycji Za Słońcem, prosto z Parku Kolibki w Gdyni. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Magdalena Teichma
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła 15.
1: Jesteśmy na wczasach.
2: Dziś nadajemy dla Państwa z wyspy. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, ze mną w studiu, naszym plenerowym audycji Jesteśmy na wczasach, jest Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Dzień dobry Państwu.
2: Nadajemy z wyspy, a nawet z 44 wysp, na których leży Świnoujście, prawda?
0: Tak, właśnie tutaj się znajdujemy. Dwie największe z nich to Wolin i Uznam. To właśnie pomiędzy nimi od lat kursuje prom.
2: No to co, zapraszamy na pokład.
3: W tej chwili jesteśmy na promie pasażersko-samochodowym typu Bielik po stronie Warszawa przy stacji kolejowej, który obsługuje przeprawę promową pomiędzy wyspą Wolin a Uznam, dokładnie Świnoujście. Sama przeprawa trwa około 10 minut średnio. Często zdarza nam się obserwować w ciągu

0: lata pasażerów, którzy pływają tylko dla samego przepłynięcia.
1: Z jakieś 1,5 tygodnia temu, jak tu przyjechaliśmy, to stwierdziliśmy może, że jest opcja pojechania taksówką, lecz skusiła nas oferta jakby tego promu. Fajne jest przeżycie, przepłynięcie tym promem.
2: Pan lubi ten prom?
3: Lubię.
2: A za co?
3: Bo mnie woda uspokaja.
2: Przez 8 minut się pan uspokoi?
0: Pewnie. Tutaj na mapie mamy zobrazowany ruch statków w okolicy. Cały czas regularnie. O, właśnie. Właśnie słyszymy korespondencję.
4: Tak, mam jeszcze 8 minut, będziemy mieli uwagę.
0: Do momentu wybudowania tunelu cała komunikacja pomiędzy krajem i Świnoujściem odbywała się poprzez promy. I pieliki, i karsibory. Więcej jest w tej chwili turystów, mniej przewozimy takich stałych mieszkańców jak dawniej, którzy na tą stronę przeprawiali się ze Świnoujścia do pracy, bo te duże zakłady, które dawniej istniały, przestały
2: One
0: istnieć.
2: były po tamtej stronie czy po tej?
0: Po tej.
2: A, po stronie Warszawy były, tak.
5: To jest przekleństwo, ale z latami, z biegiem lat idzie się przyzwyczaić, idzie się żyć, nie? Także jest okej.
2: Przebiliśmy. Poczuł pan takie tąpnięcie?
5: Czuję to zawsze. Jestem
2: Super.
5: przyzwyczajony.
2: No to niech pan powie z pamięci z zamkniętymi oczami, co się teraz stanie?
5: Co się teraz stanie? Otworzy się klapa i wyjadę do domu.
6: Cała ta przeprawa nie byłaby możliwa bez pana kapitana, który opowiadał nam o przeprawie przez Świnę. Choć my przyjechaliśmy tu przez świeżo otwarty tunel, to Świnoujski Prom to jeden z symboli tego miasta,
2: bez
6: Świnoujścia.
2: Wątpienia. O Świnoujściu poprzez te symbole i nie tylko opowiemy dziś państwu w audycji Jesteśmy na wczasach, którą realizujemy tu na miejscu wspólnie z Marią Czok, która jest wydawczynią audycji, Dariuszem Binkowskim, który realizuje nas z wozu transmisyjnego, Wojciechem Ciarką, który jest po drugiej stronie tego połączenia, czyli w studiu w Warszawie, i Moniką Kopcik, która wybrała muzykę. No i co? Przyszedł czas na pierwszą propozycję od niej, blisko promu, morską propozycję, no bo to będzie interludium morskie z opery Peter Grimes Benjamina Brittena.

0: No, krótki muzyczny fragwencik, wyimek długiej, tragicznej historii rybaka Petera Grimesa, o którym operę napisał Benjamin Britten, no, kompozytor, który rozumiał morze jak mało kto inny. Zresztą to jest taka brytyjska specjalność. Może jako żywioł, może jako źródło utrzymanie i może też jako wyzwanie, które natura rzuca człowiekowi. No i ta historia Petera Grimesa nie przez przypadek teraz, no bo my nadajemy dziś dla Państwa ze Świnoujścia, a konkretnie z Muzeum Rybołówstwa Morskiego, więc teraz o rybakach będzie jeszcze więcej.
1: I o rybołówstwie w naszym studiu tutaj w muzeum gości nas, a my w audycji gościmy Lecha Kamińskiego, adiunkta Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Dzień dobry panu.
2: Jest mi bardzo miło państwa przywitać w naszym muzeum.
1: To jest ważne miejsce dla miasta, ważny budynek, nie tylko ze względu na to, że jest muzeum, które jest poświęcone takiej ważnemu elementowi tożsamości, tak sobie o tym myślę, tego miejsca, ale również dlatego, że jest to jeden z najstarszych budynków w mieście.
2: Tak, to jest najstarszy budynek użyteczności publicznej w mieście i tutaj kiedyś był ratusz, ale oprócz tego było jeszcze wiele innych organizacji i instytucji i taka, która się nam dzisiaj bardzo przydaje, to była Kasa Oszczędności i po tej kasie został sejf, który wykorzystujemy jako salę do czasowych wystaw.
1: Byliśmy tam dzisiaj.
0: Kilka minut temu Aldona i Maria zamknęły mnie razem z panem adiunktem w tym sejfie, ale na szczęście udało mi się wydostać, żeby zadać teraz panu to pytanie. Jak właściwie myśleliście państwo o tym, jak opowiadać historię tego rybołówstwa morskiego? Bo muzeum ma swoje początki w latach 70. W momencie, w którym ten przemysł rybołówstwa no w pewnym sensie miał dużo lepszy czas niż teraz, bo właściwie to już powoli przeszłość, prawda? To takie masowe przemysł słowo łowienie ryb na Bałtyku.
2: To znaczy się muzeum powstało w 1974 roku i to był najlepszy czas dla przedsiębiorstwa połowów odra. A dzisiaj to muzeum to jest jedyna rzecz, która została po polskim rybołówstwie dalekomorskim, bo już ani odry, ani innych trzech przedsiębiorstw, które były w Polsce, nie ma. Także po odrze są tylko wspomnienia, odra działała od 1952 do 2002, działa przez 50 lat i dzisiaj już niestety nie ma tam nic.
1: Zaraz o tym przedsiębiorstwie sobie porozmawiamy, bo też jedna z sal tutaj w muzeum jest poświęcona dokładnie temu tematowi.
0: Za panem adiunktem jest cała armada odry. Tak, modeli oczywiście.
1: Przed nami to wszystko, te eksponaty są, patrzymy na nie. Ja zapytam o początki tych tradycji rybołówstwa na tym obszarze, w tym mieście, w Świnoujściu. Jak to się zaczęło, dlaczego rybołówstwo i czy dopiero od odry zaczęła się taka masowa produkcja, czy jednak wcześniej to miało miejsce?
2: Nie, wcześniej w Polsce było przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich i usług rybackich Dalmor. I że to jest w Świnoujście bliżej Morza Północnego, no to jakby bardziej się nadawało na takie przedsiębiorstwo i na początku Dalmor zrobił tutaj swoją filię. W Świnoujściu było rybołówstwo, ale pod egidą Dalmoru. No i potem doszedł do wniosku fachowcy, że to jednak tu powinna być firma miejscowa. I w tym momencie oddzieliliśmy się od Dalmoru i powstała odra. I nie było tu rybaków, więc należało ich sprowadzić. I rybacy przyjeżdżali i z rodzinami, w związku z tym musieli gdzieś mieszkać. W związku z tym odra też spełniła rolę taką miastotwórczą. Rybaków było coraz więcej rodzin, budowano dla nich domy i rozwijało się miasto. I w 1974 roku powstało właśnie muzeum. To były najlepsze lata dla Odry,

0: były największe lata dla Odry i w Odrze wtedy pracowało najwięcej ludzi, bo prawie 6 tysięcy osób. Także dzisiaj niestety już tylko po Odrze są modele w naszym statku i tyle, co zostało z rybołówstwa morskiego, nie tylko po Odrze, ale po całym rybołówstwie w Polsce dalekomorskim.
1: To wszystko działo się już po II wojnie światowej, która była ważnym momentem tutaj dla historii tego regionu, tego miasta. Zapytam więc o rybołówstwo jeszcze z czasów przedwojennych, z ubiegłego wieku, z wieków wcześniejszych. Czy to też było ważne zatrudnienie, że tak powiem?
2: Dla niemieckiego Świnoujścia.
1: Tak, dla tutejszej ludności.
0: Znaczy, dla niemieckiego Świnoujścia to rybołówstwo w zasadzie takiego znaczenia rybołówstwo dalekomorskie nie miało. To bardziej Świnoujście wtedy było uzdrowiskiem i tutaj z tego i z turystyki Niemcy i Świnoujście przedwojenne żyło. Rybołówstwo było tylko miejscowe, łowili tutaj na Zalewie Szczecińskim, zresztą słynnymi łódkami, pomerankami. Także rybołówstwo dalekomorskie dopiero powstało, jak Świnoujście zostało polskie.
2: Z czasów Kajzera państwo macie w Muzeum Rybołówstwa bardzo ciekawy eksponat, który troszeczkę opowiada nam o tym okresie jeszcze XIX-wiecznym, kiedy Świnemünde było jednym z miast niemieckich. Odnaleźliście już po II wojnie światowej kapsułę czasu, prawda, która była ukryta w cokole pomnika, który stał kiedyś przed tym ratuszem jeszcze wtedy, prawda?
1: Tutaj blisko.
0: Tak, tak, przed ratuszem stał pomnik cesarza
2: Wilhelma.
0: Cesarza Wilhelma, ale postać cesarza w czasie wojny została zużyta na cele wojenne, została tego podstawa, którą w 60-tych latach rozebrano i okazało się, że tam jest kapsuła czasu i są dokumenty związane z budową tego pomnika i z panią, która ten pomnik finansowała, zresztą osobę bardzo zasłużoną dla Świnoujścia, pani Heise, ma tam w tym kapsule miała swoje zdjęcia i swoje przemówienie z okazji otworzenia pomnika. I to wszystko oryginalne, te rzeczy są do obejrzenia w naszym muzeum.
1: Kim była Elza Heise?
0: Elza Heise urodziła się w Karsiborzu, więc to jest dzielnica Świnoujścia. Dzisiaj by miała 201 lat. Była żoną bogatego bardzo człowieka, który handlował kawiorem, handlował winem, był znaną postacią tutaj w tym czasie i w wieku 30 lat niestety została wdową. Ale mąż jej zostawił dużo pieniędzy. Pani Heise nie miała swoich dzieci, więc inwestowała w dzieci miejskie, budując im szkołę dla chłopców, szkołę dla dziewczyn. Budowała też ośrodek taki adopcyjny i sierociniec dla dzieci. Przyłożyła się też finansowo do budowy kościoła Marcina Lutra. No i tutaj taka historia właśnie z tym pomnikiem jest, że pani Heise przyszła do burmistrza i powiedziała mu, że w sumie buduje to za pieniądze pana Heise, a nie jej. I w związku z tym należałoby pana Heise uczcić pomnikiem. No burmistrz niestety się na to nie zgodził i nie odmówił. I pani Heise odczekała. To jest historia, zresztą powtarzają to ją przewodnicy, ale nie jest do udowodnienia. W każdym razie pani Heise odczekała
1: rok czasu. Ale jest wspaniałą historią.
0: Odczekała rok czasu, przyszła do burmistrza znowuż i mówi, że chce postawić pomnik cesarzowi Wilhelmowi. No.
2: To w porządku.
0: Oczywiście, na to będzie plac tutaj reprezentacyjny przed muzeum. No i pomnik wybudowano. Wybudowano pomnik, przyszli tutaj ludzie, żeby odsłonić, opada zasłona z tego pomnika i patrzą, no postać cesarza Heise, a cesarza Wilhelma, ale twarz tego cesarza to jest twarz pana Heise.
2: No niestety,
0: jednym sposobem uczciła męża.
2: Rysów tej twarzy już się nie doszukamy, bo one zostały przetopione na lufy nazistowskiej broni w latach 40. No to jest ogromna cezura, zmiana granic, zmiana tożsamości tego miejsca, rok 45. Niech pan mi powie, czy wśród gości zwiedzających to muzeum zdarzają się właśnie osoby, czy rodzinnie, czy nawet bezpośrednio pamiętające jeszcze te czasy, kiedyś Świnemünde było Świnemünde i czy szukają tutaj na przykład takich tropów jeszcze tej historii niemieckiej, tej miejscowości?
0: Oczywiście, że zdarzają się i tutaj jest taka historia dosyć wzruszająca, bo parę lat temu przyszła do muzeum pani i mówi, że ona się urodziła dzięki temu, że jej mama była urodziła się w 45 roku. Urodziła się dzięki temu, że jej mama uciekała z Gdańska statkiem do Hamburga, a ten statek przypłynął do Świnoujścia. I kapitan na statku powiedział, że stoimy krótko i tylko kobiety w ciąży mogą zejść ze statku i się tam wyprostować kości. I ona zeszła, w tym czasie był nalot aliantów, 3000 ludzi będących na tym statku zginęło.

0: Ona żyła, no bo była w ciąży i dzięki temu się pani, która do nas przyszła, urodziła i powiedziała, że jest nam bardzo wdzięczna. I za jakiś tam rok znowuż pani przyszła, bo powiedziała, że mama już jej nie żyje i przyniosła pamiątkę po mamie, czyli porcelanowy zestaw do herbaty.
1: I ten eksponat też tutaj jest na wystawie.
0: Eksponat eksponujemy na wystawie i przy okazji opowiadamy ludziom, że właśnie takie rzeczy się w Świnoujściu działy.
1: Też tutaj w muzeum na tej stałej ekspozycji, którą Państwo prezentują, są fotografie przedstawiające stare Świnoujście, to też powojenne, przedwojenne. To miasto bardzo się zmieniło, prawda, przez te kilka lat trwania wojny. To dwa różne światy. Czy zgodzi się Pan ze mną, czy jednak tak nie jest?
0: To znaczy w czasie wojny Świnoujście za dużo się nie zmieniło, bo jak w 1945 roku zrobiono inwentaryzację, to okazało się, że tylko 20% miasta, budynków w mieście jest zniszczonych. Potem był taki okres przez 5 lat, że nie było wiadomo, czy Świnoujście będzie polskie, czy będzie niemieckie, czy może jakoś jeszcze będzie inaczej. I w 1950 roku ustalono, że Świnoujście jednak zostaje w Polsce. I wtedy zrobiono inwentaryzację i okazało się, że 60% miasta jest zniszczone. Czyli miasto zostało zniszczone po wojnie. Zniszczone zostało dlatego, że rozbierano miasto, rozbierano budynki w mieście i cegły wywożono na odbudowę Warszawy, która była zrujnowana jeszcze bardziej niż Świnoujście.
1: Nie tylko ze Świnoujścia te cegły jechały do Warszawy.
2: Tak, to bardzo symboliczne. Tak samo jak taka weduta, która jest u Państwa tutaj w tym muzeum. Ona przedstawia taki widok, trochę jakby się właśnie promem wpływało do tego Świnoujścia XIX-wiecznego, gdzie jest cała panorama takiej niskiej zabudowy, takich domków z XVIII-XIX wieku i właśnie wyróżnia się ten budynek, w którym tutaj jesteśmy, z sygnaturką, z takim miejscem, gdzie można zabić dzwonem. To jest jedyny tak naprawdę taki materialny ślad po tej dawnej miejscowości, prawda?
0: Znaczy w całości to jedynie został stary ratusz, w którym jesteśmy, ale obok jeszcze, kiedyś to się nazywało dom rybaka, dzisiaj to jest ruina. Stoi dom, który jeszcze to jest jako drugi z tych domów, które były przed wojną, a do dzisiaj jeszcze jest do obejrzenia.
1: Ważnym elementem tej panoramy, o której Janek przed chwilą wspomniał, są młyny. Też jedną z atrakcji tego miasta jest taki punkt, w którym też z Jankiem byliśmy.
2: Bardzo tam wiało dzisiaj.
1: Tak, dzisiaj bardzo wiało, ale jest to bardzo malownicze miejsce. Nazywa się Stawa Młyny. Skąd te młyny się tutaj w Świnoujściu pojawiły? Jaką funkcję pełniły i jeszcze jak wpłynęły też na życie tej miejscowości?
2: I co to znaczy stawa?
0: No właśnie, tak sami powiedzieliście, że byliście i wiało. W Świnoujściu wieje non-stop. W związku z tym kiedyś Świnoujście słynęło z tego, że było miastem wiatraków. Wiatraków było bardzo dużo. Mielono zboże, które mąkę potem wysyłano do Skandynawii, a sam to, żeby statek nie wracał sam, to przywoził płyty i nie wiem, czy zauważyliście, chodniki mamy takie śmieszne, że są małe cegły i duże płyty.
1: Tak, tak.
0: No to są właśnie płyty, które są przywożone ze Skandynawii. Ale był taki moment 151 lat temu, że postanowiono coś na wejściu do Świnoujścia postawić jakiś znak, który by kojarzył się statkom płynącym po Bałtyku, że są koło Świnoujścia, że chcą może do Świnoujścia, że to nie jest tam Dziwnów czy Kołobrzeg. I postanowiono, że to będzie młyn, będzie stawa młyny. Stawa to jest znak nawigacyjny, który stoi na lądzie, a pławy to są znaki nawigacyjne, które stoją na wodzie. No i ta stawa młyny została symbolem Świnoujścia, już jest 151 lat i naprawdę się dobrze trzyma i wszyscy uważają, że to jest symbol naszego miasta. Oprócz tu bym dodał naszej pięknej Kasi, 41-letniej pirani.
2: Która jest, można powiedzieć, piętro pod nami, tak. W akwarium i można ją odwiedzić w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Naszym gościem i jednocześnie gospodarzem, bo stąd dla Państwa nadajemy dzisiejszą audycję, jesteśmy na wczasach, był Lech Kamiński, adiunkt Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Bardzo dziękujemy, panie adiunkcie.
0: Ja też dziękuję i zapraszam wszystkich Państwa do naszego muzeum.
2: A my zapraszamy teraz Państwa w imieniu Kopcik na słodsze wody, dlatego że będzie teraz o pewnej rybie słodkowodnej, mianowicie o szubertowskim pstrągu.

0: studiu naszym zaimprowizowanym tutaj w Świnoujściu, w Muzeum Rybołówstwa Morskiego, witamy naszego kolejnego gościa, którym jest dr Józef Pluciński, historyk i założyciel oraz pierwszy dyrektor tego muzeum. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam bardzo serdecznie panią redaktor i słuchacz.
0: Tym samym przechodzimy bardzo płynnie od tematu związanego z rybołówstwem do tematu związanego z taką główną ideą naszej całej letniej trasy, czyli z tematem uzdrowisk, uzdrowiska. Świnoujście to przecież przede wszystkim uzdrowisko. Kiedy zaczęła się ta uzdrowiskowa historia tego miasta?
1: To jest sprawa taka, że zależy, co rozumiemy przez pojęcie uzdrowisko, bo w historii Świnoujścia to były takie na początku dwa takie najważniejsze elementy miastotwórcze. To był port

0: bo jednak powstawał najpierw port, koło niego rosło miasto. Mhm. Później, jak no, port przestał z różnych względów dostarczać środków do życia dla mieszkańców miasta, no to mama natura nam pokazała tutaj, nam, to znaczy Świnoujściu, jeszcze jeden nowy czynnik miastotwórczy. Natura, plaża, morze, faktycznie najpiękniejsza plaża, ale to był początek właśnie dla kąpieliska Świnoujście. Niemcy to nazywali Seebad, kąpielisko morskie, prawda? No. I na możliwość uruchomienia kąpieliska mieszkańcy miasta, szczególnie pewna grupa taka inicjatywna, zwróciła uwagę już w pierwszych kilkunastu latach
1: XIX
0: wieku. I tutaj ogromną rolę odgrywał taki doktor Kind, się nazywał Richard Kind, z Lipska przybyły tutaj, prawda, i on między innymi i zaczął chodzić, jak to się mówi dzisiejszym językiem, koło tej sprawy. Do tego włączył się burmistrz, prawda, i kilku jeszcze miejscowych kupców. I już w 1824 roku zawiązało się, nieco wcześniej zawiązała się spółka akcyjna Kąpielisko Morskie Świnoujście, a w 1824 nastąpiło, a więc ponad 200 lat temu, nastąpiło otwarcie pierwszego sezonu kąpieliskowego w Świnoujściu.
2: No i z pewnością to był moment, w którym zaczęła się rozchodzić fama, że warto pewnie tutaj kupić grunt, warto coś wybudować. Kogo było stać na to, żeby na przykład zbudować tutaj pensjonat albo taką letnią willę?
0: A nie, proszę pana, to tak szybko to nie było.
2: Przyspieszyłem.
0: Nie. Początkowo po prostu Świnoujście nie stanowiło żadnego magnesu, żeby tutaj się osiedlić czy prowadzić jakąś inwestycję tego typu. Na to trzeba było trochę poczekać. Początkowo było jedno. W 1824, jak powiedzieliśmy, rusza sezon. Sezon, na który, no, który przyciąga początkowo stosunkowo niewielką liczbę ludzi, bo Wybrzeże niczego nie proponowało.
1: Mhm.
0: Tak, no. Było to tam kilka domków postawione przez mieszkańców jako ewentualne szatnie i to było wszystko. Przyjezdni tutaj, to też nie było takie proste, przyjazd do Świnoujścia, bo dla Berlińczyków na przykład wspomniany przeze mnie dr Kind proponował najlepszy przyjazd, to był przez Szczecin i ze Szczecina tutaj stateczkiem. Razem bagatela, 16 godzin podróży. Tak. No i to nie zawsze także przyciągało. W związku z tym te pierwsze sezony no, przyciągały może kilkuset kuracjuszy. No, ludzi, którzy chcieli tutaj. Przy tym, jeśli się tu już jechało, to się jechało z całym bagażem. A więc własne pierzyny, garnki bardzo często i tak dalej, bo Świnoujście, pamiętajmy o tym, było wtedy, no, mówiąc delikatnie, absolutnie, powiedzmy, od Boga i ludzi zapomnianą miejscowością. To były maleńkie chałupiny, prawda, no, żadna gastronomia, żadne wygody.
1: Myślę, że tutaj ważnym momentem i mam wrażenie, że do tego pan zmierza w tej historii uzdrowiska, jakim zostało Świnoujście, było stworzenie łazienek króla Wilhelma w 1865 roku.
0: No, do łazienek króla Wilhelma troszeczkę było jeszcze czasu. Powiem państwu jedną sprawę, że po kilku latach już oficjalnego uruchomienia kąpieliska, tutaj liczba przyjezdnych oscylowała w granicach 500-600 ludzi. Już sąsiedni Heringsdorf okazywał się być lepszym, już nie wspomnę o Kołobrzegu na przykład, prawda? No. No więc z czego to wynikało? Po prostu w Świnoujściu

0: dojście do wybrzeża morskiego było stosunkowo odległe, bo tutaj, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj jest szpital, a więc praktycznie no, w centrum takim szerszym, prawda, ulokowano tak zwany dom towarzystwa, coś w rodzaju domu zdrojowego, no, gdzie przyjezdni mogli spotkać się, przeczytać nieco przeterminowaną prasę, prawda, czy wysłuchać koncertu we własnym wykonaniu najchętniej, tak. Z czasem powstała tam też bardzo ważna rzecz, a mianowicie kasyno gry, gdzie panowie, prawda, mogli tu się spłukać do ostatniego grosza, no a panie, powiedzmy, jakąś tam inną rozrywkę.
1: Życie tam uzdrowiskowe w pełni.
0: Tak, tam można było na przykład zjeść białe pieczywo, którego tutaj w Świnoujściu nie było, drodzy państwo. Wino wypić, którego tu w Świnoujściu nie serwowano, bo to było piwsko, śledź i ziemniaki, prawda, no.
2: No i na pewno te kontrasty społeczne były widoczne gołym okiem, no bo z jednej strony na przykład ludzie pracujący w młynach i ludzie łowiący ryby, a z drugiej strony towarzystwo zjeżdżające z większych miast po to, żeby po prostu podreperować zdrowie albo wydać trochę pieniędzy w kasynie, no więc, prawda? Więc to... Spotykali się?
0: No, bardzo, bardzo rzadko i na zasadzie, że to wynajmowano kwaterę. No więc i teraz ta sprawa właśnie, te funkcje kąpieliskowe miały ogromny wpływ cywilizacyjny na rozwój miasta. Mianowicie chałupy, które się chciało wynajmować, trzeba było pobielić, prawda, dać odpowiednie łóżka, zastawę stołową, coś, czego tutaj nie było.
2: Gentryfikacja.
0: No właśnie. No i proszę sobie wyobrazić, że to... Nawet zegar tutaj na świnoujskim ratuszu powstał na tej zasadzie, że u nas w Berlinie, prawda, nie do pomyślenia jest, prawda.
1: Czegoś no, takiego nie ma.
0: No więc w 1839 roku pan burmistrz się miejscowy, prawda, zaparł i ufundował tutaj, zresztą dzięki takiemu berlińskiemu bankierowi ten zegar, ale to długa historia na inny temat.
2: A jeśli chodzi o port wojenny w Świnoujściu,
0: to... Port wojenny to jest kolejny czynnik.
2: On na pewno też, oficerowie też lubią się zabawić przecież.
0: Kolejny czynnik miastotwórczy i to dopiero pod koniec XIX wieku port wojenny, bo tutaj na razie mieliśmy zwykły port, prawda, i te uzdrowisko. Przy tym jedna sprawa. Dopiero w końcu XIX wieku mieszkańcy miasta zdali sobie sprawę z tego, że czynnikiem rozwojowym dla uzdrowiska jest odpowiednia baza mieszkalna, hotelowa i tak dalej w bezpośredniej bliskości morza. Mhm. I to, co pan wspomniał, pan redaktor, prawda, ten kąpielisko Wilhelma, prawda, to był pierwszy jaskółeczka dopiero, a od 1888 roku dopiero zaczęto tutaj inwestować właśnie w te budownictwo nadmorskie.
2: I pojawiły się wille, pensjonaty i cała ta zabudowa
1: właśnie
2: nadmorska.
1: Jaka to była infrastruktura kojarzona albo dotycząca tego całego przemysłu uzdrowiskowego?
2: Już zbliżając się do XX
1: tak,
2: wieku oczywiście.
1: Tak.
0: No więc cała ta podstawowa inwestycja trwała około 30 lat. I w ciągu tych 30 lat zbudowano bezpośrednio nad plażą ówczesną. Nawet wychodząc na ówczesną plażę, prawda, zbudowano ponad 300 obiektów, sanatoria, może mniej, pensjonaty, hotele, kawiarnie.
2: I molo, prawda?
0: Molo to później było.
2: Okay.
0: 1896 rok. No. A poza tym dom zdrojowy, już nie tutaj w głębi, tylko nad samym morzem. Został nowy, zbudowany dom zdrojowy jako centrum kultury, prawda, i zabawy i tak dalej, i tak dalej. Chcę zwrócić na jedną sprawę uwagę jeszcze. Początkowo sposób korzystania z uzdrowiska był nieco inny. Tu się przyjeżdżało, żeby na plaży się ewentualnie spotkać, oddychać powietrzem pełnym jodu, prawda, i po tych hałasach i smrodach wielkiego miasta wreszcie sobie

0: tutaj odpocząć. Panowie również, powiedzmy, jakoś tak rozrywek karcianych nieco używali, panie może jakichś innych. To było całkiem coś innego niż działalność uzdrowiskowa. I dopiero w końcu XIX wieku, konkretnie w 1896 roku, dokopano się do źródeł solanki. I to właśnie stało się czynnikiem, że do nazwy kąpielisko morskie, Zeebat, dołożono on Zolebat jeszcze, kąpielisko i solanki nadmorskie. I od tego się mniej więcej momentu zaczęło praktycznie, można mówić o uzdrowisku Świnoujście, bo przedtem to było kąpielisko. No. Ten kierunek został na dobre rozwinięty w początkach wieku XX do 1945 roku praktycznie.
1: Ja myślę, że te dzieje Świnoujścia jako uzdrowiska pokazują też, jak ten nasz świat się wtedy na przełomie XIX, XX wieku, przez cały XIX wiek w gruncie rzeczy zmieniał. Jak zaczęliśmy zwracać uwagę na to, jak ważną funkcję w naszym życiu pełni dobre samopoczucie, odpoczynek, to też jest obraz tamtych czasów.
0: A naturalnie, a po otwarciu tych solanek na przykład, no, towarzyszyła niesamowita kampania, nazwijmy to propagandowa, wynikało z tego, że te solanki leczą wszystko, choroby damskie, męskie i wojskowe.
2: Wiara jest najważniejsza w leczeniu.
0: Tak, także jest. I to faktycznie, drodzy Państwo, tutaj naprawdę zaowocowało tym, że już przed I wojną światową kąpielisko Świnoujście stało się jednym z najbardziej znaczących kąpielisk bałtyckich w dawnej państwie niemieckim.
2: Miejsce, z którego nadajemy dla Państwa dzisiejszą audycję, czyli Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, to jest instytucja założona przez pana doktora Józefa Plucińskiego. W zbiorach tej instytucji jest na przykład parę takich butelek jeszcze z napisem właśnie o niemieckiej solance z uzdrowiska Świnoujście. Można je tutaj oglądać, piękne stare szkło z przełomu wieków. Ale ja chciałem pana zapytać właśnie jako założyciela tego muzeum, inicjatora różnych działań, co sprawiło, że pan chciał swoje życie naukowe, swoje życie społeczne, takie obywatelskie, temu miastu poświęcić?
0: Po prostu szukano człowieka
1: brudnej roboty.
0: Do czarnej roboty. A ja miałem za sobą odbudowę takiego zameczku w Płotach, prawda? No i miałem opinię takiego właśnie trochę nienormalnego, ale udarnika, jak to Rosjanie nazywali, tak? No w każdym razie zaproponowano mi to zadanie, było no bardzo, bardzo takie ambicjonalne, no bo faktycznie to był mocno zrujnowany ten ratusik, który ledwo się trzymał, prawda? I trzeba było tutaj po pierwsze wygonić stąd wszystkie urzędy, które się w nim kotłowały jeszcze, no a później powolutku tworzyć placówkę. Przy tym ja byłem laikiem w tej dziedzinie muzealnictwa i też się musiałem tego wszystkiego uczyć i się uczyłem. No, tak. Jakoś to udało się. 30 lat nad tym człowiek pracował. No.
1: Pan doktor opowiadał nam przed chwilą tę przedwojenną, tak, XIX-wieczną historię uzdrowiska w Świnoujściu, ale przecież to miasto to też uzdrowisko powojenne. Czy to są dwa różne światy, czy jednak ta ciągłość pracy została zachowana?
0: Ja bym nie ryzykował tego, że to była ciągłość. Tu był jeszcze jeden epizod, przerwa taka. Mianowicie przejęcie Świnoujścia przez jednostki radzieckie i całą dzielnicę nadmorską przejęli Rosjanie i zagospodarowali na swój sposób jako koszary i miejsce zamieszkania rodzin wojskowych.
2: Czyli wojskowa miejscowość taka zaaresztowana na garnizon. No,
0: tak, to się nazywało nawet oficjalna nazwa Gorodok, Swinemünde, tak? I nawet ulice w tej dzielnicy nadmorskiej nosiły nazwy rosyjskie. Kacierny Pieryłok, Sowiecki Pieryłok, jakiś tak dalej, prawda? I to było nawet w pewnym okresie odgrodzone płotem,

0: wartownie i tak dalej, i tak dalej. Polacy, którzy tutaj się osiedlali, zostali odcięci w ten sposób od jednej niezwykle ważnej funkcji tego miasta, od funkcji uzdrowiskowo tej kurortu tego kąpieliskowej, prawda? I to właśnie, to był ten pewien, no, taka przerwa w rozwoju uzdrowiska. I on tam Polacy usiłowali w 1946 roku, był tutaj, przyjechał przedstawiciel uzdrowisk polskich, pan Bolesław Motyl, prawda, który usiłował tutaj przejąć co nieco od Rosjan. Rosjanie na wszystko mówili nie. No, nie i nie, a w końcu nawet jakąś taką budowlę na plaży, którą pan Motyl przejął, nieznani sprawcy podpalili. Prawda? No. Tudzież się spaliły kosze, prawda, plażowe, które gdzieś tam były zmagazynowane. Powiedziano, że to Niemcy na pewno zrobili, prawda? I pan Motyl w tej sytuacji odjechał stąd. Do 1958 roku dzielnica nadmorska była zajęta przez Rosjan. My, Polacy, tutaj nie mieliśmy nawet możliwości, o tak sobie na co dzień, pójść nad morze. No. Jak ktoś chciał koniecznie, to musiał do Międzyzdrojów jechać i tam mógł się wybrać nad morze, które to Międzyzdroje wtedy stały się perłą Bałtyku. Prawda? Mhm. O. Dopiero po 1958 roku tereny te zostały przekazane przez Rosjan władzom polskim, a w 1959 roku na bazie tych obiektów, które zostały przekazane, ponad 150 obiektów tam było, część z nich, około 70, zostało przekazane na cele uzdrowiskowo-lecznicze ewentualne. No i to przejęte zostało przez Centralny Zarząd Uzdrowisk, prawda? Jego dyrektorem był, nawiasem mówiąc, to już taki historyczny, ten pierwszy premier powojenny Polski, Edward Osóbka-Morawski. Tak. I on tutaj, prawda, był koordynatorem budowy tych uzdrowisk. W 1959 roku, 1 lipca, zostało powołane do życia przedsiębiorstwo państwowe Uzdrowisko Świnoujście. Początki były bardzo różne takie, prawda? Cała koncepcja tego powstawała w Warszawie i w Warszawie, prawda, tworzono niejako na biurku to uzdrowisko, nie biorąc pod uwagę, czym było Świnoujście wtedy. Odcięte, prawda, gdzie każdy kawałek drewna, cegła, cokolwiek, to wszystko wymagało transportu.
1: No w końcu wyspy.
0: Wyspa, a poza tym kiepskie promy. To wtedy tragicznie to wszystko było. Poza tym nie było tu ani lekarzy, ani obsługi tej sanatoryjnej i tak dalej, i tak dalej. Mimo to były bardzo, bardzo, jak się czyta gazety z tamtego okresu, jakież to fantastyczne były pomysły, jak to uzdrowisko. Już za dwa lata będzie tam, prawda, to i tamto. Na dobre dopiero od 1962 roku zaczęły się praktycznie rozwój uzdrowiska świnoujskiego.
2: To są lata 60., o których pan wspomina. Tak. Na pewno przełomem też jakimś było pojawienie się w tym mieście o takim trudnym rodowodzie powojennym całej bandy studentów i studentek, którzy zaczęli przyjeżdżać tutaj na Festiwal Fama. To jest kolejny rozdział w historii Świnoujścia, który za moment państwu przybliżymy, a tymczasem chciałem panu bardzo podziękować. Naszym gościem w audycji Jesteśmy na wczasach był dziś pan dr Józef Pluciński, historyk, założyciel, pierwszy dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, społecznik, no i człowiek, który wie o historii tego miejsca najwięcej. Bardzo panu dziękujemy, panie dyrektorze.
0: Dziękuję bardzo.

0: A z nami jest już nasz gość, Sławomir Przybył, dyrektor programowy Festiwalu Fama. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie dyrektorze. Festiwalu Fama, który na pewno jest początkiem drogi wielu artystów i festiwalem z taką długą historią, no bo te początki sięgają lat 60., a jeżeli chodzi o całe pokolenia artystów i artystek, którzy na Famie rozpoczynali, no to to są setki ludzi, których kojarzymy po prostu z naszego życia kulturalnego. To jest, można powiedzieć, takie sito, łowienie talentów, ta Fama. Zgodziłby się pan z takim zdaniem?
1: Tak, myślę, że przez te długie, długie lata zmieniającej się rzeczywistości polskiej po 45, no w zasadzie no, powiedzmy od lat faktycznie końca 50., początek 60., to Fama pełniła taką rolę i dosłownie i w przenośni wyspy, wolnej wyspy dla młodych ludzi, dla artystów. Oczywiście te aspekty Famy z racji tej, że to no, faktycznie jest 56. edycja festiwalu, zmieniały się bardzo mocno i też w kontekście rzeczywistości społecznej zmieniały swoje oblicza. No, z początku Fama była mocno kabaretowa, kiedy to kabaret był taką formą, która mogła sobie pozwolić na pewnego rodzaju komentarze nie wprost dotyczące rzeczywistości.
2: No tak, to są czasy świetności piwnicy pod baranami, pewnie podobne klimaty, prawda? Nawet część artystów zdaje się też związana między jednym a drugim środowiskiem.
1: Dokładnie, więc jakby takie ten kabaret i mocna też taka scena wówczas takiego powiedzmy ruchu studenckiego wywodzącego się ze Szczecina zaczęła działać właśnie w Świnoujściu, zaczęła nabywać ta kultura piosenki studenckiej, znana też między innymi w Krakowie. Ta piosenka studencka zaczęła dominować na festiwalu, no stąd takie nazwiska jak Marek Grychuta, Magda Umer, świętej pamięci już niestety i można by było w zasadzie siedzieć i wymieniać tych nazwisk, cała masa, Młynarski i tak dalej. To był ten core, powiedzmy, wczesnej Famy. Ja zawsze się śmieję, że Fama jest takim festiwalem, który ma swoje też obciążenia jakby z tego wynikające. To znaczy jakby z jednej strony jest to wielka duma, natomiast bagaż, z jakim liczy się ten festiwal, bywa też obciążający, no, chociażby z perspektywy zmieniających się pokoleń, zmieniającego się świata, zmieniających się potrzeb kultury studenckiej, która była, a już teraz objawia się w innych obszarach, mam wrażenie. Mhm. To wspaniała historia. Lata 80. chociażby też zmieniły tą sytuację, bo wiadomo, stan wojenny, jakby też
0: kręcenie głowy. Przez kilka lat Famy też nie było, prawda?
1: Tak, przez kilka lat nie było, dokładnie.
0: Ta 56. odsłona, tak. A nie 61., bo w 65. tak. roku zaczęła się Fama. Fama to skrót od Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej. Wydaje mi się, że fenomen tego festiwalu polega też na jego formule, na formule warsztatowej. W latach 60., 70. głównie, bo to są złote czasy tego wydarzenia,

0: mieszkania. Zjeżdżali się studenci szkół artystycznych wszelakich i pracowali wspólnie przez miesiąc aż. Teraz festiwal trwa tydzień, ale długo trwał miesiąc. Czy ta formuła warsztatowa panu wydaje się interesująca? Czy ciągle jest zachowana? Czy jest ważnym elementem i w tej historycznej FAMY, jak również tej trwającej obecnie?
1: Tak, myślę, że ten format edukacyjny festiwalu jest istotny i zawsze będzie istotny z kilku względów, chociażby z takiej sytuacji spotkania międzypokoleniowego. To znaczy to, że faktycznie młodzi ludzie mogą przyjechać i wobec takiego braku kompleksu mogą spotkać się w dość nieformalnych relacjach, stosunkach.
2: Nawet bardzo nieformalnych. Powiedzmy sobie szczerze, tam jest takie miasteczko festiwalowe. Wszyscy mieszkają w budynku, który na co dzień jest placówką edukacyjną. Jest kilka sekcji. Kolejni prowadzący warsztaty, którzy przyjeżdżają, ja tak obficie się tym dzielę, załączając też podziękowania, bo sam zaczynałem na FAMY i nawet pamiętam doskonale tą wizytę. Świetne warsztaty z Wojciechem Bonowiczem, spotkania właśnie takie interdyscyplinarne. Wylew takiej spontanicznej, młodzieńczej, studenckiej energii i przepływ między bardzo różnymi dziedzinami sztuki.
1: Jeszcze do niedawna, czyli jeszcze 2 lata temu, mieliśmy taką stricte formułę warsztatową, czyli jakby zapraszaliśmy ludzi na bazie takiego ogólnopolskiego naboru, zapraszaliśmy do poszczególnych sekcji, tam była sekcja dziennikarska, na przykład warsztaty stworzenia podcastu, czyli jakby znów taka troszeczkę taki refresh, takie jest odświeżenie jakby formuły dziennikarskiej. Niestety w tym roku tych warsztatów tak dużo nie ma. W takiej formule warsztatowej jest mocna ekipa ze sztuk wizualnych. Z Uniwersytetu Poznańskiego imienia Magdalena Bakanowicz Uniwersytetu Artystycznego UAP-u oraz Akademii Sztuki w Szczecinie, więc jakby jest to na przykład kilkudziesięcioosobowy plener połączony z różnymi wystawami poplenerowymi, z działaniami performatywnymi, z taką wymianą doświadczeń między na przykład sekcją sztuk scenicznych, czyli teatrami, które też na bazie naboru łowiliśmy najciekawsze propozycje z całej Polski. To przyjeżdża tam z Kraku, Wrocław, Katowice, Poznań, Warszawa. No, jest tam też mocna ekipa. No i oczywiście muzyka. Dzisiaj formuła festiwalu tego typu interdyscyplinarnego, czyli wyciągającego młodych artystów ze swoich baniek, nie wiem, muzycznych, teatralnych, sztuk wizualnych, literackich i tak dalej, prowokuje do takiego zmysłowego spotkania. Ja zawsze będę uważał, że FAMA musi być zmysłowa, musi prowokować do rozmowy, musi prowokować do tych kuluarowych spotkań i to jest w niej najistotniejsze w zasadzie.
0: Czy ważne są też spotkania z ludźmi, z mieszkańcami Świnoujścia?
1: Piękne jest to, że w Świnoujściu mamy właśnie tyle różnych mniejszych lokalizacji. Mamy taką na przykład zaprzyjaźnioną kawiarnię El Papa Cafe Hemingway u pani Eli, którą serdecznie pozdrawiam stąd. Bardzo klimatyczna, niewielka kawiarnia, nastawiona bardzo otwarcie do artystów młodszych, starszych, w ogóle do ludzi. To widać, czuć od razu z domowym ciastem, domowymi lodami. To jest taki właśnie przykład fajnego, ciekawego miejsca, plus na przykład hala w basenie północnym, gdzie jest miasteczko festiwalowe. To jest tak gdzieś troszeczkę na uboczu Świnoujścia, właśnie w basenie północnym.
2: Tam przy marinie, prawda? Tam jest publiczność. Dokładnie, często tak. Prosto z jachtów przychodzi na te koncerty. Dokładnie, to bardzo ładna taka postindustrialna przestrzeń, świetna na eventy.
1: Tak jest. Tam normalnie statki są na co dzień przechowywane, więc jakby to mamy, nagle opróżniamy tą przestrzeń i stawiamy produkcję. Stawiamy scenę, stawiamy tam namioty i tak dalej, i tak dalej. To są przepiękne miejsca, no bo fakt, tak jak pan mówi, no, nagle wychodzi ekipa z jachtów, w perspektywie widzimy, jak przepływa wielki prom. A my tutaj po prostu się bawimy, cieszymy sztuką i czekamy na kolejne wydarzenia, bo tych wydarzeń w ciągu tygodnia jest na przykład, nie wiem, no w zeszłym roku mieliśmy 64 wydarzenia. To jest bardzo gęsty festiwal.
2: Panie dyrektorze, powiedzmy jeszcze na samym końcu, na kiedy zapraszamy na tą wyspę, gdzie się można spotykać z archetypami, morzem, młodością, pewną izolacją, lekkim surrealizmem festiwalu FAMA. Kiedy?
1: 24-29 sierpnia, 24 ruszamy, 29 lądujemy koncertem finałowym. Szykujemy wydarzenia z obszaru muzyki, sztuk scenicznych, bardzo bogatych w tym roku, sztuk wizualnych, literatura. Także naprawdę będzie ciekawie.
2: A naszym gościem był dziś pan dyrektor programowy Festiwalu FAMA, Sławomir Przybył, który, no, jak słyszą państwo, rekomenduje, żeby na tą wyspę właśnie w sierpniu się udać. czy tunelem, czy promem, na pewno warto chwycić tam trochę młodej

0: Słuchaliśmy właśnie zapowiedzi muzycznej festiwalu Fama z 1974. Myślę, że wspaniale ten utwór oddaje klimat tego wydarzenia. Jest to jeden z wielu skarbów, które można znaleźć w archiwum Polskiego Radia. Teraz drastycznie wręcz, muszę użyć tego słowa, zmieniamy temat w naszej audycji.
1: Ale jesteśmy w czasach w Świnoujściu. Świnoujście, które podobnie jak Rzym, to jest jedno z, mam nadzieję, wielu podobieństw między tymi dwoma miejscami, może cieszyć się tym, że posiada Fort Anioła, no bo wiemy, że w Rzymie jest Zamek Świętego Anioła, a w Świnoujściu, w porcie, stoi Fort Anioła i właśnie pana Krystiana Kośmidra z Fortu Anioła. Witamy dzisiaj w audycji. Jesteśmy na wczasach. Dzień dobry, panie Krystianie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Myśmy dzisiaj tam z Aldoną zajrzeli do państwa, do tego fortu i zostało z nami takie zdanie bardzo interesujące, że jest to właściwie fort rodzinny. Co to znaczy, że to jest fort rodzinny?
2: To jest fort rodzinny, ponieważ od 2004 roku, kiedy staramy się ponownie przywrócić temu miejscu blask, zagospodarowaliśmy fort całą rodziną. Moi rodzice, ja, pomagała nam także moja siostra, moja babcia, więc od początku działamy razem, rodzinnie, pracuje z nami też mój wujek, więc no, śmiało można powiedzieć, że jest to bardzo rodzinne miejsce i jest to też miejsce przystosowane dla rodzin. Staramy się, żeby było bardzo wiele atrakcji takich, żeby zarówno dorośli, jak i dzieci mogli się u nas bardzo dobrze bawić i poznawać historię.
0: Ale też właśnie jest instytucją kultury, instytucją muzealną. Fort to pojęcie fortyfikacji, to jest bardzo ważny wątek w historii Świnoujścia. Trochę zaczęliśmy o tym, trochę liznęliśmy, powiem tak, ten wątek podczas wcześniejszych rozmów, ale z panem chcemy go rozwinąć. To bardzo istotny moment w historii.
2: Tak, oczywiście Świnoujście dzisiaj kojarzy nam się przede wszystkim z morzem, plażą, uzdrowiskiem. Natomiast no, nieodłącznie historia Świnoujścia jest powiązana z tematami militarnymi. I tak w Świnoujściu już na początku XVII wieku powstawały pierwsze takie, można powiedzieć, archaiczne jeszcze zabudowania militarne, które miały tutaj bronić wejścia do

0: transportu, czy stanowić taką podstawę artylerii. Natomiast przede wszystkim z historią Świnoujścia jest związana budowa Świnoujskiej Twierdzy, która powstała w połowie XIX wieku. I trzy z czterech elementów tej twierdzy możemy podziwiać do dzisiaj, w tej chwili jako muzea, kiedyś jako forty obronne, które stanowiły przede wszystkim budowle mające chronić wejście do Świnoujskiego portu.
1: To są takie typowe ceglane budynki, troszeczkę ukryte zawałami, troszeczkę wystające ponad ten profil ukształtowania terenu, służące do ochrony ostrzału artyleryjskiego na wychodzącą rzekę na otwarte morze. Z drugiej strony też mające być takim zapleczem garnizonowym, no bo tam po prostu żołnierze mogli być i w razie czego gdzieś się przedostać, żołnierze pruscy. Niech mi pan powie, jak to się zaczęło właściwie, jeżeli chodzi o bytność tutaj takich dużych, regularnych jednostek wojska. Kiedy pierwszy raz to miasto, można powiedzieć, stało się taką twierdzą?
0: Świnoujście było istotne pod tym względem tak naprawdę od zarania dziejów. Przeplatały się tutaj wpływy pruskie, szwedzkie, duńskie, także francuskie. Natomiast pierwszy taki stały garnizon pojawił się w Świnoujściu, no można powiedzieć, że wraz z budową właśnie tej pruskiej twierdzy świnoujskiej, czyli w połowie XIX wieku. Wszystko to powstało na kanwie wojen prusko-duńskich i duńskich blokad portu. W związku z tym właśnie w latach 40. XIX wieku podjęto decyzję o tym, że ta nasza Świnoujska twierdza powstanie i w latach 50. rozpoczęła się budowa, która trwała częściowo w latach 50. się zakończyła, częściowo w latach 60.
2: Na czym polega ta cała infrastruktura? Jak ulokowane są względem siebie, względem miasta, względem wyjścia z portu w morze kolejne forty?
0: Powstały cztery forty położone po dwóch stronach Świny, właściwie ujścia Świny. Dwa z nich miały bronić wejścia do portu od strony morza, a dwa z nich od strony lądu. W tej chwili po zachodniej stronie ujścia Świny dwa forty pozostały. Po wschodniej stronie przy latarni morskiej pozostał jeszcze fort Gerharda, a czwarty fort, który również po tej wschodniej stronie się znajdował, został na przełomie roku 72 i 73 niestety wysadzony w powietrze ze względu na rozbudowę portu. Bardzo szkoda, bo był to również piękny fort.
1: Państwo w tym, co proponujecie w Forcie Anioła, w tym właśnie rodzinnym forcie, proponujecie takie spojrzenie, można powiedzieć, eklektyczne bardzo na historię, no bo tam są elementy różnych dziejów tak naprawdę wojskowości. Przypomina mi to trochę okolice Bornego Sulinowa i takiego podejścia właściwie przekrojowego, powiedzmy, do różnych militarnych akcentów tego terenu. Jest tam też sporo akcentów dotyczących II wojny światowej i tej historii właściwie militarnej najnowszej, kiedy w tej okolicy przecież funkcjonowały wyrzutnie rakiet V1, V2, niedaleko w Peenemünde, w Międzyzdrojach. Tutaj w czasie II wojny światowej również miało miejsce kilka takich bardzo znaczących epizodów tej militarnej historii, prawda?
0: Tak, to prawda. Fort Anioła był wykorzystywany militarnie aż do 1992 roku. Później nastały te czasy i za chwilę o tym powiem, że my staramy się już troszeczkę inaczej też pokazywać od strony kultury, między innymi nie tylko tej militarnej. Natomiast faktycznie Świnoujście było dosyć istotnym punktem podczas II wojny światowej. Tutaj znajdowała się baza Kriegsmarine, uboty, pancerniki. Ze Świnoujścia w sierpniu 1939 roku wypłynął Schleswig-Holstein, który następnie popłynął pod Westerplatte, więc w Świnoujściu działo się sporo podczas tej II wojny światowej. Nie możemy zapominać, bo często jest to historia pomijana, o bombardowaniu z marca 1945 roku.
2: Tak, to bardzo ważny moment.
0: 12 marca 1945 roku na prośbę Sowietów Amerykanie wysłali 671 ciężkich bombowców do Świnoujścia i w ciągu 52 minut można powiedzieć, że zrównali miasto z ziemią. Również znajdowało się wtedy w Świnoujściu bardzo dużo cywilów.
2: Uciekinierów,
0: tak. I niestety szacuje się, że zginęło od kilku do nawet 20 paru tysięcy ludzi, chociaż w tej chwili mówi się, że ta liczba prawdopodobnie zamknęła się w 15 tysiącach osób, no ale jest to ogromna masakra.
2: To historia bardzo, bardzo dramatyczna. Z tego

0: co dowiedzieliśmy się podczas, między innymi podczas dzisiejszej wizyty w forcie, to bombardowanie miało taki przebieg, że bardzo duża część tych ofiar cywilnych
1: mogła nie zginąć w pewnym sensie. To była niefortunna sytuacja, bo zdaje się, alianci chcieli zrzucić pewną ilość bomb, których nie zdążyli zrzucić na zabudowania, na park, myśląc o tym, że po prostu pozbędą się tego ładunku przed lądowaniem.
0: Piękny zdrojowy park,
1: a tymczasem w tym parku właśnie byli ci uciekinierzy.
0: Proszę
1: ci
0: o tym opowiedzieć.
2: Tak, tam złożyło się kilka takich okoliczności. Po pierwsze, bardzo zła pogoda tego dnia. Po drugie, jeszcze całkiem silna obrona przeciwlotnicza niemiecka. W związku z tym można powiedzieć, że Amerykanie zrzucali te bomby troszeczkę na oślep, a w momencie, kiedy tych bomb zostało im jeszcze, stwierdzili, że zrzucą je na park zdrojowy, ponieważ no, tam najmniej szkód ludności cywilnej się wyrządzi. A niestety paradoksalnie właśnie w parku była ukryta cała rzesza uciekinierów ludności cywilnej i w związku z tym tak ogromne straty w ludziach.
1: A Fort Anioła nie oberwał, mówiąc kolokwialnie, wtedy, prawda? Przetrwał drugą wojnę.
2: No my się zawsze śmiejemy, że jakiś anioł czuwał nad Fortem Anioła i faktycznie fort nie oberwał i cieszy nas swoją przepiękną, podobną do tej rzymskiej architekturą do dzisiaj.
0: To bardzo ciekawy wątek, myślę, naszej rozmowy, bo pokazuje po pierwsze, że przez takie obiekty możemy opowiadać taką po prostu ludzką historię człowieka wobec wojny, prawda? Bo to, że pan się cieszy, że Ford przetrwał wojnę, to też świadczy o tym, że dzięki temu możemy o tym opowiadać zwiedzającym. Ja o tych zwiedzających chciałabym teraz pana zapytać, czy ten kontekst współczesności tutaj się w odbiorze tej opowieści, którą państwo przedstawiają w forcie, ujawnia tutaj też, czy trochę inaczej państwo patrzą teraz, przedstawiają tę historię bronienia się. Oczywiście nawiązuje tutaj do burzliwych obecnych naszych czasów, wojny w Ukrainie. Czy ten kontekst się trochę zmienia?
2: Tak jak wspomniałem, my troszeczkę inaczej staramy się ten fort pokazywać naszym gościom, bo my jesteśmy, powiedziałbym, najmniej zmilitaryzowanym fortem. Mm-hmm. Właśnie u nas odbywają się też różne wydarzenia kulturalne. Mamy wystawy malarstwa, szkła artystycznego, biżuterii ręcznie robionej. Pokazujemy też temat bursztynu u nas w forcie.
1: Zasadziliście państwo róże tam w środku w forcie.
2: Tak, na tarasie rosną piękne róże, tam można fajnie spędzić czas na ławeczkach, na leżakach, więc oczywiście jest dużo o historii, ale staramy się też podejść od troszeczkę innej strony, również tej rozrywkowej, bo można u nas poszukiwać bursztynu, mamy przejażdżki mini czołgiem, można się z niektórymi eksponatami bliżej zapoznać, w sensie ich dotknąć, więc nieco inne podejście.
1: No to teraz przejdźmy do klubu programu. Jak to się stało, jak to było możliwe, że w roku 90 ten fort był właściwie opuszczoną ruiną? No bo do 90 roku byli tam Sowieci.
2: Do 92.
1: Do 92 jeszcze. Matko, to było tak niedawno. Do 92 roku stały tam wojska sowieckie. Co stało się potem z tą budowlą, że ona tak zaczęła podupadać? Jak to było możliwe? No i kiedy zaczęła się historia jej podnoszenia z tych ruin?
2: Jeśli chodzi o sam fort, to my mówimy, że między 92 a 2004 rokiem był tak naprawdę najgorszy etap w historii tego fortu dla samej budowli, ponieważ fort stał zamknięty, wisiała kłódka, natomiast tak naprawdę każdy mógł tam wejść. Poszukiwacze skarbów, przygód i metali wszelkich, które można sprzedać na złomie, niestety intensywnie plądrowali przez te 12 lat fort i wtedy on mocno podupadł. Wiele pomieszczeń zostało zniszczonych, spalonych, ponieważ w środku palono ogniska i dopiero od 2004 roku razem z rodziną, tak jak już o tym mówiliśmy, staramy się ten fort podnosić i na nowo ożywiać.
0: Oczywiście warto zajrzeć do Fortu Anioła w Świnoujściu. Bardzo to państwu, myślę, że Janek się ze mną zgodzi, polecamy.
1: Te róże, przepiękne, tak, naprawdę.
0: Róże, ale też jednak ta historia fortyfikacji też tutaj jest niezwykle zajmująca. Dzisiaj o Forcie Anioła, z Fortu Anioła opowiadał nam Krystian Kośmider. Bardzo panu dziękujemy.
2: Dziękuję państwu.

0: Jest 16.13, słuchają Państwo radiowej dwójki audycji. Jesteśmy na wczasach, jesteśmy tutaj wspólnie z Aldoną Łaniewską-Wołk. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Tak do tej pory, z tego co sobie wysłuchaliśmy i opowiedzieliśmy, Aldono, mam takie wrażenie, że ten temat granicy, fortyfikacji, transgraniczności, historii polskich, niemieckich, to jest coś, co tutaj przebija się na pierwszy plan, nie sądzisz?
1: Tak, myślę, że to jest bardzo ważny wątek. On też się pojawia w takich po prostu spacerach po tym mieście. Pamiętasz, jak chodziliśmy po świnoujskich plażach, też ten język polski, niemiecki tutaj słyszeliśmy bardzo często.
0: Tak, to się przeplata i w przeszłości, i w teraźniejszości. Jest to interesujące. No i z tego całego splotu polskiego i niemieckiego pierwiastka no, wynikła pewna potrzeba. Potrzeba, żebyśmy się udali po prostu na drugą stronę.
1: Nieunikniona wręcz potrzeba, a do tej podróży nastroi nas zaraz kompozycja niemieckiego twórcy Johanna Wirdanka, który tworzył na Pomorzu w XVII wieku. Posłuchajmy.

słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Mimo, że za nami jest już inne tło akustyczne, to wciąż ta sama audycja. My zmieniliśmy miejsce, w którym się znajdujemy. Wyszliśmy ze studia, z Muzeum Rybołówstwa i przejechaliśmy przez granicę polsko-niemiecką, gdzie

0: Jesteśmy teraz, Janku?
1: Jesteśmy dokładnie dwie miejscowości za dawnym Schwinemünde, czyli w Heringsdorfie. Pomiędzy nami jest jeszcze Albeck, a przed nami jest perła secesyjnej architektury związana z bardzo głośnym światowej sławy pisarzem, czyli Maksymem Gorkim. Jak czytamy, Willa Irmgard, osobliwy gość, poeta Maksym Gorki, latem 1922 roku przebywał tutaj. No a o tym, jakie jeszcze perypetie, jakie dzieła, jakie myśli tutaj w tym miejscu miały miejsce w czasach, kiedy no właśnie Albeck, Heringsdorf, Schwinemünde były jednym ciągiem tak naprawdę uzdrowiskowych miejscowości nieprzedzielonych żadną granicą, opowiedzą nam gospodarze tego miejsca. Aldono, jak myślisz, jest od razu wyczuwalna różnica na pierwszy rzut oka, jak przekroczyliśmy tę granicę?
0: Oczywiście, zupełnie inna przestrzeń i inna zabudowa, inna architektura, tak jakby urbanistycznie spokojniej i bardziej harmonijnie.
1: Ale też mniej ludzi.
0: Tak, mniej ludzi, tak. To wszyscy są w Świnoujściu.
1: No to wchodzimy do willi Irmgard.
0: A wita nas tutaj przy willi dyrektor tego miejsca, dyrektor tego muzeum, pan Mariusz Lokaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wejdziemy do środka.
2: Zapraszam.
1: Od razu widzę dwie twarze wąsatego Maksyma Gorkiego, ale nie, skręcamy w prawo. Panie dyrektorze, dokąd idziemy?
2: Zapraszam za mną, tutaj skręcamy na prawo.
1: Dokąd nas pas prowadzi?
2: Do muzeum Maksyma Gorkiego.
1: Ojej, wnętrze z epoki, piękne meble, fizharmonia. Co to za pomieszczenie?
2: Jesteśmy, moi drodzy, w pomieszczeniach oryginalnych Maksyma Gorkiego, czyli jesteśmy w miejscu, praktycznie mówiąc szczerze, ostatni Maksyma Gorkiego, nie tylko w Niemczech, ale niestety w Europie. Maksym Gorki rzeczywiście podróżował bardzo dużo, no niestety musiał podróżować, powiedzmy w ten sposób, szczególnie po październikowej rewolucji. A to, co widzimy, to są oryginalne pomieszczenia Maksyma Gorkiego, w których mieszkał. Czyli zostało to zachowane od roku 1922, kiedy tutaj od 1 czerwca do 26 września 1922 roku przebywał.
1: Jak to jest możliwe, że pamiątka po komunistycznym poecie zachowała się przez okres nazistowski tutaj nietknięta?
2: No to jest troszeczkę długa historia, ponieważ ten budynek został wybudowany w 1906 roku. Mianowicie był to na początku budynek wybudowany przez rodzinę Küster. Pan Küster właściwie miał zamiar wybudować ten budynek. To był taki jego zamiar, w większości były zamiary innych, którzy budowali te budynki tutaj w tych kurortach jako budynki letnie. Ten budynek był wybudowany dla rodziny Küster. Niestety pan Küster stracił ten budynek w 1908 roku. I nowym właścicielem jest pan Besia z Berlina, który zmienia ten budynek i robi z tego pensjonat. Tak? Wynajmuje te pomieszczenia do 1941 roku, do listopada. I w tym czasie praktycznie 1908 do 1941 roku znajduje się tutaj pensjonat Willa Irmgard, tak po taką nazwą, i można te pomieszczenia wynajmować. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące, dlaczego powstało to, ponieważ to był pensjonat, to nie było muzeum. Muzeum mamy dopiero po II wojnie światowej.
0: Jak to się stało, że Maksym Gorki właśnie tutaj spędził ten czas nad Bałtykiem?
2: Na to pytanie można odpowiedzieć rzeczywiście z różnych stron. Przede wszystkim musimy rozpocząć opis Maksyma Gorkiego po październikowej rewolucji, ponieważ do tego momentu wspiera on Lenina, ale jak wiemy, 1917 rok, już można powiedzieć pierwszy tydzień, grudzień, powstaje komisja do likwidacji terroryzmu, tak zwana. Jest to pierwszy jakby krok do czerwonego terroru. W czasie czerwonego terroru Maksym Gorki jest osobą, która krytykuje system Lenina, jak i władzę Lenina, jak i bolszewików, staje się ich krytykiem, zakłada gazetę w 1918 roku, która się nazywa Nowe Życie. I także w tej właśnie gazecie pisze eseje. To była najbardziej czytana gazeta w tamtym czasie, nieprawda, tylko rzeczywiście Nowa Jarzyzn Maksyma Gorkiego. I rzeczywiście w tym momencie staje się niewygodny. Niewygodny jako krytyk tego, co się dzieje w czasie czerwonego terroru. No, bardzo często mamy takie przypadki, że interweniuje w kwestiach osób, które zostały uwięzione w więzieniu, które stały się po prostu ofiarami systemu. No i staje się niewygodną osobą. Jest tutaj, dlatego mówię, że problematyczne, ponieważ 1921 rok jest to akurat ten rok, kiedy w październiku Maksym Gorki musiał

0: opuścić sowiecką Rosję, musi wyjechać. I teraz mamy dwa różne motywy. Z jednej strony niektórzy uważają, że Maksym Gorki wyjechał ze względu na chorobę, którą miał, chodzi o chorobę płuc. Rzeczywiście cierpiał na to już od wielu, wielu lat.
1: I tutaj ten klimat nadbałtycki bardzo by pomógł w tej sytuacji.
0: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że do tej pory przyjeżdżają ludzie ze względu właśnie na ten klimat. Także mamy tutaj wspaniałe warunki, szczególnie nie tylko dla ludzi chorych na płuca, ale szczególnie mamy właśnie ludzi, którzy uwielbiają ten klimat nadmorski. Ale to też był rzeczywiście jeden powód. Ale z drugiej strony też patrzymy na tą polityczną sytuację, kiedy Maksym Gorki staje się niewygodny. I rzeczywiście dochodzi też do zgrzytu między Leninem a Maksym Gorkim. Także tutaj było na rękę Leninowi, żeby Maksym Gorki opuścił sowiecką Rosję, wyjechał za granicę, ponieważ był problemem jednocześnie dla bolszewików. Tym bardziej Maksym Gorki był bardzo znany, nie tylko w sowieckiej Rosji, ale w całym świecie.
2: Ile czasu on spędził w tym budynku?
0: No, Maksym Gorki, opuszczając Rosję, to był październik 1921 roku. Wyjechał do Berlina. W głównej części był w Berlinie i w Schwarzwaldzie. To był ten czas do maja 1922 roku. Do tej willi przyjeżdża w 1922 roku 1 czerwca.
2: A te jego pobyty w Schwarzwaldzie, w Berlinie, on rozumiem, że obracał się w kręgu niemieckich komunistów. Wtedy też rewolucja właściwie miała miejsce w Niemczech również, robotnicza, czerwona.
0: Tak, oczywiście. To był akurat ten czas, kiedy rzeczywiście te ruchy komunistyczne miały miejsce również w Niemczech. Bardzo silnie, jak wiemy, wtedy, szczególnie w latach 30. był ten problem, kiedy nacjonaliści, te walki uliczne, znamy z historii, kiedy między komunistami a nacjonalistami. I jak wspomniałem, 1 czerwca 1922 roku przyjeżdża tutaj do willi Emgard.
1: Tu przed nami, tak jak już wspomniał Janek, wchodząc, wspaniałe wnętrza, weranda, nie wiem, czy tak nazywa się poprawnie to pomieszczenie, ale takie wysunięte trochę do przodu, takie zabudowany jakby balkon. I tutaj są w środku pamiątki po Maksymie Gorki?
0: Jak najbardziej.
1: Tutaj mamy... Przejdźmy.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli popatrzymy tu po prawej stronie, mamy stół oryginalny, przy którym pracował Maksym Gorki, przebywając w tej willi. Został odrestaurowany. Tutaj właśnie w tym miejscu napisał Maksym Gorki trzecią część moich uniwersytetów. To jest bardzo, bardzo książka ciekawa, autobiograficzna, którą bardzo polecam. Są trzy części, ale tą trzecią część napisał właśnie przy tym biurku między czerwcem a wrześniem.
1: Czy mogło być tak, że to miejsce, ten dom, ten pensjonat, ale też ten otaczający krajobraz, może warunki tutaj panujące, jakoś podziałały na to, jak wyglądał ten tekst, który tutaj powstawał. Ta trzecia część trylogii Moje Uniwersytety.
0: Tak, z pewnością, oczywiście. Tym bardziej weźmy pod uwagę jedno, że ten czas, który spędza Maksym Gorki w willi Imgard, jest czasem, kiedy musiał opuścić Rosję. To nie było tak, że on rzeczywiście chciał wyjechać z Rosji.
2: Nie był letnikiem, tylko był emigrantem politycznym.
0: Tak jest. To nie był taki pobyt jakby kuracjusza, który przyjeżdża z chęcią, który no, wyjeżdża, ma problemy zdrowotne, ale z drugiej strony i ma problem też z systemem, który panuje po październikowej rewolucji. Był też oczywiście przyjacielem wielu osób, mianowicie Albert Einstein był też przyjacielem Maksyma Gorkiego, między innymi. Także miał niesamowite, rozbudowane, tak zwane kręgi różnych
1: kontakty.
0: Można powiedzieć nawet, że tak jak my teraz w tych czasach piszemy maile, czy SMS-y, czy WhatsApp, w tamtym czasie Maksym Gorki przez całe swoje życie napisał ponad 20 tysięcy listów.
1: Tutaj przed nami niektóre z tych listów możemy
0: oczywiście
1: sobie przejrzeć.
0: Tak, to są przykłady właśnie tego, jak Maksym Gorki pisał. Pamiętajmy o jednym. Maksym Gorki to jest jego nazwa artystyczna. Jego imię i nazwisko to jest prawidłowe Aleksej Maksymowicz Peszkow. Tak jak widzimy na tych przykładzie tych listów, które widzimy przed sobą, Maksym Gorki podpisuje A.Peszkow. Nie podpisuje Maksym Gorki. Wszystkie listy, które pisał, podpisuje mianowicie swoim imieniem i nazwiskiem. Z kolei wszystkie publikacje, książki swoim właśnie, jakby można powiedzieć, tą nazwą, pseudonimem, tak.
2: Sierpień, wrzesień 1922 roku. O czym pisze Maksym Gorki w tym czasie z Nadbałtyku?
0: No tutaj mamy trochę sytuację ciekawą, ponieważ wiemy o tym, że Maksym Gorki musiał opuścić sowiecką Rosję. I tutaj jest przykład listów, które pokazują jakby konfrontację z Aleksiejem Tolstojem na podstawie

0: problemów, które wynikają po październikowej rewolucji. Tutaj nie mamy opisu w tych listach, jak pięknie jest nad morzem, tylko jak mogłoby być lepiej w naszym kraju. I to jest właśnie przykład bardzo ambitny, właśnie pokazujący, że grupa osób, które znajdowały się za poza granicami kraju, próbują jakby zmienić ten tok i pomyśleć, co można by zmienić, żeby było lepiej.
1: A czy w czasach po 1945 roku podzielonych na dwie części Niemiec w NRD był kult państwowy Maksyma Gorkiego?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że mamy.
1: Być może dlatego to muzeum też powstało w takiej formie i przez tyle lat zgromadziło taką kolekcję i jest tu, gdzie jest, no bo przecież jesteśmy w dawnym NRD.
0: No tak, rzeczywiście, ale pamiętajmy o jednym, że kończy się w 1945 roku, mamy zakończenie II wojny światowej, powstają nowe granice w Europie. Oczywiście tutaj stacjonują Rosjanie, nie tylko tutaj, ale w Świnoujściu przede wszystkim. I rzeczywiście mamy taką sytuację, że w 1949 powstaje, tak jak mówię, NRD, jak i BRD. Powstaje podział w 1949 roku. To miejsce zostaje zachowane właśnie z tego względu, że Maksym Gorki tutaj żył i to był budynek rzeczywiście w oryginalnym stanie, w całości, można powiedzieć, tak? I to jest właśnie ciekawe, ponieważ ten dom jest oryginalny od momentu, kiedy Maksym Gorki tutaj przebywał, jest w oryginalnym stanie. Ale w 1990 roku powstają też i zmiany, które powodują pewną redukcję tego muzeum i z tego powstaje też takie miejsce kultury, które na pierwszym piętrze mamy różne wystawy, to są zmienne wystawy, mamy różnych artystów, regularnie odbywają się koncerty, teatr, sztuka.
2: Rozmawiamy teraz z panem przede wszystkim o pobycie Maksyma Gorkiego tutaj, po tej części granicy. Ale z tymi miejscowościami tutaj nad Bałtykiem, związanymi z cesarskimi uzdrowiskami, jest związany również inny wielki pisarz niemiecki, tym razem Thomas Mann.
0: Tak, Thomas Mann przebywał tutaj również. No, wielu pisarzy, artystów, malarzy przebywało tutaj. Pamiętajmy, że to miejsce, nie tylko Heringsdorf, mówimy tutaj o Albeku, o Banzinie, ale przede wszystkim nie zapomnijmy Świnoujścia, ponieważ Świnoujście było i jest do tej pory stolicą wyspy Uznam. No, nie oszukujmy się, Świnoujście jest tym centrum. Za Wilhelma II Albeck, Heringsdorf, Banzin były miejscowościami obok. Teraz mamy wyspę dwóch krajów, niemiecką i polską część, ale w tym czasie za Wilhelma II rzeczywiście było tak, że na przykład Świnoujście było tym centrum, a po boku powstawały właśnie te takie cesarskie miejscowości z tego względu, że najbogatsi ludzie w Prusach budowali tutaj domy letniskowe. I Thomas Mann rzeczywiście, jak i wielu innych artystów, przyjeżdżali tutaj, pisarzy, przyjeżdżali tutaj również. W 1922 roku jest to pierwszy udokumentowany pobyt Thomasa Manna w Banzinie. Wielokrotnie przyjeżdżał, szczególnie trzeba nadmienić, że 1922...
1: Czyli byli równocześnie, mogli się spotkać na spacerze na promenadzie.
0: Tak, oczywiście.
1: Między Albeck a Heringsdorfem to jest przecież odległość spacerowa.
0: No, oczywiście, to jest parę minut. Także oni się spotkali. Rzeczywiście oni się poznali, ale pamiętajmy o jednym, że Maksym Gorki, oni się znali, ale to nie była jakaś wielka przyjaźń.
3: No nie dziwię się.
0: Ale się znali i się szanowali. W ten sposób można powiedzieć, tym bardziej, że w 1922 roku, kiedy Maksym Gorki przy tym biurku pisze książkę Moje uniwersytety, czyli tą autobiograficzną trzecią część. W tym momencie, w 1922 roku, pisze Thomas Mann w Banzinie w tym samym czasie o niemieckim narodzie. Później Thomas Mann rzeczywiście przyjeżdża ze swoją rodziną dwa lata później do Banzinu. To był 1924 rok, 1 lipca do końca sierpnia. Tutaj spędza dwa miesiące. Ale wyobraźmy sobie, co się dzieje. Thomas Mann pracuje od rana do wieczora przy swojej największej książce, Czarodziejska Góra. Czyli przy tej książce pracuje i ją tutaj pisze. Ale pamiętajmy, że Maksym Gorki, wracając do Maksyma Gorkiego, szedł właśnie tutaj wzdłuż willi Neptun, która jest naprzeciwko willi Irmgard, skierował się na prawo i tam właśnie, gdzie się znajduje, tu miejsce rybaków. To miejsce właśnie tam przyglądał się dzieciom w lecie, to był lipiec 1922 roku, które bawią się na plaży. I później poszedł w prawo i to jest praktycznie, można powiedzieć, 15 minut wzdłuż plaży do mola w Heringsdorfie, który istniał do 1958 roku. Molo Wilhelma II. I przy tym molo był wcześniej tak zwany Atlantic Hotel Kaiser.

0: Polaków. I na tej plaży bawiły się dzieci, ale już z bogatych rodzin. Czyli on po prostu zaobserwował jedną podstawową rzecz. Mamy tutaj bardzo dużo biednych ludzi z rodzin rybackich i tutaj mamy bardzo duży kontrast. Niesamowicie bogaci ludzie, którzy są przy molo, dzielą ich naprawdę parę kroków i z tego względu też napisał w 1922 roku, 25 września, mianowicie dzień przed wyjazdem, napisał bardzo znaczące rzecz, znaczy zdanie, można powiedzieć, właśnie tutaj w tej willi, to było zdanie, którym było w ten sposób napisał: a jednak i mimo wszystko ludzie pewnego dnia będą żyć jak bracia. Życzył sobie również, aby w jego kraju, nie tylko w jego kraju, rzeczywiście ludzie żyli między sobą jak bracia. I to napisał naprawdę jako, według mnie, od serca, więc mi napisał, wyjeżdżając z tej willi.
1: Za chwilę powrócimy do Heringsdorfu, willi Irmgard i do rozmowy z panem Mariuszem Lokajem. Wcześniej jednak posłuchajmy fragmentu menueta Karla Nielsena w wykonaniu, jakżeby inaczej, filharmoników berlińskich.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, który jest na wczasach w willi Imgard w Heringsdorfie. Jak to się stało, że jest Pan dyrektorem niemieckiej instytucji kultury i ile czasu w Pana życiu tak naprawdę to takie bycie pomiędzy tymi dwoma kulturami? Kiedy się to u Pana zaczęło, kiedy Pan poczuł taki pierwszy potrzeb od losu, żeby się zająć tym dialogiem?
1: No, wydaje mi się, że to chyba tkwiło we mnie zawsze. Było to takie pragnienie tego, że znając historię obu krajów, każdy z nas powinien zresztą dążyć do tego, żebyśmy żyli dobrze, tak jak już Maksym Gorki napisał, że pewnego razu będziemy żyć jak bracia. I to jest prawda, powinniśmy działać w tym kierunku, żeby żyć. No, u mnie było rzeczywiście w ten sposób, jak w 1997 roku studiowałem w Greifswaldzie. Mieliśmy taką inicjatywę studencką, którą rozpoczęliśmy w 1998 roku przy slawistyce Uniwersytetu Greifswaldzkiego. I w tym momencie powstała taka inicjatywa na podstawie festiwalu Nordische Klang, to były Dni Kultury Skandynawskiej. Byliśmy w czwórkę, kiedy byliśmy w maju 1998 roku i myśleliśmy, może spróbujemy zrobić Polskie Dni Kultury. Nazwaliśmy je Polenmarkt, ponieważ w tamtym czasie bardzo dużo obywateli niemieckich znało te polskie rynki przy granicy.
2: Takie targowiska.
1: No, targowiska, i tak trochę było zawsze smutno, kiedy chciało się porozmawiać o literaturze z nimi. I tak się zastanawiałem pewnego dnia z moimi znajomymi przy kawie w maju na rynku w Greifswaldzie. Słuchajcie, no powinniśmy coś zrobić w tym fantem, żeby naszym przyjaciołom niemieckim trochę tej kultury polskiej przekazać. No i taka była inicjatywa studencka, wynikająca też, jak już wspomniałem, ze slawistyki. No i fajnie to się nawet rozwinęło rzeczywiście, bo przyjeżdżali do nas artyści z Warszawy, z Krakowa, z Wrocławia, z różnych miast polskich, ze Szczecina. Także było wspaniale. Mieliśmy coroczny festiwal. On się odbywa do tej pory w Greifswaldzie, mianowicie zawsze w listopadzie. I to są Polskie Dni Kultury, które trwają już naprawdę od 98. I jest to, powiem szczerze, budowanie mostów polega właśnie na tym, żebyśmy się poznawali nawzajem. I to jest właśnie to, co mi sprawia niesamowicie dużo przyjemności, kiedy widzę na dzień dzisiejszy, wiadomo, porównując lata 90., kiedy tutaj na Wyspie Uznam mamy rodziców polskiej, niemieckiej strony, które mają dzieci, które mówią po polsku i po niemiecku. I to jest wspaniałe, kiedy te dzieci czasami stają się nawet tłumaczami, kiedy rodzice idą na zakupy. Tutaj znajdujemy się też w terenie przygranicznym.
2: Kogo Państwo zapraszali na te Dni Kultury Polskiej?
1: No, to był taki bardzo szeroki profil. Stwierdziliśmy, że w Polenmarkt, czyli jak takim bazarze kultury polskiej, musi być wszystko. Czyli wystawy. Oczywiście zaczęliśmy w 1998 roku. To było ciekawe, bo te pierwsze wystawy, wiadomo, chodzi też i o wsparcie. Na początku przyjechał Hubert Czerepok, profesor dr Hubert Czerepok, który zrobił wystawę. To był 1999 rok. Były to też osoby, które przyjeżdżały już w późniejszym czasie. Mieliśmy pana Sawkę, mieliśmy oczywiście panią noblistkę Olgę Tokarczuk, mieliśmy oczywiście Andrzeja Stasiuka u nas, wspaniałego. Był też kierunek alternatywny, kiedy bardzo się cieszyliśmy, jak przyjechał Izrael czy grupa Armia. Robiliśmy w ten sposób, żeby pokazać przede wszystkim społeczeństwu niemieckiemu różnorodność polskiej kultury. I rzeczywiście to się bardzo udało z biegiem lat, ponieważ ten festiwal do tej pory należy do największych festiwali kultury polskiej w Niemczech. I jest to bardzo ważna też taki właśnie most.

0: łączący obie strony. No teraz Greifswald się bardzo zmienił. W latach 90. tak rzeczywiście nie było jak dzisiaj. Teraz już nie ma granic między Polską a Niemcami. Był Schengen 2007, jak wiemy.
1: No właśnie, które momenty w tej najnowszej naszej historii, historii Niemiec, Polski, Europy są dla tego tutaj regionu najważniejsze? Rozumiem, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było takim momentem, co jeszcze?
0: No tak, no tak. Przede wszystkim pamiętajmy o jednym, że ta współpraca polska-niemiecka była. Wiadomo, że przed 90 rokiem ona była po prostu trudna ze względu na sytuację polityczną, którą mieliśmy po II wojnie światowej do 90 roku. No później przyszły zmiany, 90 rok. Ta współpraca zaczynała się. Tutaj na przykład, jeśli chodzi o wyspę Uznam, były inicjatywy, wyobraźcie sobie, strażaków. Niemieccy strażacy, polscy strażacy doszli do wniosku, słuchajcie, musimy pracować razem. Dlaczego? Bo jeżeli na wyspie Uznam będzie się u was palić, to my wam pomożemy. A jak u was będzie się paliło, to my też przyjedziemy. No i takie inicjatywy powstawały, zanim dopiero inni w Warszawie czy w Berlinie się zorientowali, że ta współpraca istnieje. Także takie przykłady były już w 90-tych latach. Ale pamiętajmy o jednym, że ten Schengen odgrywał bardzo dużą rolę, a przynajmniej najważniejsze w tym wszystkim jest, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne, ponieważ pamiętajmy, tutaj możemy na podstawie tego, że jesteśmy członkami, Niemcy, jak i Polska w Unii Europejskiej, możemy jako partnerzy składać wnioski o dofinansowanie, które pozwalają nam dzięki tym finansom po prostu przeprowadzać projekty wspólne.
1: Również kulturalne, prawda?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Edukacyjne również. Mamy wspaniałe projekty edukacyjne między Polską a Niemcami. Mamy wspólne projekty rozwijające infrastrukturę polsko-niemiecką. Dzięki Schengen, muszę nadmienić jedno, była inicjatywa pana Klausa Kotwittenborga, byłego burmistrza gminy Heringsdorf, który był przez 21 lat burmistrzem gminy Heringsdorf. Jego partnerem po polskiej stronie pan Janusz Murkiewicz, prezydent miasta Świnoujście, z którym się spotkał na rowerach przy granicy, powiedział: słuchaj, wiesz co, musimy coś z tym zrobić, musimy zbudować promenadę. I w tym momencie oboje stworzyli tą promenadę europejską.
2: No, to jest to miejsce, gdzie się przenosiłem wyobraźnią, kiedy pan opowiadał przed momentem o tym życiu przygranicznym. Dwie promenady, dwie ścieżki rowerowe i ta granica, która jest po prostu takim zwiewnym, ślicznym portalem, gdzie przechodzą wycieczki, przejeżdżają rodziny, a to przecież kiedyś był wysoko zmilitaryzowany teren, pełen zasieków, pełen jednostek wojskowych. Przecież te okolice były jednym wielkim garnizonem. Tutaj było bardzo dużo takiej infrastruktury wojskowej. Zastanawiam się, czy pan się cieszy, że no, pana rodzinna wyspa tak bardzo zmieniła oblicze na przestrzeni pana życia.
0: No praktycznie już można tak powiedzieć, że moja rodzina, bo jestem już długo na wyspie, ale mogę powiedzieć w ten sposób, że stojąc jedną nogą w Niemczech i jedną w Polsce, bo tak rzeczywiście na promenadzie europejskiej mamy, na platformie tej promenady europejskiej jest linia graniczna. I tam na tej platformie stworzyliśmy takie miejsce, klamrę integracyjną. Kiedy patrzę i przejeżdżam, że ludzie robią sobie non-stop zdjęcia przy tej klamrze, stojąc jedną nogą w Niemczech, jedną w Polsce, to bardzo się cieszę. Tym bardziej, że to jest świetny projekt, a ja miałem zaszczyt być koordynatorem tego projektu, który rzeczywiście został oddany 19 sierpnia 2011 roku. I to jest połączenie właśnie Świnoujścia z uzdrowiskami cesarskimi. To jest 12 kilometrów, czyli to jest najdłuższa promenada w Europie między dwoma krajami. Także to jest piękne połączenie, które nam się zrobić, czyli promenady, które już miały miejsce, czyli po niemieckiej, jak i po polskiej stronie, zostały połączone pasem pieszo-rowerowym wynoszącym 3,6 kilometra. I wiadomo, musimy nadmienić, że ten projekt został stworzony dzięki Unii Europejskiej, czyli dofinansowanie było w wysokości 90%.
2: Jednym z aspektów tej integracji i tego, że jesteśmy razem, jest też to, że się pięknie od siebie różnimy. I chciałem pana zapytać jako osobę, która ma no, po prostu wychodzone obie strony w tej i w tę jedną i drugą promenadą. Co się zmienia, kiedy się przekracza tą granicę? I czym się różni ta niemiecka strona promenady w charakterystyce swojej, w klimacie, w atmosferze od tej polskiej strony? Bo choć nie ma granicy, wchodzimy do kraju, gdzie jest inny język, inna kultura i to też widać w przestrzeni. Jak pan to odbiera?
0: No na to pytanie pozwolę sobie odpowiedzieć w taki sposób. Jak ja zastanawiałem się i to pytanie sobie samemu zadawałem, przyjechałem tutaj na wyspę Uznam, to

Miałem taką sytuację, że w niedzielę poszedłem na spacer. Po niemieckiej stronie spotkałem parę z polskiej strony w niedzielę na spacerze. Zadałem pytanie, dlaczego jesteście po niemieckiej stronie? Ta para mi odpowiedziała, bo tutaj jest tak fajnie, cicho, spokojnie i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, w takim razie pojechałem do Świnoujścia. Na promenadzie spotkałem parę niemiecką. Zadałem to samo pytanie i pytam się, co

0: Tu się dużo dzieje. I teraz się zastanawiałem, no rzeczywiście ten profil jest świetnie uzupełniający się, czyli jeżeli ludzie przyjeżdżają na Wyspę Uznam i chcą na przykład więcej spokoju, właśnie mamy też to właśnie, że tutaj jest po niemieckiej stronie bardzo dużo zachowanej architektury nadmorskiej, czyli wille w stylu secesyjnym. Także mamy tutaj niesamowite obiekty. No Świnoujście nie miało tego szczęścia. Pamiętajmy o bombardowaniu, które miało miejsce 12 marca 1945 roku. Tu się mówiło o Dresdnie Północy, czyli o mieście, które zostało zbombardowane w czasie II wojny światowej z największymi bombami w tamtym czasie, Toll Boys. Czyli tutaj mamy zniszczone Świnoujście po II wojnie, które się świetnie odbudowało dzięki władzom. I tutaj mamy świetne dwa kurorty, które się świetnie uzupełniają. Czyli na przykład rozmawiając o turystyce, niektórzy mówią, a bo konkurencja. Ja mówię, że tutaj żadnej konkurencji nie ma. Według mnie to jest uzupełnianie siebie i to jest bardzo ciekawe, atrakcyjne miejsce dla każdego.
1: Dziękując panu, panie dyrektorze, naszym gościem był pan Mariusz Lokaj. Chcę jeszcze powiedzieć, że ta nasza krótka, dwugodzinna przygoda właśnie na Wyspie Uznam zostawia nas z tematem transgraniczności, który pan poruszył, ale też z takim poczuciem, że naprawdę wśród wyspiarzy bardzo miło spędza się ten czas. I trochę mam wrażenie, że wyjeżdżając, myślę bardziej, że jest to wyspa, a nie że miejsce, gdzie przebiega jakaś granica. Bardzo panu za to dziękuję.
0: Ja bardzo, bardzo dziękuję również państwu, że przyjechaliście państwo specjalnie tutaj do nas, do willi Emgard, do Heringsdorfu i dziękuję bardzo i jednocześnie zapraszam serdecznie wszystkich tutaj właśnie na polsko-niemiecką Wyspę Uznam, jak i do willi Emgard, do zwiedzenia muzeum, do naszej wspaniałej willi. No ale przede wszystkim pamiętają o jednym, jak wspomniałem, pomimo wszystko pewnego dnia ludzie będą żyć jak bracia. Dziękuję bardzo.

0: zasłuchaliśmy się z Jankiem w sonacie D-dur Dominika Scarlattiego w wykonaniu Aleksandra Tarot. Pięknie to brzmiało. Muzykę w dzisiejszej audycji łączymy bardzo wyraźnie, może nie konkretnie ten utwór, ale bardzo wyraźnie łączymy z tematyką morską.
1: No i z naszym klimatem, czyli jesteśmy na wczasach, my dziś wczasowaliśmy w Świnoujściu. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że to słońce, którego jeszcze jest na paru chłopa, wzywa nas na świnoujską plażę, najdłuższą w Polsce, która z roku na rok powiększa się o metr albo półtora, a słońca będzie u nas najwięcej też z tego powodu, że jest to miejscowość najdalej wysunięta na zachód i tutaj słońce zachodzi najpóźniej. Także mamy jeszcze trochę czasu, Aldona.
0: Mamy trochę czasu, ale my już niestety z Państwem się żegnamy. Maria Czok wydawała naszą audycję. Jesteśmy na wczasach, jak Janek wspomniał. Muzykę do niej wybrała Monika Kopcik. Program ze Świnoujścia realizował Dariusz Binkowski. W Warszawie nad wszystkim czuwał Wojciech Ciarka, a do usłyszenia ze Świnoujścia mówią Państwu Aldona Łaniewska-Wołk
1: i Jan Kantyzienko. Do usłyszenia. Ukłony.

0: Reklame.
1: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie,

0: Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowie i Istebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
0: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Reklama.

0: Minęła 17.
1: Sala kameralna.
0: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. Będę z Państwem przez najbliższą godzinę tego letniego, sobotniego popołudnia. Plan naszej dzisiejszej wizyty w sali kameralnej jest następujący. Na początek wysłuchamy fragmentu recitalu gitarowego Łukasza Kuropaczewskiego. Recitalu zarejestrowanego jesienią 2008 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. A w części drugiej zrobi się już znacznie bardziej filmowo, choć nadal kameralnie. Nie zdradzam na razie, co nas czeka w tej drugiej części, ale myślę, że zaskoczę Państwa swoim wyborem. Początek należy do gitary i Łukasza Kuropaczewskiego, który 4 października 2008 roku wystąpił w ramach 11. Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia Emigranci. Hasło tamtej odsłony brzmiało w XIX-wiecznym salonie, stąd też w programie tamtego recitalu, którego fragmentu zaraz wysłuchamy, znalazły się dzieła XIX-wiecznych twórców występujących na salonach, bądź też kompozycje nawiązujące do tamtego okresu i tamtej salonowej atmosfery. A nawiązał do niej niewątpliwie Aleksander Tansman w swojej kompozycji Hommage à Chopin z 1966 roku. Tansman należał do kompozytorów, dla których Chopin pozostawał ważnym punktem odniesienia. Nie chodziło przy tym wyłącznie

o romantyczny gest czy cytowanie znanych melodii. Cenił on u Chopina nowatorstwo języka, formalną precyzję i sposób, w jaki polski idiom mógł stać się częścią muzyki o uniwersalnym znaczeniu. Co ciekawe, ten chopinowski hołd został zapisany nie na fortepian, ale na gitarę. A to instrument bardzo ważny w twórczości Tansmana, przede wszystkim dzięki jego przyjaźni z Andresem Segowią. Hommage à Chopin składa się z trzech części: preludium, nocturnu i walca romantycznego. Już same tytuły prowadzą oczywiście w stronę gatunków szczególnie silnie kojarzonych z Chopinem, ale Tansman nie próbuje imitować XIX wieku, raczej patrzy na chopinowski świat z własnej dwudziestowiecznej perspektywy i przekłada go na brzmienie sześciu gitarowych strun. Hommage à Chopin Aleksandra Tansmana w interpretacji Łukasza Kuropaczewskiego.

Łukasz Kuropaczewski na 11. Festiwalu Muzycznym Polskiego Radia Emigranci. Tak rozpoczął się ten gitarowy recital w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, który odbył się, przypomnę, 4 października 2008 roku. A słuchaliśmy kompozycji Hommage à Chopin Aleksandra Tansmana, czyli Chopin niejako przefiltrowany przez język kompozytora dwudziestowiecznego. Tansman sięga po formy tak silnie kojarzące się z Chopinem, czyli preludium, nocturn i walc, ale przenosi je w zupełnie inną przestrzeń i do innej estetyki. Pozostaniemy przy muzyce na gitarę solo, choć cofniemy się teraz o ponad 100 lat, do czasów samego Chopina i do postaci Jana Nepomucena Bobrowicza. Urodzony

Urodzony w Krakowie w 1805 roku, Bobrowicz był kompozytorem, cenionym wirtuozem gitary, a później także wydawcą i księgarzem. W jego twórczości bardzo ważne miejsce zajmowały wariacje i rozbudowane utwory koncertowe na gitarę solo. I my takiej kompozycji za chwilę posłuchamy, a będzie to introdukcja, wariacje i polonez na temat tyrolski, opus 13. Przed nami ponownie Łukasz Kuropaczewski.

To była muzyka Jana Nepomucena Bobrowicza, polskiego twórcy urodzonego w Krakowie w 1805 roku. A słuchaliśmy jego introdukcji, wariacji i poloneza na temat Tyrolski, opus 13. Na gitarze grał Łukasz Kuropaczewski. I tak też kończymy naszą wizytę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Przypomnę, że w dzisiejszym wydaniu sali kameralnej słuchaliśmy fragmentu recitalu Łukasza Kuropaczewskiego, który odbył się 4 października 2008 roku w ramach festiwalu Polskiego Radia Emigranci. I tak jak zapowiadałem Państwu na samym początku naszego spotkania, dalsza część należeć będzie między innymi do muzyki filmowej. I jestem ciekaw, czy rozpoznają Państwo ten temat.

Myślę, że część z Państwa nie miała problemu z odgadnięciem, jaki temat filmowy został zaprezentowany przed chwilą w sali kameralnej w programie drugim Polskiego Radia. Tak, zgadza się. To Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence. Nieśmiertelny temat Ryuichiego Sakamoto z filmu w reżyserii Nagisy Oshimy. Z samym Ryuichim Sakamoto w jednej z ról, no i z Davidem Bowiem w roli głównej. Oryginalnie ten temat przeznaczony został na syntezatory, wszak to lata 80., czyli czas, kiedy muzyka syntezatorowa, elektroniczna, no wręcz dominowała w popie, także często w muzyce filmowej. No a my słuchaliśmy kameralnej postaci tego słynnego tematu. To było nagranie z płyty Ryuichiego Sakamoto zatytułowanej 1996. No bo właśnie w tym roku została ona wydana, zatem obchodzi ona swoje 30-lecie. I to jest jeden z powodów, dla którego sięgam dziś po ten wyjątkowy album nagrany przez Ryuichiego Sakamoto, a także jego przyjaciół, czyli brazylijskiego wiolonczelistę Jacques'a Morellenbauma i skrzypka Evertona Nelsona. Ryuichi Sakamoto to jest twórca, po którego muzykę sięgam na antenie programu drugiego Polskiego Radia wyjątkowo często, szczególnie w naszych nocnych pasmach, w nocnej strefie. A dla tych z Państwa, którzy

być może nie są zaznajomieni z twórczością japońskiego kompozytora. Dodam tylko, że Ryuichi Sakamoto, zmarły w 2023 roku, zapisał się nie tylko jako twórca muzyki filmowej, laureat Oscara za ścieżkę dźwiękową do Ostatniego Cesarza, ale przede wszystkim jako jeden z pionierów muzyki elektronicznej, technopopowej, eksperymentalnej i ambientowej. My dzisiaj nie będziemy sięgać po te elektroniczne eksperymenty ani po muzykę symfoniczną Sakamoto. Dzisiaj Sakamoto kameralnie z płyty 1996. I skoro już temat filmowy został wywołany, to powrócimy do filmu. Usłyszymy temat z oscarowego Ostatniego Cesarza w opracowaniu na trio fortepianowe. Następnie kompozycja, którą pierwotnie Sakamoto napisał na syntezatory, czyli May in the Backyard. No i na koniec wizyta w Brazylii. I to będzie mała niespodzianka dla miłośników Ryuichiego Sakamoto.

To tria, czyli Paula Morellenbaum, śpiew, Jacques Morellenbaum, wiolonczela i przy fortepianie Ryuichi Sakamoto. W drugiej części naszego spotkania w sali kameralnej w Dwójce słuchamy nagrań tego nieodżałowanego japońskiego kompozytora, pianisty i twórcy muzyki elektronicznej oraz filmowej. I zanim zabrzmiała kompozycja Antonia Carlosa Jobima, jego Vivo Sognando, słuchaliśmy jeszcze dwóch kompozycji samego Sakamoto. Zaczęliśmy od tematu z oscarowego filmu Bernarda Bertolucci'ego Ostatni cesarz, no a później jeszcze eksperymentalny utwór Ryuichiego Sakamoto May in the Backyard w opracowaniu na trio fortepianowe. I tak dobiega powoli końca nasze dzisiejsze spotkanie. Zakończymy je w towarzystwie Ryuichiego Sakamoto, a także Pauli i Jacques'a Morellenbaumów. I tym razem w rytmie tanga, japońskiego tanga, bo to kompozycja samego Ryuichiego Sakamoto. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Dziuba, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jeden utwór, jedna piosenka, tylko tyle i aż tyle może przynieść kompozytorowi nieśmiertelność. Ale może też przesłonić ogrom dorobku. Dziesiątki płyt, setki koncertów, muzykę pisaną dla teatru, filmu i dla poetów przez ponad 60 lat. Gościem audycji Cafe Muza będzie artysta o naprawdę wielu muzycznych twarzach, choć dla dużej grupy słuchaczy na zawsze związany z tą jedną, szczególną melodią. Włodzimierz Nahorny odwiedzi Studio Dwójki w niedzielę o 10:00. Zapraszam, Roch Siciński.
0: Autopromocja.

0: Polskie Radio Dwójka, minęła 18.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów.
0: Wojciech Ciarka za konsoletą, Andrzej Sułek przy mikrofonie. Dzień dobry. Dziś trzecie spotkanie z serii wywoływania Władimira Chorowica. Trzecie i ostatnie, chociaż zdaję sobie sprawę, że gdyby chcieć wątek Chorowica wyczerpać, i tu już zawiesiłem głos, bo to jest prawie niemożliwe, wtedy cały ten letni cykl trzeba by mu poświęcić i pewnie jeszcze następny, a może najlepiej byłoby nie robić przerwy między jednymi a drugimi wakacjami. Dyskografia Chorowica jest ogromna. Jego legenda przewyższa chyba nawet to, co zachowało się w postaci rozmaitych nagrań, reedycji, jego wywiadów, rozmów i tego, co było rejestrowane offstage. No ale pomyślałem, że jednak gdzieś trzeba postawić kropkę i nawet jeśli wybór będzie bardzo subiektywny, bardzo niepełny i pozostawiający pełen niedosyt, no to jednak w tym letnim cyklu poświęconym duchom wielkich pianistów trzeba uczynić miejsce także dla duchów innych wielkich. Zatem dziś ostatnie spotkanie z Chorowicem i pomyślałem, że będzie to takie spotkanie mozaikowe w treści, formie i charakterze. Z jednej strony uświadomiłem sobie, że ani w poprzedniej, ani w tej pierwszej audycji nie wybrzmiał żaden koncert fortepianowy, więc dziś zaproponuję Państwu ten, który w wykonaniu Chorowica jest dla mnie jakimś wzorem niedoścignionym. Wiem, że Chorowic grał największe koncerty, te najbardziej romantyczne z romantycznych, ale dziś posłuchamy koncertu A-dur Mozarta. Tak, tego właśnie. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym się odwołać do innej jeszcze legendy Chorowica, jego legendarnych występów, bo przecież jego powroty, jego pojawienia się często po latach na rozmaitych estradach koncertowych, to były wydarzenia, które nie tylko przyciągały uwagę tamtej publiczności, tam i wtedy, ale także zostały zarejestrowane i powracają do dziś zarówno w postaci nagrań audio, jak i nagrań i rejestracji telewizyjnych. Rok 1982 to jest wielki, legendarny powrót Chorowica do Londynu. Na zaproszenie ówczesnego księcia Karola, czyli dzisiejszego brytyjskiego monarchy, Władimir Chorowic pojawia się w Londynie i występuje gdzie? No tam, gdzie odbywają się promsy, tam, gdzie gromadzi się największa publiczność, tam, gdzie budzą się największe muzyczne emocje, w Royal Albert Hall. No i tam właśnie gra swój recital. Gra recital, który rozpoczyna się w sposób jedyny, niepowtarzalny. Ja ten recital Państwu za chwilkę w tym początkowym fragmencie przypomnę i odtworzę jego pierwsze dwa fragmenty. Natomiast na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę? Ano na pewne słowa Chorowica, które on potem z perspektywy czasu wypowiedział. Otóż odniósł się właśnie do tego recitalu w Londynie. Mówił, że włącza telewizor i cóż

Cóż widzi? Ano widzi własny recital. Nagrania są okropne, mówi Chorowic. Człowiek się zmienia, nagrania pozostają. Nie akceptował tego, co usłyszał, nie akceptował tego, co zobaczył. Chociaż mnie się wydaje, że ten Chorowic roku 1982 w Londynie to jest Chorowic u szczytu swojej legendarnej sławy. No to nie uprzedzając wypadków, proponuję Państwu początek. Pierwszy i drugi utwór z tamtego wyjątkowego historycznego momentu.

Tak zaczął się recital Władimira Horowica w Londynie w roku 1982. Najpierw God Save the Queen, no bo wtedy to była królowa, a potem Polonez Fantazja Fryderyka Chopina. No i cóż, proszę Państwa, przedstawiłem to nagranie, przypomniałem je, bo Horowic rzucił wtedy publiczność na kolana. Dziś, gdy słuchamy tego nagrania, gdy słuchamy tego Poloneza, słyszymy, jak dalece brakowało tam precyzji, jak wiele dźwięków, jak wiele pasaży było niedoartykułowanych i jak wiele znaczyła i nadal znaczy magia Horowica, który mimo wszystkich tych usterek i niedostatków wciąż potrafi zaczarować i oczarować. I ja wiem, że to nagranie Poloneza Fantazji to nie jest wzorzec metra. Prosimy nie powtarzać, ale z drugiej strony jest w tym wszystkim jakiś blask, jakiś urok, jakaś magia tego brzmienia, tego być może przenikniętego pewną dezynwolturą, a może po prostu nerwami i stresem, z traktowaniem partii fortepianu, traktowaniem tekstu. Niezależnie od tego, jakie były przyczyny tego wykonania w takim kształcie, to muszę powiedzieć, że to wykonanie jednak cały czas budzi we mnie jakiś dreszcz i jakieś emocje, których pewnie nie jestem w stanie do końca zwerbalizować ani zracjonalizować. Ale przejdźmy teraz do tego nagrania, które z pewnością żadnych podobnych wątpliwości budzić nie będzie, do nagrania koncertu A-dur nr 488 w katalogu Kechla. To jest nagranie, które było dla samego Horowica czymś niezwykle ważnym. Horowic po swoim występie w Białym Domu, to był też taki legendarny jego recital przed prezydentem Carterem 14 grudnia roku 1986, postanowił rzucić się w świat muzyki Mozarta. Mozart był dla niego wyzwalający, podobnie zresztą jak muzyka tamtego czasu i myślę, że jeszcze znajdzie się odrobinę miejsca w tej audycji, by taką towarzyszącą właśnie mozartowskim kreacjom przedstawić Państwu jeszcze jedną interpretację. Ale tak, ten koncert to było coś dla Horowica niezwykłego i wyjątkowego. Długo się wahał, długo się zastanawiał, gdzie i z kim nagrać ten koncert. W rezultacie zdecydował się pojechać w tej sprawie do Włoch, nagrać to z orkiestrą La Scala pod dyrekcją Carola Marii Giuliniego. No i powstała kreacja legendarna, wyjątkowa. Jeśli szukamy gdzieś wzorca metra wśród rejestracji i interpretacji Horowica, to tak, to właśnie to.

Koncert A-dur Mozarta numer 488 w katalogu Kechla Allegro Adagio Allegro Assai Wladimir Horowitz z orkiestrą La Scala i pod dyrekcją Carla Marii Giuliniego. No i jeszcze jeden przykład ze świata pogranicza, gdzieś między Beethovenem, Mozartem a Haydnem, ale to świat bardzo specyficzny, do którego Horowitz zaglądał od czasu do czasu, to świat muzyki Muzia Clementiego. Jeśli posłuchają Państwo teraz tej sonaty, to nie tylko zidentyfikują Państwo sygnał audycji 88 klawiszy, która powróci po wakacjach, jak sądzę, no ale także odnajdą Państwo Horowitza w tym świecie muzyki klasycznej, w której znajdował swego rodzaju oddech od wielkiego romantycznego wirtuozowskiego repertuaru, nadal pozostając wirtuozem.

Władimir Horowitz w sonacie B-dur Mucja Clementiego, opus 47, numer 2. Dwie części, Allegro con brio i un poco andante, quasi allegretto. Żegnamy się dziś z Horowitzem, pozostając zarazem w tym trybie wakacyjnym, ale następna audycja z cyklu Wakacje z duchami wielkich pianistów za 2 tygodnie. Za tydzień o tej porze będziemy słuchać transmisji galowego koncertu z Bayreuth, a ja tymczasem pozostawiam Państwa jeszcze z Horowitzem, który słynął z bisów i słynął z tego, że dokonywał często własnych parafraz i opracowań słynnych tematów. Oto więc Horowitz.

0: Autopromocja.
1: W jaki sposób dzieje krawiectwa splatają się z zapomnianymi biografiami? Magdalena Idem, badaczka mody i dawnej prasy, dzięki swoim zainteresowaniom naukowym poznała ważną część historii swojej rodziny. Na rozmowę o tym, a także o pakowaniu walizki na wakacje zgodnie z poradami sprzed 100 lat zapraszam w poniedziałek o 22:00. Marta Strzelecka.
0: Autopromocja. 2. Jesteś na miejscu. Olaf Lubaszenko.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dokładnie dziś przypada 99. rocznica urodzin Tadeusza Łomnickiego, jednego z najznakomitszych polskich aktorów XX wieku. Był nie tylko niezapomnianym Michałem Wołodyjowskim w Potopie i Panu Wołodyjowskim w reżyserii Jerzego Hoffmana, ale także Stachem w Pokoleniu Andrzeja Wajdy czy księdzem w Lawie Tadeusza Konwickiego. Nie licząc wielu wybitnych kreacji scenicznych w Teatrze Narodowym, Współczesnym czy na Woli w Warszawie, a także w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Przypominamy go dziś w słuchowiskowym monodramie.
2: Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Helmuta Kajzara Gwiazda. Według sztuki pod tym samym tytułem w adaptacji własnej autora. W roli tytułowej wystąpi Tadeusz Łomnicki.
3: Gwiazda jest sztuką dla mnie samego, jakby dość taką jakąś niejasną i tajemniczą. W pierwszym mym utworze teatralnym, w Paternoster, występuje również postać gwiazdy światowych firmamentów. Kazałem jej beznadziejnie się kochać i zestarzeć na oczach widzów i umrzeć. Czasem wydaje mi się, że kilka lat później napisałem dla tej właśnie gwiazdy rolę, o której marzyła i jaką zresztą grała przez całe swoje życie. Sztuka Gwiazda jest rodzajem monologu wewnętrznego, monodramem aktorki chcącej ustalić swą tożsamość, przypominającej sobie gorączkowo grane niegdyś

0: jakieś role, gesty, jakieś słowa, fragmenty ról już zapomnianych, o, ról wzbronionych jej. Gwiazda no, jest sztuką o miłości, o oddaleniu, upadku, sztuczności, bólu, ofiarowaniu się, buncie, odradzaniu się, niezłomności, tęsknocie, pamięci, zgodzie i niezgodzie, o głupocie, o sukniach, o formach, które się rozpadają i starzeją się, o aktorach, o nas wszystkich, którzy pomimo świadomości ograniczeń i własnej ułomności nie zrezygnowali z nazwy człowiek. To, co tu mówię, to może brzmi podniośle, ale gwiazda nie boi się grać właśnie o tę stawkę najpoważniejszą, o patos, którego odwrotnością jest śmieszność. Sztuka gwiazda może być grana przez jedną aktorkę i może być grana przez wiele aktorek. Sztukę tę można skracać, można ją wzbogacać o nowe obrazy, twarze, maski. Może być recytowana, grana całkiem formalnie, z pełnym poszanowaniem zasad kunsztu aktorskiego, a może też wejść w nią chaos życia i przypadek. Ja mam nadzieję, że mimo tej otwartości nie opuszczają jej podstawowe sensy. Sztuka ta bowiem godzi się na każdego człowieka. Skąd więc tytuł gwiazda, ciało świecące pozornie, świecące światłem, którego źródło wygasło? Gdzieś tutaj leży sprzeczność, prawda, w samym założeniu, jakiś błąd. A może tylko przyczyna bólu? Wspominam próbę generalną gwiazdy w Prochowni. Było po północy, w ciszy. Wielkie aktorki grały dla siebie. Dla siebie i nawzajem, dla pustych przestrzeni. Grały swoją wspólną, jedyną rolę. Były fachowe, precyzyjne. Były jak matki krojące chleb, jak te, które myją ciała, jak wiedźmy wyszły zbierać zioła, zabijały baranka, bieliły prześcieradła, wracały do początku. Przyjechała pani, 8 sukien na niej, jak ją rozbierali, to się popłakali.
1: Jeszcze raz? Jak w lusterku, twarzą w twarz. Tak? Dokona się, słowo po słowie. Dawniej i z pamięci mówić. Moim obowiązkiem jest mówić tobie, sobie, mnie na przekór. A, suknia z pajęczyn. Dawniej śpiewałam w niej, a teraz rwie się, pęka w szwach i nikt nie wie, gdzie odeszli. A kajdany kół.

tych starych piosenkach żołnierskich nie ma odpowiedzi. Zarosła trawą. O, przypomniało mi się. W tramwaju ktoś powiedział tak. Wszystko zrobi dla pieniędzy. Naprawdę. Wszystko mnie śmieszy. Nawet kaftan bezpieczeństwa. Ja wiem, że to bezwstydne, ale trudno. Oczywiście ten ktoś w tramwaju nie mówił tego o mnie, ale wtedy w tym tramwaju pomyślałam, że gdyby przyszło co do czego, to umiałabym zejść. Schodkami w dół? Do zapadni? Nie, teraz nie chcę. Lubię role królowych i szlachetnych dziewic. Oto suknia usiana brylantami, cekinami, tysiącem zagadek światła, pamięta początki mojej kariery. Przypadkiem grałam w filmie Tragedie prostytutki. Owszem, scenariusze były prymitywne, ale ludzie płakali. I o to właśnie chodzi. To wielkie szczęście pracować w teatrze. Grałam mały epizod. Później nosiłam około 800 sukien, 800 fryzur i w każdej było mi dobrze. Słusznie to zaobserwował, choć szydził ze mnie znany artysta, ten Józef Szajna. W sukcesie walnie dopomogła mi pierwsza wojna światowa. Verdun, okopy Paryża, pierwsze samoloty, gaz, maski i tym podobne. No, potem rewolucja, kryzysy, druga wojna światowa, Götterdämmerung. Ja zostałam idolem. Budzę się przerażona, w pełnym makijażu, na wznak, w lesie czy przy źródle, w koszarach, bursach, na scenie, w atelier. Łzy z gliceryny. Ja mam krokodyla i panterę, bo pracuję w archetypie. Nie czuję się skalana, gram własnym życiem, twarzą. Wcieliłam się w egzotyczną, podniecającą piękność. Gdybym w latach międzywojennych nie wcieliła się w typ kobiety demonicznej, zimnej, lecz podniecającej, która bezwzględnie realizuje swe plany, przeważnie finansowo-matrymonialnej natury, szczezłabym marnie, jak tyle moich nieszczęśliwych koleżanek, które uwierzyły w ideę mieszczańskiego humanizmu i w kilka innych reklam. Byłam przezorna. Ubrałam kobiety w spodnie. Nago zwalczałam tyranię mody, niepodległa furiom czasów. Ja przymierzałam suknię z jedwabiu, żywej wełny, kretonu, perkalu, z worka, atłasu, rypsu. Raz miałam na sobie tak zwany pasiak. Nosiłam to, w co ludzkość się ubierała. Boże, co ja mówię? I co jeszcze będę mówić? Nie jestem intelektualistką, mam potok. Raczej młynek w głowie i uosabiam typ. Słowa wysypują się jak piasek z klepsydry słów? A? Trudno, trzeba mówić. Milczenie dusi, pisał Stanisław Ignacy Witkacy w Jedynym wyjściu. Ale najważniejsze mieć coś ludziom do powiedzenia. Ludzkości szarej i cichej, która odziedziczy lub użyźni ziemię. Ludzie jedzą ludzie biegną do kina, to samo śnić. Dziś tylu mówców i aktorów kłamie, że lepiej nic nie mówić. Na pewno mówienie kłamstw jest nudne i w rezultacie nikt nikogo już nie słucha, nawet gdy się prawdę mówi. Hej, hej, do was mówię, słyszycie? Słuchają mnie jak aktorki. Ja nie kłamię. Ja tylko ubarwiam prawdę. Mój zawód jest taki. Ja nawet

0: nie mogę mieć pretensji, jeśli odwrócą się plecami. Jestem sztuką.
1: Dziełem sztuki. I słusznie, że patrzą na mnie jak na rzecz. Tylko z głupoty i z rozdwojenia się skarżę. W nocy na jawie rozdwojony język poślinił mi twarz.
0: A ilu was jest? 1000? Milion? Ja w pustce jestem bardziej tragiczny, bardziej przejmujący. Bez świadków zmagam się wśród blasku żarów w kosmosie słońc, w błyskawic neona. Jego usta spali sukienki moje, spopieli język mój. A w nocy przychodzę do teatru i podnoszę ręce. Podnoszę ręce do parlamentów, gdzie reflektory, jupitery, szczeniaki i pistolety. Scena w nocy jest duża. Podnosi się bowiem do góry w sznurownie fartuchy i kulisy, żeby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru. Na noc również zdejmuje się z podłogi sceny brezentowe pokrycie. Widać wtedy deski sceny. A podłogi we wszystkich teatrach są podobne. Takie szorstkie, chropowate, podziurawione gwoździami, świderkami, pochlapane farbą. Jak skóra. Jeśli podnieść wieko zapadni, z głębokości podcenia wychodzą ku górze schody, zawsze pokryte warstwą kurzu, bo teatr jest bowiem składnicą prochu i pyłu. Światło leje się z góry, żółte, zgniłe. Trzeba za wszelką cenę zatrzymać wiosnę. A kiedyś grałam w filmie z prawdziwymi ruinami miasta. Rozstrzelano mnie ślepymi nabojami pod ścianą. Ogień chwytał się wnętrza domów, wpadał oknami, buchał z zakamarku, kłębił się, lizał, ach, buchał, wierzgał, parskał, wył. A domy waliły się, pękały, szkielety starzały się w sekundach i upadały w gruz. I to jest nie do opisania. To można tylko zrobić. No, wtedy byłam jeszcze zahartowana, niejako widziałam, a teraz boję się wstecz. Wiem już, że nie oddam. Nigdy. Śmierć rzeczy robi ogromne wrażenie. Kiedyś broniła mnie nienawiść, a gniew znieczulał. O, w Pompeji widziałam, jak niewolnik chciał uciec, ale wulkan go zatrzymał, lawa połknęła. Ona chodzi cicho, zaskakuje wzrokiem. Powiązałam kości sznurkiem, żeby się nie rozlecieć we śnie. Widziałam nowy kostium cały z bandaży. Dzieci bawiły się w futbol moją głową. A skąd to wspomnienie? Z którego życia? Leżę nieruchomo i wpatruję się w dno powieki. Nie mogę spać. Wierzę w nocy, widuję moje suknie, zmieniają się w anioły. No, ja jestem aktorką. I przypominam sobie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. I ktoś mnie rozbiera. Oderwał mi głowę, odkręcił ręce, rozdziera nogi, odsłonił brzuch. Cała ze słomy, z papieru, waty, anielskich włosów i szczurzych łap. Moja matka mnie się wstydzi. Język spieczony, wargi puszyste. Czy to konieczne? Tak aż do kości. Ty jesteś moim

Dobrym ptakiem jesteś miękką klatką z moich piór. Przez ciebie przechodzę. La, la, li, li. Będą panowie do snu tulili. Skrzydła znalazłam w dzieciństwie na strychu albo w wygódce. Już nie pamiętam. Feniks co wieczór na dancingu na parkiecie. Kto się śmieje ze mnie? Nie wolno. O, tu mam suchą dziurę i mnie boli. Całkiem bez krwi dziura się pali. A to ja się palę! Palę się! Ja się palę! Kotki dwa, szare burze, obydwa. To takie naturalne, mieć maleńką, bezradną istotkę koło siebie, w kapelusiku, w okularach. Wychować ją, całować, mieć na własność. Przecież prawie każdy ma dziecko i gdy przychodzi do domu zmęczony, zły, zniechęcony do życia, to na sam widok małych różowych paluszków z jeszcze miękkimi paznokietkami opuszczają go wszelkie troski. Matka do dziecka się uśmiecha, ojciec do matki, cała bliższa i dalsza rodzina uśmiecha się. Nawet znajomi. Bo dziecko do nich wyciąga tłuste rączki i śmieje się usteczkami, w których widać kilka białych ząbków i ośliniony języczek. Ja na przykład nie mogę przejść obojętnie obok wózeczka, nawet gdyby bobo pomarszczone było jak kartofel na wiosnę. Bo ja wiem, co czują matki. Ja wiem, co to znaczy nagle zobaczyć kawałek siebie. Kawałek własnego ciała żyjący obok, wrzeszczący, głodny. To jest niezwykłe. Po prostu niezrozumiałe. Kobiety na ogół myślą, że tego się nie da przeżyć. Takie są wtedy grube i ciężkie. Nawet różne świństwa wykrzykują przeciwko swym mężom i samcom. Różne i nieprzyzwoite wyrazy, aż uszy więdną. Myślałam, że umrę, ale stało się inaczej. Ono urodziło mnie do nowego, prawdziwego życia, zwierzała mi się moja koleżanka, której wierzę, i była szczęśliwa. Zabolało mnie bardziej niż śmiech. Ja sama wracałam do domu, naprzeciwko w oknie. Ja zobaczyłam, jak duże dziecko cycka pierś cudzej matki. Ja chciałam być ćmą. Nagle w pustym mieście wzdłuż torów tramwajowych wyrosły drzewa. Dęby, cisy, jesiony, sosny, srebrne osiki, topole. A dom, w którym się urodziłam, był remizą, do której zjeżdżały nocne tramwaje. I błyskało się niebieskawo. Przyklejona do

szyby, nie byłam pewna, czy tam we wnętrzu był ogień, czy dzień. A takie chimeryczne nastroje, a czasem je miewam. No pewnie spawali szyby palnikami acetylenowymi. Coś się zdaje, coś się przypomina, a człowiek i tak być musi kowalem swego losu. Chodź. Darku, wytrzemy ci nos, taki duży chłopczyk, a się boi. Twoja mamusia za chwilę przyjdzie, poszła z ciocią na spacer. Ty spałeś, więc nie powiedziały ci, że wychodzą. No przestań płakać, z całą pewnością nie zostawię cię tu samego. A ja tu jestem, tu w oknie, zrób sobie trochę więcej światła. Na dworze jest silny wiatr, drzewa szumią i ocean. No chodź tu do mnie, no przytul się i chciej spać. Skóry dzieci są lepkie. Pachną jak młode listki kasztanów. Nigdy dawniej tego nie zauważyłam. One się kwaskowato pocą, żeby tylko nie płakał, bo sama zacznę się bać. Ziemia oddycha niespokojnie, gorąco, znów głodna. Otwiera japy grobów, paszcze studni, kolyski rzek. Trzeba spać. Lepiej szybko usnąć, zacisnąć powieki i spać. Jeden baranek na zielonej łączce, drugi baranek na zielonej łączce, trzeci baranek na zielonej łączce. Pani matka wodę niesie. Jest teraz taki malutki, prawie mój. Rano będzie się wstydził i zacznie mnie uwodzić. Mężczyźni są tacy od urodzenia, naiwne, takie głupie szczeniaki, pieski. Rakarze nie zasypują gruszek w popiele. Czekają, aż się je odkarmi, wychowa, aż zatłuszczą pościel i łaps do asenterunku. Na wspólnych pryczach uczą ich snów o użyźnianiu, a ona czeka niecierpliwie. Ziemia, kilka telefonów, dzwonków, alarm, guzik. Lepiej nie myśleć, na jaki świat go urodziłam. Dzięki Bogu usnął, spokojnie śpi. Ja jestem tylko aktorką, troszkę się zagrałam. W pobliżu nie ma żadnego realnego dziecka i ani mi się śni mieć jakieś realistyczne dziecko. Matki zawsze się łudzą. Nawet Medea sądziła, że będzie lepiej, że będzie inaczej. One tak muszą, ale ja nie muszę. Jestem z premedytacją jałowa. Zawodowo. Jak sowa. Jak myszołów. I tak mi jest dobrze. Najlepiej i naprawdę często śmieję się sama z siebie, gdy pomyślę, że chciałabym mieć maleńką, bezradną istotkę koło siebie w kapelusiku, w okularach, wychowywać ją, całować, mieć na własność. Przecież prawie każdy ma dziecko i gdy przychodzi do domu zmęczony, zły, zniechęcony do życia, to na sam widok małych różowych paluszków z jeszcze miękkimi paznokietkami opuszczają go wszelkie troski. Matka do dziecka się uśmiecha, ojciec do matki, cała bliższa i dalsza rodzina uśmiecha się
i nawet znajomi, bo dziecko do nich wyciąga rączki.

i śmieje się chusteczkami, w których widać kilka białych ząbków i ośliniony języczek. Ja na przykład nie mogę przejść obojętnie. Gdy nie ma żadnego oparcia. Kapelusz. Zawsze człowiek coś ma, cokolwiek by się stało. Kapelusz. Ja mam siną twarz i gdzieś idę. Muszę przemilczeć coś ważnego. Aha. Uczesać włosy. Przygładzić przedziałek w środku siwych włosów. W ciągu kilku dni wór mięsa naprzeciwko w lustrze. Proszę mnie nie oślepiać. Nie świecić mi w twarz. Jeszcze tylko przedziałek. Nic nie wiem. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Kapelusz. Czego się trzymać? Jakiego kłamstwa? Ze strachu jest mi źle. Będę wymiotować. Jest ból. Jest blisko. Wystarczy krzyczeć. To jest ból mojego bólu. Opanować się. Za każdą cenę. Być obok. Oswoić ból. Zgasić ból. To ból krzyczy sam. To ja krzyczę za ból. No ja nie zagrałam wielu rzeczy, które przeżyłam. Wielu rzeczy nie przeżyłam, bo po nich nie można grać. Nie można przeżyć wielu rzeczy. Po nich umiera się, a nie gra. Patrzyłam, jak przebiega rewizja. Rozkopali wszystko. Wysypali z szuflady listy. Czytali je. Znaleźli ten list, który pisałeś w ostatnim dniu starej epoki. Wypiłeś wtedy miętową herbatę. Bolał cię żołądek. Byłeś, kochanie, taki nerwowy. A żołądek to głowa. Ja płakałam, kiedy się to wszystko skończy. Trzeba się zredukować do najprostszych potrzeb. Znieruchomieć, chytrze milczeć. Nawet jeśli wchodzą buciorami w twoje życie, gdy śmieją się z twoich listów. A ja je wszystkie zachowuję. Bo kocham twoje drobniutkie, nerwowe pismo. A oni czytali wszystko, nawet to, co było święte. Najgorsza jest bezsilność. Wołać o pomoc? A skąd by pomoc przyszła? Pomoc moja jest od Pana, który stworzył okrąg ziemi. Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga moja. Bęc. No i upadła. Co ja gram? A więc co bądź by uczyniła upadła istota, nie podniesie się nigdy. Nie tak łatwo. O nie. A, kapelusz. Szybko podnieść się, wrócić. Jestem dość silna, aby wstać. Ale nie mogę. Chyba przed chwilą skopali mnie i opluli. O, jak dobrze. Już klęczę. Nie podtrzymuj mnie. Lepiej idź do lekarza.

i powiedz mu, że chcę żyć. Nie chcę umierać za żadną cenę, nawet zmartwychwstania. Nikogo w pobliżu? Będę się modlić. Przecież nie umiesz już tego. A z kim rozmawiać? Z nim? Nie słucha mnie. Słowo wiruje. Odbija się w tobie. Wewnątrz, wewnątrz. To głupota. Modlić się do samej siebie? Repete, pepete, szigi, szaj. Repete, pepete, knops. Panie generale, mam się czołgać. Tak bez przygotowania i bez motywacji. Gdzie się czołgać? Praktycznie wiem, kim jest człowiek. Z tym nie ma kłopotu. Nawet ja, wijąca się w prochu sceny istota płci żeńskiej, nazywam się człowiek i staram się tę nazwę nosić z godnością i zdumieniem. Może przeczołgam się, skoro nie potrafiłam przekroczyć progu trudności, no ale usmarowałam ręce. Najtrudniej trzymać się prosto. Czy to ważne, jak się trzyma głowę, panie komisarzu? Wyżej czy niżej? Upadek i płaszczenie się. Trzeba wszystko wyjaśnić. Za kogo tu leżę? A z czyjej winy? Trzeba ściślej ująć skomplikowany sposób mego istnienia, mojej, naszej antologii. Ja w imieniu autora, autor w moim imieniu. Czy sztuka w naszym imieniu, czy w swoim własnym? I pod jaką presją? Ja nietykalna! Nie! Ja z przyrośniętą maską! Nie! Ja z odłamkami prawdy w ciele! Nie! Ja gwiazda firmamentu! Nie! Ja wyobrażana! Nie! Ja zwierciadło mówiące! Nie! Ja bohaterka codzienności! Niewiele wykonuję ruchów. Jak mało możliwości. Człowiek w ogóle robi kilka rzeczy naprawdę. Ciągle słyszę, że jacyś politycy plotą o nieograniczonych perspektywach człowieka i ludzkości. Z całą pewnością, panie inspektorze, istota ludzka nie potrafi wznieść się, fruwać. Pełzanie zaś jest wbrew jej naturze. Panie generale, mam w sobie kilka głodnych, zażartych miejsc. Co im przeciwstawić? Ile razy człowiekowi wolno stracić godność? To bardzo ważne pytanie. Kiedy człowiek się popsuł? Panie komisarzu, jeszcze 70 lat temu ludzie bali się rozpadu osobowości, a dziś same strzępy nerwów. Od tych samolotów i aparatów. A jak trudno się pozbierać, zwłaszcza rano. Nigdy nie jestem piękna, chyba w rękach ukochanego. Wtedy też nie jestem piękna, ale prawdziwsza. A poza tym strzępy, flaczki i ludzie w tym nawet sens widzą. Może boję się przestarzałych prawd i donosów pokojówek. Wszystko zwęszą i nie tak należy te problemy stawiać. Sprawy ludzkości na pewno potoczą się inaczej, ale jedno wiem na pewno. Na moim występie kończy się sztuka psychologiczna definitywnie. Jest pożegnaniem. I nieszczerym

dzień dobry dla teraźniejszości i jej problemów. Witam się z przyszłością, choć w nią nie wierzę. Czekają mnie nowe bajki i nowe mity. To jest przeraźliwe. Żądam adekwatnego kostiumu bez alienacji. Proszę podać mi strój robotnicy przyszłości numer 893 chińskiego kombinezonu. Nie włożę, jak to uczynił Sartre w Paryżu. To byłaby mistyfikacja. Precyzyjne mechanizmy są moją domeną. Koleżanki, musimy być świadome, co produkujemy. Nie wiecie? Ja odpowiem. Bomby czy lodówki? Nie okłamujmy się! Musimy wpłynąć na kierunek parowozu dzień! Na taczki i do pieca tego kartusia technokratę. To najwięksi lajdacy! Choć sądzę, że odpowiednio traktowani też na coś mogą przydać się społeczeństwu. Podobnie ma się rzecz z dyktatorami. Wir żądań społecznych odrywa mnie od przeklętego kręgu niezałatwionych problemów psychicznych. Gdy się nie ma mieszkania, to z konieczności jest się rewolucjonistą. Dobrze, dobrze, panie komisarzu, dobrze. Będę się trzymała linii zeznań. Policja najchętniej zapędza nas pałkami do tych swoich but. Jednak my, ludzie, jeszcze ciągle, pomimo wszystko, pomimo wojen, totalitaryzmu, strachu i niewoli przeludnionych miast, wiemy, co to radość. Na przykład, gdy wychodzimy z teatru, z awangardowej sztuki i nagle stajemy przed zielonym drzewem. Ostatnim drzewem w naszym mieście. Wtedy, panie komisarzu, ujmujemy się za ręce i mówimy: życie jest piękne. Życie jest piękne. Życie jest piękne. Ja dobrze wiem, że pan ma prawdziwą pałkę gumową z ołowianym prętem w środku, żeby była elastyczna. Jednak pan pozwoli, panie inspektorze, że zapytam pana, czy Hiob, który widział swe wnuki i prawnuki aż do czwartego pokolenia, pamiętał kupę gnoju, na której owrzodzony gnił? Czy Hiob zapamiętał? Czy może Bóg odebrał mu pamięć? Tak, odebrał mu pamięć, jestem tego pewna, ale jak ja mam zapomnieć? I nie rozumieć, i nie buntować się. Nie mam innego wyjścia. Albo palić haszysz i marihuanę, albo demonstrować i bić się na barkadach. Obu rzeczy nie lubię. Zaiste, symetria to coś prawdziwie pięknego. Stosują ją w sztuce, jednak symetria w polityce i historii zmąciła mi radość życia. Ja czytałam 18 Brumera, Karola Marksa i nie chcę być pionkiem. Nie zgadzam się na to, by moje życie było tylko krótkim przeciąganiem się przez scenę teatralną, bez znaczenia i bez przedłużenia. Nie dam się zastraszyć, nie wolno wierzyć, panie inspektorze, mistyfikacją garderobianych. Mam teraz powiedzieć koniec? Zgodzić się na krzywdy i niesprawiedliwość? Masowe upodlenie? I indywidualny strach? Żabę! Mnie można znieczulić i zahipnotyzować. Zakleić mi usta gipsem albo plikiem dolarów. Będę wtedy milczeć. Ale niech pan generale boi się moich włosów, niech pan komisarzu boi się moich rzęs, niech pana inspektorze przerazi moja jedna łza. Od stóp do głowy naelektryzowana jestem politycznie. Nazywam się Maria.

garten. Mieszkam kilka lat w domu starców w Krakowie, przy ulicy Helclów. Na samym poddaszu wędrowałam z pokoju do pokoju. Zawsze mieszkałam w pokojach pięcioosobowych, ale moje współmieszkanki szybciej umierały albo odwożono je do zakładów specjalnych. Bałam się dnia, w którym zacznę robić pod siebie. Taki dzień jednak przyszedł. Przywieziono mnie na wózku do izolatki. Leżało tam już 6 innych kobiet. Moje łóżko stało koło okna, ale nie miałam sił, aby wyglądać przez okno. Wiem tyle, że w dole na podwórzu były garaże i chlewik dla świń. Siostry hodowały świnki. Zarzynano je na święta. Nic nie jadłam. Jedzenie podawano starcom w blaszanych kubkach. Nie smakowało mi. Czasem jadłam słodycze. Potem przyszło zapominanie. Nie lubię ptasie mleczko. Pamiętam kilka obrazów z dzieciństwa. Wiem, jak się nazywam. Nazywam się Maria Rengarten. Mam również syna, który od dawna nie pisze listów, ale wiem, że żyje. Z renty zaoszczędziłam 4000 złotych na moją mogiłę. Zasadzili u bezgłowia drzewko, które już przedtem tam, w tym miejscu rosło. Jestem aktorką. Przez wiele lat byłam niepotrzebna. Przeżyłam 2 wojny i te rewolucje. W moich żyłach płynie błękitna krew. O Boże, Boże. Płaczę i śmieję się. Gdy sobie to przypomnę, ja nie wiem skąd tyle uporu, aby żyć. Skąd aż tyle pokory? Maria Rengarten coraz niewyraźniej pyta się o to, jaka jest pogoda. Czy dzieci rodzą się ładne? Czy za oknem pada deszcz? Czy na świecie będzie wojna? I zmęczona zapadam w coraz dłuższe milczenie. Równie dobrze pamiętam przypadkiem podsłuchaną rozmowę. 2 kobiety rozmawiały w stołówce dla literatów. Mogę tę rozmowę dokładnie przytoczyć. Może ona coś wyjaśni. Starsza i młodsza mówiły: nie warto się tym przejmować. A co ja miałam wczoraj na obiad? Klopsiki z kaszą. Zosia wyjechała na wczasy. Żal mi, że na taką pogodę. A po chwili milczenia starsza powiedziała: najlepiej siedzieć w taki czas w muszli koncertowej. Tam jest zawsze ciepło i bezwietrznie. 2 pisarki jeszcze długo ze sobą rozmawiały. Przestałam podsłuchiwać. Istotnie, no wszyscy mówimy głupstwa, ale życie jest takie realistyczne i nieodkrywcze.

Na dworze zaczął padać śnieg, kobiety wstały od stołu, ubrały wytarte palta, zapłaciły rachunek i wyszły. Halo? Halo? To ja. Tak, ja. Nie poznajesz mnie? Znowu zaczynam swoje.

0: nie rozleje się. W wannie? Przynajmniej oddychaj, żebym wiedziała, że tam jesteś. Powiedziałeś wbrew naturze? Jeśli narodziny są zranieniem i zgojeniem rany pierwszej, ja codziennie wybieram miłość. Tylko nie wiem, jak się zachować. Ja codziennie chodzę na ulicę. Zwycięża ciekawość. Widzę choroby przechodzących koło mnie. Widzę dzień, w którym umrze przechodzący koło mnie. Boję się każdego przechodzącego koło mnie. Ja prawdziwie potrzebuję ochrony. Alfonsa. W mojej nadwyraz trudnej wędrówce życiowej ja wieczorem ginę w zwartym tłumie. Moje ciało jest bez wartości. Oczywiście można jakąś cenę ustalić. W końcu jestem własnością publiczną. Za drzwi dochodzi jazgot telewizora. Wszystko odpływa. Halo? Halo?
1: Abonent się nie zgłasza? A telefon zaufania? A gorąca linia serc? Serca do serca? Nie, ja nie rezygnuję. Za żadną cenę. To ja. Ja. W telewizorze mówią, że Boryna złamał nogę. Ten kolarz doszedł do formy. A Beckett popełnia samobójstwo z premedytacją. Słowa mu umierają, długopis wysycha, ostatnie łabędzie pióro. Tak, to był przypadek. Na pewno. Na pewno. Pogłaskałam okno. Zimną szybę. Tyle szkła, gwoździ, pokryw. Wiek? Między nami? Szkoda, że już nie słyszysz. W tym liście chciałam napisać, że tak i tak, że nie, że nic. Ale przypomniało mi się lotnisko, restauracja dla pasażerów z wizą tranzytową. Żołnierze nudzili się. Żołnierze gonili się, grali w salonowca, bili się po zadach, rżeli marynarze, lotnicy, piechurzy. A jak wyglądałaby miłość w klatce, w zoo? Ludzie jednak łatwiej się przystosowują. Chciałem się wtedy ukarać. Za głęboko ukryłam radość. Moja matka, ona ratuje ciągle jeszcze. Tak!
2: Nie!
1: No krzyczę głośno, by się uspokoić. Ja teraz nic nie widzę. Ociemniałam w podróży. A ta podróż trwała kilka godzin. W pociągu jakiś starzec mówił, że człowiek niczym nie różni się od zwierząt. Te same narodziny, ta sama śmierć. Pożądanie, odsłanianie sutek. Narządów, pycha samców, lubieżność samic, przekrwienie, bezmyślność ruchu życia, mówił wtedy. Oto ja, bardziej podobna do ziemi, leżałam u boku, serce mi biło. Proszę nie przerywać. Jeszcze nie skończyłam.

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Helmuta Kajzara Gwiazda, według sztuki pod tym samym tytułem w adaptacji własnej autora. W roli tytułowej wystąpił Tadeusz Łomnicki. Reżyserował Zdzisław Wardeń, realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Tobias Wolff, stara szkoła. Pewnego wieczoru, po modlitwie przed kolacją, dyrektor ogłosił, że Ernest Hemingway przyjął nasze zaproszenie. Ktoś wrzasnął brawo i jadalnie ogarnął szał. Siedząc w jadalni wśród wiwatu

0: Pracujących chłopców byłem pewny, że moje opowiadanie zwycięży.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam Państwa do wysłuchania tej fascynującej opowieści. Adam Bauman.
2: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli.
4: Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła 20.
2: Letni festiwal muzyczny.
4: Za konsoletą pozostaje Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Wczoraj rozpoczął się festiwal BBC Proms. Na naszej antenie transmitowaliśmy koncert inauguracyjny tej imprezy i mogę Państwa zapewnić, że nie była to nasza ostatnia wizyta w Royal Albert Hall w Londynie w te wakacje. Można powiedzieć, że w dwójce trwa promenadowy weekend, bo jutro czeka nas kolejna transmisja z Promsów. Natomiast dzisiaj będę miał przyjemność posłuchać razem z Państwem koncertu, który odbył się w Londynie w ubiegłym roku, prawie dokładnie rok temu, 25 lipca. Wtedy do stolicy Anglii przyjechała Scottish Chamber Orchestra wraz ze swoim głównym dyrygentem, czyli Maksimem Emelianiczewem. Przygotowali wtedy program z jednej strony oryginalny, ale też przystępny dla większości słuchaczy. Myślę, że dla prawie wszystkich słuchaczy dwójki także. Usłyszymy dziś zarówno barokową suitę, XIX-wieczny koncert fortepianowy, jak i jedną z najsłynniejszych symfonii wszechczasów, piątą symfonię Ludwiga van Beethovena. Pojawi się także utwór współczesnego kompozytora, chociaż odnajdziemy w nim nawiązania do muzyki Antona Brucknera. Między innymi, co to będzie za utwór, opowiem Państwu za dłuższą chwilę. Natomiast mogę tylko teraz powiedzieć, że zapowiada się to wszystko bardzo interesująco, a dorzucę jeszcze informację o soliście. Będzie nim prawdziwy poeta wśród dzisiejszych pianistów, czyli Aleksandr Kantorow. Jeśli mi Państwo nie wierzą, to proszę posłuchać tej ballady Brahmsa w jego interpretacji. To jeszcze nagranie z jego albumu. Do koncertowych wykonań przejdziemy za chwilę.

Zaledwie niecałe 5 minut. A ile nastrojów, ile afektów zmieścił w tej interpretacji Aleksandr Kantorow. Słuchaliśmy trzeciej ballady z czterech ballad opus 10 Johannesa Brahmsa w interpretacji tego pianisty. I to był przedsmak tego, co Aleksandr Kantorow potrafi opowiedzieć przy pomocy fortepianu. A są to opowieści bardzo wciągające. Kolejną usłyszymy za mniej więcej 20 minut. Będzie to 5. koncert fortepianowy Camilla Saint-Saënsa, tak zwany egipski. Przypomnę, że dziś w letnim festiwalu muzycznym będziemy słuchać koncertu promenadowego, który odbył się 25 lipca ubiegłego roku. Zanim francuski pianista pojawił się na estradzie Royal Albert Hall, wyszła na nią szkocka orkiestra kameralna razem z dyrygentem Maksimem Emelianiczewem. Koncert otworzyli barokową suitą, wspominałem o niej już wcześniej. Przeniesiemy się do roku 1735, momentu, w którym Europejczycy przeżyli już pierwszą fascynację wielkimi odkryciami geograficznymi przede wszystkim. Jednak ta ciekawość związana z obcymi kulturami i dalekimi krajami była wciąż obecna wśród w szczególności artystów, osób, które były świadome tego, co czeka za oceanem, tego, co tam się kryje. Przynajmniej w jakimś stopniu. Także wśród kompozytorów, także to oni byli zafascynowani tymi odległymi krainami, a jednym z nich na przełomie właśnie XVII i XVIII wieku był Jean-Philippe Rameau. Francuski kompozytor, który napisał balet z bardzo intrygującą fabułą, opowiada o podróżnikach z czterech krajów: Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Polski. W świat wysyła ich Hebe, bogini miłości. Ich zadaniem jest odkrycie, czym jest prawdziwa miłość. Oczywiście bardzo upraszczając całą tę fabułę. Przeszkadza im w tym co chwilę Bellona, bogini wojny. Jeśli chodzi o te miłosne odkrycia natomiast, mają pomóc im w nich rdzenni mieszkańcy Turcji, Persji, Peru oraz Północnej Ameryki. Co istotne, Europejczycy podróżują ze swoją muzyką, w tym tańcami. A zgodnie z wyobrażeniem

Rameau oraz wielu innych współczesnych mu twórców. To połączenie europejskich manier z dzikością, tu oczywiście w pewnym nawiasie o niej mówię, pierwotnością ludów z dalekich krajów, miało tworzyć świetną mieszankę. I tu w pewnym sensie się nie mylił, bo słynny taniec dzikich stał się jednym z największych przebojów francuskiego kompozytora. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to twórczość kolonialna. W końcu bohaterowie w pewnym sensie chcą cywilizować swoimi tańcami inne kultury. Dla porządku, usłyszymy najpierw wejście czterech narodów, które tańczą dla bogini Hebe. Potem pojawiają się prawdziwe francuskie rigudony. Następnie pełen gracji taniec Amora, który swoimi strzałami przegoni wojska Bellony. Potem bohaterowie zapalą fajkę pokoju z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej. To właśnie tu pojawi się ten słynny dziki taniec. Następnie udamy się do Peru, gdzie będziemy słuchać adoracji Boga Słońca, a wszystko zamknie Szakona. Scottish Chamber Orchestra prowadzi Maksim Emalianiczew.

I tak po podróży po całym świecie Francuzi, Hiszpanie, Włosi i Polacy przywieźli do Europy pokój i miłość. Pomogli im w tym mieszkańcy Turcji, Persji, Peru oraz Północnej Ameryki. Tę swoją drogą bardzo skomplikowaną historię opowiada opera ballet Les Hommes Galants Jeana Philippe Arène.

Emo. Na ubiegłorocznym festiwalu BBC Proms suite z tego scenicznego dzieła wykonała Scottish Chamber Orchestra pod batutą Maksima Emelianiczewa. Co ciekawe, w pierwszej części koncertu organizatorzy festiwalu zestawili kompozycje francuskich kompozytorów, ale co istotne, były to utwory związane bezpośrednio z, mówiąc bardzo wprost, kolonializmem. Przed chwilą słuchaliśmy baletu, w którym Europejczycy jadą do dalekich krajów, by uczyć tubylców, polonezów, rigodonów czy menuetów. To była historia szalona i skomplikowana, typowa zresztą dla scenicznych dzieł epoki baroku. Teraz ten kolonialny akcent będzie bardziej subtelny. Utwór, którego posłuchamy, powstał w czasie, gdy Orient nie był już aż tak owiany tajemnicą, ale mimo to wciąż pociągał artystów. Ci poszukiwali w dalekich krajach inspiracji, słońca, tak samo zresztą jak i my, ale także miejsca do odpoczynku. Szczególnie po trudnych przejściach, a tak było w przypadku Camilla Saint-Saensa, który przeżył wczesną śmierć swoich dzieci, rozstał się potem z żoną i po tym wszystkim zaczął więcej podróżować. Najchętniej odwiedzał Algierię, tam zresztą spędził ostatnie chwile swojego życia w 1921 roku, ale bywał także w Amerykach obu. Dziś dla nas jednak tą najważniejszą podróżą Saint-Saensa była jego wizyta w Egipcie w 1895 roku. Bo właśnie tam napisał swój ostatni, piąty koncert fortepianowy. Inspiracją dla kompozytora okazały się słynne obeliski i posągi faraonów w Luksorze, ale także pewna pieśń, którą usłyszał, gdy przechadzał się nad brzegiem Nilu. Usłyszymy ją w środkowej części, w połączeniu z muzyką przypominającą raczej flamenco, jeżeli miałbym już tutaj wskazywać jakieś paralele muzyczne. I na pewno nie jest to klasyczna, tradycyjna egipska muzyka, jednak trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim to muzyka głęboko romantyczna, oczywiście stylizowana i oczywiście także jest to ta francuska odmiana muzyki epoki romantyzmu. Saint-Saens nie boi się na przykład wpleść w finale partii fortepianu, która przypomina ragtime. I chyba właśnie ten wesoły, energiczny finał przypomina o tym, że wyjazd do północnej Afryki pomógł kompozytorowi odzyskać siły. I mam nadzieję, że nam także w tym pomoże. Posłuchajmy go w wykonaniu pianisty Aleksandra Kantorowa. Jestem bardzo ciekawy, co będą sądzić Państwo o tej interpretacji. Ja już nie mogę się doczekać kolejnego odsłuchu tego nagrania. Scottish Chamber Orchestra poprowadzi Maksim Emelianiczew. Zaczniemy w tempie Allegro Animato. Potem w drugiej części będą to kolejno Andante, Allegretto Tranquillo, Quasi Andantino, Andante i na koniec Molto Allegro. Słuchamy piątego koncertu fortepianowego F-dur egipskiego, op. 103 Camilla Saint-Saensa.

Właśnie zastanawialiśmy się z Wojtkiem Ciarką nad tym, czy Camille Saint-Saëns mógł usłyszeć Ragtime, kiedy bywał w Ameryce, i po krótkiej weryfikacji okazało się, że tak, być może to właśnie kolejna z pamiątek z jego podróży, no, ale oczywiście tą głównym wspomnieniem w koncercie, którego wysłuchaliśmy, z porywającym finałem piątego koncertu fortepianowego F-dur, jest właśnie Egipt, podtytułowy Egipt, opus 103 Camilla Saint-Saënsa. Świetnie dobierał barwy w swojej solowej partii Aleksandr Kantorow, pianista, a te jego interpretacje wzmocniło jeszcze Scottish Chamber Orchestra. Prowadził ją Maksim Emelianiczew. Słuchamy koncertu, który odbył się podczas ostatniego festiwalu BBC Proms 25 lipca 2025 roku w Royal Albert Hall. Powstało to nagranie. Przypomnę, że wtedy słuchało tego koncertu kilka tysięcy osób zgromadzonych w tej legendarnej

londyńskiej sali i kolejne tysiące radiosłuchaczy. My dziś do nich dołączamy już w retransmisji. Francuski pianista przygotował wtedy, jak się domyślam, specjalny bis nawiązujący do programu.

Wspominałem Państwu o tym, że Aleksandr Kantorow traktuje muzykę jak poezję i to był chyba kolejny dowód na to. To była słynna aria z drugiego aktu opery Camilla Saint-Saënsa, Samson i Dalila, czyli Mon cœur s'ouvre à tes voix. Me serce otwiera się na dźwięk Twego głosu. I tym fortepianowym opracowaniem arii Dalili Aleksandr Kantorow pożegnał się z publicznością Royal Albert Hall. Po przerwie na londyńskiej estradzie pojawiła się ponownie Scottish Chamber Orchestra oraz jej główny dyrygent Maksim Emelianiczew. W drugiej części koncertu zaprezentowali dwie kompozycje. Jedną z nich była słynna Piąta Symfonia Ludwiga van Beethovena, ale najpierw szkocka orkiestra wykonała utwór współczesnego kompozytora, Jaya Caprolda. Caprold urodził się w 1989 roku, pochodził ze Szkocji, obecnie mieszka w Glasgow, oprócz komponowania gra także na saksofonie. Jest kompozytorem rezydentem Scottish Chamber Orchestra i właśnie od tej orkiestry wypłynęło zamówienie na utwór, który za chwilę usłyszymy. W 2024 roku, z okazji 200. rocznicy urodzin Antona Brucknera, Jay Caprold został poproszony o napisanie kompozycji, która nawiązywałaby do twórczości tego austriackiego twórcy muzycznych katedr, wielkich symfonii. I tak powstała Bruckner's Skull, czyli Czaszka Brucknera. Ten oryginalny tytuł, trzeba przyznać, odnosi się do pewnej dość niepokojącej historii z życia Brucknera. Kiedy dokonano ekshumacji ciał Ludwiga van Beethovena oraz Franza Schuberta, Bruckner rzekomo miał wziąć w ręce ich czaszki i zacząć je czule kołysać, zanim trafiły na inny wiedeński cmentarz. Nie było to jedyne nietypowe zachowanie tego kompozytora.

Proszę ich poszukać w różnych źródłach. Naprawdę są czasami zdumiewające i przerażające. Miał wiele pasji, obsesji, natręctw. Zgodnie z dzisiejszymi analizami cierpią na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ale to nie powoduje, że jego muzyka nie była niezwykle wciągająca i właśnie o tych katedrach muzycznych już wspominałem, monumentalna. I dlaczego w ogóle wspominam o tych wszystkich właśnie jego cechach czy problemach? Bo Jay Cuprold spróbował w tym utworze utworzyć rodzaj psychologiczno-muzycznego szkicu. A więc właśnie także te cienie z biografii Brucknera jakoś ujawnić, uwydatnić. Przekonajmy się więc, jaki był według szkockiego kompozytora Anton Bruckner. Scottish Chamber Orchestra prowadzi Maksim Emalianiczew.

Mamy drobne problemy techniczne, być może to duch Antona Brucknera postanowił się, nie wiem czy zemścić, ale w każdym razie upomnieć o swoje. Nie wiem czy samemu kompozytorowi spodobałoby się to, co stworzył Jay Caperold. Mogę tylko dodać, że jest to utwór, który bardzo obrazowo, chciałoby się powiedzieć filmowo, przedstawia tutaj kompozytora, ale jednocześnie też pozwala przeżyć właśnie poprzez tę filmowość, jeżeli mogę użyć takiego neologizmu, tego, jaki był być może Bruckner i co działo się w tym jego skomplikowanym tworze, jakim była jego psychika. Posłuchajmy, teraz już wszystko się udało, Wojtek Ciarka pokazuje mi znak, że możemy słuchać, a więc Bruckner's Skull Jaya Caperolda, Scottish Chamber Orchestra prowadzi Maksim Emelianiczew.

I tak jak Państwu wspominałem, ten filmowy Bruckner tutaj pojawia się w utworze Jaya Caperolda, Bruckner's Skull, czaszka Brucknera. To rodzaj maski pośmiertnej, tak zresztą sam sądzi kompozytor o tej kompozycji, o tym utworze, czyli Jay Caperold. I właśnie nią chciał upamiętnić tego austriackiego kompozytora. To porównanie do maski pośmiertnej zresztą samo się nasuwa, ponieważ tytuł tej kompozycji to czaszka Brucknera. Nawiązanie do historii o Brucknerze, łącznie z tym idzie w parze, który tuli czaszki Ludwiga van Beethovena i Franza Schuberta. Zresztą, jeżeli mają Państwo wprawne ucho, mam nadzieję, że dużo z Państwa wychwyciło takie odniesienia, jak na przykład 14 kwartet smyczkowy Franza Schuberta i 14 sonata Ludwiga van Beethovena, więc kwartet Śmierci dziewczyna oraz sonata księżycowa. Te dwie czternastki to z kolei bardzo dużo tych odniesień i nawiązań. To nawiązanie do numeromanii, na którą cierpiał Anton Bruckner, a cały ten utwór, ta właśnie maska pośmiertna tego kompozytora, to jest rodzaj rysu psychologiczno-muzycznego. Tak chciał, aby brzmiał ten utwór Jay Caperold. No i to jego wyobrażenie, ten jego pomysł zrealizowała Scott

The Chamber Orchestra poprowadził ją Maksim Emelianiczew, a przypomnę, że słuchamy koncertu, który odbył się 25 lipca ubiegłego roku w Royal Albert Hall. Był to jeden z pierwszych koncertów ostatniego festiwalu BBC Proms, 10 w zestawieniu tych promenadowych wydarzeń. W pierwszej części tamtego wieczoru pojawiły się oczywiście świetne wykonania, ale też wątki kolonialne. Ta druga ciążyła w stronę refleksji nad tym, co ostateczne. Może nawet poruszała wątki eschatologiczne, chociaż oczywiście był to wciąż koncert dla kilkutysięcznej publiczności, który po prostu miał dobrze brzmieć i na razie tak jest. Autorzy programu dobrze wiedzieli, jak wydobyć słuchaczy z mroku brucknerowskiej psychiki. Do światła, mogą się Państwo już domyślać, doprowadzi nas 5. symfonia c-moll Ludwiga van Beethovena. Zaczniemy od słynnego motywu losu, jednak prawdziwe szaleństwo rozpocznie się dopiero, kiedy ów los zapuka czterokrotnie do naszych drzwi. Potem w drugim ogniwie, Andante con moto, będziemy mieli okazję nieco się wyciszyć, chociaż w pewnym momencie Beethoven zasygnalizuje, że na końcu tej drogi czeka nas triumfalny finał. O tym też dadzą nam znać uroczyste partie trąbek oraz wyraziste uderzenia w kotły. Wszystko to oplotą wariacje na dwa tematy, które z czasem staną się coraz bardziej tajemnicze. Następnie usłyszymy skerco, w którym Beethoven znowu komplikuje całą sprawę. Pojawi się motyw losu, tym razem przywoływany przez róg. I chociaż ta część jest utrzymana niby w tonacji C-dur, to całość brzmi momentami groteskowo, szczególnie gdy orkiestra jakby powoli toczyła się w stronę finałowego Allegra. A na koniec 5. symfonii czeka nas już prawdziwy wybuch radości, to ciągła kulminacja. Budują ją zarówno te triumfalne, jak i bardziej budzące niepokój momenty. 5. symfonię Ludwiga van Beethovena wykona Scottish Chamber Orchestra pod dyrekcją Maksima Emelianiczewa.

uzasadnione okrzyki radości publiczności zebranej w Royal Albert Hall, bo kiedy słyszy się tak ikoniczne dzieło, to trudno przejść obok niego obojętnie, czy wysłuchać go obojętnie. Piąta symfonia C-moll, op. 67 Ludwiga van Beethovena. Muzyka głęboko rewolucyjna i wręcz buzująca. Świetnie podkreśliła to w swoim wykonaniu Scottish Chamber Orchestra. Poprowadził ją Maksim Emelianiczew. Jak Państwo słyszeli, było to wykonanie, którego doświadczyło na żywo kilka tysięcy osób. Oklaski publiczności festiwalu BBC Proms brzmią zawsze imponująco. My słuchaliśmy dziś nagrania z ubiegłorocznego koncertu promenadowego, który odbył się 25 lipca w Royal Albert Hall. Przypomnę, że wczoraj rozpoczęła się tegoroczna odsłona tego festiwalu. Inicjatywy Henry'ego Wooda, który jest stałym elementem krajobrazu letnich festiwali muzycznych od 1895 roku. Wczoraj transmitowaliśmy na naszej antenie inaugurację BBC Proms. Dziś słuchaliśmy koncertu nagranego na tym festiwalu rok temu, a jutro wrócimy do Royal Albert Hall. Będę miał przyjemność słuchać razem z Państwem koncertu promenadowego na żywo. W Londynie wystąpi Narodowa Orkiestra Hiszpanii pod dyrekcją Davida Afkama, a solistą będzie Rafael Aguirre, gitarzysta. Jak mogą się już Państwo domyślać, nie zabraknie muzyki hiszpańskich kompozytorów. O szczegółach opowiem Państwu jutro po godzinie 19. Początek transmisji o 20. Tymczasem są już 3 minuty po godzinie 22. Słuchają Państwo letniego festiwalu muzycznego w dwójce. Dziś w sobotę wyjątkowo nie słuchamy opery, choć te operowe wątki pojawią się w nieoczywistym kształcie. Nie będzie to stricte muzyka operowa, jeśli chodzi o nagrania, które przygotowałem na tę ostatnią godzinę naszego spotkania. Ten czas do 23 przeznaczymy na muzykę Raymonda Mareya Schaeffera, kompozytora i teoretyka, który odmienił to, jak słuchamy dziś nie tylko muzyki, ale w ogóle dźwięków. Schaeffer dzisiaj skończyłby 93 lata. Urodził się 18 lipca 1933 roku. Niestety nie ma go już z nami od 5 lat. Jego praca skupiała się wokół pejzażu dźwiękowego. To termin, który być może budzi u Państwa już jakieś skojarzenia. Także opisywał relacje dźwięku i środowiska. Także rozdzielenia dźwięku, czyli tak zwanej schizofonii. Chodzi o to rozdzielenie dźwięku od jego pierwotnego źródła. Refleksje Schaeffera nie przekładały się wyłącznie na teksty teoretyczne. Przez 40 lat, czyli od 1966 roku, pisał kolejne odsłony monumentalnego cyklu utworów muzyczno-teatralnych, tak to trzeba chyba określić, Patria. Jest on dłuższy od Ringu Ryszarda Wagnera, składa się z 12 części. Każda miała być wykonywana w specyficznych warunkach. Jej kształt zależał od miejsca, w którym miałoby odbywać się dane wykonanie. Do końca naszego spotkania wejdziemy więc w te różne światy, które tworzy w Patrii Murray Schaeffer. Głównymi bohaterami tego cyklu, Patria, są księżniczka i wilk. I początkowa scena, pierwsza scena, ta, która otwiera cały ten zbiór, można powiedzieć, legend, to moment, w którym księżniczka gwiazd, przybywając właśnie z nieba, usłyszała krzyk wilka i zstąpiła na ziemię. Jednak przestraszony wilk ją zranił. Potem księżniczkę porywa trójrogi wróg i zabiera ją na dno jeziora. Zanim jednak to się wydarzy, bohaterka Patrii śpiewa kilkuminutową arię. Jej głos niesie się po wodzie, a akompaniują jej jedynie ptaki. Posłuchajmy.

Tak rozpoczyna się The Princess of the Stars. Eksperymentalna opera czy dramat muzyczny Raymonda Maria Schaeffera. Wykonanie powinno odbywać się nad jeziorem, najlepiej tuż przed wschodem słońca, bo właśnie wtedy tytułowa bohaterka, księżniczka gwiazd, śpiewa swoją arię. W towarzystwie ptaków i echa, jakie niesie się po jeziorze. I co ciekawe, Patricia Green, która śpiewała w tym nagraniu, zastosowała się do zaleceń kompozytora. To nagranie powstało nad jeziorem Lansing w stanie Michigan. Jestem ciekawy, czy państwo byliby w stanie właśnie słuchać opery w takich warunkach, jakie zaleca w cyklu Patria Raymond Murray Schaeffer. Ja na przykład z chęcią bym spróbował takiego właśnie koncertu leśnego. Zresztą dźwięk ptaków jeszcze powróci. Później w The Princess of the Stars księżniczka zostaje porwana przez wroga o trzech rogach. Na poszukiwanie wyrusza wilk. W kolejnych częściach Patrii, następnych odsłonach tego cyklu, oboje, czyli wilk i księżniczka, przybierają różne postaci. Wilk staje się uchodźcą, także egipskim bogiem Anubisem. Księżniczka z kolei pojawia się później jako Ariadna. I właśnie ta mitologiczna postać zjawia się w kilku innych odsłonach cyklu Patria Raymonda Maria Schaeffera. Posłuchajmy teraz studyjnego nagrania, fragmentu piątej części Patrii, Korona Ariadny. W niej pojawia się postać Tezeusza, ateńskiego królewicza, który dzięki Ariadnie i jej nici wydostał się z labiryntu na Krecie. Zanim jednak to zrobił, musiał zabić Minotaura. Posłuchajmy, jak tę historię zinterpretował muzycznie Raymond Murray Schaeffer. Na harfie zagra Jennifer Swartz, a razem z nią o Tezeuszu będzie opowiadać dźwiękami kwartet Molinari. Natomiast pod koniec usłyszymy też śpiewaczkę. Jak zaśpiewa, przekonamy się, będzie to Marie Danielle Parent.

Jeżeli słuchali Państwo tego nagrania na plaży, a najlepiej na plaży nad oceanem, to byli Państwo o krok bliżej do zrealizowania pomysłu Raymonda Maria Schaeffera. Chociaż brakowałoby jeszcze pałacu wykonanego z metalu, który byłby jednocześnie wielką dźwiękową rzeźbą. Także dziękuję panu Pawłowi za wiadomość. Faktycznie jezioro czy woda, nad którą jesteśmy, sprzyja temu, by słuchać tej muzyki. W Letnim Festiwalu Muzycznym wspominamy autora tej niezwykłej koncepcji. Dziś Maraj Schaeffer skończyłby 93 lata. Słuchaliśmy fragmentu z Królowej Ariadny Schaeffera, to piąta część cyklu Patria, która rozgrywa się właśnie nad oceanem. Podobnie jak pozostałe ogniwa Patrii, powinna ona być wykonywana w przestrzeni pośród natury. Także właśnie, jeżeli Państwo w tym momencie słuchali tego chociażby na plaży, to myślę, że jak najbardziej była to słuszna pozycja do odsłuchu. W tym nagraniu muzycy skupili się raczej na tej muzycznej stronie kompozycji Schaeffera. Usłyszeliśmy studyjną rejestrację. Muzyka opowiadała o Tezeuszu, jego walce z Minotaurem, a także ucieczce z labiryntu. Na koniec pojawił się też głos Ariadny, bez której opuszczenie Krety byłoby zdecydowanie bardziej problematyczne. Oczywiście te wszystkie

postaci w ujęciu Schaeffera były jedynie symbolami, występują w maskach. I kompozytor zadaje też pytanie, interpretacje odnalazłem gdzieś w jednym z opisów dotyczących właśnie tej części Patri, że to nie tylko Ariadna szarpie struny harfy, bo w tej partii usłyszeliśmy też inne postaci, na przykład Tezeusza, Minotaura, i to oni pociągają za te sznurki. No właśnie, i znowu to odniesienie do i analogia pomiędzy strunami harfy, a właśnie sznurkami, jakimiś strunami, które nas poruszają. I być może ta wrażliwość jest kluczem do tego, by odczytywać dzieła Raymonda Mareya Schaeffera. Jeśli chodzi o samo nagranie, to struny harfy szarpała Jennifer Swartz, a razem z nią grał kwartet Molinari. Na sam koniec zaśpiewała Marie-Danielle Parron. Wybrałem jeszcze jedno nagranie, które próbuje uchwycić to, czym mogły być wykonania Patri Raymonda Mareya Schaeffera w tych naturalnych warunkach. Tym razem będzie to epilog tego cyklu, And Wolf Shall Inherit the Moon. A wilk odziedziczy księżyc, można to mniej więcej w ten sposób przetłumaczyć. To kolejna odsłona projektu, który miał reprezentować ideę teatru zbieżnego, Theatre of Confluence. Schaeffer odrzuca w nim tradycyjny teatr starożytny, wagnerowski, i próbuje mieszać zdarzenia muzyczne, zdarzenia teatralne, jeśli mogę tak powiedzieć, z naturalnym środowiskiem, z tym, co występuje w naturze. I tak też się dzieje w przypadku And Wolf Shall Inherit the Moon. Akcja dzieje się w lesie, dosłownie, i można tam usłyszeć na przykład taki oto nokturn w wykonaniu klarnecisty.

Dźwięki lasu pozostały, klarnet odszedł w cień, na co zwrócił zresztą uwagę Wojtek Ciarka, który realizuje nasz program. Te odgłosy natury, na przykład spadające krople, były bardzo blisko naszych uszu. Trzeba przyznać, że to ciekawie zrealizowane nagranie pozwala wejść w ten świat dźwiękowy, w ten pejzaż dźwiękowy, korzystając ze słów Raymonda Mareya Schaeffera, autora kompozycji, której słuchaliśmy. Na sam koniec przeniesiemy się do zaczarowanego lasu. Jest to bohater 9. odsłony cyklu Patria Mareya Schaeffera. Ten spektakl rozpoczyna się o zachodzie słońca na skraju lasu, gdzie grupa dzieci opłakuje Ariadnę. Okazuje się, że porwał ją jastrząb, dokładniej jastrząb błotny. Żeby ją odnaleźć, zarówno aktorzy i muzycy, ale też publiczność wyrusza w głąb lasu, by odszukać córkę króla Krety. Posłuchajmy pieśni, które towarzyszą tym poszukiwaniom. Pierwsza opowiada o nostrzyku, miododajnej roślinie, którą nazywano kiedyś miodowym lotosem. Potem usłyszymy lament Ariadny. Śpiewa Vancouver Chamber Choir, dyryguje John Washburn.

Lament Ariadny. Głos tej mitologicznej bohaterki pojawiał się dziś w letnim festiwalu muzycznym wielokrotnie. To za sprawą Raymonda Mareya Schaeffera, dla którego ta postać była źródłem inspiracji do tworzenia w cyklu Patria. Trzecia część z Enchanted Forest, zaczarowanego lasu dziewiątej części Patrii, już brzmi, jest za nami w uszach. Luli Lola to jej tytuł, Vancouver Chamber Choir dyryguje John Washburn. Ja dziękuję już za wspólnie spędzony wieczór. Do usłyszenia jutro po godzinie 19:00. Audycję zrealizował Wojtek Ciarka. Ja nazywam się Michał Dębski. Zbliża się 23:00. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W 120. rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia w zapiskach ze współczesności słuchamy wspomnień o redaktorze paryskiej kultury, między innymi opowieści Jerzego Kisielewskiego.
2: To był taki rytuał, redaktor prosi. No i żelazne pytanie, jakie są nastroje wśród robotników w Polsce? No i nagle odpowiedzialność olbrzymia, dlatego że mam być jednym ze źródeł redaktora. Potrafił słuchać, karmił się tym.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.

0: Dobry wieczór. W Mediewannie witają Państwa Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Dzisiaj temat, o który zahaczamy i zahaczaliśmy też w czasach kryzysu wieku średniego, ale nigdy nie poświęciliśmy mu monograficznej audycji, a mamy dziś co najmniej dwa mocne preteksty, które kazałyby nam tym tematem się zająć. O czym, Andrzeju, będziemy rozmawiać?
1: O

0: źródłoznawstwie i o tym, jak wydawać źródła średniowieczne.
1: Mamy dwie okazje, dlatego że ćwierć wieku temu umarła profesor Brigida Kurbis, osoba dla edytorstwa i dla wydawania źródeł w Polsce zasłużona, zaraz o tym będziemy rozmawiać, a z nowych wydarzeń mój znakomity kolega Andrzej Kozicki jest tłumaczem i wydawcą książki pod tytułem Kunszt edycji źródeł średniowiecznych autorstwa Pascal Bourguin, która pod koniec wakacji, nie Pascal, tylko książka, ukaże się po polsku w swoim znakomitym przekładzie.
0: Bardzo dziękuję za znakomitość. Przekład jak przekład, to niech o to w tym rzecz, tylko w tym, że autorka jest znamienita na różne sposoby. Jest osobą żyjącą i piszącą bardzo atrakcyjnym językiem. To jest wreszcie czytadło. To jest to, co ja najbardziej lubię ze wszystkich rzeczy, które mogą być jakiekolwiek średniowieczne. To znaczy, żeby to się przyjemnie czytało w hamaku.
1: Autorka wymienia w przedmowie dwie osoby. Jedną jesteś ty, a drugą profesor Edward Skibiński. I profesor Edward Skibiński z Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Panie profesorze, pan jest z Wydziału i dokładnie rzecz biorąc z zakładu, który założyła Brigida Kurbis. Dlaczego w ogóle edytorstwo źródeł średniowiecznych jest istotne? No bo jest taką rzeczą przecież ściśle rzemieślniczą. Na czym to rzemiosło polega?
2: Wyjść trzeba od nazwy zakładu, czyli w tej nazwie pada słowo źródłoznawstwo, które jest rozmaicie używane w Polsce przez różnych uczonych, ale Brigida Kurbis i Szkoła Poznańska nadała temu pojęciu specyficzne znaczenie. To znaczy, jeżeli mówimy o faktach historycznych, bitwie pod Grunwaldem, wybuchu II wojny światowej, rewolucji, to wszyscy się zgodzą, że to są fakty, fakty historyczne. Natomiast badanie źródeł jako faktów historycznych jest pomysłem takim, który teoretycznie właśnie opracowała pani profesor Brigida Kurbis. To znaczy dotychczas podchodzono do źródła jako dostarczyciela informacji. Trzeba było przeprowadzić krytykę, zbadać autentyczność, wiarygodność i wyczytaliśmy z tego źródła jakieś fakty i te fakty próbowaliśmy sklejać. Podejście pani profesor Brigidy Kurbis było inne, nie negujące tego podstawowego warsztatu historycznego, ale traktującego kodeks zachowany jako fakt historyczny, jako zdarzenie. To się kiedyś zdarzyło i to zdarzenie ma tę przewagę nad innymi zdarzeniami historycznymi, że trwa nadal. Czyli jest to najbardziej oczywisty fakt historyczny, który powinno się badać, ale bardzo późno żeśmy do tego dotarli. Ale no, lepiej późno niż wcale. Jeżeli mówimy o faktach historycznych, takich typowych, no to musimy mieć źródła historyczne, musimy zbadać te źródła, czy są prawdziwe, czy są wiarygodne, ale potem dostajemy całą masę informacji jako wynik naszych badań. Tam był jakiś kopista, tam w tym kodeksie, gdzie jest kronika Gala Anonima wpisana, to jest jeszcze coś na temat Aleksandra Macedyńskiego. Co to jedno z drugim ma wspólnego? Mamy księgi liturgiczne zachowane, mamy różne odpisy Biblii. Co z tym zrobić? I teraz, jeśli się zastanowimy, no mamy pojęcie historii kultury i pani profesor uważała, że to jest właśnie to, że to, jak oni się komunikowali. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że źródłoznawstwo zajmuje się historią komunikacji i zdarzeniami komunikacyjnymi. Tymi zdarzeniami komunikacyjnymi są te kodeksy, które kiedyś powstawały z wielkim nakładem sił i środków, przepisywane przez mężczyzn i przez kobiety. Nie jest tak, jak sobie wyobrażamy, że to tylko panowie się tym zajmowali. To jest nieprawda. Z różnych powodów i pełniły różne funkcje. Teksty zapisane mamy nie tylko w języku łacińskim, co się, myślę, państwo

0: to domyślacie, łacińskie średniowiecze, ale mamy i bizantyjskie, mamy arabskie. Jeśli chodzi o arabskie, to jest słynny nasz Ibrahim ibn Jakub, który przecież nie zachował się w swoim własnym tekście, tylko zachował się w omówieniu geografa arabskiego z Kordoby Al-Bekri. Fragment tego tekstu dotyczący Polski opracował profesor Kowalski i to zostało wydane. Jest to najlepsze wydanie tego tekstu, jakie do dzisiaj zrobiono. Mamy zbiory książek średniowiecznych, łacińskich, greckich, arabskich, z których znamy jakąś część. To znaczy, że właściwie brakuje nam sporo wiedzy, żebyśmy mogli mieć taki pełny obraz kultury średniowiecznej, bo to jest właśnie kultura, to jak oni funkcjonowali, to czym się interesowali, czym się zajmowali. Różne są tutaj sposoby tego badania, no ale pierwsze to oczywiście jest pismo, bo to trzeba przeczytać.
1: Ale no właśnie, tutaj jest pytanie, cierpliwość, niecierpliwość. Profesor Kurbis była osobą na tyle niecierpliwą, że przetłumaczyła kronikę Wincentego Kadłubka z rękopisów, nie czekając na tak. wydanie krytyczne. Więc proszę powiedzieć, w czym był problem, że nie było wydania krytycznego i skąd ta jej niecierpliwość?
0: To znaczy, niezupełnie nie było, bo było XIX-wieczne wydanie Augusta Bielowskiego, całkiem dobre. Teraz mamy wydanie zredagowane przez profesora Mariana Plezie. Natomiast pani profesor zainteresowała się Kadłubkiem, czyli kroniką mistrza Wincentego, ze względu na wagę jego dla historii naszej kultury średniowiecznej po prostu, bo jeżeli weźmiemy sobie to piśmiennictwo, no to mamy Gala Anonima, który popada jakby w zapomnienie. Potem pojawia się mistrz Wincenty, który napisał pierwszą jedyną kronikę w formie dialogu. Pierwsze trzy księgi, czyli większa część kroniki jest napisana w formie dialogu. Nikt na to nie wpadł. Gal pisał prozą rytmizowaną. Ten napisał w formie dialogu. Mamy może niedużo pisarzy, ale rzeczywiście wybitnych. I na bazie kroniki mistrza Wincentego powstała dalsza historiografia. Czyli historiografia śląska, kronika Dzierżwy i kronika wielkopolska. W XIII wieku oni potrzebowali dat, potrzebowali chronologii. A kronika Gala Anonima i kronika mistrza Wincentego to są opowiadania i to są rozważania o zdarzeniach, które się przydarzają bohaterom tej kroniki i wartości tych zdarzeń. Dlaczego jedni upadają, a drudzy osiągają sukcesy. Więc takie rozważania oczywiście były bardzo ciekawe, ale oni chcieli mieć daty jeszcze przy tych zdarzeniach. I XIII wiek to jest zainteresowanie jakby chronologią, to jest ta metoda naukowa wtedy. Rocznik kapitulny krakowski oddzielnym prologiem, takim bardzo uroczystym, gdzie są jakieś ślady też znajomości Alana z Lille, który był interesujący nie tylko dla tego autora, ale też i dla mistrza Wincentego. To jest w każdym razie dla historiografii XIII-wiecznej. To jest ważne. I później, jak będzie komentowany na kronika mistrza Wincentego w Akademii Krakowskiej, to ta kronika mistrza Wincentego będzie komentowana razem z kroniką wielkopolską, bo w odpisach różnych te kroniki, które przejmowały spore fragmenty z kroniki mistrza Wincentego, czasem były nazywane po prostu kronika Wincentego. W związku z tym autorzy również w XIX wieku czasem się mylili, krytykowali Kadłubka, a powinni byli krytykować tych autorów późniejszych, którzy po prostu przepisywali całe zdania, brali, ale przerabiali je. Więc jest Kadłubek ważnym kronikarzem, ważnym pisarzem dla późniejszych czasów, również przez to, jak on na nich oddziałał. A jednocześnie ta jego proza no, robiła wrażenie. Także Kadłubek był potrzebny. Ja myślę, że oni wszyscy po II wojnie światowej zmobilizowali się, jakby widząc taką masę zniszczonych również kodeksów średniowiecznych, ponieważ tu w Warszawie te kodeksy były niszczone przez specjalne oddziały, które wchodziły do archiwów i niszczyły to wszystko. I tutaj, jeżeli mówimy o kodeksach, to ja myślę, że warto zwrócić Państwa uwagę na taką pracę Jerzego Kaliszuka, Codices de Perditi, czyli kodeksy stracone,

0: średniowieczne rękopisy łacińskiej Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. To jest wielotomowa praca, no, owoc wielkiej takiej erudycji. Jerzy Kaliszuk jest nazwisko. Ja państwu powiem tylko, jak się te tomy rozkładają, a jeśli państwo znajdziecie i zajrzycie, to skorzystacie z tego. Tom pierwszy ma 688 stron. Tom drugi w pierwszej części ma 646 stron, następna ma 734 i tom trzeci ma 754. Kolosalna robota dla ludzi po wojnie. Oni sobie uświadomili, to, że coś spoczywa w bibliotece czy w archiwum, to nie znaczy, że będzie spoczywało tam cały czas. Trzeba wydawać, trzeba nad tym pracować, trzeba udostępniać. I to jest wielki ruch taki. I tutaj Brigida Kirbis znalazła wsparcie w mediewistach tego okresu wybitnych. Tu Aleksander Geisztor, Labuda, Gerard Labuda, prawda? To była taka podstawowa grupa liderów jakby tego całego ruchu. Zrobiono bardzo wiele. Henryk Łowmiański potem, prawda? Tymienicki. Wielu, każdy mógłby dodać jeszcze swoje nazwiska, ale w zakresie edytorstwa to jest, rola Kirbisówny jest tutaj nie do przecenienia. No i tutaj jej współpraca z profesorem Geisztorem jeszcze.
1: Wróćmy na moment do przypadku, od którego Andrzej zaczął, czyli do przypadku, w którym badaczka bierze się za przekład źródła niewydanego i jeżeli ona to źródło chce przełożyć, no to bierze na siebie te wszystkie problemy i te wszystkie kłopoty, z którymi zazwyczaj mierzy się wydawca. Pan profesor powiedział, że początkiem jest tutaj tekst, litera, pismo. To jest rzeczywiście dopiero początek zmagań, dlatego że to pismo najpierw trzeba odczytać, że ono jest różne w różnych epokach, że różne w różnych szerokościach geograficznych, różne u różnych autorów, że no, abstrahując już od tego, że jest pełne skrótów, abrewiacji, znaków, które dla osób wprawnych w czytaniu tekstu rękopiśmiennego średniowiecznego nie stanowią zazwyczaj problemu, no ale też jednak na poziomie samego tekstu wydaje się, mamy bardzo dużo okazji do podejmowania decyzji i interpretowania, jeszcze zanim zaczniemy tłumaczyć, dlatego że samo pismo nastręcza trochę kłopotu.
0: Tak, oczywiście. Ja myślę, że każdy ze słuchaczy może znaleźć sobie w internecie jakieś takie kopie czy zdjęcia dokumentów naszych średniowiecznych i spróbować odczytać. Wydaje nam się, że znamy alfabet łaciński, a one są pisane alfabetem łacińskim. I jak państwo zobaczycie, nawet linijki nie przeczytacie. Także jest to rzeczywiście trudność. Tym bardziej, że mimo tych prac, które były wtedy przed wojną paleograficznych, to jednak przede wszystkim pismo gotyckie, które nas tu najbardziej interesuje, nie było opracowane tak porządnie, tak żeby można było po prostu wziąć podręcznik i to sobie przestudiować. Więc raczej pracowano w ten sposób, że uczono się czytać na kodeksach. Nie z podręczników, tylko od razu biorąc się do pracy i oczywiście pod przewodnictwem tych ludzi, którzy mieli to opanowane, ale no w pewnym momencie człowiek staje przed tym takim, no właściwie sam musi to pismo opanować. Czyli musi starać się przeczytać ten kodeks, musi się nauczyć pisma kopisty, musi się nauczyć odczytywać znaków, musi się nauczyć odczytywać skrótów. Są słowniki skrótów łacińskich, ale te słowniki, na przykład taki sławny słownik Capelli, ale na przykład do źródeł pomorskich nie bardzo się nadaje. Dlaczego? No bo on jest do Europy Zachodniej. Te kancelarie tutaj miały swoje własne nawyki. Myślę, że pod tym względem Czesi robią bardzo dobrą robotę, bo wydają takie zeszyty z opracowaniem tych poszczególnych swoich kancelarii średniowiecznych. Coś takiego by się nam też przydało. Tego trzeba się nauczyć, trzeba spędzić życie nad tym wszystkim, bo nawet jak przeczytamy, to potem trzeba jeszcze zrozumieć. I zrozumienie tekstu,

0: który jest pisany po łacinie, ale który odnosi się do różnych kategorii, który też trzeba opanować. Świadomość tego, czym była liturgia, jak funkcjonował Kościół, jakie były kategorie polityczne, czy były, jak to wszystko działało. Uczeni dyskutują nad tymi problemami od lat, nie zawsze sobie uświadamiając to, że tam, gdzie badamy, stawiamy pytanie o pewien rodzaj faktów historycznych, czy z historii politycznej, czy funkcjonowaniu urzędów, czy funkcjonowaniu Kościoła. I za każdym razem te fakty łączymy w ramach pewnego ciągu, który dotyczy albo Kościoła, albo polityki, albo prawa, albo innych takich rzeczy. A oni w tym świecie żyli w całości. My jesteśmy specjalistami w jednej czy drugiej dziedzinie. Oni żyli w całości. Także jest to żmudna robota, ale ja myślę, że dla wielu z Państwa to może nie być aż tak zaskakujące, ponieważ mamy grupy rekonstrukcyjne, które, jak wiem, próbują robić takie rzeczy na bazie kultury materialnej, czyli próbują odtwarzać uzbrojenie, mundury,
1: kuchnie,
0: ubrania, zastanawiają się nad tym, czy ubranie mogło być w tym kolorze, czy nie, czy japoński samuraj nosił rękawiczki, jak wyciągał miecz, czy nie. Miałem taką piękną dyskusję na ten temat. Więc już powoli myślę, że ludzie zainteresowani historią wiedzą, że trzeba wykonać pewną robotę i że tę robotę czasem może wykonać również wcale nie historyk, tylko człowiek, który się za to wziął. Wtedy zdobywamy taką wiedzę, której w podręcznikach nie ma, która wynika z doświadczenia właśnie. Czy Bolesław Chrobry się koronował w roku 1000, czy był koronowany, czy nie. To wszystko zależy od źródeł. I zasada jest bardzo prosta. Zmiana podstawy źródłowej, czyli pojawienie się nowych źródeł, zmienia rekonstrukcję historyczną. Także może się czasem zdarzyć, że ktoś, pracując w archiwach, czy zaglądając do różnych dzieł, znajdzie coś, co rozszerzy nam podstawę źródłową i będziemy patrzeć na te zdarzenia inaczej, albo okaże się, że były jeszcze jakieś zdarzenia, o których nie wiemy. Zmiana podstawy źródłowej, czyli to, na czym opieramy rekonstrukcję, to jest zmiana rekonstrukcji historycznej w całości.
1: Są oczywiście narzędzia, z którymi podchodzimy do kodeksu czy do tekstu. Wiele z nich pan profesor wymienił. No, jeżeli wydajemy tekst poetycki, no to dobrze się orientować jednak w zasadach rytmu, czasami rymu, no prędzej rytmu jednak. Jeżeli wydajemy tekst muzyczny, co jest osobną zupełnie dziedziną komplikacji, no to musimy mieć jakieś pojęcie na temat zasad kompozycji obowiązujących w danej epoce, dlatego że bardzo często jest tak, że źródła, z których korzystamy, nie są źródłami kompletnymi i czasami musimy zadać sobie trud, by odtworzyć słowo, odtworzyć końcówkę, zastanowić się nad fleksją, podobnie trzeba zastanowić się nad tym, jakiego słowa może brakować, by utrzymać rytm, czy jakiego dźwięku, by utrzymać harmonię. No ale też w książce Pascal Bourquin, która w przekładzie Andrzeja Kozickiego za moment się ukaże, przypomnijmy, Kunszt edycji źródeł średniowiecznych, ona zaczyna od tego, od takich najprostszych spraw, czy dwa i postawione obok siebie tworzą literę U, czy też to są po prostu dwa i, czy inaczej należy odczytywać i krótkie, inaczej JT, czy W to zdwojone V i czy to wpływa na to, co odczytujemy, czy to po prostu są dwie litery U, no to są takie zagadnienia zupełnie podstawowe, do których się musimy jakoś odnieść.
0: Tak jest. Im więcej wiemy na temat tego pisma, tym bardziej skomplikowane pytania potrafimy postawić. I tutaj poruszył pan kilka rzeczy. Przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli wydajemy, powiedzmy, Kodeks Matyldy, który Brigida Kirbis wydała, to tam jest utwór, który ma też zapis neumowy. Tam są neumy. Czyli trzeba sięgnąć do pomocy historyka, muzykologa. Jeśli są miniatury, to mamy historyków sztuki, którzy

0: nam w tym pomogą. Czyli to jest rzecz, którą może państwo sobie nie uświadamiacie, że historia ta wykładana na uniwersytetach, to tworzy pewien tylko zasadniczy zrąb tego, co jest historią. Natomiast historia w ogóle to jest dziedzina badań humanistycznych, które rozdzielone są po wydziałach na filologię, historię sztuki, muzykologię. Także wydaliśmy kiedyś taką książkę wspólnie z profesorem Stróżykiem, Źródło w humanistyce historycznej. I myślę, że o humanistyce historycznej trzeba by mówić. No, problemów jest wiele. Nie wszystkie dadzą się rozwiązać. Czasem te litery wyglądają po prostu podobnie. I V na przykład, prawda? Jeżeli mamy tekst łaciński, to możemy się domyślić, że tam jest jednak V albo że tam jest jednak R, bo rozpoznajemy wyraz. Natomiast jeżeli mamy tekst zapisany w jednym z języków narodowych, to już takiej pewności nie mamy. Co oni zapisali? Jak oni to słyszeli? To jest problem trudny do rozwiązania. Jeżeli pamiętamy jeszcze, że im dyktowano często, czyli siedział kopista, czy kilku kopistów pisało i miało pana, który dyktował te teksty. No, to jest na słuch, prawda? Co oni usłyszeli z tego wszystkiego? Czyli na przykład w tekstach wczesnośredniowiecznych, gdzie mamy czasem zaskakującą grafikę, jak u Grzegorza Stur, być może ona wynika po prostu z tego, że oni tak to wymawiali. Pamiętajmy, że wtedy rodziły się języki romańskie. Tu jest cała masa zagadnień, które nie wszystkie dadzą się rozwiązać tak od razu. Najpierw musimy sobie postawić pytania, najpierw musimy mieć zespoły badawcze i nie zawsze tymi zespołami dysponujemy. Ludzie robią doktoraty i potem odchodzą do korpo. Więc tracimy specjalistów, młodzież, która się wyspecjalizowała, ale nie będzie robiła, jeśli nie jest w stanie się utrzymać. Więc tutaj polityka w każdym kraju jest oczywiście inna. Bogatsze kraje mogą sobie pozwolić na tworzenie takich zespołów badawczych, które będą siedzieć, będą się tym zajmować. To jest robota na lata. Tak jak żeśmy mówili, żmudna, ale to jest robota, która daje wyniki w postaci takiej historii, o której możemy dyskutować, prawda? Nieuproszczonej historii. Wymaga to dużo pracy. Czyta się te kodeksy i uczymy się przez to, że na przykład wyraz się powtarza w trochę innej wersji i rozpoznajemy ten wyraz, który w innym miejscu wygląda bardzo podobnie, sprawdzamy, czy to tak jest. Rozwiązujemy skróty. Czasem ten skrót jest w jednym miejscu rozwiązany i wtedy wiemy, że mamy tak samo rozwiązywać w innych miejscach te skróty. To jest też oczywiście domyślanie się, ale wymaga to znajomości języka źródła. To jest absolutny punkt wyjścia. I teraz jaki problem jest z językiem źródła? Tego języka nie nauczymy się na lekcjach łaciny. Tylko, bo na lekcjach łaciny uczymy się łaciny klasycznej czy szkolnej, a to jest łacina średniowieczna. Oni rozmawiali po łacinie, pisali po łacinie, dyskutowali, kłócili się, mieli herezje łacińskie, prawda, i tak dalej.
1: Leokadia Małunowiczówna jest na to odpowiedzią przy nauczaniu łaciny średniowiecznej.
0: Też nie wystarczy.
1: Na pewno.
0: Też nie wystarczy. Po prostu oczytanie. Po prostu trzeba się wyspecjalizować w tych tekstach. Tak jak we wszystkich. Specyficzny idiom autora, ale też specyficzne treści. To jest to, co potrafi robić Pascal Bourguin, bo to samo umiała Brigida Kirbis. No, opisujemy sobie jakiś kodeks. Jak on jest zrobiony? Opisujemy pismo, lepiej lub gorzej. Jak państwo przyjrzycie się tym starszym wydaniom, to opis jest dość sztampowy, niewystarczający dla naszych dzisiejszych potrzeb. Ale teraz, jak scharakteryzować język autora? Nie na zasadzie takiej, że on używa przymiotników albo rzeczowników, albo nazw kościelnych, prawda, terminologii liturgicznej. To jest jeszcze mało. Jak opisać jego styl? I to zrobić jest trudno dosyć, zwłaszcza, że nie o wszystkim wiemy, że dopiero badania też profesora Jasińskiego ostatnie nad rytmiką w Kronice Gala, nie tylko jego oczywiście, ale on domknął to wszystko, opracował to na bazie metod komputerowych, pokazały, jaką rolę ta rytmika gra w tej kronice. Coś, co tak naprawdę widoczne nie jest, prawda?

0: To są teksty zapisane i teraz, a tam jest rytmika jakaś, tak? Ten styl, dobór wyrazów. Czy to jest eleganckie słowo, czy to jest takie brutalne, potoczne słowo, brzydkie słowo. To wszystko trzeba rozróżnić i nie zawsze słowniki nam w tym pomogą. Pomaga odczytanie, pomagają bazy tekstowe, gdzie możemy zestawić różne fragmenty tych tekstów. Więc to jest jakby jeden problem, ale tych problemów znacznie więcej, bo jeżeli weźmiemy sobie kodeks Matyldy ofiarowany Mieszkowi II, fakt historyczny, Mieszko II dostaje ten kodeks. Ten
1: 1000 lat temu albo 999 lat temu.
0: Tak. Tak, dostaje ten kodeks. Tam jest miniatura zaginiona, przedstawiająca wręczanie tego kodeksu przez Matyldę. Mieszko II siedzi na tronie. I teraz pytanie, czy na przykład jego korona to jest korona Mieszka II, czy też jest to taka korona, jaką tam znał ten malarz, który tę miniaturę zrobił. To są problemy, już przechodzimy jakby do historii. Ale potem dalej mamy list Matyldy. Pewna koncepcja władzy politycznej, która tam jest zapisana, ale która, żeby mogła być dobrze odczytana, musimy mieć orientację i w hagiografii, i w teologii, no i też w takim wyobrażeniu władcy i wymaganiach stawianych władcom w tamtych czasach. I to, co potem będą pisać teksty niemieckie o Mieszku II, jak go będą wyzywać, to wiemy od razu, że wyzywa się zawsze za coś, co tego bohatera skompromituje. Coś, co jest w oczach ludzi tamtej epoki kompromitujące. Tak? Więc zanim się zastanowimy, czy to jest wiarygodne, czy nie, musimy wiedzieć, że to jest kompromitujące. Że tu go chwalą, tam go krytykują. Czyli ten system wartości, czy zestaw wartościujących pojęć, cała etyka cnót, która ostatnimi czasy została jakoś opracowana, przynajmniej w zarysie, a którą zawdzięczamy takiej benedyktyńskiej pracy Odona Lotena, który w czasie wojny siedział i też czytał rękopisy. I z rękopisów te wszystkie o cnotach i wadach szczegóły zadbał. Tak podobnie robił Henryk Zeisberg, Austriak, który napisał dziejopisarstwo polskie wieków średnich, przetłumaczone na język polski, dostępne w Polonie, więc bardzo polecam. On te wszystkie rzeczy przeczytał w rękopisie. Także oni czytali rękopisy i on na podstawie tego, co przeczytał, dał książkę na temat dziejopisarstwa.
1: No właśnie, załóżmy, że właśnie nie wszystkie kodeksy zostały spalone przez rządach komando w 1944 roku, że trochę tych źródeł nam polskich zostało i że teraz pod wpływem lektury tej książki, która wyjdzie w wakacje, to znaczy Kunszt edycji źródeł średniowiecznych, wszyscy rzucą się do księgarni i postanowią zostać wydawcami i zaczną wydawać źródła średniowieczne. Myśmy w Mediewannie ostatnio opowiadali o tym, że właśnie źródła głównie urzędnicze, prawne z czasów Kazimierza Wielkiego czekają dopiero na swoją edycję, ale czy są jakieś inne również rzeczy, które powinny zostać wydane albo wydane na nowo?
0: Oczywiście nie wszystko się da. Historiografia Śląska, czyli tak zwana Kronika Polsko-Śląska i Kronika Książąt jeszcze wymaga ponownego wydania, bo mamy w tych starych Monumenta Polonii Historica to wydane. Tam jest problem taki, że część kodeksu czy kopii, na których to jest oparte, nie zachowała się do naszych czasów. Część zaginęła. To nie znaczy, że została zniszczona, ale zaginęła. Nie wiemy, gdzie są. Może się jeszcze odnajdą. Uczeni czasem wstrzymują się przed edycją, bo uważają, że tak jest z Kroniką Polsko-Śląską, nad którą pracował profesor Wielgosz, ale jeden rękopis po prostu uważał, że gdzieś powinien być i czekał, aż on się pojawi. Niestety się nie pojawił. Więc to jest taki problem. Ja myślę, że wydawać trzeba jak najwięcej, bo to zostaje zawsze i jest podstawą do pracy następnych ludzi, którzy będą to wydawać. Wydanie takie pełne, naukowe, ze wszystkimi szczegółami i potem wydanie popularne, które powinno opierać się na tym wydaniu naukowym. Tylko dać uproszczony aparat. Tak? Czyli mamy wydanie, które informuje nas o różnych szczegółach, które

0: takim zwykłym czytaniu tekstu może nie są tak istotne i wtedy można takie popularne wydanie, mniejsze po prostu dać, żeby się z tym mogli zapoznać czytelnicy. No my jesteśmy w sytuacji innej niż nasi poprzednicy przed wojną, no bo wtedy jak przychodził człowiek na studia, to był po gimnazjum, takim dziewięcioletnim, gdzie on tej łaciny miał przez 9 lat. I oni mówili po łacinie. Oni czytali sobie te wiersze Horacego, czy tam innych ludzi. Także on potem, jak studiował, no, profesor Plezia, jak pamiętam, napisał na drugim roku studiów filologicznych, napisał pracę o księgach akademickich Cicerona. Tę pracę profesor polecił mu przełożyć na łacinę i to był jego doktorat. Napisał ją na drugim roku studiów. Oni po prostu dostawali dobre przygotowanie językowe na poziomie gimnazjów.
1: No więc jest jedna rzecz, znajomość łaciny odpowiednia, a dwa, Aleksander Geisztor właśnie przed wojną i Karol Maleczyński byli tymi dwaj, którzy pojechali do Paryża, do École de Cartes, tam gdzie profesor Pascal Bourguin wykładała przez większość swojego życia. Łukaszu, opowiedz, czym jest École de Cartes.
2: Zróbmy jeszcze krok wstecz. To powiedzmy, że tradycja wydawania rękopisów i tradycja badań krytycznych nad nimi we Francji jest dość długa, że kiedyś było to domeną benedyktynów, później jezuitów przez bardzo, bardzo długi czas, a École de Cartes ostatecznie jest miejscem, gdzie nie potrzeba już zakonnych umiejętności i jest no, takim miejscem, gdzie się po prostu wydaje, uczy się wydawania tekstów i wydaje się teksty, korzystając z możliwych, dostępnych narzędzi.
1: Jest to instytucja od 200 lat ponad istniejąca. Archiwistyka i paleografia to są główne przedmioty, które są uczone w tej szkole.
0: Ale jest to też owoc rewolucji francuskiej, która zniszczyła dawne ośrodki benedyktyńskie, tam gdzie pracował Jaume Billon, syn chłopa, który napisał traktat De Re Diplomatica. To było tak, bo jezuici, więc Papenbrock, który oni wydawali Acta Sanctorum, czyli żywoty świętych. Żywoty świętych wydawali zgodnie z kalendarzem. Wtedy, kiedy przypadał dzień tego świętego. Tak w ten sposób wydawali. To byli ludzie odważni. Wydawanie żywotów świętych może się państwu wydawać rzeczą bezkonfliktową. No ale Papenbrock miał chyba dwa wyroki inkwizycji hiszpańskiej, ponieważ im dwóch świętych zlikwidował. I to oczywiście nie wzbudziło miłości do tego znakomitego jezuity. Wszystko się dla niego dobrze skończyło, ale w każdym razie to oburzało. I Papenbrock napisał w takim propylejonie, czyli w ramach tych Acta Sanctorum, były takie tomy wstępne do kolejnego miesiąca. To się nazywały propyleje. I napisał, że właściwie te stare dokumenty, to nie jesteśmy w stanie je ocenić, czy one są prawdziwe, czy fałszywe, bo świadków nie tylko, że już dawno nie ma, ale w ogóle nikt nie pamięta, że tacy ludzie żyli. Dokumenty stare, czyli takie na przykład z czasów Merowingów czy Karolingów, to właściwie już nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. To był czas erudytów, więc Mabillon jako duchowny, pobożny człowiek odpowiedział koledze jezuicie w 6 księgach. Mhm. Także tak się wtedy odpowiadało. I właściwie stworzył podstawy dyplomatyki, zbudował podstawy paleografii, on i jego koledzy. Wypracował właściwie całą masę rzeczy. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że niektóre z tych ich wydań wcale nie straciły na wartości. Ciągle jeszcze do nich się sięga. Także wynika to pewnie z różnych rzeczy. Również z tego, że my nie zawsze dysponujemy tym samym zestawem tekstów, bo wojna, ale też obce armie funkcjonujące na terenie kontynentu europejskiego, które zabierały sobie z różnych miejsc, co chciały. To wszystko spowodowało, że my nie zawsze wiemy, co się stało z tym rękopisem, czy on uległ zniszczeniu, czy został skradziony. Także te stare wydania też mają swoją wartość. Jakkolwiek oczywiście chcielibyśmy móc je skontrolować. Technika, którą dysponujemy, no to jeszcze czasem może być za mało. Oczywiście dzisiaj jest łatwiej, bo jeśli państwo sobie

0: uświadomić się, że jak wydawano kiedyś Galanonima, jeden rękopis był w jednym miejscu, drugi w drugim. No powiedzmy, jeśli mam wydać Galanonima, to piszę do kolegi, który siedzi gdzieś, nie wiem, w Petersburgu albo w Berlinie, żeby zrobił mi odpis różnic między tym kodeksem, który on ma, a wydaniem dostępnym, drukowanym tekstu. I kolega siada i robi wykaz tych różnic. Jeżeli ktoś z Państwa miał w ręku taki kodeks, to wiecie Państwo, że nie da się tego dobrze zrobić. To znaczy, to jest mordęga, więc coś niecoś zrobili. Przekazuje kolega mi jakiś tam wypis, zestaw odmianek tekstu, ale na pewno nie wychwycił wszystkiego. Tego się nie da zrobić.
1: W roku 1952 Karol Maleczyński wydał Galla Kronikę, przy czym już rękopis heilsbergski był od dawna w Kanadzie. I on nie miał szansy oglądać go. Właśnie jedyne, na czym mógł pracować, to na mikrofilmach. I rzeczywiście, jak się dzisiaj patrzy, od 2016 roku w Polonie są dostępne skany wszystkich rękopisów Kroniki Galla. Widać właśnie, że tlamki jedne drugim nie odpowiadają.
2: To jest też zaleta digitalizacji w ogóle. Jeżeli mamy zdigitalizowany rękopis, to łatwiej nam się do niego dostać niż w przypadku rękopisu zmikrofilmowanego, dlatego że możemy sobie właściwie do znudzenia, praktycznie bez granic, powiększać jakiś kontrowersyjny fragment i zobaczyć.
1: I na dodatek w kolorze, czego nie było w mikrofilmach.
0: Tak. Nie tylko powiększać, możemy wycinać fragmenty, zestawiać ze sobą. Te wyrazy, o których mówiłem, które są nieczytelne, których nie umiemy odczytać, możemy sobie wyciąć taki wyraz i potem szukać i zestawiać z czymś innym. Kronikę Galla Anonima wydana w 1952 roku. Jeszcze Polska Akademia Umiejętności, która potem została zlikwidowana. Nakład 1000 egzemplarzy. Wtedy wydawano książki dużo mniej wartościowe w nakładzie 10 tysięcy, 15 i więcej, 20 tysięcy egzemplarzy. Kronika Galla to ostatnie wydanie krytyczne, wydana w nakładzie niewielkim, 1000 egzemplarzy. Także nie zdobyliśmy się również po 1989 roku na reedycję, reprint tego wydania. To, co zrobiono ze starymi monumentami, czyli z tym wydaniem Monumenta Polonii Historica, czyli pomników dziejowych polskich, tam gdzie wszystkie źródła były tym XIX-wiecznym. I powtórzono to wydanie XIX-wieczne w latach 60., a my nie zrobiliśmy tego z tym, co wydano w PRL-u. Czasem wydawano w niewielkim nakładzie. Samo wydanie tych poprzednich wydań myślę, że byłoby ważne też dla pobudzenia do lektury, do czytelnictwa, wtedy kiedy po prostu można ten tom mieć. Oczywiście dzisiaj już możemy mieć formę zeskanowaną, ale forma drukowana też byłaby przydatna. Także humanistyka wymaga nakładów. Bez nakładów nie będzie ciągłości badań i nie będzie wyników.
2: Pan profesor mówił o tym, że stare wydania też się liczą. Też z kronikarskiego obowiązku, tylko przypomnijmy, że nadal jednak bardzo wiele tekstów ma tylko stare wydania, nie ma nowych wydań, że czytamy Monumenta Polonię Historica, Germanię Historica, że czytamy Patrologię Latinę, Grekę, że czytamy Corpus Christianorum, dlatego, że no, są tam rzeczy, których już później nie wydawano bardzo często. Więc stare wydania z czasów erudytów i z czasów też różnych zakonnych poszukiwań też się liczą. No ale przebrnęliśmy, powiedzmy, przez samą literę, przez tekst, przez to, że powinniśmy znać język i powinniśmy mieć jakieś pojęcie o tym, jak dany skryptor czy dany kopista prowadzi rękę. Ale Pascal Bourguin w książce, którą, Andrzeju, tłumaczysz, mnoży przeszkody, dlatego że no, ona mówi o dziesiątkach trudności, na jakie napotyka wydawca dawnego tekstu łacińskiego, średniowiecznego. Jakie to trudności?
1: Ona jest dwuczęściowa. Rzeczywiście pierwsza jest poświęcona trudnościom, ale druga jest bardzo radosna, wesoła. Jest to właśnie tym, czego człowiek potrzebuje, że nie znając epoki, nie znając spraw, żeby się ucieszyć

0: jak traktowano rękopisy średniowieczne. Bo jedną rzeczą właśnie, i to jest pierwsza część książki, jest jak odczytać rękopis. I jest tam rzeczywiście mnóstwo technicznych elementów, ponieważ...
1: No, ale pan profesor mówił na przykład o porównywaniu wersji, wiesz, no to jest jednak jakiś kłopot. Wiemy już, że mamy kilka rękopisów, że one są dostępne i teraz trzeba je...
0: Teraz
1: zestawić.
0: Trzeba na nie popatrzeć i to jest rzeczywiście niesamowite. Mamy też 10. rocznicę digitalizacji rękopisów Kroniki Galla i wciąż nie pojawił się żaden artykuł naukowy, paleograficzny, który by nam porównał jakiś jeden rozdział, jak on wygląda, jakie są charakterystyki. No przecież poza Karolem Maleczyńskim nikt nie oglądał jednocześnie wszystkich trzech kodeksów zawierających Kronikę Galla. No to już samo w sobie świadczy. A przecież jesteśmy 40-milionowym narodem z historią tysiącletnią. Można byłoby sobie pozwolić na przyjrzenie się bliżej najstarszemu tego typu zabytkowi naszej literatury. Tym bardziej, że on rzeczywiście jest literacko znakomity. Trzeba więc w jakiś sposób przejrzeć i pomyśleć, jak przeczytać i jak przyswoić współczesnym zasadom wydawniczym takie teksty średniowieczne. Pascale Bourguin jest dlatego dla mnie fascynującą autorką, że ona po prostu referuje w jakiś sposób Kanadyjczycy, Amerykanie, Anglicy, Niemcy, Włosi, Hiszpanów tylko pomija, w jakiś sposób sobie radzili z odczytywaniem i z wydawaniem. I ona do wszystkich ma sympatię. To też jest właśnie niesamowite, ta empatyczność w tej książki.
1: No ale ty chwalisz swoją autorkę, a ja chciałem rozmawiać o trudnościach w edycji.
2: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że edycje są różne i ta różnorodność edycji nie oznacza, że jedne są lepsze od drugich. Bo na przykład pomysł Kanadyjczyków był taki, żeby wydawać teksty z jednego rękopisu. Oni uważali, że i mieli rację z punktu widzenia źródłoznawczego na pewno, że ten rękopis jest świadectwem jakiejś sytuacji. Ktoś usiadł, przepisał sobie ten tekst w jakimś wieku. Coś możemy na temat tego tekstu powiedzieć, czym się różni od innych wersji tego tekstu. Bo tam, gdzie my staramy się, próbujemy dojść do jakiejś wersji zbliżonej do tego pierwotnego autorskiego tekstu, i to jest słuszne i z tego nie wolno nam rezygnować. Ale z drugiej strony to, co mamy tymi tak naprawdę faktami historycznymi, są te odpisy, a nie ten tekst, który wydajemy. Znaczy w tym sensie Gal Anonim nie jest źródłem XII-wiecznym, bo XII-wiecznego Gal Anonima nie mamy.
0: Tak, jest XIV-wiecznym.
2: Tak. I teraz, jeżeli zastanawiamy się, mieliśmy ostatnią dyskusję na temat tego, że ta historiografia XIV-wieczna polska jakoś, no tam nie ma tak tych tekstów za wiele, no chyba, że przesuniemy tam Kronikę Wielkopolską, różne rzeczy się tu robi, ale wygląda ubogo i kolega zwrócił uwagę, no a Gal Anonim? Jeżeli oni przepisują wtedy Gal Anonima, to znaczy, że dla nich jest to punkt odniesienia, że dla nich jest to, jak on rozumiał historię Polski, te początki historii Polski, jest w jakiś sposób ważne, jest w jakiś sposób... Czyli to jest jakby ich historiografia wtedy. Jeżeli my wydajemy, to jest przecież zrobienie odpisu, to jest rodzaj wydania tekstu. Więc tutaj historia, humanistyka historyczna daje nam bardzo dużo różnych możliwości, byleby to wydanie spełniało któryś z tych wymagań i żeby było pod tym względem tego, co jest potrzebne, żeby było przydatne. Czyli żeby te elementy tekstu, które są ważne z jakiegoś punktu widzenia, ukazały się w tym wydaniu. Żeby nie zostały pominięte. Co jest ważne? Jakie elementy tekstu są ważne? My jak piszemy tekst, jeżeli mamy współczesny tekst, albo mamy tekst, nie wiem, mamy teksty akt ubeckich i mamy napisane niemiecki od małej litery. Możemy uznać, że to jest jakaś próba poniżenia, bo ludzie przeżyli II wojnę światową, tak pisali o Niemcach. Ale Polska też od małej litery piszą. I to,

0: nie ma żadnego problemu z tym. Uznajemy, że określenie sowiecki było określeniem, komuniści tak nie mówili.
1: Nie mówili.
0: Ale to jest nieprawda. W tych dokumentach ubeckich mamy na przykład, że wydali jakiegoś więźnia Sowietom. Posługiwali się tym. Język jest znacznie, znaczy komplikacja w języku nie polega na tym, że to jest jeden system jakiś, tylko polega na tym, że tak jak używali w tamtym czasie, można poznać dopiero przez badania. I teraz, jeżeli wydajemy tekst, duża i mała litera, podkreślenia jakieś, prawda? I teraz podkreślenia w jednym rękopisie, a w drugim niekoniecznie muszą być. Czy to jest duża litera, ma kształt dużej litery, ale znaczy ma formę dużej litery, ale wielkość nie. Więc są szczegóły takie, które pytanie, czy możemy pominąć, czy one są znaczące, czy nie. Prawda? Cechy dystynktywne w językoznawstwie używało się tego pojęcia, przynajmniej się używało kiedyś. Oznacza to, że w danym języku, żebyśmy my dobrze zrozumieli jakieś słowo, ono musi być właściwie wypowiedziane. I na przykład w angielskim jest długa samogłoska i. Jest leads, a my mówimy leads. To będzie niezrozumiałe dla Anglika. Nie? Długość, krótkość. Dla nas jest dźwięczne, bezdźwięczne, prawda? Więc to, co my wychwytujemy, żeby zrozumieć ten tekst, to są pewne cechy tekstu, ale nie wszystkie. I teraz, które to są te ważne? To jest istotne. W różnych epokach, w różnych kancelariach to może być różnie. My przy tym pamiętajmy, no jeżeli weźmiemy łacinę Gala Anonima, no to właściwie my no, znaleźliśmy mnicha z Lidą. Mamy drugiego autora, który pisze podobnie, o czymś zupełnie innym, ale jest jakoś tam zbieżny pod względem rytmiki. To są ci dwaj, którzy jedynie stają tak blisko.
2: Och, nawet nie jakoś, tylko komputerowo twierdzą, że 96% jest zbieżności leksykalnej i semantycznej.
0: Leksykalnej na pewno nie. Rytmicznej przede wszystkim. Leksykalnej nie, no bo to jest Polska, a tam jest wyprawa taka właściwie wenecka po relikwie świętego Mikołaja. Więc leksykalnej, no te najprostsze, tam są powtórzenia, zwroty, to zgoda, ale z komputerami jest sprawa trudna, tak bym powiedział. Robiono takie badania podobno na przykładzie naszego poety Sarbieskiego, i zestawiano go z Horacem. I w tych badaniach komputerowych, tak mi powiedziano, komputer nie odróżnił Sarbieskiego od Horacego.
1: No to za 5 lat odróżni pewnie.
0: Ja nie wiem, ale pytanie, czy będzie miał rację, może to był jeden poeta. W każdym razie chodzi o to, że komputer jest pewną maszyną. Jak ustawimy, taki nam wynik wyjdzie. Więc możemy nie przewidzieć tego, jaki mógłby być wynik, gdybyśmy go inaczej ustawili. I może nam ten wynik nie wyjść przez to. Poza tym mamy słownictwo, które się powtarza. Młodzi ludzie kiedyś w dawnych czasach, jak pisali wiersze, to potem szli do jakiegoś redaktora albo kogoś, kto się na tym znał, żeby im powiedział, czy to jest dobre, czy nie. I ten specjalista mówił tak, słuchaj, piszesz Różewiczem. To nie znaczyło, że przepisuje Różewicza. To znaczyło, że pisze Różewiczem. Więc nie powtarza, tylko pisze tak, jakby może Różewicz napisał. Na czym to polega? Czy komputer by to wychwycił? Komputer najłatwiej wychwytuje cytaty. No, bo to porównywanie tekstów takie automatyczne. Natomiast podobieństwa struktury kompozycyjnej. To już jest, ja to robiłem na przykładzie Kroniki Kadłubka i Alana z Lille tekstu. I to jest coś, co można udowodnić, że jedno jest od drugiego zależne. I to udowodniłem, ale komputer tego nie zauważył. Co mnie oczywiście bardzo ucieszyło, że mogę polemizować z komputerem. To jest zawsze bardzo miłe. W każdym razie komputer to nie wszystko. Komputerem się posługuje człowiek, jak to ustawi, jakie zada pytania. Ja myślę, że możliwości myślenia ludzkiego przez te setki lat są tak szerokie, że jeszcze trochę poczekamy, zanim komputery będą powiedzą
2: nam, co tam jest. I autorstwo
0: to
2: nie wszystko. Jak się popatrzy szczególnie na złotą epokę redaktorów, czyli lata 80. XX wieku, to mamy zarówno Stefana Kieniewicza, jak i Emanuela Roztworowskiego, którzy byli bezlitośnie skracani o 30 do 400% tekstu i im przestawiano w zdaniu to i owo. Także to jest pytanie.

0: a nie na ile oni byli
1: cenzura.
0: Autorami tego tekstu, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście, cenzura.
0: Zupełnie jak w średniowieczu. No, część cenzury.
1: To się mówi.
0: Cenzura, autocenzura tak. I redakcja. Aż trzy poziomy.
1: Tak się mówi o tych odpisach Biblii, że przyjmuje się, że kopista zawodowy robił jeden błąd na stronę. I teraz robiono błędy, poprawiano teksty. Jeżeli przepisano

0: niektóre słowa mogą mi jakoś nie pasować. Uznam, że one są błędne. Niektóre może uznać, że one są doktrynalnie błędne. Tym bardziej będę poprawiał. Także cała masa zmian, które wynikają z ilości kopistów po prostu, którzy przepisywali, a teraz...
1: No to nawet właśnie jest przykład Galla Anonima w wydaniu, znaczy w rękopisie halisberskim, czyli tego, który był przez proboszcza ze Stodu pisany. On klasycyzował zarówno ortografię, jak i gramatycznie Galla.
0: Ale też w wydaniach są poprawki wydawców, czasem dosyć zaskakujące, ponieważ na przykład, jeżeli weźmiemy, kto to był, chyba nasz Siemowit, o którym Gall pisze, że na początku on nie był taki cnotliwy, ale potem jak dojrzał, to już spoważniał i osiągał wielkie rzeczy. I to nie był, to nie zostało uznane za dodatek. Na początku był cnotliwy, a potem dojrzał i osiągał wielkie rzeczy. Także my jesteśmy patriotami, nie tylko my. Przypomnę Gala Asterixa. Francuzi do dzisiaj męczą się z powodu Juliusza Cezara i cała seria komiksów jest o tym, że Juliusz Cezar nie podbił całej Francji, więc wszyscy to mają. To nam się tylko wydaje, że to jest jakaś nasza cecha szczególna. W każdym razie również takie patriotyczne względy mogą powodować, że jedni będą w jedną stronę, drudzy w drugą, w zależności od własnej opcji poprawiać te teksty. No i poprawiano również w trakcie przepisywania tych tekstów.
2: Tutaj musimy postawić kropkę, dlatego że w gruncie rzeczy no, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać na temat tego, na jakie jeszcze trudności interpretacyjne, może, czy w ogóle dotyczące samego odczytania gołego tekstu, także napotyka wydawca, no ale już nie możemy już o tym rozmawiać. Resztę sobie państwo być może doczytają w książce, która niebawem się ukaże, w książce, którą tłumaczy, czy właściwie przetłumaczył już Andrzej Kozicki, czyli Kunszt edycji źródeł średniowiecznych, a naszym gościem dzisiaj był profesor Edward Skibiński z Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Edycja tekstów średniowiecznych to same kłopoty, a edycja średniowiecznych rękopisów muzycznych to kłopoty do kwadratu. Trzeba się wyposażać tutaj w dodatkowe narzędzia. Mało tego, prawdziwy kłopot zaczyna się wtedy, kiedy wydajemy źródła muzyczne, które nie mają wcześniejszego punktu odniesienia. Nie ma ich z czym porównać. To jest prawdziwe wyzwanie dla wydawcy muzyki średniowiecznej i na takie wyzwanie porwał się Calvin Bower 11 lat temu, wydając korpus hymnów czy sekwencji, mówiąc językiem muzykologii, sekwencji Notkera Balbulusa, czyli Notkera Jąkały, mnicha sankt-galeńskiego, który właściwie jest odpowiedzialny za no, radykalnie dużą część muzyki, która weszła do liturgii w wieku X i XI. To wydanie 49 sekwencji zaopatrzono w, po pierwsze, zapis neumatyczny, po drugie w transkrypcję na zapis nam znany i jest to właściwie jedyny dotychczas od początku X wieku wydany korpus Notkera Balbulusa. Oczywiście natychmiast zaczęto nagrywać płyty opierające się na tym wydaniu i interpretacje na tym wydaniu budowane. I jeden z takich utworów jest teraz przed nami, Scola Antiqua of Chicago, czy też Scola Antigua of Chicago, Michael Alan Anderson, Notker Balbulus.

0: Bulus, Liber Imnorum, czyli cały korpus wydany w 2016 roku. Nagranie dosyć świeże, dlatego że z roku ubiegłego, z 2025. I wybrałem na dziś sekwencję pod tytułem Sancti Spiritus Assit Nobis Gratia. Miejmy nadzieję, żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.

0: Widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. Wciąż trzymamy się letniej atmosfery. Trochę trudno od niej abstrahować, nawet jeśli czasem jest to zaklinanie pogody. Mam nadzieję, że Państwa wakacje i urlopy sprzyjają słuchaniu dobrej muzyki, bo dziś w programie sporo dobra. Tym razem bohaterem będzie Deep House w swej odsłonie z Detroit oraz z okresu house'owych mutacji przełomu wieków. House jako gatunek muzyki tanecznej jest znakomitym punktem wyjścia do zmian i przeróbek. Aż prosi się o to, by przy nim majstrować, z czegoś użytkowego czyniąc sztukę, przy jednoczesnym pozostawaniu w kanonie brzmienia. No właśnie, za chwilę pojawią się wybitni producenci i ich deep house'owe dzieła. Zaczynamy od Recluse z jego epokowego albumu Cardiology z 2002 roku.

0: Matthew Coyne i jego autorskie spojrzenie nie tylko na deep house, ale też na down tempo i acid jazz. To był bardzo owocny czas w oficynie Planet E Carla Craiga, którego zresztą osobiście również dziś usłyszymy. Za dystrybucję albumu zabrała się wytwórnia Studio K7. Pewnie również dzięki temu debiut Coyne'a trafił pod strzechy. Czy istnieje coś takiego jak czysty deep house? Do jego definicji najbardziej zbliżone są chyba nagrania Larry'ego Herda. Kolejne ważne nazwiska to oczywiście Kerry Chandler i Frankie Knuckles. Ważne, ale też jakoś oczywiste. Dziś próbujemy zamieszać w tym kotle i wyciągnąć to, co gęste i intrygujące. Czymś takim z pewnością jest twórczość Vaculi, producenta z Ukrainy, który od 2 dekad dostarcza niebanalnych nagrań i płyt. Również deep house'owych. Jego album You've Never Been to Konotop Selected Works 2009-2012 jest dziś poszukiwany przez kolekcjonerów, a to z tego powodu, że bardzo udanie zmaga się na nim m.in. z interesującym nas dziś gatunkiem. A zagramy z tegorocznej epki You're Made of Sound.
1: The ground is wet, still warm from the dream. Leaves don't fall, they surrender. A crow cuts the sky, and nothing protests. I watch the light, the light. Yeah. Touch the stone, like it remembers something. I never knew. There's a wind, but it doesn't move. It listens. The path is narrow, but it remembers footsteps.

0: I don't know if I was ever here, but the Earth remembers. The members.
1: Słuchają Państwo Widma w Radiowej Dwójce. Bardzo ważnym miejscem na mapie rozwoju Deep House'u jest Detroit. Na początku programu słuchaliśmy jednego z przedstawicieli tej sceny, Rick Luce,

reprezentuje, by tak to ująć, drugą generację twórców zanurzonych w głębokich, house'owych bitach. A teraz jedna z kluczowych postaci tej sceny. Moody Man, czyli Kenny Dixon Jr. rozpoczął swoją karierę w połowie lat 90. Pierwsze single wydawał nakładem własnej wytwórni KDJ. Potem na długo związał się z Planet i Carla Craiga. Nazwisko Craiga pojawia się dziś regularnie, bo ten ciekawy świata, niespokojny duch od lat tworzy możliwość startu i promocji wartym uwagi muzykom. To dzięki jego firmie cały świat usłyszał Dixonową wersję house'u. Moody Man nadał deep house'owi bardziej brudne, nasycone samplami, emocjonalne oblicze, mocno zakorzenione w tradycji Detroit techno. Jego muzyka łączy house, techno, soul, funk i R&B z pociętymi wokalami i lekko chwiejnym groove'em. Dziś posłuchamy utworu z płyty Black Mahogany z 2004 roku.

Kolejny zawodnik deep house'owej wagi ciężkiej to Theo Parrish, którego twórczość często zahacza o awangardę i postmodernistyczny synkretyzm. Wprawdzie urodził się w Waszyngtonie, ale później osiadł w Detroit, gdzie zasilił lokalną elektroniczną bohemę. Jego utwory są z zasady długie, struktury rytmiczne rozciągnięte, a repetycja staje się narzędziem budowania napięcia. Brzmienie bywa chropowate i organiczne, co nadaje jego twórczości oryginalny, trudny do pomylenia z kimkolwiek styl. Nagrania Theo Parrisha są również dowodem na wielką różnorodność sceny zlokalizowanej w największym mieście stanu Michigan.

0: Where's your drive?
1: Tutaj.

widmo w radiowej dwójce. Deep House objawił się również w propozycjach producentów europejskich. Rozpoczniemy od Matthew Herberta, znanego też pod pseudonimami Herbert, Wish Mountain czy DJ Empty. I przeniesiemy się do początku XXI wieku, kiedy wśród poszukujących twórców ze starego kontynentu królował tak zwany micro house. Cechowało go w równym stopniu zapatrzenie w house'owe wzorce, co obfite czerpanie z konwencji klik, mikrosampli i laboratoryjno-czystej laptopowej produkcji. Owo zachłyśnięcie się technologicznymi możliwościami realizacji dźwięku i oldschoolowymi kodami muzyki tanecznej zaowocowało kilkoma interesującymi albumami, które często zahaczały o Deep House. Jedną z nich jest kultowe dzieło Herberta Bodily Functions, które bazuje na samplowanych dźwiękach ludzkiego ciała i codziennych czynności.

Drugim reprezentantem Europy Zachodniej w dzisiejszym programie będzie Isolee. Tym razem przenosimy się do Niemiec i czerpiemy z katalogu wytwórni Playhouse, w której w 2000 roku ukazuje się album Rest. Oficyna jest istotnym miejscem rozwoju kilku gatunków elektronicznych, m.in. nowego minimalu oraz mikro i click house'u. Wydają tam wtedy artyści tacy jak John Tejeda, Ricardo Villalobos, Lindström i Roman Flügel. Jest wśród nich również Rajko Müller, człowiek, który jedną płytą pchnął house na nowe tory. Na Rest znajdziemy nie tylko deep house, ale też inne zawadiackie mutacje stylistyczne. Techno, minimal, dub. Do dziś ten album stanowi skarbnicę inspiracji dla młodych producentów.

A na koniec dwójkowego widma maestro Carl Craig. Artysta, który za nic ma gatunkowe szufladki i klasyfikacje. Robi to, na co aktualnie ma ochotę. A na Deep House miał ochotę wiele razy. Nie tylko jako miłośnik stylu i wydawca, ale też jako autor. W jego utworach przenikają się różne elektroniczne patenty, tworząc unikatowe

topową jakość. Taka jest też kompozycja Sandstorms, którą można umieścić wśród najszlachetniejszych interpretacji Deep House'u. Do usłyszenia za tydzień. Żegnają się z Państwem Andrzej Zieliński, Magdalena Pogorzelska i Marek Chorotniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. 18 lipca 1930 roku urodził się Stefan Kamasa, wybitny altowiolista, pedagog, wyróżniony wieloma odznaczeniami. Artysta występował na licznych estradach świata, grał pod batutą sławnych dyrygentów. Ulubioną dziedziną jego działalności była także muzyka kameralna. Stefan Kamasa zmarł 12 maja tego roku. Posłuchamy za chwilę dwóch wspaniałych artystów, których już nie ma między nami. Oto pieśń Roxany z opery Karola Szymanowskiego Król Roger. Grzegorz Fitelberg dokonał transkrypcji tego fragmentu na skrzypce i fortepian. Stefan Kamasa przełożył partię skrzypiec na altówkę. Posłuchajmy. Grają Stefan Kamasa na altówce i Jerzy Marchwiński na fortepianie.

To była pieśń Roxany z opery Karola Szymanowskiego Król Roger w wersji na altówkę i fortepian. Grali Stefan Kamasa na altówce i Jerzy Marchiński na fortepianie. Stefan Kamasa wielokrotnie zwracał się do polskich kompozytorów z propozycją napisania koncertu na altówkę. W 1961 roku z takim pomysłem zwrócił się do Grażyny Bacewicz. Kompozytorka chętnie odpowiedziała na tę sugestię, ale zajęta innymi projektami ukończyła utwór dopiero w 1968 roku, dedykując go Stefanowi Kamasie. Prawykonanie odbyło się już po śmierci artystki 20 czerwca 1969 roku.

Soliście Stefanowi Kamasie towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Dziś usłyszymy Stefana Kamasę w koncercie na altówkę i orkiestrę Grażyny Macewicz w nagraniu z Katowic z 16 maja 1975 roku. Soliście towarzyszy Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Części koncertu: moderato, allegro, andante, molto allegro.

Wybrzmiał koncert na altówkę i orkiestrę Grażyny Bacewicz. Słuchaliśmy historycznego nagrania z Katowic z 16 maja 1975 roku. Solistą był Stefan Kamasa, towarzyszyła mu Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Przypomnijmy, wczoraj minęła 96. rocznica urodzin Stefana Kamasy, zmarłego 12 maja tego roku. A teraz zupełnie inny świat dźwiękowy. Aleksandra Słysz jest kompozytorką, performerką, reżyserką dźwięku. W swojej pracy łączy instrumenty akustyczne z rozwiniętą elektroniką. Wiele jej utworów sprawia wrażenie statycznych płaszczyzn dźwiękowych, pulsujących jednak wewnętrznym, niemal ukrytym światem zmieniających się brzmień. Tak jest utwór Temporal na akordeon, perkusję i live electronics, zamówiony przez CompoPolex Ensemble i Frequence Festival. My słuchamy nagrania z Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, który odbył się w Lublinie w 2025 roku. Oto wykonawcy. CompoPolex Ensemble w składzie Rafał Woods, akordeon, Aleksandra Gołaj, perkusja, Jacek Sotomski, Live Electronics, realizacja dźwięku Łukasz Myszyński.

To był utwór Aleksandry Słysz Temporal na akordeon, perkusję i live electronics. Przypominamy wykonawców. Kompo Polex Ensemble w składzie Rafał Łódz akordeon, Aleksandra Gołaj perkusja, Jacek Sotomski live electronics, realizacja dźwięku Łukasz Myszyński. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, który odbył się w Lublinie w 2025 roku. Różne wymiary czasu, które wykorzystuję, momentami są równoległe, kiedy indziej następują po sobie w porządku chronologicznym. To fragment wypowiedzi Hanny Kulenty na temat techniki nazwanej przez nią polifonią wymiarów czasu, zastosowaną w piątym kwartecie smyczkowym. Posłuchajmy. Gra Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica, drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela. Słuchamy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2013 roku.

To był piąty kwartet smyczkowy Hanny Kulenty. Grał Kwartet Śląski, a słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2013 roku. Zabrzmi teraz koncert na harfę, harfę celtycką i orkiestrę Bogusława Szefera. Kompozytor pragnął w tym utworze ukazać subtelne różnice w brzmieniu klasycznej harfy pedałowej i mającej ludowe pochodzenie harfy celtyckiej. Czy to mu się udało? Posłuchajmy. Grają Anna Sikorzak-Olek, harfa, oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Bogdan Olencki.